0: Eleganckiej Kapeli. To z kolei skład wyróżniony w ubiegłym roku, który kultywuje i rozwija pieśni warszawskie, mówi wokalistka.
1: Jest nam bardzo miło z chłopakami z Eleganckiej Kapeli. No po raz pierwszy warszawski folk miejski rzeczywiście tutaj został zauważony, doceniony. Tym bardziej z dumą te laury zebraliśmy. No a szczególnie było to bardzo miłe, ponieważ nie dość, że dostaliśmy nagrodę w konkursie, to jeszcze tę taką bardzo miłą nagrodę, czyli nagrodę publiczności, a do tego nagrodę specjalną programu Pierwszego Polskiego Radia. Więc ja z racji nazwiska się jaram i nic nie zrobię, bo tak właśnie to wygląda, a chłopaki zachowują się całkiem elegancko.
0: Co się zmieniło od tego czasu w waszym życiu koncertowym, zespołowym?
1: No chyba takim najbardziej dobitnym efektem zeszłorocznej naszego sukcesu na nowej tradycji jest to, że gramy w studiu Władysława Szpilmana na żywo w polskim radio program Pierwszy, czyli w naszej jedynce wspaniałej, a oprócz tego jeszcze streamy. Myślę, że dobrze nam zrobiło to takie poparcie. Nowa Tradycja to jest festiwal, który dla mnie był zawsze bardzo, bardzo ważny i bardzo ceniłam sobie jury, które podejmowało decyzje, dlatego kiedy udało się tak zebrać pełną pulę, to byłam naprawdę szczęśliwa i szczerze mówiąc nadal towarzyszy mi to jakby odczucie szczęścia po dziś dzień.
0: Czy to się przekłada na większą liczbę zaproszeń na festiwale, na koncerty, na większą rozpoznawalność wśród publiczności?
1: Nie zauważyłam jakiegoś wielkiego boom, przyznam, bo też i algorytmy to jest jakaś taki element naszego działania, który rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest dość istotny. Ale my jesteśmy bardzo jakby nastawieni na to spotkanie z człowiekiem, twarzą w twarz, wspólny śpiew, wspólny taniec, spędzanie czasu, opowiadanie lokalnych historii. Dlatego też, no tak, no to internety to nie jest do końca to miejsce, w którym najbardziej lubimy surfować.
0: Na czym według ciebie polega fenomen popularności folkloru miejskiego, a zwłaszcza tego warszawskiego w ostatnim czasie? Bo chyba zgodzisz się ze mną, że tak jest, że coraz chętniej ludzie tego słuchają, wracają do tego, młodzi zabierają się za wykonywanie tej muzyki.
1: Z pewnością jest to taka gałąź folku, która jest niesamowicie atrakcyjna i z tym się zgodzę. Nie wiem, czy w tym momencie akurat ma swój największy pik, ale z pewnością to jest tak, że przez cały czas on powraca. Więc nawet jeśli przez chwilę jest nieco ciszej, to za chwilę pojawia się kolejna wspaniała formacja, która rzeczywiście robi coś bardzo ciekawego. No, dla mnie te piosenki to jest cudowny drogowskaz artystyczny, bo nie dość, że zawierają niemiałkie treści i to jeszcze do tego nie są one tak w pełni zapatrzone w dal i nie trzeba pod krawatem ich słuchać albo w odosobnieniu, tylko są jakby zbliżają ludzi, pokazują tę wspólnotę, a oprócz tego jeszcze mają bardzo ważny aspekt, czyli służą do tego, żeby się bawić. Czyli trzeba tańczyć, można raz się śmiać, raz płakać, ale tańcować jak najbardziej i wspólnie śpiewać szlagiery wszystkim znane. No, to jest coś niesamowitego.
0: Czy mamy szansę, żeby folklor warszawski stał się na przykład tak popularny nie tylko w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale też na świecie, jak na przykład fado portugalskie?
1: Ja uważam, że mamy ku temu wszelkie waruny. Bo ta muzyka jest naprawdę piękna. Ja ją uwielbiam już od naprawdę wielu lat i szczerze mówiąc, tak jak ballady miejskie, folk podwórzowy, absolutnie jest zakorzeniony w europejskiej tożsamości. I uważam, że powinien on być rozpoznany nie tylko na skalę europejską, ale też światową, tak właśnie jak na przykład fado albo nawet amerykańskie country, tak to, że tak powiem, krąży sobie po świecie. Tak jak Edith Piaf swego czasu zawładnęła światem, tak i ja uważam, i kto wie, czy to z Polski, tego egzotycznego kraju nie wyjdzie, może i tutaj się nam uda. My jesteśmy gotowi. W zeszłym roku koncertowaliśmy w Stambule i nawet jeśli nasi odbiorcy nie rozumieli słów, mimo że tutaj, jak wspomniałam, fabuła jest bardzo ważna, to i tak mieliśmy cudowny odbiór. Ludzie tańczyli, może nie śpiewali, ale mamy taką jedną piosenkę, gdzie bariery językowe dość mocno przekraczamy, więc krzyczeli, wołali.

0: Anko.
1: Justyna Jary i elegancka kapela, zeszłoroczni laureaci festiwalu Nowa Tradycja, a koncert tegorocznych laureatów odbędzie się już dziś wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W kiermaszu pod Kogutkiem powracamy teraz do audycji archiwalnych zmarłej niedawno Anny Szałaśnej. Wieloletnia szefowa zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk popularyzowała autentyczne brzmienie muzyki ludowej na radiowej antenie w pionierskich czasach. W latach 70. stworzyła wiele audycji poświęconych muzyce różnych regionów. Jedna z nich poświęcona była Weselu Sandomierskiemu.
2: Oto jedna z pierwszych pieśni oznajmiająca, że młodzi są już po ślubie.
3: Oj, tyś moja, Hanusiu, tyś moja, bom cię wyprowadził za rączkę z kościoła. Oj, za rączkę z kościoła do samego domu, a tyś moja, Hanusiu, nie dam cię nikomu.
2: Wsiadają znów wszyscy na wozy, przy czym państwo młodzi siedzą już obok siebie i konie ruszają. W drodze powrotnej nie śpiewa się już tak wiele jak poprzednio. Raczej tylko muzykanci od czasu do czasu przygrywają.

0: Przy karczmie krótki postój, trzeba bowiem pokrzepić się szklaneczką piwa i co nieco przekąsić, a po niedługiej chwili dalej w drogę. Coraz już bliżej, a zatem...
1: No chłopaki, rusta jeszcze jedne, bo dom już niedaleko pani młodej. Ciachowiocek!

0: I co macie najlepszego, wszystko dla nas dajcie. I co macie najlepszego, wszystko dla nas dajcie.
1: Po takim śpiewie drzwi się otwierają, wychodzą rodzice z chlebem i solą, a państwo młodzi przekąsają po kawałku na znak, że są przygotowani do prowadzenia wspólnej gospodarki. Po wejściu do mieszkania starszy drużba śpiewa.
2: Oj, dalej, zobacz,

Starosta częstuje kolejno każdego kieliszkiem wódki i kawałkiem kiełbasy, a gdy już wszyscy usiądą za stoły, ciepłą strawę wnoszą. Jest tam barszcz żytni, kapusta, no i flaki z jaglaną kaszą. Leży też pokrojony placek żytni i jęczmienny. Nastrój radosny, ledwo się więc posilą, przyśpiewuje każdy, co kto umie, do gospodarzy, do kucharki, do potraw.

0: Czemuś rano nie wstawała, drobniusieńkoś nie siekała, grubo kapusta.
1: Nie brak też złośliwych wzajemnych docinków między druhnami i drużbami, ale na weselu nikt się na nikogo nie obraża. A po obiedzie czas na tańce. Grają więc muzykanci jeden kawałek po drugim, jaki sobie kto zażyczy. W Sandomierskiem na początek obowiązkowo światówka.

0: Радиолочка, в казусеньке рано будет тут приходить, моя дорога мама.
1: Na środek izby wysunięto stół z dwoma talerzami. Na jednym z nich pszenny placek i kiełbasa. Drugi przeznaczony na pieniądze jako składkę na czepek. Do obowiązku starszego drużby należy przyprowadzić i posadzić przy tym stole pannę młodą.
2: A kosze grać, starszy drużba, kosze grać. Błotiko z starości na świnie gnać. Wyguniacie na poświsko, łodziejacie w kozu sysko, musi spać. Musi spać. W polu korzenie drózbiku, w polu korzenie. A już ci przyrostają nogi do ziemi.

0: zdrowy.
1: Panna młoda siedzi już na stołku, a druhny śpiewają chmiela, bez którego żadne wesele się nie obejdzie. W Sandomierskiem ma on nieco odmienny charakter niż w innych regionach. Posłuchajmy dla porównania melodii z powiatu kraśnickiego oraz z okolic Grębowa w Sandomierskiej Puszczy.
0: Oj,

0: może.
1: Ej, chmielu, chmielu, rozpuśćne ziele, nie będzie przez ciebie żadne wesele. Ej, chmielu, chmielu, rozpuśćne ziarka, nie będzie przez

0: zdradzisz. Nie jedną panienkę z Janecka zdradzisz.
1: Hej, chmielu, chmielu, ty rozbójniku, napadłeś dziewczynę na pasterniku.
2: A oto następna z licznych pieśni, jakie towarzyszą oczepinom.

0: ładnie piały.
1: Starościna zdejmuje pannie młodej welon, kładzie go na talerzu i zakłada czepek. Dawniej, gdy welony nie były jeszcze w modzie, a tylko ślubne wianki, po jego zdjęciu zakładano na głowę tak zwaną hemetkę, to jest drewnianą obręcz. Okręcano ją włosami i zakładano chustkę na znak, że panna młoda jest już niewiastą. Po zdjęciu welonu następuje zbieranie naczepek.

Kanci grają przepiórkę, pani młoda przy towarzyszącym śpiewie goni poszczególnych gości dookoła stołu, a po przetańczeniu rzuca każdy na talerz, co uważa. Posłuchajmy przepiórki z okolic Sandomierza i z powiatu Kraśnickiego.

0: Uciekła mi przebiórecka w proso, a ja za nią nie borocę go boso. Nie uciekaj przebióreczko dalej, bo ja jeszcze nie borocę go mały. Oj la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uciekła mi przebiórecka w tyckiej, a ja za nią nie borocę kickic. Nie uciekaj przebióreczko dalej, bo ja jeszcze nie borocę go mały. Oj la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uciekła mi przepióreczka w las, a ja za nią nieborocek po las. Nie uciekaj przepióreczko dalej, bo ja jeszcze nieborocek mały. Oj la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Po północy wszystkie stoły zostają wyniesione i stają wszyscy do weselnego mazura.

0: a kiedy zaczyna świtać, takie słychać śpiewy.
1: Wesele się kończy, a mamusia nie tańczy, a nie będzie wiedziała, czy córkę wydała. Łaszczajcie my z Bogiem, a wasze progi miją, a niech was Pan Bóg cieszy, a z was o familią.
2: Wesele, już ci po weselu, a idzę do ogródka, podziękuj ze zieliu. Oj, podziękuj ze zieliu, podziękuj ze kwiatkom, a podziękuj, podziękuj swoim koleżankom.
0: Goście rozchodzą się do swych domów, aby dokonać niezbędnych czynności w gospodarstwie. Drużbowie zaś z druhnami po krótkim odpoczynku idą z buteleczką wódki każdy do swego starosty. Starosta wręcza drużbie czarną kurę ustrojoną wstążkami lub koralami, a niekiedy zamiast kury ćwierć ziarna. Są to dary dla pani młodej. Po południu schodzą się znów goście do weselnego domu na wspólną zabawę. Oprócz znanych już tańców na odmianę mietlarz.
3: Żebym ja był kuminiorzem, uha ha, kuminiorzem, wymiatałbym roz zarazem, uha ha, roz zarazem. Żebyś była szeradala, uha ha, szeradala, to byś była tajcowala, uha ha, tajcowala. Bóg mnie tu na ziemię, a se ciekają, jak to i co złapał mnie tutaj. I no se skończone, bo to jest krótko tak. I na odwrot, który wziął mnie, to znowu na odwrot śpiewał. Żebym ja był kuminiorzem, uha ha, kuminiorzem, wymiatałbym roz zarazem, uha ha, roz zarazem. Żebyś była szeradala, uha ha, szeradala, to byś była tajcowala, uha ha, tajcowala.
0: Różne też figle i zabawy mają miejsce na weselu. Jedną z nich jest pozder. Kto ma ochotę, ustawia się jeden za drugim, chwytając swego poprzednika za bok. Prowadzący korowód wpada na coraz to inny pomysł, który wszyscy za nim muszą powtarzać. Z boku stoi jeden z drużbów z batem w ręku i pilnie obserwuje. A niech się kto pomyli, batem po nogach dostaje. Wesołości co nie miara. A oto melodia śpiewana przy tej zabawie.
3: Stary pozdr, ucieczki, ucieczki, zdymujcie chłopcy, copecki, copecki. Stary pozdr, stary, stary, róbcie to

0: wszyscy, co i jo, co i jo. Róbcie to wszyscy, co i jo.
1: I tak bawią się weselnicy 2 i 3 dni, a w niedzielę zejdą się jeszcze raz na poprawiny, które być może urządzi u siebie pan młody. Gościnną ziemię sandomierską żegnamy światówką w wykonaniu niezapomnianego Stanisława Gąsowskiego z Wilczyc.

0: Była to archiwalna audycja Anny Szałaśnej z 1971 roku poświęcona weselu sandomierskiemu. Na zakończenie zapraszam Państwa na spotkanie z dwójką laureatów tegorocznych nagród Kolberga, przyznawanych za zasługi dla kultury ludowej. Wśród licznych wyróżnionych znaleźli się w kategorii kapel kapela imienia Tadeusza Kubiaka z ziemi łęczyckiej, a w kategorii literackiej poetka Halina Graboś z ziemi chełmskiej.
1: Od dzieciństwa bardzo lubiłam książki, no i wiersze. Najwięcej zaczęłam pisać, jak byłam na urlopie wychowawczym. Wtedy byłam w domu, nie pracowałam i po prostu zaczęłam opisywać świat dookolny, można powiedzieć. Inspirowałam się poezją Władysława Kuchty, poety z Mołodutyna, z którym znałam się i to mi się spodobało. Jak już zaczęłam więcej pisać, to poznałam innych poetów, tu regionalnych, na przykład Longina Jana Okonia i Krzysztofa Kołtuna, poetę kresowego. No i tak się zaczęło, po prostu to mnie wciągnęło. Chciałam opisać swoje życie, rodzinę. Mieszkam na wsi i obserwuję. I związana jestem z pracą na roli, bo mój ojciec był rolnik i ja też pracowałam na roli. Chciałam ocalić od zapomnienia takie dawne zdarzenia. Na przykład jakieś religijne obrzędy, obyczaje, zwyczaje. Świat, który już zanika teraz. Zaczęłam stosować słowa, relikty albo archaizmy, które już wychodzą z użycia. Ale żeby młodzi trochę czytając to wiedzieli, o co chodzi. Tomik Śpiew dla ziemi. Ziemia ojczysta w tysiąclecie niepodległości. Ziemio z oczyma pełnymi nieba, najdroższa ziemia ojczysta. Chciałabym twoje piękno wyśpiewać jak Lenartowicz, jak Konopnicka. To jest motto Jana Pocka. Teraz ja. Gdy myślę o tobie, widzę pszeniczno-żytnie pola, płaczące wierzby przy drogach, orła kołującego pod chmurami. Pamiętam o ruinach miast, polnych krzyżach, biało-czerwonych sztandarach, marzeniach o wolnej i niepodległej Polsce. Wspominam ludzi w mundurach z pożółkłych fotografii, radość ze zwycięstwa i łzy pokonanych, kościoły pełne rozmodlonych wiernych. Znam twój smak i zapach, gdy kosztuję kromkę razowego chleba, gdy zrywam polne kwiaty, gdy wdycham powietrze z nadskoszonej łąki. Miłość moją do ciebie roznosi śmigły wiatr po świecie szerokim.
0: Swój wiersz przeczytała poetka ludowa Halina Graboś, a przed nami jeszcze spotkanie z Pawłem Ladoruckim, który opowie o działalności kapeli imienia Tadeusza Kubiaka. Zespół rozpoczął działalność jeszcze za życia swojego patrona, znakomitego skrzypka z ziemi łęczyckiej. I muzyką tej kapeli zakończy się też nasze spotkanie. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Fantadziu to miesiąc przed śmiercią dopiero rzucił skrzypce. 2 tygodnie tylko chorował i poszedł do Bozi. Tak to do końca z nami grał. Jeszcze Malutkiego wypił sobie. No, tak to było fajnie. Gra

chodziliśmy po różnych tam zabawach, różnych tam koncertach, różnych tam dożynkach, niedożynkach, tam przeglądach. Po całej Polsce jeździmy. U nas to wygwizdają. Takiej muzyki nie lubią. Tylko jaki bugi, taki długi, o taki, tak to jest. A weźmy w Warszawie, w ogóle w miastach. Niemożliwością. Tańczą, po prostu męczą cały czas się. Nie to, że odpoczynek, to tego. Cały czas tańczą, bez przerwy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na początek województwo łódzkie i ostrzeżenie z trasy. Słuchamy.
4: Witam. Proszę poinformować wszystkich tych, którzy jadą A1 w kierunku Gdańska. Jeśli widzą na banerach informację, że węzeł Tuszyn jest zablokowany, to faktycznie stoi. Dwa samochody się roztrzaskały, cały pas jest zamknięty, także niech szukają objazdu.
3: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście na kilometrze 327 pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południem doszło do bardzo poważnego, tragicznego wypadku dwóch aut osobowych. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały poszkodowane. Jezdnia w kierunku Gdańska nadal jest zablokowana i to utrudnienie trwa już ponad 3 godziny. Ten fragment należy omijać drogą krajową nr 12 przez Tuszyn. Dwa

Samochody osobowe zderzyły się także na śląskim odcinku autostrady A1 pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów. Na kilometrze czwartym jezdnia w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Uwaga na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim pomiędzy Białobrzegami a Grójcem. Dokładnie przed węzłem Skórów doszło do kolizji i trasa ekspresowa w kierunku Warszawy została tam zwężona i już teraz obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia. Nieco wolniej jedzie się na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza, a także na krajowej siódemce niedaleko Łomianek, a także Dziekanowa Leśnego. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.

0: Jest szósta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Pełna współpraca i jedność w związku z prowokacją wobec prezydenta do rodzinnego domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wkroczyły służby po otrzymaniu fałszywego zgłoszenia. Rząd zapowiada konsekwencje. Zmasowany atak na Ukrainę. W powietrzu polskiej sojusznicze myśliwce nad Kijowem unoszą się kłęby czarnego dymu. Paweł Pawlikowski z nagrodą na festiwalu w Cannes. Jury konkursu doceniło jego film Ojczyzna. Służby wyważyły drzwi w domu Karola Nawrockiego. Donald Tusk reaguje po otrzymaniu fałszywego zgłoszenia alarmowego. Jak poinformował rzecznik Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz, funkcjonariusze pod nieobecność domowników wyważyli drzwi i weszli do mieszkania. Premier napisał w mediach społecznościowych, że to kolejna telefoniczna prowokacja. Donald Tusk dodał, że jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami. Przekazał wyrazy solidarności prezydentowi. O 8:00 rozpocznie się odprawa rządu w związku z interwencją. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, by zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, zapowiedział szef rządu. W TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec podkreślił, że służby od jakiegoś czasu zmagają się z problemem fałszywych zgłoszeń.
1: W 2025 roku mieliśmy ponad 55 tysięcy takich zdarzeń. Niestety, no te alarmy fałszywe, my przed interwencją nie wiemy, czy on jest fałszywy, czy też nie. I każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia traktowane jest przez Państwową Straż Pożarną, przez policję, przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, szczególnie przez wszystkie służby, które mogą w takiej sytuacji zagrożenia być potrzebne z najwyższą powagą i wymagają naszej natychmiastowej reakcji.
0: Straż pożarna na numer 112 otrzymała informację o rzekomym pożarze. Gdy służby przybyły na miejscu, w domu nikogo nie było. Po wyważeniu drzwi okazało się, że alarm był fałszywy. Rosja przypuściła atak na Ukrainę. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych w ostrzale Kijowa. Rosjanie wystrzelili na stolicę Ukrainy kilkadziesiąt rakiet balistycznych, manewrujących oraz rakiety Cyrkon i Kinjal. W mieście doszło do kilkudziesięciu eksplozji. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad miastem. W związku z atakiem na Ukrainę Polska podrywała myśliwce. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, na wschodniej flance NATO operowały polskie i sojusznice maszyny, które obecnie już wróciły do bazy. Jak czytamy w komunikacie, zgodnie z obowiązującymi procedurami dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, czytamy w komunikacie. To dobrze uzbrojony rycerz przełamujący obronę przeciwnika. Eksperci zgodnie o F-35 zaawansowane technologicznie wprowadzają Polskę do elitarnego grona państw NATO. Do Polski przyleciały 3 z 32 maszyn zamówionych dla Wojska Polskiego.
2: Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma podkreśla, że F-35 może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji, takim jak F-16.
3: F-35 ma być tym naszym frontmenem w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika.
2: Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki dodaje, że nowe maszyny mogą też prowadzić zwiad i koordynować inne wojska.
4: F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki.

0: a nowe systemy F-35 pozwalają na więcej niż starszym maszynom. Warto zwrócić uwagę na specjalny hełm pilota.
1: Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu.
0: Polska zakupiła 32 samoloty F-35. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Ruch pociągów na linii kolejowej między Koszalinem a Białogardem wznowiony, informuje PKP PLK. Przez kilka godzin trwały tam utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym. Około 19.30 niedaleko miejscowości Kościernica samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Sławno-Poznań Główny. Dwie pasażerki samochodu zostały ranne.
3: To są aktualności jedynki.
2: Paweł Pawlikowski zdobywcą nagrody za reżyserię na 79. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego wyróżniło go za film Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie.
4: Żyjący od lat na emigracji Thomas Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. To punkt wyjścia filmu Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna skupia się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Główne role zagrali Hans Zischler i Sandra Hüller. Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypomina wcześniejsze dzieła reżysera Idę oraz Zimną wojnę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To była aktualność programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
2: Dziś sporo słońca, tylko na południowym wschodzie możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie, w centrum i południu burze. Temperatura najzimniej nad morzem około 18 stopni, w centrum i na południu 26.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 14% energii elektrycznej. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Informacje w kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Reklama. Autopromocja.
10: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
11: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
10: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
11: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
10: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z

0: z garażowego gniazdka czy elektryk.
1: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: Autopromocja.

0: Na zegarach 12 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: Dzień dobry, mówi Państwu Przemysław Goławski. Dziś niedziela, 24 dzień maja. To szczególny czas w Kościele, ponieważ to dziś czas zesłania Ducha Świętego. Wielka uroczystość w całym Kościele, ale to także szczególne jeszcze jedno święto, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych. To dziś ten dzień obchodzony także jako Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach, ponieważ w Chinach to liturgiczne święto Matki Bożej z Szeszan, która jest patronką Chin. Chiny to dla mieszkańców Polski, ale i dla całej Europy kraj odległy i dość tajemniczy. Mimo gospodarczej rywalizacji z największymi państwami świata, szerokich wpływach, pamiętać trzeba także o ograniczeniach w wolnościach obywatelskich i o ateizacji społeczeństwa w komunistycznym państwie. Jaka jest sytuacja wierzących w Chinach, jakie porozumienia z Chinami zawierał Watykan i co trzeba wiedzieć o tym kraju? Więcej opowiemy o Chinach po godzinie 7, a już teraz, jak zwykle o tej porze, zapraszam do wysłuchania.

0: słuchania radiowego kalendarza, na który zaprasza Elżbieta Staniszewska i czyta Piotr Warszawski.
1: Pokój tobie, Polsko!
2: Poczynamy nasze obrady.
3: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
4: Obchodzona dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego, nazywana także Zielonymi Świątkami, kończy w Kościele okres wielkanocny. Dziś, 24 maja, Kościół wspomina Najświętszą Marię Pannę, Wspomożycielkę Wiernych. W 1927 roku papież Pius XI ustanowił ją patronką Chin. Zaś Benedykt XVI ogłosił 24 maja Światowym Dniem Modlitw za Kościół w Chinach. Narodowe Sanktuarium Patronki Chin znajduje się w miejscowości Shenshan w pobliżu Szanghaju. Ksiądz Paolo Kong.
5: Shenshan, kult rozpoczął się przed 100 laty i jest związany z wieloma cudami, które miały tam miejsce, zwłaszcza w czasie wojny. Doszło tam również do wielu objawień Maryi. Jest ono dla nas niczym Lourdes czy Fatima. W maju codziennie przybywają tam liczne pielgrzymki.
4: 25 maja minie 20 lat od wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Trasa jego czterodniowej pielgrzymki prowadziła do miejsc szczególnie związanych z Janem Pawłem II.
6: Bardzo pragnąłem tej wizyty w kraju i pośród ludu, z którego wywodził się mój umiłowany poprzednik, i proszę ich towarzyszenie mi w modlitwie na tej drodze wiary.
4: 26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki.
7: Święto Twoje, przyjmij w ofierze serduszko moje. Niech ono powie, jak Cię miłuje, za wszystkie psoty bardzo żałuję.
4: Mija 125 lat od strajku dzieci we Wrześni, wielkopolskiej szkole leżącej na terenie zaboru pruskiego. W maju 1901 roku, pomimo okrutnych kar i szykan, dzieci i młodzież, a także rodzice z katolickiej szkoły elementarnej odmówili nauki religii w języku niemieckim. Z grona nauczycielskiego w obronie dzieci stanął jedynie polski ksiądz Jan Laskowski, który stał się duchowym przywódcą późniejszych strajków w całym zaborze pruskim. W 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej wpisał groby 117 uczestników tego strajku do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Parlament ustanowił rok 2026 rokiem wrzesińskich dzieci. Archiwalne nagranie wspomnienia inicjatorki strajku we Wrześni, Bronisławy Śmidowiczówny.
8: Jeden z uczniów, który opuszczał skatowany w szkołę, wydał okrzyk: jeszcze Polska nie zginęła. Przechodnie zatrzymywali się, pytali o powód. Trek nie tylko, że nie osłabł, ale przeciwnie.
4: W Polsce 27 maja jest dniem liturgicznego wspomnienia świętego Pawła VI, wybranego na papieża po śmierci Jana XXIII. Pod przewodnictwem Pawła VI odbyły się wszystkie sesje Soboru Watykańskiego II, z wyjątkiem pierwszej, którą otworzył jego poprzednik. 29 maja wspominamy świętą siostrę Urszulę z domu Leduchowską, zmarłą w 1939 roku. Była założycielką Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, znanego jako Urszulanki Szare. Prowadziła działalność ewangelizacyjną głównie wśród dzieci i młodzieży. W czasach zaborów Leduchowska przebywała na terenie krajów skandynawskich, a także w Petersburgu, zakładając szkoły i internaty dla dziewcząt oraz domy opieki dla osieroconych polskich dzieci. Siostra Małgorzata Krupecka, Urszulanka.
9: Tak jak Paderewski był reprezentantem Komitetu Sienkiewiczowskiego na Amerykę, tak hrabina Julia Leduchowska, bo tak występowała w Skandynawii, życie zakonne było tam zabronione, prowadziła brawurową akcję promocji Polski, spotykając się z najwybitniejszymi przedstawicielami elit arystokratycznych, dyplomatycznych, intelektualnych, kościelnych.
4: 28 maja minie 45 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa tysiąclecia, jak nazwał go ojciec święty Jan Paweł II. Zmarł w Warszawie w 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego po 33 latach posługiwania jako arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski.
10: Testamentu nie pisze żadnego, jeszcze nie pisze.
2: przecież...

sprzętu prostokrotnego. Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie.

0: matka zawsze patrzy na dziecko pięknie i zawsze coś dobrego zobaczy. Gdybyśmy popatrzyli tak prywatnie na dobre matki, no to nie możemy się dziwić, że jest matka, która czuje się matką Kościoła i jest tą matką. Teraz będzie Dzień Matki. I pójdziemy do swoich mam złożyć im życzenia z wdzięczności. No to i możemy złożyć życzenia Matce Bożej, bo trzeba dziękować Matce. Matka jest konieczna w Kościele. Patrzmy na Maryję, Matkę Kościoła, bo my jesteśmy Kościołem.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Dziś przeżywamy Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. W organizowane także obchody tego dnia zaangażowane jest Stowarzyszenie Synikum imienia Michała Bojma. A jak mówi prezes stowarzyszenia, ojciec Andrzej Danilewicz, werbista, znaczenie tego dnia pokazał Benedykt XVI, zapraszając do szczególnej modlitwy za Kościół w Chinach.
1: Czujemy się odpowiedzialni za ten apel ówczesnego papieża Benedykta XVI, który w 2007 roku wystosował list do wiernych w Chinach i w ogóle Chińczyków rozsianych po całym świecie, a także do całego Kościoła powszechnego z prośbą o modlitwę za wielki Kościół w państwie środka, o dawanie świadectwa, o wytrwanie.

0: Trwałość w tym trudnym czasie, możliwość ewangelizacji i to nazwał Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach właśnie 24 maja ze względu na to, że wtedy przypada wspomnienie Matki Najświętszej Marii, Panny Wspomożycielki Wiernych, a pod tym właśnie wezwaniem Maryja czczona jest w najważniejszym sanktuarium maryjnym w Szeszan, niedaleko Szanghaju i właśnie do tego nawiązał papież Benedykt XVI. Także my realizujemy przede wszystkim tę misję modlitwy za Kościół w Chinach.
1: Więcej o Chinach, Kościele właśnie w tym państwie opowiemy po godzinie 7. Już teraz zapraszam na dyskusję, żeby pokazać trochę więcej prawdy o Chinach, bo rzeczywiście to państwo bardzo odległe, wydaje się egzotyczne. O Azji z naszej perspektywy też często nie dyskutujemy, a taka okazja jak Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach stanowi dobrą szansę, by lepiej poznać tamtą część świata.

0: abyś dzień święty święcił.
1: Dzisiejszego dnia przeżywamy bardzo wyjątkowe poruszenie, niedziela zesłania Ducha Świętego. Niedziela, która kończy cały okres świętowania zmartwychwstania Pana Jezusa i też słuchania fragmentów Ewangelii, mowy pożegnalnej Pana Jezusa z Wieczernika. Mnie to bardzo porusza, że tylko w Ewangelii według świętego Jana jest zapis ostatniej wieczerzy. Tak jakby Jan usłyszał podczas tych ostatnich godzin coś naprawdę wyjątkowego. Nie wiem, kiedy to się mogło wydarzyć. Może był jakoś szczególnie uważny, może jakoś szczególnie pracowały w nim te słowa. A może po prostu jego głowa leżała na piersi Jezusa i słuchała to, co mówi Jezus, a właściwie jego serce w tych ostatnich chwilach bycia z uczniami. I dzisiaj mamy Wieczernik. Wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce, do którego wchodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych i mówi swoim uczniom: pokój wam. I gdybyśmy się przyjrzeli temu zawołaniu i otworzyli Pismo Święte napisane w języku greckim, to byśmy zobaczyli, że tam jest słowo eirene chymin, którego właściwie nie da się przetłumaczyć na język polski. Aby w pełni oddać to, co mówi uczniom Jezus, należałoby posłużyć się negacją. W słowie eirene chymin zamknięte jest nie chaos, nie piekło i nie wojna. To przeżywają uczniowie, przeżywają chaos, ponieważ wokół nich pojawiają się plotki i coraz to więcej ludzi nie wie właściwie, co się wydarzyło. Żołnierze rozpowiadają kłamstwo, że gdy spali, no to w nocy apostołowie przyszli i wykradli ciało. W sumie przeżywają też wojnę, bo sami siebie oskarżają. Mają jakiś żal do samych siebie, że nie byli do końca wierni. Patrzą na siebie i trochę widzą w sobie jakichś takich wrogów i przeżywają piekło, ponieważ Bóg umarł. Dla nich Bóg umarł.

0: I gdy staje między nimi Jezus i mówi: pokój wam, Eirene Chymin, to mówi: ja wam przynoszę coś zupełnie innego. Coś, w czym absolutnie teraz nie jesteście. Ja wam przynoszę nowy porządek. Właśnie nie chaos, nie piekło i nie wojnę. I co jest dalej niesamowite, to to, że Jezus posyła ich z tym doświadczeniem dalej. Że nie chce, aby to jakoś zamknęli tylko i wyłącznie dla siebie. Może być jakaś taka pokusa, że ja życie duchowe mogę przeżywać tylko samemu ze sobą. I w taki sposób okopuję się w tym życiu duchowym i wokół wszędzie jest mi przyjemnie, miło i w ogóle, ale nie do tego zaprasza Jezus. Gdy tchnął na nich ducha, od razu mówi: idźcie, oto was posyłam. I do kogo posyła? Do Tomasza, bo go tu nie ma jeszcze w wieczerniku. Apostołowie pierwsi, kogo spotykają, to jest właśnie Tomasz, któremu opowiadają: on zmartwychwstał. I to robi w nich Duch Święty, że zmienia w nich postawę, że oni decydują się wyjść po Tomasza, decydują się po niego wrócić i opowiedzieć mu o tym, że Jezus rzeczywiście żyje i dotknął jakoś naszego serca. W czasie mszy świętej przeżywamy ten moment, gdy przekazujemy sobie znak pokoju. Chcę was, drodzy słuchacze, zaprosić do tego, abyście dzisiaj w czasie mszy świętej tak pomyśleli o tym znaku pokoju, że Jezus pomaga mi wyjść z tym gestem do kogoś, kto może jest w chaosie, w piekle i w wojnie. My potrzebujemy drugiego człowieka. Drugiego człowieka, który czasami nam opowie o nadziei i który nam pokaże, że żyje nadzieją. Dzisiejszego dnia możemy się kimś takim stać my sami. Także was do tego zapraszam. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Mówił ksiądz Piotr Kłonowski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki.

Polski zapraszam. Bardzo poważne utrudnienia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe na kilometrze 327 doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a trzy osoby zostały ranne. Autostrada w kierunku Gdańska jest tam nadal zablokowana, a do tego zdarzenia doszło ponad 4 godziny temu. Ten fragment należy omijać drogą krajową numer 12 przez Tuszyn. Dwa auta osobowe zderzyły się także na A1 w województwie śląskim, dokładnie pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów. Na kilometrze 4 autostrada jest zwężona w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Na A1 spore problemy utrzymują się także w Kujawsko-Pomorskiem, pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i te utrudnienia związane są z pracami remontowymi. Zakorkowana jest droga krajowa numer 50 na Mazowszu w pobliżu Słomczyna i to zarówno od strony Grójca, jak i od strony Góry Kalwarii. Niewielkie spowolnienia na południu naszego kraju w województwie małopolskim, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, także na Krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem oraz na obwodnicy Wieliczki, a zatem na drodze krajowej numer 94. Nieco wolniej jedzie się także na A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami, niedaleko węzła Chrzanów. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 7. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Fałszywy alarm i wejście służb do mieszkania prezydenta. Premier zwołuje pilną naradę. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Kijów w kłębach dymu. Są ranni i zabici w powietrzu polskiej sojusznicze myśliwce na wschodniej granicy NATO. Łatwogang na rowerze jedzie z gór nad morze. Cel to 12 milionów złotych dla chorego Maxa.
1: Brawo dla wszystkich, ciśniemy. Rower mam zwykły.
0: W związku z fałszywym alarmem i wejściem służb do mieszkania prezydenta w Gdańsku, premier na 8 zwołał pilną naradę. Jak napisał wczoraj w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania prezydenta w Gdańsku. Premier napisał, że to kolejna telefoniczna prowokacja. Donald Tusk dodał, że jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami. Przekazał wyrazy solidarności prezydentowi. O 8 rozpocznie się odprawa rządu w związku z interwencją. Już wczoraj taka narada ze służbami odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, mówiła rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
2: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, zwołał taką pilną naradę w związku z zaistniałą sytuacją i oczywiście zgodnie z deklaracją i zapowiedzią pana premiera rano odbędzie się również narada rządu w tej sprawie.
0: Straż pożarna poinformowała, że otrzymała zgłoszenie SMS o możliwym pożarze. Następnie zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia. Po przybyciu na miejsce i wejściu do wskazanego mieszkania okazało się, że to jest puste. Straż podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Atak Rosji na Ukrainę, na polskiej i jednocześnie natowskiej wschodniej granicy operowały, w związku z tym polskie i sojusznicze myśliwce. Maszyny, jak informuje dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, wróciły już do bazy. Nad Kijowem unoszą się kłęby dymu. W ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a 21 jest rannych. Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa kilkadziesiąt rakiet i dronów.
3: Atak na Kijów zaczął się 30 minut po północy i trwał ponad 5 godzin. Rosjanie najpierw zaatakowali stolicę dronami, później rakietami balistycznymi, kierowanymi i hipersonicznymi. Do tych uderzeń dochodziło jednocześnie, by przeciążyć ukraińską obronę powietrzną. Zniszczenia odnotowano we wszystkich rejonach miasta. Rakiety spadły także na ścisłe centrum w okolice Placu Niepodległości i dzielnicy rządowej. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, galerie handlowe, targowiska, szkoły i centra biznesowe. Siła eksplozji była tak potężna, że uszkodzone zostały także dwie stacje metra, które służyły jako schrony. W wielu miejscach trwa akcja ratunkowa. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: W piątek Ukraina zaatakowała dronami aglomerację moskiewską i sąsiednie regiony. W Moskwie

0: Tymczasowo zamknięte były lotniska. Ukraina uderzyła też w rosyjski ośrodek szkoleniowy oraz produkcję dronów i amunicji w obwodzie donieckim. W opublikowanym oświadczeniu napisano, że zginęło 65 rosyjskich kadetów. Rosja zapowiedziała odwet. O 7 w Krakowie ponad 400 komisji referendalnych rozpocznie pracę. Do 21 potrwa głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. W komisjach głosujący otrzymają dwie karty, tłumaczy Barbara Golonko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
1: Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
0: Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Do zamknięcia lokali referendalnych obowiązuje cisza wyborcza.
2: To są aktualności jedynki.
0: Blisko porozumienia z Iranem, poinformował Donald Trump. Prezydent USA opublikował informację, że ma ono doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormus. Według ostatnich oświadczeń prezydenta USA, a także przedstawicieli Iranu, negocjacje mają zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. W związku z wojną w Zatoce Perskiej zamknięta jest cieśnina Ormus, a ceny na stacjach paliw wysokie. Polski rząd wprowadził więc odgórne nimi zarządzanie. Dziś za litr 95 zapłacimy 6,46 zł, a za litr oleju napędowego 6,85 zł. Łatwogang coraz bliżej celu. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska, zbierając pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Celem jest 12 milionów złotych na leczenie chłopca. Jest już ponad 3/4 tej kwoty. Podróż youtubera transmitowana jest w internecie.
3: Mamy 8 200 tysięcy. Brawo dla wszystkich, ciśniemy. Działam i czat, widzę was, co piszecie, co tam. Rower mam zwykły, klasyczny, nie elektryczny. Pędzimy. Słuchajcie, 8,5 miliona już niedługo.
0: W poprzedniej akcji Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podobiecznych fundacji Cancer Fighters. Turbiny wiatrowe nie mają wpływu na zdrowie, wynika z obszernego badania obejmującego ponad 120 tysięcy gospodarstw domowych. Mieszkanie w pobliżu tzw. wiatraków nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków w zdrowiu. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych w opisanym badaniu stwierdzili, że mimo społecznych obaw, turbiny wykorzystywane do produkcji energii wiatrowej nie odpowiadają za żadne dające się wykryć niekorzystne skutki zdrowotne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Jeśli popada, to przelotnie na południowym wschodzie, na wschodzie, w centrum i na południu możliwe są też burze, ale generalnie w całym kraju bardzo dużo słońca. Temperatura najzimniej nad morzem około 18 stopni, w centrum i na południu 26.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Autopromocja.
8: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
9: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
8: Jak będzie w tym roku?

0: Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża od niedzieli 24 maja w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Na zegarach 12 minut po godzinie 7.
1: Familijna jedynka.
0: Dzień dobry, mówi Państwu Przemysław Goławski. Dziś niedziela, 24 dzień maja. W kościele to wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, ale to święto ma szczególny wymiar, ponieważ Kościół Powszechny modli się dziś za wierzących w Chinach, dla których jest to święto Matki Bożej z Szeszan, patronki całego kraju, całych Chin. Chiny są dziś mocarstwem globalnym, ale pozostają państwem głęboko nieufnym wobec religii, zwłaszcza wobec chrześcijaństwa, które jest postrzegane jako zewnętrzny wpływ. Katolicy żyją tam między dwiema rzeczywistościami, kościołem oficjalnym oraz wspólnotami podziemnymi. Co o nich trzeba wiedzieć? Chciałbym o tym dzisiaj także porozmawiać, żeby pokazać, jaka jest prawda o Chinach, o kościele w Chinach, jak może wyglądać codzienność chińskich katolików i na czym polega dialog Watykanu z Pekinem. Ważne jest także spojrzenie na środowisko

0: które angażują się w relacje Kościoła z Chinami i obchody Światowego Dnia Modlitw za Kościół w Chinach. Wśród nich jest Stowarzyszenie Sinicum imienia Michała Bojma. O jego historię i aktualne działania pytałem prezesa stowarzyszenia, werbistę ojca Andrzeja Danilewicza.
1: Stowarzyszenie Sinicum powstało 15 lat temu z inicjatywy księży werbistów, ale także innych osób, którym była droga idea pomocy Kościołowi w Chinach, czy nagłaśnianie tego, co w Chinach się dzieje, szczególnie jeśli chodzi o Kościół katolicki, czy inne wyznania chrześcijańskie, jakie są w państwie środka. Tak więc 15 lat temu to stowarzyszenie się zawiązało z inspiracji w sposób szczególny, myślę, że warto tu wymienić ojca Antoniego Koszorza i wielkiego sinologa na gruncie europejskim, ojca Romana Malka, oba już niestety świętej pamięci. Ojciec Roman działał w centrum chińskim w Niemczech, w Sankt Augustin pod Bonn i on był takim spiritus movens tego naszego dzieła. To dzieło zostało zawiązane także przez osoby świeckie, siostry zakonne, którym droga była kwestia kościoła w Chinach. A dla werbistów w sposób szczególny, ponieważ werbiści, upraszczając może trochę, powstali ze względu na to, żeby prowadzić działalność ewangelizacyjną właśnie w Chinach.
0: Patronem stowarzyszenia jest jezuita, ojciec Michał Boim, także misjonarz, który w Chinach pracował. Skąd taki patronat i co trzeba wiedzieć o tej postaci?
1: Michał Boim jest przepiękną, barwną postacią. Żył w XVII wieku, był świetnie wykształcony, pochodził z rodziny lekarzy. Jego ojciec był nadwornym lekarzem ówczesnego króla polskiego. Pragnął wzorem innych, zresztą polskich nawet jezuitów, wyjechać do Chin. Miał z tym ogromny problem. Władze nie chciały się zgodzić. Wielokrotnie prosił przełożonego generalnego w Rzymie o taką zgodę. W końcu dotarł i jako świetnie przygotowany rozpoczął tam działalność ewangelizacyjną, ale także naukową. Między innymi przygotował taki potężny atlas przyrody chińskiej, który był pierwszą tego typu publikacją jeszcze za jego życia, która ukazała się w Europie. Również przygotował atlas geograficzny, a także mocno zajmował się przeszczepieniem metod medycyny naturalnej chińskiej właśnie do Europy. Ale przede wszystkim działał jako misjonarz. Trafił również na dwór cesarski. Matką cesarza była katoliczka, której bardzo zależało na tym, żeby chrześcijaństwo stało się taką wiodącą religią i prosiła o to pomoc między innymi Michała Bojma, żeby o tym poinformować stolicę apostolską, inne państwa europejskie, żeby w tym pomóc. Tym bardziej, że ich dynastia Ming niestety się kończyła i miała rozpocząć inna dynastia, która nie miała nic wspólnego z chrześcijaństwem. Niestety ta misja księdza Michała Bojma nie odniosła wielkiego skutku ze względu na różne polityczne zawirowania, które były wtedy w Europie. No i niestety szkoda, bo Chiny mogłyby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby ta jego misja wtedy się powiodła.
0: Dziś jest patronem stowarzyszenia, ale nie tylko. Pokazuje właśnie zapał misyjny i to, żeby docierać z Ewangelią na krańce świata, wtedy ówczesnego. Ale dzisiaj Chiny i Azja w ogóle są dla wielu innym światem, inną rzeczywistością. Dlaczego werbiści właśnie także tam szczególnie pracują i Chiny obejmują troską i opieką duszpasterską?
1: Gdy nasze zgromadzenie powstawało w 1875 roku, to takim wielkim impulsem było spotkanie naszego przyszłego założyciela, świętego dzisiaj już ojca Arnolda Jansena, z ówczesnym administratorem w Chinach, który zachęcił naszego założyciela, który proponował innym biskupom niemieckim założenie takiego misyjnego seminarium, które mogłoby wysyłać księży niemieckich do pracy na misjach. Wtedy czegoś takiego nie było jeszcze w Niemczech. I wtedy padła propozycja, żeby on się tym zajął. I ponieważ te kontakty od początku były z Chinami, więc pierwsi nasi misjonarze, już 4 lata po założeniu pierwszego domu misyjnego, dwaj z nich wyjechali właśnie do Chin i kolejni byli wysyłani do Chin. Także to jest taka nasza umiłowana misja, począwszy od 1879 roku, tam jesteśmy obecni. Przede wszystkim jako miejscowi współbracia, ponieważ od czasów rewolucji kulturalnej niestety wszyscy misjonarze musieli opuścić Chiny i zagranicznych misjonarzy oficjalnie tam nie ma.
0: Stowarzyszenie działa przede wszystkim w Polsce, wspierając duchowo, modlitewnie dzieło ewangelizacji, dzieło rozwoju Kościoła i chrześcijaństwa w Chinach. Jakie zadania dzisiaj realnie podejmuje Stowarzyszenie Sinicum?
1: Nie możemy

Będziemy działać oczywiście w Chinach, tam na miejscu, więc ta nasza pomoc skupia się tutaj w Polsce. Czy poprzez Polskę pomagamy Kościołowi w Chinach? No przede wszystkim czujemy się odpowiedzialni za ten apel ówczesnego papieża Benedykta XVI, który w 2007 roku wystosował list do wiernych w Chinach i w ogóle Chińczyków rozsianych po całym świecie, a także do całego Kościoła powszechnego z prośbą o modlitwę za wielki Kościół w państwie środka, o dawanie świadectwa, o wytrwałość w tym trudnym czasie, możliwość ewangelizacji. I to nazwał Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach właśnie 24 maja, ze względu na to, że wtedy przypada wspomnienie Matki Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych. A pod tym właśnie wezwaniem Maryja czczona jest w najważniejszym sanktuarium maryjnym w Szeszan, niedaleko Szanghaju. I właśnie do tego nawiązał papież Benedykt XVI. Także my realizujemy przede wszystkim tę misję modlitwy za Kościół w Chinach, ale również próbujemy przez wydawanie na przykład czasopisma Chiny Dzisiaj, upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji Kościoła czy Kościołów chrześcijańskich w Chinach, a także mówimy o kulturze. Poza tym pomagamy na przykład siostrom zakonnym z Chin, które nie bez trudności, ale jednak do tej pory udawało im się przyjeżdżać do Polski, na przykład żeby zdobyć wykształcenie teologiczne, czy takie wykształcenie w zakresie na przykład haftu artystycznego, czy innych artystycznych przedmiotów, które przydają im się tam w pracy w Chinach. Więc są tutaj profesjonalnie przygotowane do tego, żeby tam funkcjonować. Tak samo i temu najbardziej się poświęcamy.

0: sióstr prowadzą. W takim kursie bierze ponad 20 sióstr z różnych zgromadzeń w Chinach i po przygotowaniu do tego wracają do Chin i mogą tam posługiwać swoim wspólnotom, a także innym zgromadzeniom czy kościołowi ogólnie.
1: Co w taki dzień jak dzisiaj należałoby podjąć może jako wyzwanie, jako zadanie, jakie wyzwania także również w związku z takim świętem Matki Bożej Wspomożycielki Chin, Matki Bożej Patronki Chin, stoi jako zadanie i wyzwanie przed Stowarzyszeniem Synikum, a co mogliby podjąć wszyscy, którzy interesują albo zainteresują się Chinami?
0: No więc niewątpliwie modlitwa ma największą moc. Żeby cokolwiek zmienić, mamy wiele przykładów w historii, to potrzebna jest nam gorliwa, autentyczna, z przekonaniem odmawiana modlitwa. Również modlitwa w intencji Kościoła w Chinach, żeby Duch Święty, notabene dzisiaj przecież mamy również uroczystość zesłania Ducha Świętego, żeby Duch Święty prowadził tak wierzących, a także innych ludzi, którzy tam mieszkają w tym potężnym państwie, do otwartości na te wartości nadprzyrodzone, tym bardziej, że głód duchowości w Chinach jest przeogromny. Również, żeby wyznawcy Chrystusa mogli swobodnie realizować swoją wiarę, manifestować ją, zbierać na modlitwę. Także zachęcamy do postu, który też ma przecież ogromną moc. No i zainteresowania tym, co się dzieje w kościele w Chinach, czy w ogóle w państwie środka.
1: O tym mówił ojciec Andrzej Danilewicz, prezes Stowarzyszenia Synikum imienia Michała Bojma. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za uwagę i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Przyglądamy się Chinom, rozmawiamy o Chinach, ale także o sile modlitwy, która łączy Kościół Powszechny z Chinami. W naszym studiu są już goście, pan Leszek Osieczko, dyrektor Open Doors Polska, organizacji, która pomaga chrześcijanom na całym świecie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Oraz pan Marek Wilkowski, sinolog, kulturoznawca, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach został ustanowiony przez Benedykta XVI w 2007 roku. Od tego czasu sporo wydarzeń także w relacjach Watykan-Chiny, ale przede wszystkim ten dzień dzisiejszy pokazuje,

0: wymiar duchowy, symboliczny, pokazuje siłę modlitwy. Co dla panów jest najważniejsze w takim dniu jak Dzień Modlitw za Kościół w Chinach?
1: Dla mnie osobiście przypomnienie sobie faktu, że nie mówimy o jakimś odrębnym kościele w Chinach, tylko mówimy o części ciała Jezusa Chrystusa, którą my również stanowimy jeszcze. Jesteśmy jednością z tymi ludźmi. W związku z tym to nie tylko i wyłącznie przypomnienie, ale o tym, że powinniśmy się o nich modlić, ale przypomnienie o tym, że kiedyś w wieczności poznamy ich bardziej dosadnie, dokładnie i wtedy bardziej będziemy w stanie zrozumieć być może, co kierowało ich losem.
2: Zgadzam się zasadniczo z moim przedmówcą, ale dodałbym też takie moje skojarzenie, że jak myślę o tym Dniu Modlitw, który został ustanowiony przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku, to nie mogę się powstrzymać od refleksji, że jest on też takim sposobem trochę na otarcie łez, że tak powiem, ponieważ papież Benedykt XVI w tym samym liście, w którym ustanowił Dzień Modlitw, też odebrał kościołowi podziemnemu w Chinach prawo do mianowania swoich własnych biskupów. W rezultacie docelowo zostają tylko ci biskupi, którzy zostali wyświęceni w porozumieniu z oficjalnym rządem chińskim. Przy czym mówiąc to oczywiście niekoniecznie krytykuję postawę Benedykta XVI, bo uważam, że miał też swoje uzasadnione racje do postępowania takiego jak uczynił. Natomiast też no, pokazuje to, że sprawa jest dosyć skomplikowana i wielowymiarowa.
0: Ten wielowymiarowy obraz Kościoła, ale także obraz Chin, tego co się dzieje oficjalnie, a co jest podziemiem, to bardzo trudna rzeczywistość. Choć formalnie także podział na kościół podziemny i kościół państwowy, patriotyczny, miał być złagodzony, wciąż to różne doświadczenia duszpasterskie, często także represje wobec tych, którzy są w kościele podziemnym, który łączony jest większymi relacjami z Watykanem. Co umyka w naszym spojrzeniu na Chiny? Bo to rzeczywiście państwo mocarstwowe, olbrzymie, które ma... No trudno nawet ocenić, jak wielkie wpływy w skali globalnej, ale gdy patrzymy na właśnie jedność Kościoła, czego my o Chinach nie wiemy, albo co gdzieś nam ginie z pamięci, ze spojrzenia na Chiny?
1: No przede wszystkim wydaje mi się, że umyka nam fakt tego, że mówimy o zupełnie innej kulturze i zupełnie innych wartościach, które tą kulturę kształtowały. I one są bardzo często w moim przekonaniu w konflikcie z myślą zachodnią, która tak naprawdę jest tym przyczynkiem do tego, żebyśmy dzisiaj myśleli o Chinach w tej perspektywie kościoła, który jest w konflikcie z rządem. Natomiast jeżeli popatrzymy na Chiny i to z czego one czerpią, to czerpią z konfucjanizmu. W związku z tym to tak de facto kreuje ten rodzaj relacji pomiędzy państwem a obywatelem. I w momencie, kiedy my przychodzimy, przyjeżdżamy do Chin i próbujemy zaszczepić naszą zachodnią wersję chrześcijaństwa i zainspirować tym właśnie rzesz obywateli, siłą rzeczy będziemy prowokować konflikt.
0: Panie Marku, pan jest kulturoznawcą. Jak dopełnić właśnie ten obraz?
2: Myślę, że tutaj trzeba dopełnić ten obraz odwołaniem się do tradycyjnej kultury chińskiej i roli, jaką władze w historii Chin spełniały wobec religii. O ile w Europie panował taki wzorzec, że to kościoły oceniały władców, czy są dobrzy, czy grzeszni, mogli ich ekskomunikować. O tyle w Chinach to zawsze władze państwowe oceniały wszystkie kulty religijne, wystawiały im ocenę ich moralności i te, które uznawały za moralne, dopuszczały, a te, które uznawały za niemoralne, tych zakazywały. Do tego należy dodać, że chrześcijaństwo w kulturze chińskiej było postrzegane dość ambiwalentnie, na co się składało kilka bardzo ważnych czynników. Pierwsza rzecz to odmowa przez katolików najpierw czczenia przodków na sposób chiński. Dla Chińczyków takie postępowanie było skrajną niemoralnością, dlatego też chrześcijaństwo było zakazane jeszcze w XVII wieku jako religia niemoralna. Tak. W zasadzie w 18, przepraszam, przejęzyczyłem się. Następnie kolejną rzeczą jest to, iż misjonarze chrześcijańscy często byli związani z mocarstwami

0: zachodnimi, które podporządkowywały Chiny i nadawały im status półkolonialny. Mocarstwa zachodnie interweniowały w Chinach i wymuszały nierównoprawne traktaty, czasami pod pretekstem ochrony chrześcijan chińskich. Więc tutaj narodziła się podejrzliwość. Trzecią rzeczą, jaką należy pamiętać, zwłaszcza w kontekście relacji katolicko-chińskich, jest to, iż państwo Watykan oficjalnie nie uznaje państwa Chińska Republika Ludowa, tylko zarząd całych Chin oficjalnie uznaje rząd Republiki Chińskiej na Tajwanie. Co sprawia, iż stosunek władz chińskich do kościoła katolickiego jest w naturalny sposób podejrzliwy i dąży do tego, żeby ten kościół jakoś ograniczać, przynajmniej w sferze jego potencjalnego wpływu politycznego.
1: Sytuacja jest skomplikowana. Dialog Stolicy Apostolskiej z Chinami też nie jest łatwy. Kościół uznaje te rozmowy i dialog za drogę mniejszego zła. Podpisano w 2018 roku specjalne porozumienie, którego treść pozostaje tajna. Było ono początkowo porozumieniem tymczasowym, później wielokrotnie przedłużanym i też spotyka się z krytyką. Jak w pana ocenie powinniśmy rozumieć tą relację między Kościołem podziemnym, a tym, który jest patriotyczno uznawany przez władzę, i w jaki sposób właśnie ten podział, ta skomplikowana sytuacja wpływa na realne życie chrześcijan tam na miejscu w Chinach?
0: Sądzę, że ludzie na Zachodzie, którzy nie znają miejscowych realiów, mają tendencję do absolutyzowania podziałów. Czyli sądzą, o, tu jest ktoś, kto należy do kościoła podziemnego, tu jest ktoś, kto należy do kościoła oficjalnego. Natomiast sytuacja tak nie wygląda. Czasami mogą to być dwie wspólnoty skłócone ze sobą, tak? No różnie bywa. Ale często również te wspólnoty się nawzajem przenikają. Jeżeli poczytamy różnych badaczy chrześcijaństwa w Chinach, katolicyzmu w Chinach, to może by się zdarzyć na przykład taka sytuacja, że biskup kościoła podziemnego i biskup kościoła oficjalnego żyją w jednej parafii i władze wiedzą o tym, że ten drugi jest biskupem kościoła podziemnego, ale dla władz chińskich funkcjonuje tylko jako zwykły ksiądz, dajmy na to, tak? Więc to nie jest tak, że o, ktoś idzie do kościoła podziemnego, to już nie idzie do oficjalnego, ktoś idzie do oficjalnego. Poza tym z punktu widzenia nawet prawa kanonicznego, wszystkie sakramenty udzielane przez kapłanów w Chinach, niezależnie czy to się odbywa w kościele oficjalnym, czy w kościele podziemnym, są tak samo ważne, tak? Czyli tak samo są skuteczne jako narzędzia łaski dla wiernych. Więc z punktu widzenia wiernego ten podział nie jest taki ostry. W dużej części może mieć też znaczenie historyczne, w znaczeniu takim, że niektórzy poszli na współpracę z władzami w okresie ostrych prześladowań, niektórzy nie, i potem te dwie grupy mogą nie chcieć się dogadać. Natomiast w praktyce wygląda to tak, iż to, co nazywamy kościołem podziemnym, często jest kościołem jawnym, tylko że po prostu niezarejestrowanym w odpowiedni sposób w ramach administracyjnego ustroju Chin, że tak powiem. Co nie znaczy, że władze o nim nie wiedzą. No tak naprawdę w największym stopniu, i to też umyka komentatorom zagranicznym, w największym stopniu sytuacja chrześcijan w Chinach zależy od polityki władz lokalnych. Bo Chiny nie są aż tak bardzo scentralizowanym państwem, jak się ludziom na Zachodzie wydaje. Ludzie na Zachodzie mają takie fałszywe wyobrażenie nieraz, że mamy jakąś jedną centralę w Pekinie i ta centrala w Pekinie kontroluje, co się dzieje w każdym powiecie. Natomiast sytuacja tak nie wygląda realnie. Wygląda ona różnie, zależnie od tego, jak się władze lokalne dogadują z liderami różnych społeczności religijnych, to sytuacja może się rozwijać różnorako. Sam rozmawiałem z pewnym misjonarzem protestanckim akurat, który przyjeżdżał ze Stanów Zjednoczonych jako misjonarz do Chin i mówi, władze lokalne tam doskonale wiedziały, że ja jestem misjonarzem. Chociaż formalnie to było nielegalne, ja mogłem iść do kościoła, jakiego chciałem i głosić, co chciałem. Dlaczego? Bo to też była polityka tych władz lokalnych, które po prostu stwierdziły sobie tak, lepiej, żeby ten misjonarz z Ameryki przyjechał z takiego, powiedzmy, cywilizowanego w cudzysłowie

0: chrześcijaństwa, wizerunkowo, tak, niż z jakichś tam skrajnych fundamentalistów, którzy też się szerzą. No bo trzeba pamiętać, że jeżeli to chrześcijaństwo w Chinach funkcjonuje często w takiej sferze półlegalnej, pozbawionej kontroli zarówno autorytetów państwowych, jak i kościelnych, no to też są tam tendencje do różnych ruchów skrajnych, fundamentalistycznych, których po prostu nie ma kto powstrzymać czy kontrolować. Więc też tak to się dzieje. Przepraszam za dużo.
1: A jakie informacje docierają do Open Doors?
2: To znaczy, ja myślę sobie, że oczywiście jak gdyby interes państwa to jest taki, żeby zachować porządek ustrojowy i społeczny. Natomiast z drugiej strony, przy okazji podpisania umowy z Watykanem, w tym samym roku została wprowadzony dekret regulujący chociażby funkcjonowanie kościołów w przestrzeni internetowej. I tam czytamy w punkcie drugim takie rzeczy. Duchowieństwo religijne, angażując się w działania online, powinno kochać ojczyznę, wspierać przywództwo Komunistycznej Partii Chin, stać na straży porządku socjalistycznego.
0: W związku
2: z tym, na ile dzisiaj konstytucja państwa jest zbieżna z konstytucją kościoła? To jest dzisiaj to pytanie, na które Chińczycy muszą sobie odpowiedzieć, chrześcijanie w Chinach. Druga rzecz, sobie myślę, dużym zagrożeniem może być akurat w państwie środka, że duchowni religijni nie mogą rozpowszechniać idei religijnych, ani nakłaniać do wierzeń religijnych u nieletnich za pośrednictwem internetu. Rodzi się pytanie, na co tak naprawdę jest dzisiaj nastawiona polityka państwa środka? Czy ona przypadkiem nie jest nastawiona na to, żeby wyrygować myśl chrześcijańską z kultury chińskiej raz na zawsze? Bo te przepisy do tego dążą. W związku z tym Kościół, który w ten sposób stara się to czytać, z punktu widzenia trochę zagrożenia, siłą rzeczy, zwłaszcza ta część chrześcijan o takim podłożu pentakostalnym, oni nie decydują się na uznawanie tych kościołów, wolą funkcjonować w przestrzeni podziemnej, dlatego że tam zdecydowanie łatwiej jest realizować te przepisy, które te punkty wyeliminowały z życia społecznego.
1: Sytuacja bardzo skomplikowana. Cieszę się, że możemy o tym podyskutować i opowiedzieć także słuchaczom w Polsce, żeby lepiej poznać Chiny w taki dzień jak dziś, w święto, którego patronką jest Matka Boża, patronka Chin.

0: Szukam Was i Beata Bednarz, ten utwór za nami, ale my poszukujemy dzisiaj prawdy o Kościele w Chinach, żeby zobaczyć z perspektywy Europy, co umyka naszemu spojrzeniu i co warto wiedzieć o Chinach. Chińska polityka, chińska rzeczywistość są zupełnie inne niż to, co znamy. To państwo komunistyczne i jednak totalitarne. O czym przypomina Tomasz Sajewicz, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Chinach i Azji, który zostawia jeszcze garść informacji, które też warto wiedzieć.
1: Historia sanktuarium maryjnego w Szeszan pod Szanghajem splata się z trudną historią chrześcijan w całych Chinach. Od założenia pierwszych misji jezuickich na wzgórzach Szeszan w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to katolicy kapłani i konwertyci byli ofiarami mordów po prześladowaniach chrześcijan obecnie. Szacuje się, że w Chinach mieszka około 10 milionów katolików, w sumie od 50 do 70 milionów chrześcijan. Zaostrzająca się kontrola społeczna doprowadziła do tego, że w Chinach wszelkie przejawy życia religijnego, także w kościołach katolickich, muszą być podporządkowane systemowi władzy. Stąd w Chinach dwa kościoły katolickie, tak zwany patriotyczny, podporządkowany de facto komunistycznej partii Chin i który do niedawna jeszcze odważał się wyświęcać biskupów bez zgody papieża. Drugi to kościół wiernych, zgromadzenia kościołów podziemnych, które ryzykując oskarżenia o prowadzenie działalności wywrotowej, kontynuują nauki zgodnie z wytycznymi Watykanu. Katolicy w Chinach nie mają łatwo. Katolicyzm po chwilowym otwarciu się Chin na świat i akceptacji odmienności teraz ponownie określany jest jako religia obca kulturowo Chinom. Jedną z kampanii obecnego prezydenta Chin było usuwanie krzyży z przestrzeni publicznej. Oddając sprawiedliwość, usuwano także symbole innych religii. W 2007 roku papież Benedykt XVI wezwał Kościół na całym świecie do modlitwy za Kościół w Chinach 24 maja, odnosząc się do sanktuarium maryjnego w Szeszan. Podkreślił znaczenie tego miejsca i zachęcił wiernych na całym świecie do okazania przywiązania i solidarności z chińskimi chrześcijanami.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Modlitwa, solidarność, wieloaspektowe spojrzenie na Chiny, złożona sytuacja. Ale jak w praktyce może wyglądać codzienność chińskiego katolika, albo szerzej patrząc, chińskiego chrześcijanina? Jakie dane zbiera Open Doors? Chiny od lat są jednym z liderów indeksu prześladowań chrześcijan.
3: Może liderem już nie są od długiego czasu, ale konsekwentnie realizują tą politykę wypierania chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. W Światowym Indeksie Prześladowań Chiny zajmują 17 miejsce. Jest to wysokie miejsce, natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne dla samych Chin, to jest rozwój nowych technologii i wprzęganie w tych nowych technologii w monitorowanie życia społecznego. W związku z tym algorytmy, które dzisiaj wykorzystują chociażby te nowe technologie do oceny działań pod względem bezpieczeństwa swoich obywateli, są w stanie dzisiaj identyfikować tak zwane działania pozastandardowe. Jeżeli ktoś używa drzwi tylnych do wchodzenia mieszkania, a wcześniej nigdy tych drzwi nie używał, to algorytm może to zidentyfikować jako zagrożenie. W związku z tym to może świadczyć o tym, że być może działają tam albo są jakieś praktyki, które nie służą tak de facto porządkowi społecznemu. W związku z tym z tego typu rzeczami muszą się zmagać. Natomiast oczywiście ta część kościoła chrześcijan, która funkcjonuje w przestrzeni podziemnej, oni muszą sobie radzić w taki sposób, że najzwyczajniej próbują rozwijać alternatywną rzeczywistość, która by była usprawiedliwieniem dla podejmowanych działań związanych z oddawaniem kultu w tychże małych 10-20 osobowych wspólnotach. W związku z tym bardzo często spotykają się chociażby pod pretekstem różnego rodzaju urodzin, imienin, po to, żeby najzwyczajniej z jednej strony

0: strony celebrować, ale z drugiej strony te spotkania mają charakter czysto chrześcijański, gdzie jest czytane Pismo Święte, gdzie jest prowadzona modlitwa i gdzie te wspólnoty są w stanie funkcjonować. Natomiast takim, myślę, bardzo ważnym elementem, który my bierzemy pod uwagę, oczywiście staramy się, tworząc Światowy Indeks Prześladowań, patrzeć wielowymiarowo na Kościół. I między innymi zadajemy takie pytanie, ile kościołów lub publicznych obiektów chrześcijańskich, takich jak chociażby szkoły, szpitale, cmentarze, zostało zaatakowanych, uszkodzonych, zbombardowanych, zniszczonych, zamkniętych. Jeżeli chodzi o same Chiny, ta liczba obiektów, które w minionym okresie analitycznym braliśmy pod uwagę, przekraczała grubo ponad 1000. W związku z tym jest to jakby cel i element strategii rządu chińskiego, zwłaszcza radzenia sobie z tymi kościołami, które po prostu są słabo kontrolowane. W związku z tym jakby siłą rzeczy w momencie, kiedy zamyka się tego typu obiekty, te kościoły jeszcze bardziej i jeszcze głębiej wchodzą do podziemia. Osobiście mam taki przypadek znajomych, którzy prowadzili dosyć dużą szkołę, to była szkoła od samego początku do końca chrześcijańska, ona była szkołą dwustopniową. W pewnym momencie przyszedł dekret oznajmiający, że budynek liceum zostanie zamknięty i zniszczony. Mieli miesiąc czasu na spakowanie w zasadzie tego wszystkiego, co tam się znajdowało, po czym po tym miesiącu przyjechał buldożer, zniszczył wszystko, a w następnym miesiącu już były zasadzone ziemniaki. Więc to jest po prostu rzeczywistość, z którą tamtejsi chrześcijanie muszą się mierzyć, jeżeli funkcjonują w tej przestrzeni podziemnej. Natomiast oczywiście cały czas pozostają z tym dylematem, czy być może nie lepiej było przesunąć się do oficjalnie funkcjonowanych kościołów i tam realizować te założenia, ale prawdopodobnie będzie to niemożliwe, chociażby ze względu na to, że dla bardzo dużej części kościoła praca katechetyczna, praca z młodzieżą jest to niezmiernie ważna. Jeżeli mamy do czynienia z młodzieżą, która pozostaje w szkołach chrześcijańskich, na przykład prywatnych, w związku z tym taka szkoła zostanie zniszczona, te osoby nie są w stanie dołączyć do oficjalnie funkcjonującego systemu edukacyjnego ze względu na ich doświadczenie bycia już w tej szkole prywatnej. W związku z tym to są realne ograniczenia powodujące to, że akurat ci chrześcijanie chociażby mogą tracić możliwości edukacyjne, a bez edukacji w zasadzie nie są w stanie tam normalnie funkcjonować. Kolejnym elementem, ja myślę sobie, to jest wewnętrzne zagrożenie, ale myślę sobie, że to jest bardzo bliskie nam zagrożenie. To jest to zagrożenie wynikające chociażby z tego, że to jest państwo, które albo chrześcijanie, którzy będą musieli sobie poradzić z dobrobytem. Jeżeli mamy do czynienia z dobrobytem, w związku z tym dużo mniej i chętniej myślimy o rzeczach, które są wieczne, które są duchowe i jesteśmy skoncentrowani tylko i wyłącznie na materializmie. I to może być też przyczynkiem, dla którego ten kościół będzie się tam w jakimś perspektywie czasowej on będzie się kurczył.
1: Tak, gdy mówiłem o prześladowaniach, to trzeba też rozróżnić te, które są krwawymi prześladowaniami, bo rzeczywiście tych tam nie ma. To jest inny rodzaj kontroli, to jest inny rodzaj rzeczywistości.
0: To jest inny rodzaj rzeczywistości, ale to jest taki rodzaj rzeczywistości, która, ja myślę sobie, że oczywiście rozumiem władze Chin, że dążą do tego, żeby po prostu ujednolicić ten ustrój i zminimalizować ewentualne zagrożenia. Jeżeli my mamy dzisiaj do czynienia z chrześcijaństwem, które w pewnym momencie bardzo silnie zaczęło mieć swoje korzenie i inspiracje w tej kulturze zachodu i bardzo duża część chociażby Brytyjczyków, Amerykanów tam postanawiała wyjechać misyjnie pracując, w związku z tym trudno jest przekazywać tylko i wyłącznie Ewangelię z punktu widzenia takiego akulturowego, skupiając się tylko i wyłącznie na czystym karygmacie. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, jak przez wiele lat w zasadzie wszelkie działania misyjne spełzały na niczym, jeżeli chodzi o państwo środka. W takim sensie, że większość misjonarzy tam w zasadzie kończyła tragicznie. Kompletnie nie rozumiejąc jak gdyby tego kontekstu kulturowego, z perspektywy chociażby takiej protestanckiej, dopiero chyba Hudson Taylor był taką osobą, która była w stanie efektywnie przekazać tam Ewangelię, ale nie dlatego, że...
2: Najmniej organizacyjnie zrobił.
0: Organizacyjnie w takim sensie, że to był człowiek, który kompletnie zrezygnował ze swojego zachodniego sposobu funkcjonowania i myślenia, do tego stopnia, że nawet ubierał się jak Chińczyk, zaczął mówić jak Chińczyk, był dla nich najzwyczajniej Chińczykiem i dopiero wtedy

0: był w stanie mówić Ewangelię. Dopóty my będziemy starać się tą Ewangelię z taką głęboką myślą zachodnią tam prawdopodobnie głosić, będziemy powodować konflikty w samym Kościele, które niekoniecznie będą miały tylko i wyłącznie tą perspektywę duchową.
1: Właśnie, jak konfliktów uniknąć? W jaki sposób możemy opowiedzieć o tej rzeczywistości, także oddając prawdę? Mówiliśmy o tych trudnych relacjach Watykanu z Pekinem, ale to także wiadomo, że pojawiały się dyskusje zakulisowe, o których już szczegółów nie znamy.
2: Tak jest. No jeszcze za czasów Jana Pawła II. Z tego, co wiemy, oczywiście też tak nie do końca oficjalnie wiemy, ale powiedzmy z przecieków na wysokim szczeblu, już pojawiały się konsultacje między władzami chińskimi a Watykanem odnośnie tego, kto ma być nowym biskupem. I to bardzo często było nieoficjalnie uzgadniane pomiędzy oboma stronami. Dodać też należy, że taką praktyką było to, iż jeżeli ktoś bez zgody Watykanu zostawał wyświęcony na biskupa, to kończyło się to najczęściej w ten sposób, że pisał do Watykanu list z prośbą o przebaczenie, że takie okoliczności, że go trochę zmusili i że w zasadzie to on nie chce zrywać jedności z Kościołem. No i wtedy Watykan mu to przebaczał, a on nic o tym nie mówił wiernym ani władzom. I w ten sposób zdecydowana większość biskupów chińskich, jeszcze nawet przed porozumieniem między papieżem Franciszkiem a rządem chińskim, była formalnie w jedności z całym Kościołem katolickim. Ale przepraszam, jeszcze chciałbym tutaj trochę się odnieść do poprzednich wypowiedzi. Uważam, że mimo wszystko mówienie, że Chiny są państwem totalitarnym, jest nieco przesadzone. Są państwem autorytarnym, w którym stopień autorytaryzmu się w ostatnich latach zwiększa i z tym mogę się jak najbardziej zgodzić. Natomiast to nie jest taki kraj jak Korea Północna czy Związek Radziecki, gdzie życie ludzi jest poddane totalnej kontroli. Chińczycy są obecnie ludźmi zamożnymi. Bardzo wielu z nich corocznie wyjeżdża za granicę. Jeżeli to byłoby państwo totalitarne, w którym się żyje ludziom naprawdę źle, to by ci ludzie z tych podróży nie wracali. A jednak wracają i jak się z nimi rozmawia, to często po powrocie uważają, że w Chinach jest lepiej niż na Zachodzie. No to taka jest moja obserwacja, że tak powiem, z pola.
1: Obraz jest bardzo złożony. Można byłoby zapewne dłużej dyskutować. Czego panowie życzyliby na koniec naszej dyskusji tu dzisiaj? Być może otwarcia pól do kolejnych dyskusji w przyszłości, ale czego można życzyć Chinom i Kościołowi w Chinach?
2: Myślę, że przede wszystkim dużo roztropności, ponieważ Chiny są państwem autorytarnym, biurokratycznym i tak naprawdę nie do końca scentralizowanym. Tak więc mimo tego, że intencja władz chińskich zasadniczo zmierza w kierunku podporządkowania wszystkich organizacji religijnych władzom, jeżeli ktoś umie w tej biurokracji chińskiej się odnaleźć, jeżeli ktoś umie manewrować pomiędzy różnymi nieoficjalnymi układami, które decydują o tym, jak wygląda sytuacja na miejscu, wciąż jest pole do tego, że wiele rzeczy można zrobić. Wciąż kościoły, zarówno katolickie, jak i innych wyznań, mogą funkcjonować czasami oficjalnie, czasami nieoficjalnie. Natomiast to, co jest im potrzebne do tego, no to jest cisza. To nie jest tak, że my możemy nagłaśniać udane przykłady, gdzie chrześcijanie w Chinach coś zrobili, bo nagłaśnianie przez nas takich przykładów skończyłoby się tym, że przestaliby mieć okazję do robienia tego czegoś, tak?
0: Ja przede wszystkim tamtejszemu kościołowi życzę umiejętności funkcjonowania w jedności. Ja sobie myślę, że nawet ten taki trójpodział pomiędzy kościołem podziemnym a kościołami oficjalnymi nie będzie służył chrześcijaństwu w ogóle i ważne jest to, żeby rzeczywiście nasi bracia i siostry tam byli w stanie i potrafili ze sobą współpracować. Druga rzecz, życzę im oddanych braci i sióstr tutaj w Polsce, którzy będą pamiętali nie raz w roku, ale zdecydowanie częściej o nich w swoich modlitwach.
1: Tego życzymy przy takim dniu jak Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. O tym mówili pan Leszek Osieczko, dyrektor Open Doors Polska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I pan Marek Tylkowski, sinolog, kulturoznawca. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A1 pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. Ponad 5 godzin temu, na kilometrze 327, doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 3 osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Tuszyn na drogę krajową numer 12. I wtedy powrót na A1 możliwy jest na węźle Łódź Południe. Dwa samochody osobowe i bus zderzyły się na ekspresowej 7 na Mazowszu pomiędzy Białobrzegami a Grójcem za węzłem Józefów. Dokładnie chodzi o kilometr 426. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Uwaga na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Słomczyna, a zatem pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią. Od wczesnych godzin porannych utrzymują się tam spore korki i nie inaczej jest także w tej chwili. Przybywa samochodów także na innych trasach na Mazowszu, chociażby na Krajowej 7, w pobliżu Łomianek, gdzie Kanowa Leśnego i Czosnowa, także na Starej 7 pomiędzy Tarczynem Mrokowem a Stolicą oraz na drodze krajowej numer 79 na odcinku Warszawa-Piaseczno. I jeszcze województwo opolskie, droga krajowa numer 45. Pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie prawie 9-kilometrowym utrzymuje się dość uciążliwy remont. Obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km/h. I pomimo niedzieli i wczesnej pory obserwujemy tam spore spowolnienia w obu kierunkach.
6: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Pilna narada rządu w związku z fałszywym alarmem

0: i wejściem służb do mieszkania prezydenta w Gdańsku. Za chwilę relacja naszej reporterki. Tragiczne wieści z Krakowa. Nie żyje poszukiwana 12-latka. Ciało dziewczynki znalazły służby w Lesie Wolskim. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego z nagrodą za najlepszą reżyserię na festiwalu w Cannes. To film skłaniający do myślenia.
1: Kwestie związane z przynależnością narodową i z tym, czym w ogóle jest ojczyzna.
0: Zdecydowana reakcja rządu po interwencji służb w domu rodzinnym Karola Nawrockiego. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie o rzekomym pożarze funkcjonariusze wyważyli drzwi i weszli do mieszkania prezydenta. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa na 8 została zapowiedziana odprawa rządu w tej sprawie. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiadomo o wczorajszej interwencji.
2: O sprawie poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wyjaśniła Straż Pożarna w komunikacie, każda informacja dotycząca zagrożenia życia lub zdrowia traktowana jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji, stąd wejście funkcjonariuszy do mieszkania. Po incydencie wczoraj w nocy minister Marcin Kierwiński zwołał pilną naradę z szefami podległych mu służb. Na fałszywe zgłoszenie zareagował premier Donald Tusk. Kolejna telefoniczna prowokacja, napisał szef rządu. Podkreślił, że tego typu działania uderzają w bezpieczeństwo państwa oraz obywateli. Poinformował, że jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami. Użyjemy wszelkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów. Niezależnie od tego, skąd są i kto nim kieruje, napisał w mediach społecznościowych premier. Czekamy zatem na informacje po naradzie służb, która właśnie ma się rozpocząć.
0: Tematem zajmuje się Joanna Stankiewicz. Dziękujemy za relację. Akcja strażaków w Gorzowie. Pożar gorzowskiego rynku hurtowego gasi 14 zastępów. Ogień pojawił się nad ranem. Kłęby dymu widoczne są w całym mieście. Pożar wybuchł prawdopodobnie w sali zabaw znajdującej się w kompleksie budynków targowych. Ciało 12-letniej Eli w Lesie Wolskim w Krakowie znalazły wczoraj służby. Dziewczynka była poszukiwana od czwartku. Nie kontaktowała się z rodziną po tym, jak wyszła na spotkanie ze znajomymi. W poszukiwaniu zaangażowane było wojsko, policja, psy tropiące i drony, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: No, należy zakładać rutynowo w takich sprawach, że zwłoki zostaną skierowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Oczywiście podstawowym zadaniem sekcji zwłok jest stwierdzenie przyczyny zgonu.
0: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci nastolatki. Dla Polski ważne jest, by obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju była stała, a nie rotacyjna, ocenił w radiowej jedynce Michał Stella z portalu Defense24. O stałą obecność wojsk USA w Polsce zabiega resort obrony. Zdaniem eksperta informacja o stałych bazach amerykańskich żołnierzy w Polsce zostanie ogłoszona w czerwcu.
4: Nawet jeżeli realizacja potrwa kilka miesięcy, to tak naprawdę jesteśmy w tak komfortowej sytuacji już jak Niemcy. I Litwa, i Łotwa, Estonia, Rumunia i Słowacja będą nam tylko zazdrościły. Też pamiętajmy, to zabrzmi brutalnie. Jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który według Amerykanów od lat leży w amerykańskiej strefie.
0: Na początku tygodnia strona amerykańska przekazała, że po zakończeniu rotacji z Polski wycofanych zostanie 4000 wojskowych. Następnie jednak Donald Trump poinformował o planowanym zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju o 5000.
5: To są aktualności jedynki.
0: Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Nie żyje młody mężczyzna. Został zastrzelony przez agentów Secret Service. Według wstępnych informacji to on pierwszy otworzył ogień do funkcjonariuszy. Prawdopodobnie był chory psychicznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: 21-letni Nasir Best, mieszkający na przedmieściach Waszyngtonu, podszedł w sobotę wieczorem do punktu kontrolnego przy kompleksie Białego Domu, wyjął pistolet z torby i otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy Secret Service. Agenci odpowiedzieli ogniem i śmiertelnie ranili napastnika. Prezydent Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale nie był zagrożony. Best miał już wcześniej kontakty z Secret Service. Był zatrzymany w zagrożeniu agentom. Mówił wówczas, że jest Jezusem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego skłania do refleksji o narodowości, mówi Adrianna Prodeus. Film otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na 79. Festiwalu w Cannes. Na antenie Polskiego Radia 24 krytyczka filmowa wskazywała, że film odnosi się bezpośrednio do powojennej niemieckiej tożsamości.
1: Za pomocą Goethego, no, twórcy w Niemczech bardzo znanego, otoczonego kultem, próbuje uświadomić Niemcom, jak bardzo zbłądzili, ale że wciąż jest jakaś nadzieja na to, żeby ten kraj odbudować w taki

0: w takim sensie moralnym.
1: Ojczyzna to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Za nami ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Wczoraj w Studiu S13 w Radiowej Jedynce relacjonowaliśmy wszystkie mecze. Mistrzem został Lech, który zremisował z Wisłą Płock 2-2. Wicemistrzem Górnik Zabrze po zwycięstwie 6-2 nad Radomiakiem. Trzecia Jagiellonia, ona wygrała 1-0 z Zagłębiem. Na czwartym miejscu Raków po wygranej 1-0 z Arką, a na piątym, czyli ostatnim pucharowym GKS Katowice, który na wyjeździe zremisował 1-1 z Pogonią, mówi kapitan Katowiczan Arkadiusz Jędrych.
3: Ta druga odsłona już w naszym wykonaniu była znacznie lepsza, aczkolwiek też jeszcze nie idealna, ale myślę, że z przebiegu meczu ten remis jest zasłużony, no i my dzisiaj się cieszymy naprawdę z wielkich rzeczy dla Katowic.
2: Na potknięcie GKS-u liczyła Legia Warszawa, pokonała Motor 4-0, ale remis Katowiczan zepchnął ją z miejsca gwarantującego udział w pucharach. Krakowia zremisowała 1-1 z Koroną, a Termalika zabrała ze sobą do pierwszej ligi Lechię Gdańsk, którą pokonała 3-2. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną strzeloną bramką w meczu z Walencją, ale jego klub przegrał 1-3. Ewa Pajor, triumfatorką piłkarskiej Ligi Mistrzeń. W rozegranym w Oslo finale Polka i jej koleżanki z Barcelony pokonały Lyon 4-0. Pajor strzeliła 2 gole. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w Pradze. Drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Po tej imprezie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polscy siatkarze pokonali w Katowicach Bułgarię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup, a nasze siatkarki wygrały z Serbią również 3-0 w towarzyskim turnieju w Genui. Dziś we Francji inne wielkie wydarzenie, ale tenisowe. French Open będzie dla nas relacjonował Cezary Gurjew.
4: W Paryżu już wyczuwa się atmosferę tenisowego święta. Dziś początek turnieju, a korty od kilku dni rozgrzewane są promieniami ostrego słońca. Dziś mecze rozegrają dwie Polki. Magda Linet zmierzy się z Czeszką Terezą Walentową, a Magdalena Fręch będzie grała z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset. Na razie jest wielkie skupienie, a praca na korcie zdominowała wszystko, co potwierdza Magdalena Fręch.
5: Szczerze powiedziawszy, podczas turnieju no to nie ma czasu tak, żeby zwiedzać, żeby chodzić, żeby męczyć nogi. Raczej to jest trening, odpoczynek i skupienie. Myślę, że to dopiero po turnieju odłożymy. Staram się robić takie rzeczy, które relaksują, nie wymagają też chodzenia, lekki trening i odpoczynek.
2: Tenisistki stołowe w Siarkopolu Tarnobrzeg pokonały w półfinale Ligi Mistrzyń TTC Berlin 3-0. Dziś w finale zmierzą się z drużyną Metz.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca, ale może też przelotnie popadać na południowym wschodzie i zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu. Temperatura najcieplej na południowym wschodzie 27 stopni, w centrum i na południu 26, najzimniej nad morzem około 18. Ciśnienie w Warszawie to 1013 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który

0: Zasługujesz. Aflofarm.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: W tym momencie 17% wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w Polsce to kobiety.
6: Uważam, że jest cały czas takie niskie poczucie własnej wartości. Czy ja jestem wystarczająca, żeby już startować?
7: Mówią o mnie, że jestem liczy krupa, że jestem skąpa. Ale dzięki temu mamy też pieniądze na inwestycje.
5: Tam, gdzie są duże pieniądze, tam nadal jest duża konkurencja męska.
6: Bój się i rób, lataj wysoko, droga kobieto.
8: Kreatorki rzeczywistości lokalnej. Podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na Spotify i YouTubie.
9: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Autopromocja.
14: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
15: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
14: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
15: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
14: Sekrety mundiali.
15: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
14: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
15: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
14: Andrzej Janisz
15: i Filip Jastrzębski.
14: Zapraszamy.
10: Autopromocja.

0: Na zegarach 17 minut po godzinie 8.
1: Familijna jedynka.
0: 24 dzień maja. Program pierwszy Polskiego Radia, Familijna Jedynka. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dzień dobry. Dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego, nazywana także Pięćdziesiątnicą. To święto, które zamyka trwający 7 tygodni okres Wielkanocy i upamiętnia wydarzenie opisane w Piśmie Świętym, gdzie według zapisów Dziejów Apostolskich Duch Święty stąpił na apostołów, umacniając ich w głoszeniu Ewangelii. To głoszenie Ewangelii na krańce świata. Bardzo często, gdy patrzymy na glob, to co dzieje się w Chinach, jest już dla nas zupełnie inną rzeczywistością, a dzisiaj właśnie w dzień zesłania Ducha Świętego Kościół wskazuje także Matkę Bożą z Szeszan, to patronka Chin, i także dziś Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. O tym dyskutowaliśmy razem z naszymi gośćmi. Do Państwa dyspozycji także nasz Facebook, facebook.com/familijna1. Tam dalej dyskusja może trwać o tym, jak rzeczywiście można pomóc Kościołowi w Chinach, jak tę rzeczywistość chińskiego Kościoła można umacniać, bo obraz Matki Bożej z sanktuarium w Szeszan niedaleko Szanghaju, miejsce, które jest sercem chińskiego katolicyzmu, miejscem corocznych pielgrzymek, to także może być pięknym znakiem nadziei. Figura Maryi, która unosi Chrystusa nad krajem, na szczycie tego sanktuarium, też jest wymownym znakiem nadziei i pokazuje piękno tej rzeczywistości wiary. Więcej także o tym, co istotne, na co warto zwrócić uwagę i czego nie można zgubić w taki dzień jak dzień zesłania Ducha Świętego w ważnych sprawach, na które zaprasza Małgorzata Glabisz-Mniewska.

Dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego, jedno z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym, które kończy 50-dniowy okres wielkanocny. Święto to upamiętnia moment, gdy, jak opisują to Dzieje Apostolskie,

Na zebranych w Wieczerniku Apostołów stąpił Duch Święty, dając im odwagę i mądrość do głoszenia Ewangelii. To wydarzenie uznaje się za symboliczny początek Kościoła. Gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ksiądz Henryk Zieliński, twórca tygodnika Idziemy i kanału Poza Sobą.

Warszawie, a szczególnie studentów, doktorantów, pracowników oraz członków Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozdrawiam również wszystkich łączących się z nami dzięki transmisji radiowej, chorych, starszych, samotnych, pracujących, podróżujących i rodziny zgromadzone przy odbiornikach. Łaska wam i pokój od Chrystusa Zmartwychwstałego. Uroczystość zesłania Ducha Świętego prowadzi nas dziś do Wieczernika. Widzimy uczniów zamkniętych z lęku. Pamiętają słowa Jezusa, ale wciąż boją się wyjść. Mają wiarę, ale jeszcze nie mają odwagi. Tak często wygląda także współczesny człowiek. Wierzy, ale żyje zamknięty lękiem, obawą. Duch Święty nie zabiera człowiekowi trudności życia, ale daje mu odwagę, aby przez nie przejść. I właśnie tam przychodzi Duch Święty. Nie jako religijna dekoracja. Nie po to, aby uczniowie po prostu poczuli się lepiej. Przychodzi jako ogień i moc. Przychodzi, aby lęk zamienić w misję. A zamknięte drzwi przemienić w nową drogę. Z grupy zalęknionych uczniów rodzi się Kościół, wspólnota ludzi posłanych do świata. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że apostołowie zaczęli mówić różnymi językami, a ludzie z wielu narodów rozumieli ich mowę. To dokładnie cud odwrotny do dramatu wieży Babel. Tam pycha podzieliła ludzi. Tutaj Duch Święty buduje jedność. Ale jednocześnie Duch Święty nie niszczy różnorodności. On ją porządkuje. Nie sprawia, że wszyscy stają się tacy sami. Sprawia, że różni ludzie potrafią służyć jednej prawdzie, jednemu dobru. Dlatego święty Paweł mówi dziś: różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. To słowo jest niezwykle aktualne także dla świata akademickiego. Uniwersytet jest miejscem poszukiwania prawdy, a prawda nigdy nie jest własnością prywatną. Prawda jest służbą. Prawda, która nie prowadzi do dobra człowieka, staje się jedynie zimną informacją. Wiedza bez sumienia łatwo staje się pychą. Nauka bez odpowiedzialności może ranić człowieka. Dlatego uniwersytet powinien być nie tylko miejscem zdobywania dyplomów, ale także szkołą mądrości, charakteru i odpowiedzialności. Nasza uczelnia nosi imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. To imię zobowiązuje. Prymas tysiąclecia wiedział, że naród żyje nie tylko ekonomią, nie tylko polityką i nie tylko techniką. Naród żyje także wiarą, pamięcią, kulturą, rodziną i sumieniem. Przypominał: naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, narodem bez przyszłości. Dlatego miłość ojczyzny nie polega na hałaśliwych deklaracjach, ale na codziennej wierności, uczciwej pracy, odpowiedzialnym słowie, trosce o słabszych i szacunku dla prawdy. To jest patriotyzm chrześcijański.
nie przeciw

przeciwko komuś, ale dla kogoś. Nie zamknięty, lecz zakorzeniony. Nie pyszny, lecz wdzięczny. Polska potrzebuje dziś ludzi, którzy potrafią bardziej łączyć niż dzielić. Ludzi sumienia, ludzi prawdy, ludzi, którzy potrafią łączyć kompetencje z odpowiedzialnością, a wolność z miłością. Dlatego dziś, dziękując Bogu za Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziękujemy przede wszystkim za wspólnotę osób, profesorów, studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów, ale także i przyjaciół uczelni. Dziękujemy za wszystkich młodych ludzi, którzy odnajdują tutaj miejsce dojrzewania, rozeznawania swojej drogi i odkrywania życiowego powołania. Dziękujemy za wszelkie dobro, które dokonuje się na Uniwersytecie od jego samego powstania, czyli od 1999 roku. Siostry i bracia, trzeba też jasno powiedzieć, że przy ołtarzu nie chodzi tylko o dziękczynienie za to, co już zostało osiągnięte i to, co wspaniałe. Chrześcijańskie dziękczynienie zawsze rodzi też pytanie: Panie, skoro tyle nam dałeś, to do czego nas teraz posyłasz? Czego od nas oczekujesz? Czego teraz chcesz? I dzisiejsza Ewangelia daje odpowiedź. Jezus staje pośrodku uczniów i mówi: pokój wam. A potem dodaje: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A więc najpierw pokój, a potem posłanie. Najpierw pokój, a potem posłanie. Bez pokoju serca misja staje się nerwowością. Bez Ducha Świętego aktywność staje się tylko aktywizmem. Bez przebaczenia wspólnota zamienia się w pole walki i ambicji. Jak bardzo potrzeba tego naszej Ojczyźnie. Potrzeba nam wielkiej mądrości i jedności. Potrzeba nam takiego języka, który nikogo nie poniża i nie odziera z godności. Potrzeba nam czasem i sporu, ale takiego, który nie niszczy. Potrzeba nam nowoczesności, ale takiej, która nie odcina nas od korzeni. Potrzeba nam wciąż wolności, ale takiej, która nie gubi odpowiedzialności. Duch Święty jest duchem jedności, ale nie taniego kompromisu. Jest duchem pokoju, ale nie świętego spokoju. Jest duchem prawdy, a prawda wymaga odwagi. Kardynał Wyszyński uczył takiej odwagi. Uczył, że są chwile, kiedy trzeba powiedzieć non possumus. Nie możemy zdradzić człowieka, sumienia. Nie możemy zdradzić Boga, Ojczyzny, Kościoła i prawdy. Ale chrześcijańskie nie możemy. Chrześcijańskie non possumus zawsze wyrasta jeszcze z czegoś większego. Możemy. Możemy. Możemy budować, możemy zmieniać, możemy naprawiać, możemy służyć, możemy przebaczać. Możemy też wychowywać młodych nie tylko do robienia kariery i sukcesu, ale do mądrości. Możemy uczyć ich szukać sensu życia, wybierać dobro mimo trudności, żyć odpowiedzialnie, kochać Boga i człowieka. Możemy zatem tworzyć uniwersytet, w którym wiara i rozum nie walczą ze sobą, lecz wzajemnie się wspierają. Przypominał o tym także święty Jan Paweł II, mówiąc: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego wiara nie jest zagrożeniem dla rozumu. Wiara pomaga człowiekowi pełniej zrozumieć samego siebie. Chcę dziś zwrócić się szczególnie do ludzi młodych. Być może czekacie, i pewnie tak jest, na wyniki matury. Być może zastanawiacie się nad wyborem

studiów, albo odkrywacie, że trzeba na nowo szukać swojej drogi. Nie bójcie się wielkich pytań. Ducha nie gaście. Nie gaście w sobie pragnienia prawdy, dobra, piękna i świętości. Nie bójcie się wymagać od siebie. Nie bójcie się miejsc, które przypominają, że wiedza i wartości powinny iść razem. Każdy zawód może stać się powołaniem, a prawdziwa edukacja nie polega jedynie na zdobywaniu informacji, ale na formowaniu mądrego serca. Prymas Wyszyński powtarzał: nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. I właśnie temu powinna służyć prawdziwa edukacja. Całej wspólnocie akademickiej warto dziś życzyć, aby nasz uniwersytet był prawdziwym wieczernikiem. Nie miejscem zamkniętym z lęku, ale miejscem, z którego wychodzi się do świata z odwagą. Nie miejscem pychy intelektualnej, ale służby człowiekowi. Nie miejscem ideologii, ale dialogu w prawdzie. Nie miejscem rywalizacji egoizmów, ale wspólnego szukania dobra. Psalmista woła dziś: niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się więc: niech stąpi Duch Twój i odnowi Kościół. Niech stąpi Duch Twój i odnowi naszą Ojczyznę. Niech stąpi Duch Twój i odnowi nasze rodziny i nas samych. Niech stąpi Duch Twój i odnowi wyższe uczelnie. Niech stąpi Duch Twój i odnowi Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bez Ducha Świętego mamy tylko instytucje. Z Duchem Świętym rodzi się wspólnota. Bez Ducha mamy słowa. Z Duchem słowo staje się świadectwem. Bez Ducha są tylko plany. Z Duchem codzienna praca staje się służbą. Siostry i bracia, za chwilę będziemy składać eucharystyczną ofiarę. Przyniesiemy na ten ołtarz wdzięczność za naszą Ojczyznę, za nasz uniwersytet i za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze. Przyniesiemy także nasze lęki, nasze obawy i naszą niepewność. A Chrystus zmartwychwstały znów stanie pośród nas i powie: pokój wam. A potem, zgodnie z przesłaniem, najpierw pokój, a potem posłanie, tchnie swego ducha i pośle nas dalej. Idźmy więc z pokojem serca, z odwagą wiary, z miłością do człowieka, z odpowiedzialnością za Ojczyznę, Kościół i Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.

0: za przyczyną patrona naszego Uniwersytetu, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, pokornie prośmy miłującego Ojca, który jest w niebie.
1: Boże Ojcze, otocz naszego papieża Leona XIV i wszystkich pasterzy Kościoła mocą Ducha Świętego. Dodaj im sił i odwagi w radosnym głoszeniu dobrej nowiny wszystkim ludziom. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, poślij Ducha Świętego do ludzi młodych, którzy stoją wobec ważnych życiowych wyborów. Spraw, by podejmowali decyzje zgodnie z Twoją wolą. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, błogosław całą społeczność Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obdarzaj darami Ducha Świętego wszystkich przyjaciół, pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, otaczaj nasz naród swoją miłością. Niech ustaną gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, przyjmij do chwały swojego Królestwa naszych bliskich zmarłych, szczególnie osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz polecane w tej Eucharystii. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, spraw prosimy, abyśmy zjednoczeni w jednym duchu zachowywali Twoją naukę i byli budowniczymi trwałego pokoju w Polsce i na świecie. Ciebie prosimy.
0: Boże Ojcze, przedstawiliśmy Tobie nasze prośby. Racz je łaskawie wysłuchać. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie.

Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o pracownikach, doktorantach i studentach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.

0: Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
1: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
1: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Przekażmy sobie znak pokoju.
3: Pokój z Tobą. Amen.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Ogłoszenia duszpasterskie. W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za publiczne odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu Święty, przyjdź”. Uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanoc. Od jutra w kalendarzu liturgicznym zaczyna się okres zwykły, a w przyszłą niedzielę kończy się czas komunii wielkanocnej. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy w poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, we wtorek wspomnienie świętego Filipa Neri, kapłana, we czwartek święto Jezusa Chrystusa, najwyższego wiecznego kapłana, w piątek wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, dziewicy. W miesiącu maju szczególną czcią otaczamy Najświętszą Maryję Pannę. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach majowych. We czwartek, 28 maja, przypada 45. rocznica śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji w Archikatedrze Warszawskiej o 19:00 odbędzie się uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiewał chór Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego pod dyrekcją pana Michała Sławeckiego, przy organach Michał Dąbrowski, a naszej Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz profesor Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie bezpieczeństwa kraju. Premier skomentował fałszywe zgłoszenia o pożarze w mieszkaniu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Za chwilę relacja naszej reporterki. Nie ma poszkodowanych, ale pożar jest duży, a sytuacja poważna.
2: Przeszkodą, z jaką w tej chwili się zmagamy, to jest oprócz gaszenia pożaru bronienie budynku obok.
1: Strażacy walczą z pożarem hali w Gorzowie. Jest 12 milionów. Łatwogank jeszcze nie dojechał do mety, a już zebrał potrzebną na leczenie Maxa środki.

0: Mamy do czynienia z prowokacją i przestępstwem. Służby pracują, by zatrzymać sprawców. Premier skomentował fałszywy alarm i wkroczenie służb do gdańskiego mieszkania prezydenta. Wieczorem po fałszywym alarmie o rzekomym pożarze funkcjonariusze wyważyli drzwi i weszli do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera, gdzie odbyła się rano pilna narada rządu, jest Joanna Stankiewicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiemy o tym zdarzeniu i o czym mówił premier?
1: Fałszywe alarmy to plaga, to cios nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny i głowy państwa, ale także w poczucie stabilności i bezpieczeństwa samego państwa, mówił premier. Podkreślił też, że trzeba jak najszybciej zatrzymać sprawców fałszywych alarmów. Dodał, że w tej sprawie jest w kontakcie z prezydentem.
2: Ja byłem jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem. Minister Kierwiński także rozmawiał z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki, bo tu chodzi i o ochronę ludzi, i o ochronę potencjalnych ofiar takich prowokacji, ale też o ochronę dobrego imienia straży pożarnej czy policji.
1: Premier wskazał, że konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na fałszywe zgłoszenia. Zwrócił uwagę, że w takich przypadkach państwo musi reagować surowymi karami dla sprawców. Narada służb jest tajna.
0: Sprawę śledzi Joanna Stankiewicz. Dziękujemy za relację. Potężny atak Rosji na Kijów. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a ponad 50 zostało rannych w nalotach na ukraińską stolicę. Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa kilkadziesiąt rakiet i dronów, w tym hipersoniczny pocisk balistyczny Orszenik. Mer miasta Witalij Kliczko przekazał informację o zniszczeniach. Są ogromne zniszczenia. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc. Podczas ataku Rosja użyła kilkuset rakiet balistycznych manewrujących oraz dronów. Jest wiele zniszczonych budynków i duża liczba poszkodowanych. W wielu domach powybijane zostały okna. Doradca ministra obrony Ukrainy zapowiedział działania odwetowe. W piątek Ukraińcy uderzyli m.in. w rosyjski ośrodek szkoleniowy. Zginęło 65 rosyjskich kadetów. Pożar się nie rozprzestrzenia, ale sytuacja jest trudna. Strażacy walczą z pożarem hali gorzowskiego rynku hurtowego. Ogień pojawił się nad ranem, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży, relacjonował w Polskim Radiu 24 rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.
3: Hala praktycznie cała spłonęła. Największą przeszkodą, z jaką w tej chwili się zmagamy, to jest oczywiście oprócz gaszenia pożaru bronienie budynku obok. Na szczęście, biorąc pod uwagę to, że mamy niedzielę, nie było nikogo.
0: W związku z zadymieniem strażacy apelują do mieszkańców w okolicznych osiedli o ograniczenie przebywania na zewnątrz.
4: To są aktualności jedynki.
0: Jest szansa na normalizację na rynkach paliw. Donald Trump poinformował, że na finiszu jest porozumienie z Iranem. Prezydent USA oświadczył, że zawieszenie broni mające na celu zakończenie wojny USA i Izraela z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane.
5: Słowa Trumpa potwierdzają Irańczycy. Jesteśmy na etapie finalizowania memorandum o porozumieniu, powiedział rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pakistan, który pośredniczy w rozmowach między oboma krajami, zapowiedział, że wkrótce Islamabad będzie gospodarzem rozmów USA-Iran. Nieznane są jeszcze szczegóły porozumienia mającego zakończyć trwającą od 28 lutego wojnę. Wiadomo tylko, że obejmie ono otwarcie cieśniny Ormuz. Niektóre źródła mówią również o odmrożeniu irańskich aktywów w zagranicznych bankach oraz o zakończeniu wojny w Libanie. Z Tyru dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Mety jeszcze nie ma, ale cel już jest. Łatwogang zebrał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Łatwogang, by zebrać środki, od piątku jedzie na rowerze z Tatr nad Bałtyk. Prowadzi transmisję ze swojego przejazdu i zachęca do wpłat. Teraz jest w Toruniu.
6: Jest! 12!
7: Wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max na pewno to ogląda, albo potem obejrzy Max. Piękny dzień, brawo dla was, bo to po czasie brawo dla was.
0: Łatwogang nadal prowadzi zbiórkę na rzecz dzieci chorujących na dystrofię mięśniową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
0: W całym kraju dużo słońca, wyjątkiem wschód tak naprawdę.

0: i centrum. Tutaj możliwy przelotny deszcz i burze. Temperatura od 18 stopni na północy i południu, 21-22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1013 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Z wyjątkiem Sosnowca, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana, w całej Polsce oddychamy dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 51% energii elektrycznej.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką.
17: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
21: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło?

0: Ada, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Uśmiechnięty, piękny, słoneczny dzień. I tak jest chyba w całej Polsce. Wybraliśmy dzisiaj na powitanie Państwa list od pani Jadwigi na Facebooku, która napisała tak. Pięknie jest od rana w Krakowie. Chcę się powiedzieć, chwilo trwaj. Miło będzie posłuchać dziś pana Tomasza, śpiewaka, aktora, który posiada wiele talentów. Pozdrowienia ślę słoneczne i cudowne zapachy azalii z mojego ogrodu na przedmieściu. Na fotografii są azalie czerwone, zapach w naszej wyobraźni i serduszka, które wszystkie dedykujemy matkom, naszym matkom, najwspanialszym kobietom w naszym życiu i na świecie w ogóle. I ten pierwszy utwór będzie właśnie taki. Zaśpiewa Bernard Ładysz.

0: Czas pogody, jedynka, Polskie Radio. Spotkamy się dziś i spotykamy się dziś do godziny 12 w pierwszej części. Nasz gość to Tomasz Konieczny, który uwielbia znakomitego polskiego śpiewaka Bernarda Ładysza. Razem z Lechem Napierałą nagrali płytę Moniuszko Songs w hołdzie Bernardowi Ładyszowi. Przynajmniej dwa utwory z tego krążka usłyszymy. Ale będzie również Led Zeppelin, bo Tomasz Konieczny to jest taki ktoś, kto kocha Ładysza, Moniuszkę, Led Zeppelin i Wagnera. W dobrej kolejności to wymieniłem i cieszę się, że dzisiaj możemy się o tym przekonać. I zapowiadając jeszcze raz dzisiejszego gościa, przeczytam list od pani Irmy. Nareszcie, nasz pan Tomasz, nie odejdę od radia nawet na sekundę, serdecznie pozdrawiam. No to zaczynamy. Czas pogody.
1: Jedynka.

0: Polskie Radio.
1: Jest piękne, niedzielne, wiosenne przedpołudnie. I jak można powiedzieć dzień dobry? Przynajmniej na trzy sposoby. Rozmarzony, taki jeszcze senny, pełen pasji, albo taki, który mobilizuje nas po prostu, jak wszystkie skowronki o tej porze, do tego, żeby pięknie rozpocząć dzień. Pan Tomasz Konieczny.
2: Bardzo mi miło, bardzo witam wszystkich państwa i ja raczej jestem człowiekiem energetycznym, więc pewnie powiedziałbym dzień dobry.
1: Tak po prostu i z uśmiechem. Uśmiech powoduje, że od razu rozszerza nam się wyobraźnia, świadomość tego, że bez pośpiechu możemy ten dzień kontynuować, ten dzień mieć i cieszyć się nim. Tomasz Konieczny, aktorstwo w łódzkiej filmówce, śpiew solowy w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i Wyższej Szkole Muzycznej imienia Karla Marii von Webera w klasie profesora Christiana Elsnera w Dreźnie. Artysta specjalizuje się w repertuarze niemieckojęzycznym. To oficjalne zdanie z jednej z licznych pana biografii. Zawsze mnie interesowało to, specjalizuje się w repertuarze niemieckojęzycznym, bo tak, rocznik 72, czyli na przełomie roku 80 i 90, to słuchało się muzyki młodzieżowej, prawda? Jak się miało 10, 15, 14 lat. Rolling Stones, albo Tom Jones, albo Engelbert Humperdinck, albo Andy Williams, jeśli chodzi o te anglojęzyczne przepiękne głosy, albo Joe Dassin po francusku na przykład.
2: No ja słuchałem głównie, no ja słuchałem Led Zeppelin, także byłem troszeczkę, miałem inne zainteresowanie, oczywiście no, też
1: nazwa niemieckojęzyczna.
2: Bardzo lubiłem również Beatlesów, pomimo że to już była troszeczkę miniona epoka, ale również takie muzyki jak Jackson czy właśnie jazz, bo ja jestem miłośnikiem jazzu, więc chętnie tego słuchałem. Mnie to również zaskoczyło i zaskakuje cały czas, że zajmuję się muzyką niemiecką w życiu, bo ja przecież nigdy jako dziecko po niemiecku nie mówiłem, nie miałem takich ambicji, nie szukałem tego repertuaru. Ten repertuar troszeczkę mnie znalazł. Po prostu okazało się, że głos, którym dysponuję, to jest głos, który doskonale nadaje się właśnie do wykonywania muzyki niemieckiej. Ta muzyka jest troszeczkę inaczej napisana niż muzyka włoska. I w ogóle sam fakt, że zostałem śpiewakiem operowym, też mnie nieco zaskoczył. Także ta moja młodość to są w zasadzie same zaskoczenia i takie historie, które spowodowały, że ja cały czas się dziwiłem.
1: No ale pierwsze zaskoczenie to jest takie, jest dzieciństwo.

0: który trzymał w ryzach ten szczep harcerski, do którego należała połowa szkoły. To było niesamowite. To już były takie czasy wtedy bardziej turystyczne, powiedziałbym wodniackie, gdzie chodziło się na dużo wędrówek. No i to spotkanie z muzyką było oczywiście od dzieciństwa. Ja byłem w szkole muzycznej pierwszego stopnia na fortepianie. Mama mnie przymusiła do tego faktu. Mój dziadek miał swoją kapelę we wsi Czermno pod Międzykońskimi a Przedbożem. Nawet ostatnio ktoś wygrzebał zdjęcie tej kapeli Ignace czy kapeli Koniecznych. I to było w zasadzie ten jedyny element, który mnie gdzieś tam w świecie muzycznym plasował. No i głos, który odziedziczyłem pewnie po moim ojcu i pewnie po dziadku też. Ja nie słyszałem nigdy dziadka śpiewającego, ale ojca mojego tak, podczas licznych tak zwanych domówek, jakie były wtedy organizowane. Ludzie tak spędzali czas. No i to moje śpiewanie też mnie zaskoczyło. Ja uważałem, że to jest moja pięta Achillesowa, jak zdawałem egzaminy wstępne do szkoły aktorskiej, to specjalnie udałem się do pedagoga Edwarda Kamińskiego w Łodzi po to, żeby właśnie nauczyć się czegoś tam na ten egzamin wstępny. No i wówczas Edward Kamiński powiedział podczas pierwszego spotkania, że ja wiem, że ty kochasz teatr, kochasz scenę, natomiast zarabiać na życie będziesz śpiewaniem operowym, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. No i niestety niestety to się w moim życiu spełniło i jestem w tej chwili bardzo szczęśliwym wykonawcą partii wagnerowskich, partii strausowskich, ale również Beethovena. I muzykę włoską też śpiewam. To, że się specjalizuję w muzyce niemieckiej, nie oznacza, że nie śpiewam innego repertuaru.
1: A ten pierwszy głos, który pan usłyszał, to pierwsze wrażenie, że tak, mam coś i to działa, to się dzieje, przeżywam coś, unoszę się te 10 centymetrów nad ziemią. Pierwszy zachwyt swoim głosem, swoim śpiewaniem, ale taki prawdziwy, ten najprawdziwszy, wewnętrzny, kiedy jest się największym swoim krytykiem. Pamięta pan taki moment?
0: Ja myślę, że to się odbyło właśnie gdzieś w czasie po konsultacji u rzeczonego profesora Kamińskiego, gdzie ja zacząłem odkrywać możliwość śpiewania tym pełnym głosem, prawda? Do tego czasu myślałem o śpiewaniu jako o takim piosenkarskim wykonywaniu utworów, a ten moment właśnie spotkania z Edwardem Kamińskim, ta możliwość otwarcia tego głosu takiego w pełni, takiego, jakie znamy z teatru operowego, to gdzieś rzeczywiście mnie zafascynowało. Myślę, że takie pierwsza świadoma radość z wykonywania utworów operowych to już troszkę późniejsze czasy, czyli mój pobyt w Dreźnie i zaraz potem angaż w Lipsku.
1: Ulubione utwory, to już wiemy, Led Zeppelin, tak?
0: Wydaje mi się, że tak. Led Zeppelin to była taka mieszanka pewnej drapieżnej muzyki z taką muzyką bardzo liryczną. I też jest to niesamowite, bo te zespoły heavy metalowe, czy takie zbliżone właśnie do tej muzyki, gdzieś są bliżej opery niż tacy na przykład Beatlesi, czy Michael Jackson, czy inne zespoły. Gdzieś tam jest jakiś taki moment wspólnego, już nie chcę powiedzieć mianownika, bo może mianownika tam nie ma, ale jakiegoś wyobrażenia o tym, o wydobywaniu się ludzkiego głosu.
1: Pytam o to dlatego, bo niech muzyka, niech śpiew nam towarzyszy. Nie tylko Nina Hagen, 99 Luftballons, pamiętamy to.
0: Tak.
1: Ale nie Nina Hagen, chociaż do Wagnera zaraz dojdziemy, bo ta moc przede wszystkim jest ważna, istotna w życiu pana Tomasza Koniecznego. Za chwilę druga część naszego spotkania. Jedynka, Polskie Radio, czas pogody.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W studiu pan Tomasz Konieczny, śpiewak. Gdyby można powiedzieć tak w skrócie, to bas baryton, a gdyby dodać więcej, to solista operowy, aktor i ktoś, kto przyniósł nam prezent. Prezent jest znakomity, zatytułowany Tomasz Konieczny i Lech Napierała, Moniuszko Songs, pamięci w hołdzie Bernardowi Ładyszowi. Bernarda Ładysza chciałem zapytać, bo dochodzimy do takiego momentu w pana życiu, kiedy staje się pan obywatelem Europy i świata, jako artysta, jako wspaniały gość, który potrafi rzucić na kolana, w tym najpiękniejszym znaczeniu słowa, serca tych, którzy oczekują na występ, którzy chcą coś przeżyć. Kiedy rozmawiałem, to był jeden z ostatnich wywiadów z Bernardem Ładyszem, to oprócz tego, że ma się to wrażenie obcowania z przecudownym, przesympatycznym człowiekiem, wyczuwało się pewien żal w jego opowieści o karierze, o muzyce, że jemu nie udało się zaistnieć na świecie. Powody były bardzo proste. Nieznajomość języka, brak opieki, brak takiego wsparcia, brak pomocy ze strony tych ludzi, którzy wtedy decydowali o paszportach, o wyjazdach za granicę, o ewentualnym wsparciu. I szkoda, bo głos rzeczywiście niezwykły. Pan również ma osobisty stosunek do Bernarda Ładysza, a sam fakt, że nagle

0: grał pan coś takiego. No, no, nie dzieje się to za nic.
1: Jest kilku takich artystów w moim życiu, bardzo ważnych. Ja jeszcze zanim zacząłem się interesować śpiewem operowym, bo to zainteresowanie przyszło do mnie no, troszeczkę później, to słuchałem Benia Ładysza, słuchałem go w rozmaitym repertuarze. Przecież Bernard Ładysz wykonywał, poza tym, że był wspaniałym skołubą w Strasznym Dworze za Żyj Tabaki, prawda, to śpiewał bardzo rozmaity repertuar. Występował również w moim rodzinnym mieście Łodzi w Filharmonii wraz z znakomitym dyrektorem ówczesnym Henrykiem Czyżem i w innych sytuacjach. Bernard Ładysz był taką ikoną, jedną z ikon, jakie mieliśmy. Zresztą był uwielbiany również przez Krzysztofa Pendereckiego na przykład, czy innych współczesnych kompozytorów. Każdy zabiegał o tego Bernarda Ładysza i Bernard Ładysz również zaistniał przecież na tym rynku muzyki pop. No, to rozżalenie, ja to rozumiem doskonale, dlatego, że kariera międzynarodowa to jest bardzo zazdrosna małżonka, można powiedzieć. To jest taka osoba, która takie zjawisko, które nie znosi dzielenia się kimś. I ja doświadczam tego na co dzień. Bardzo często jestem pytany, no, jak często bywam w domu, czy jak ile dni spędzam w domu. Mój żyje z rodziną w Ratingen w Niemczech od wielu, wielu lat. To jest między Düsseldorfem a Duisburgiem. Taka mała miejscowość. Ja byłem przez długie lata śpiewakiem w ensemblu opery niemieckiej nad Renem w Düsseldorfie i Duisburgu. No i rzeczywiście ja w domu przebywam bardzo, bardzo rzadko, dlatego że jestem cały czas w podróży. To jest taki cygański zawód. Uważałem, że płytę, którą pan zacytował, Moniuszko Songs, A Tribute to Bernard Ładysz, która jest dystrybuowana przez Warnera, głównie Digital. Uważałem, że ja jestem winny tę płytę temu mojemu właśnie idolowi z dzieciństwa i z lat młodzieńczych. Podziwiałem Bernarda Ładysza, zresztą początek mojej kariery wokalnej już na tym niemieckim rynku to był początek związany z możliwością śpiewania tak zwanego basso cantante, czyli tych partii, które właśnie śpiewał Bernard Ładysz. Mowa jest tutaj o tych wspaniałych włoskich partiach verdiowskich, basowych i również o tych polskich partiach, takich jak chociażby Skołuba. Dopiero potem dowiedziałem się, że mój głos świetnie nadaje się do śpiewania muzyki niemieckiej. Początki to było właśnie zauroczenie Bernardem Ładyszem, Nikolajem Giaurowem, Samuelem Ramejem, czy George'em Londonem. To były te moje fascynacje. No i Ładysz był oczywiście bardzo, bardzo ważną postacią. A dlaczego też ten hołd? No dlatego, że wybór pieśni na tej płycie to jest wybór pieśni troszeczkę z repertuaru Bernarda Ładysza. Może nie wszystkie śpiewał. Takim kluczowym elementem są trzy pieśni na tej płycie, mianowicie pieśń Trzech Budrysów, pieśń Stary Kapral i Kozak. Ja te pieśni wykonuję bardzo często, przynajmniej te dwie ostatnie, również na rynku międzynarodowym. Ostatnio wykonywałem Kozaka i Starego Kaprala w Operze Wiedeńskiej podczas mojego solowego recitalu. Wykonuję te pieśni naprawdę bardzo, bardzo często i Kozak jest taką no, częścią mojego żelaznego repertuaru na bis. Zawsze ten Kozak się pojawia. Ja to uwielbiam i zawsze jak śpiewam tego Kozaka, to właśnie mam przed oczami Bernarda Ładysza.
0: Piękne jest to i ten hołd składają Bernardowi Ładyszowi wszyscy ci polscy artyści, których na szczęście jest tak wielu teraz, 8, 7 na przykład w Metropolitan w obecnym sezonie. Jeszcze kolejni czekają na swój występ. Dobrze się dzieje, że aż tylu wspaniałych ludzi. Czy Polska ma specjalne osiągnięcia w tym, czy to przypadek trafi jakiś?
1: Ja myślę, że to jest absolutnie żaden przypadek. Po prostu mamy bardzo zdolną młodzież i mamy coraz więcej wspaniałych młodych śpiewaków. Ja jestem zaangażowany troszeczkę najpierw pozyskiwanie tych talentów, zresztą jestem odpowiedzialny za casting w Operze Wrocławskiej, co sprawia mi dużą radość, mimo tych moich zajętości, gdzieś wyłuskiwanie młodych talentów, to jest taki mój konik i taka, wydaje mi się, takie know-how, jeżeli chodzi o przyszłość tego zawodu i przyszłość również Polaków w międzynarodowym świecie operowym. No, niestety na razie nasze instytucje

0: kultury w Polsce nie są kompatybilne z tym zachodnim rynkiem, czy nie są konkurencyjne dla zachodniego rynku. Powód jest bardzo, bardzo prosty i dość taki, powiedziałbym, banalny. Chodzi o pieniądze i chodzi o to, że kultura w Polsce jest po prostu bardzo, bardzo słabo opłacana. My musimy to zmienić jak najszybciej, ponieważ ci nasi śpiewacy, młodzi ludzie nam uciekną i będą występowali tylko za granicą, a nie w Polsce.
1: Ale dzięki takim ludziom jak Tomasz Konieczny, myślę, że uda się temu przeciwstawić i będą śpiewali wszędzie, i w Polsce, i na świecie. I niech śpiewają, bo wiadomo, ile szczęścia, ile radości daje taka twórczość, taki artyzm, którego jesteśmy świadkami. Oczywiście słuchamy Moniuszki, oczywiście słuchamy Tomasza Koniecznego i za chwilę kolejna część rozmowy. I myślę, zaproszenie na niezwykłe wydarzenie. Zdziwią się Państwo, na czym to polega. Jedynka Polskie Radio, czas pogody.

Jedynka, Polskie Radio, Czas Pogody. W studiu Tomasz Konieczny. I warto powiedzieć jedno zdanie na początku tej części naszego spotkania. W tym roku, w 150. rocznicę premiery Pierścienia Nibelunga, Baltic Opera Festival prezentuje Walkirię, drugą część monumentalnej tetralogii Ryszarda Wagnera. To wiadomo, dramat o miłości, władzy, konflikcie, tu prawo, a tu współczucie. No i chyba jedno z najbardziej poruszających, dramatycznych wydarzeń w teatrze, w operze, jakiego możemy doświadczyć. Tomasz Konieczny zajmuje się wszystkim, bo i organizacją, i całym tym artystycznym wnętrzem tego przedstawienia, tego spektaklu. I miejsce jest szczególne i od tego w ogóle zacznijmy. Polskie Radio ma 100 lat. Opera Leśna w Sopocie ma trochę więcej, 120.

0: mniej więcej.
1: No, Opera Leśna jest niesamowitym miejscem. Ja zakochałem się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia, kiedy w roku 2009, właśnie na stulecie powstania Opery Leśnej, wykonaliśmy koncertowo Złotorenu Wagnera w tym właśnie miejscu. Ja wtedy jeszcze nie byłem zaangażowany kompletnie w organizację tych wydarzeń. W tej chwili rzeczywiście jestem inicjatorem i dyrektorem artystycznym Baltic Opera Festival, Bałtyckiego Festiwalu Operowego. W tym roku będziemy mieli czwartą odsłonę tego festiwalu i ja zawsze podkreślam, ten festiwal w mojej koncepcji, w moim wyobrażeniu nie jest festiwalem wagnerowskim. To jest festiwal prezentujący muzykę romantyczną, ale z racji tego, że ja jestem wagnerianinem, jestem osobą, która jest bardzo zaangażowana w wykonywanie utworów Wagnera na świecie i przede wszystkim z racji tego, że w Polsce tak mało wykonuje się Wagnera, on jest prawie nieobecny na naszym rynku, ja mam obowiązek prezentować u nas w kraju tego właśnie kompozytora, podobnie jak mam obowiązek prezentowania polskiej muzyki na zachodzie i robię to z ogromną przyjemnością, z takim poczuciem również patriotyzmu. Opera Leśna była bardzo znanym miejscem przed II wojną światową, tam miał miejsce festiwal Sopote Festspiele. Sopot był niemieckim kurortem wówczas, bardzo ciekawym tyglem kulturowym, dlatego że Trójmiasto w ogóle to było zderzenie kilku kultur, i Rosjanie, i Niemcy, i Żydzi, i właśnie Polacy. Gdynia, bardzo dynamicznie powstające miasto wówczas, polskie miasto, Sopot, niemiecki kurort i Gdańsk, wolne miasto Gdańsk. To była naprawdę bardzo ciekawe, to był bardzo ciekawy zlepek. Ówczesne władze scen bałtyckich bardzo skrzętnie wykorzystały. Sformowały festiwal, który był znany na świecie, który był realną konkurencją dla Bayreuth Festspiele. Zresztą był nazywany Bayreuth Północy. No i my wracamy gdzieś do tej tradycji, to jak mówię, nie do tradycji wagnerowskiej. Powodem wystawienia mojej ukochanej Walkirii, którą wykonałem w moim życiu w 21 różnych produkcjach scenicznych, jestem, można powiedzieć, weteranem w tej kwestii. Wykonujemy dlatego, że mamy 150 lat powstania prapremiery światowej Pierścienia Nibelunga i jesteśmy jedynym teatrem, czy jedyną instytucją w Polsce, która właśnie z okazji tego bardzo wielkiego jubileuszu wykonuje część tetralogii Wagnera. Żaden inny teatr w Polsce tego nie wykonuje, no chociażby z tego powodu warto. A co ja Państwu mam do powiedzenia, 2-5 lipca te Walkirie dla Państwa wykonamy. Zachęcam Państwa serdecznie. To będą długie wieczory, bo utwory Wagnera bywają bardzo długie. Tutaj mowa jest o 5 godzinach. To będzie bardzo ciekawa inscenizacja, którą parę lat temu zaśpiewałem w Kopenhadze. Inscenizacja Johna Full Jamesa. Będzie naprawdę bardzo, bardzo interesujący, tak jak pan powiedział, i dramatycznie, i rozczulająco, i wzruszająco. Utwory Wagnera mają ten potencjał, mają tę moc takiego wydarzenia rytualnego, które może nas wewnętrznie zmienić i ja serdecznie państwa zapraszam do udziału.
0: Mnóstwo ludzi kojarzy muzykę Wagnera, przeżycia związane z wagnerowskim dziełem, z filmem Czas Apokalipsy. I to jest schemat, to jest zakodowane gdzieś tam od 40 lat i tak to działa. Co by pan tym ludziom powiedział, jak powinni zacząć to swoje obcowanie z wielkim dziełem, jak ich do tego przekonać? Uczuciem, perfekcją wykonawczą, monumentalnym pokazaniem innego świata?
1: Ja myślę, że po prostu trzeba mieć otwartą głowę i trzeba spróbować doświadczać tej muzyki wprost, tego utworu. Jest mnóstwo innych filmów, gdzie muzyka Wagnera albo występuje jeden do jeden, albo muzyka, która jest w tych filmach, jest mocno inspirowana Wagnerem, no chociażby Gwiezdne Wojny. To jest taki bardzo typowy przykład. Jest bardzo wiele filmów, w których kompozytorzy filmowi inspirują się dziełami Wagnera. Ja mogę tylko powiedzieć o Wagnerze tyle, że jest to wielki humanista. On za pośrednictwem alegorii, za pośrednictwem tego mitologicznego świata, czy tych mitologicznych światów, opisywał naturę ludzką. I to, co jest dla mnie najbardziej wstrząsające, wzruszające w partii Wotana, czyli mojej życiowej partii, którą wykonuję właśnie w Pierścieniu Nibelunga, jest fakt, że ten człowiek jest jak kalejdoskop, czy ten Bóg, bo to jest Bóg, prawda,
0: władca
1: u Wagnera,
0: Bogów,
1: władca,
0: tak.
1: Bóg, no ale chodziło oczywiście o to, żeby za pośrednictwem pewnej alegorii opisać ludzką naturę. chęć władzy.

0: niemożność odmówienia tej władzy, potęgę miłości właśnie, ogromną tęsknotę. To wszystko w tych dziełach Wagnera jest, ponieważ on opisuje ludzką naturę. I zapraszam Państwa, żebyście byli świadkami tego wydarzenia.
1: I to mówi Tomasz Konieczny, wagnerianin. Przy okazji wegetarianin, weganin? Nie,
0: absolutnie nie jestem wegetarianinem ani weganinem, aczkolwiek uważam, że bez problemu można bez mięsa się odżywiać. To nie jest dla mnie ani tabu, ani żaden problem.
1: Bardziej chodziło mi o to, żeby pan podkreślił, że jak każdy porządny artysta dbający o swoich odbiorców, widzów, słuchaczy, dba o siebie, dba o głos, dba o gardło. I radę możemy przekazać z tym związaną?
0: No, bądźcie Państwo aktywni przede wszystkim. Ja muszę powiedzieć z doświadczenia, ostatnie parę miesięcy, prawie pół roku spędziłem w Nowym Jorku, w Metropolitan Opera, dwa miesiące w Barcelonie. Przeszedłem, no, mogę powiedzieć setki kilometrów w obu miejscach. Spacer jest kapitalną możliwością utrzymywania siebie w dobrym stanie, w dobrej kondycji. Wcale nie trzeba biegać, wystarczy chodzić, tylko jeżeli już się chodzi, to trzeba przejść te 10-12 kilometrów.
1: Zaczęliśmy piękne, wiosenne, niedzielne przedpołudnie od dzień dobry i teraz niech nam towarzyszy jeszcze myśl. Chodzimy, spacerujemy, cieszymy się życiem i wiemy, że są tacy artyści jak Tomasz Konieczny, którzy swoją twórczością sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi.
0: Dziękuję.
1: Czas pogody, Jedynka, Polskie Radio.
2: Naprzód, naprzód, marsz, rębacze, broń na ramię, wszak nabita, dajcie fajkę,

to licha fajka zgasła. O, nie jeszcze, już my w pole do szeregu czekać.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
14: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl.
15: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
5: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
4: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
5: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
4: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie.

0: To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
1: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
0: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
1: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakończyły się kilkugodzinne problemy na autostradzie A1 w województwie łódzkim, gdzie pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 2 w nocy. Jedna osoba zginęła, a 3 osoby zostały ranne. Autostrada przez wiele godzin była całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. W tej chwili ruch jest już możliwy całą szerokością jezdni pomiędzy węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Natomiast na autostradzie A1 utrudnienia utrzymują się w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i te problemy mają związek z pracami remontowymi. Utrzymują się tam spore spowolnienia. Wzmożony ruch na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, podobnie na drodze Krajowej 61 w okolicy Zegrza oraz na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. A teraz Małopolska, a tam dużo wolniej jedzie się na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Białego Dunajca, Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu. I tutaj przypomnę, że te odcinki Zakopianki można omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zakorkowana jest droga krajowa nr 28, zwłaszcza niedaleko Mszany Dolnej, ale także w pobliżu Wadowic. I jeszcze Pomorze, a tutaj korek, właściwie korki w obu kierunkach, utrzymują się na trasie wojewódzkiej 215 pomiędzy Władysławowem a Jastrzębią Górą.

0: Jest 11. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jeszcze zanim dotarł do celu, cel jest 12 milionów złotych dla chorego Maxa dzięki akcji Łatwoganga. Za chwilę relacja naszego reportera. W ciągu kilkudziesięciu godzin służby poinformują o sprawcach fałszywego alarmu w mieszkaniu prezydenta, mówi wiceszef MSWiA.
1: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
0: W nocnym ataku na Kijów Rosjanie użyli pocisku balistycznego Orszenik. Potwierdzają władze Ukrainy, zginęły co najmniej 4 osoby. Ośmioletni Max z Leska jedzie na leczenie. Dzięki akcji Łatwoganga udało się zebrać 12 milionów złotych potrzebne na kosztowną kurację w Stanach Zjednoczonych. YouTuber w piątek po południu ruszył na rowerze spod Tatr nad Bałtyk, by zebrać pieniądze na leczenie chłopca chorującego na dystrofię mięśniową. W Toruniu dogonił go nasz reporter Patryk Michalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Moniko, dzień dobry, drodzy państwo. Jesteśmy dokładnie koło Torunia w miejscowości Raciniewo. Tu akurat Piotr robi sobie postój. Przywitany wielkimi oklaskami Piotr. Dzień dobry słuchaczom Jedynki. Tutaj ratownicy pomagają.
3: To wy wiecie, co mówić, wiecie, co się dzieje. Ja podpytam, czy jest wszystko ok.
2: Dobra, dobra, to spytajmy, bo tutaj jedna pani jest naprawdę dużo ludzi, tłum, więc jedna dziewczyna potrzebuje pomocy ratowników. Piotr, jak to Piotr zainteresował się tą sytuacją? Nie może mi teraz powiedzieć, jak się czuje, ale no, widać po nim, że jest jeszcze w pełni sił. Ta akcja trwa za Piotrem już 550 kilometrów do Gdańska, około 160. Jak mówi, dziś wieczorem chce dojechać do Gdańska do celu tej swojej wyprawy, a ja dzisiaj zabrałem ze sobą rower i zamierzam mu w tej wyprawie towarzyszyć.
0: To był Patryk Michalski. Powodzenia w takim razie. O akcji Łatwoganga relacjonował dla nas. Sprawcy fałszywych alarmów nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek odniósł się w ten sposób do sprawy interwencji w domu rodziny prezydenta. Wiceszef MSWiA podkreślał podczas konferencji prasowej po odprawie służb z premierem, że

0: że służby działały zgodnie z procedurami.
1: Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie i tak było też z tą sytuacją, którą opisujemy w Gdańsku. Ten lokal nie był ochraniany przez Służbę Ochrony Państwa. Dzisiaj pan minister Kierwiński, my jako resort spraw wewnętrznych złożyliśmy też jasne oświadczenie, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni.
0: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. W tej sprawie w kontakcie są przedstawiciele prezydenta i rządu. Służby są już też na tropie sprawców wczorajszego fałszywego alarmu w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Fałszywe zgłoszenia o możliwym pożarze i zagrożeniu życia otrzymała Straż Pożarna wieczorem.
2: To są aktualności jedynki.
0: Trwa akcja ratunkowa. W nocy na Kijów Rosja wystrzeliła około 600 rosyjskich dronów i 90 rakiet. Rosjanie wykorzystali także rakiety średniego zasięgu Orszenik. Zginęły 4 osoby, a ranne zostały co najmniej 83. Prezydent Ukrainy zaapelował do USA, a także Europy, by podejmowali decyzje, wskutek których Moskwa będzie musiała powiedzieć pokój, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Strażacy opanowali pożar hali w Gorzowie. Teraz dogaszają pogorzelisko, relacjonuje rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.
3: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, jeżeli chodzi o zadymienie. Nie ma również zagrożenia dla pobliskich budynków, a w niewielkiej odległości od tej hali znajduje się kolejne skupisko różnego rodzaju hal przemysłowych, blisko 9000 metrów kwadratowych. To stanowiło ogromne zagrożenie dla strażaków.
0: Spalony budynek prawdopodobnie zostanie wyburzony. Porozumienie ma być tuż za rogiem, słyszymy z Białego Domu. Sam Donald Trump poinformuje o finiszu prac nad zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu jest szansa na otwarcie cieśniny Ormus i stabilizację na światowych rynkach paliw. Prezydent USA w nocy poinformował, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni zostało w dużej mierze wynegocjowane. Irańska agencja z kolei twierdzi, że przyszłe memorandum między Iranem a USA będzie zakładać zakończenie wojny w Zatoce Perskiej i w Libanie, zniesienie sankcji na irańską ropę czy przywrócenie normalnego ruchu w cieśninie Ormus. Agencja podkreśla przy tym, że Iran nie podjął jeszcze żadnych decyzji w tej kwestii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Baba. Dokładnie 2 miesiące potrwa przerwa w rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy. Wczoraj zakończył się sezon 2025-26, a 24 lipca pierwszy mecz nowych rozgrywek tytułu mistrzowski obronił Lech Poznań, który przez całą noc wraz z kibicami świętował sukces w centrum miasta. Wodzirejem był kapitan drużyny Mikael Iszak, który dziękował wszystkim wiernym fanom. Emocje u piłkarskich kibiców powoli opadają, a w innej dyscyplinie dopiero nadejdą. Długo wyczekiwaliśmy wielkiego sportowego wydarzenia, czyli tenisowego French Open, i wreszcie się doczekaliśmy. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu rozpoczynają się mecze pierwszej rundy French Open, a wszystko z bliska obserwuje Cezary Gurjew. Witaj, Czarku. Dziś będziesz miał okazję podziwiać grę dwóch Polek.
5: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Rafał. Tak, rzeczywiście początek turnieju, zwycięstwa należą do najbardziej wytrwałych. To motto na korcie Filipa Chatrier, na którym jesteśmy, rozgrzewa się i trenuje Aleksander Zwieriew, który dziś w meczu pierwszej rundy zagra z Francuzem Boncim. No oczywiście dwie reprezentantki Polski na korcie numer 7. Magda Linet będzie walczyć z Czeszką Terezą Walentową, mówiąc żartobliwie, kryzys czeskiego tenisa, bo w głównej drabince tylko 9 reprezentantek tego kraju, a zwykle było kilkanaście. No i na korcie numer 12 Magdalena Fręk zmierzy się z Rumunką Leną Gabrielą Rousset. Piąty w sumie pojedynek, 1-3. Magda przegrywa z rywalką, jeśli chodzi o Magdę Linet, z Czeszką Walentową nigdy nie grała. Przede mną L'Equipe w dzisiejsze wydanie. Tutaj jest sporo o faworytkach, o kobiecych rozgrywkach. No i główne faworytki to Amerykanka Goff, obrończyni tytułu, i Aryna Sabalenka, a więc ta słynna Białorusinka. W dalszej kolejności Świtolina Świątek. No i potem tam wśród faworytek jeszcze Rybakina, Kostiuk i Andrejewa. Warunki, no jak na kortach Melbourne Park, to dopiero 11, 27 stopni Celsjusza. Mają być dzisiaj większe upały niż

0: wczoraj, no gdyby nie wilgotność, rzeczywiście mielibyśmy wrażenie, że jesteśmy w innym miejscu niż Paryż.
1: Cezary Guriew, dziękuję za relację, a ponownie o sporcie po 16.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Niedziela pogodna i słoneczna. Przelotne opady deszczu są możliwe, ale dopiero po południu w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 16 stopni nad morzem, około 20 w górach, do 26 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1012 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
17: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
16: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
18: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
16: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
18: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
19: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
17: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
3: Reklama. Autopromocja.
13: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. W
8: Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
20: Do rozmowy zaprosiłem Sylwię Hutę.

0: miłośnik, pisarkę, felietonistkę, działaczkę społeczną, warszawianistkę.
1: Nie ma zmiany świata bez marzeń i nie ma takiego kopniaka, który wymierzasz względem różnych ograniczających cię norm, bez poczucia, że coś za tymi drzwiami jest, coś jest za tymi normami. To najczęściej jest wolność.
2: Wywiad Żyta.
0: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego niedzielnego, och, późnowiosennego spotkania, za to słonecznego, tak, jakbyśmy byli w środku lata. Pytają Państwo o naszego gościa, a najbardziej o płytę, którą przywiózł do studia, to Moniuszko Songs w hołdzie Bernardowi Ładyszowi. Wspaniałe teksty Kraszewskiego, Mickiewicza, Czeczota, Syrokomli i wspaniała muzyka Stanisława Moniuszki. To wszystko wyśpiewuje Tomasz Konieczny, na fortepianie gra Lech Napierała. Ja się zastanawiam, jak Państwu podpowiedzieć. Najprościej to sięgnąć do strony internetowej Tomasza Koniecznego. Tam pewnie poprowadzi za rękę po tych wszystkich cyfrowych streamingach i różnych internetowych możliwościach. Chociaż pewnie sam krążek w takiej tradycyjnej formie już pojawił się albo dopiero pojawi się i będziemy mogli obcować z wielkim dziełem. Dziś słuchaliśmy między innymi z tej płyty Starego Kaprala, Kozaka, a przed nami jeszcze mnóstwo innych utworów, jak na przykład Znasz li ten kraj. Jeśli chodzi o kraje, to rozpoczynamy teraz podróż po Europie, muzyczną podróż. Na początek będzie ktoś, na kogo wiele dziewczyn czeka, chociaż może nie tylko, bo potrafi śpiewać jak nikt inny o miłości. Jeśli spotyka Manuelę, to opisuje, że jest szczęśliwy jak nikt, bo każdego dnia ta Manuela na niego czeka i jej pocałunki to sama słodycz i w dodatku miłość ogromna. Ale żeby pojawiła się Manuela, to wcześniej musi odejść Natalie. I od tego właśnie zaczniemy.

0: To Jedynka Polskie Radio, program pierwszy, czas pogody i wspomnienia dawnych miłości. Ludzie dojrzali, nucą sobie takie utwory, wspominając co to było kiedyś i ciesząc się tym, że jeszcze do tego mogą wrócić. Ale młodzi teraz nas zachwycą. Zachwycili nas już całkiem niedawno, teraz pokażą jeszcze raz, jak można postawić wszystko na głowie i zdobyć pieniądze. Rowerowo po 12 milionów. Patryk Michalski.
1: Dzień dobry Zbigniewie, dzień dobry Państwu. Można powiedzieć, że przez ten weekend Polskę przemierza fantastyczna sztafeta dobra. Do jej mety już coraz bliżej, bo jakieś 150 km do Gdańska. Ten cel obrał sobie łatwo gang, wyruszył w piątek z Zakopanego po to, żeby zebrać potrzebne pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Potrzeba było 12 milionów i te 12 milionów, drodzy Państwo, jest. A ja, proszę wybaczyć zadyszkę, jestem właśnie w tym peletonie. Jadę obok Łatwoganga.
2: Super, jedziecie!
1: Jak słyszycie Państwo, kibice na całej trasie. Piotr, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Miło mi słyszeć.
1: Jesteśmy na antenie z radiowej jedynki. Witamy wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. Chłopaku, powiedz, jak się czujesz po tych kilkudziesięciu godzinach drogi i prawie 500 przejechanych kilometrach?
3: Bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwy. Udało nam się zebrać już pieniądze dla Maxa, zbieramy obecnie pieniądze dla Adasia, więc cieszę się, że udało się rzeczywiście zebrać te pieniądze, bo no nie było tej pewności od samego początku, więc no super sprawa.
1: No i super sprawą też jest to, co ty robisz, jak porywasz ludzi. Przed chwilą byliśmy w miejscowości Rucianiewo, tam na stacji przywitały cię no, setki ludzi. Jakie znaczenie ma dla ciebie ten doping wszystkich ludzi, którzy są z tobą tu na trasie?
3: No to bardzo miłe. Na pewno gdyby nie ludzie, którzy przyjechali na trasę i pomogli, no to w życiu bym nie dojechał do Gdańska. No już zakładam, że dojedziemy, zostało 137 km. No ale nawet chłopaki, którzy jedą ze mną w peletonie, no to dzisiaj wieczorem, gdyby nie jechali ze mną, no to uważam, że na 100% bym nie dał rady i się poddał, bo było za ciężko.
1: No czyli to też ta sztafeta pokazuje, że życie, że walka w dobrej wierze to jest dyscyplina grupowa, prawda, drużynowa.
3: Tak jest, no to właśnie to pokazuje właśnie ta podróż trochę, że właśnie, że jak pomagamy, to wszyscy razem, w sensie, że to nie jest jednostkowe, tylko no gdybym sam bym nie dojechał do Gdańska, a dzięki ludziom dojechałem i tak samo. Sam bym w życiu nie zebrał pieniędzy dla dziecka, ale razem byliśmy w stanie zebrać, dlatego to jest praca grupowa, zespołowa dla naszych dzieciaków.
1: Powiedz, zbieramy dla chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. Co to jest za choroba, tak w dwóch, trzech zdaniach?
3: Jest to choroba powodująca zanik mięśni w organizmie. Jest to choroba bardzo szybko progresująca. Tak naprawdę no, większość dzieci nie dożywa dorosłości, więc jest to bardzo ciężka i straszna choroba, ale istnieje lek, który kosztuje około 15 milionów złotych i dzięki niemu da się uratować dziecko, ale też prawda, że choroba jeszcze w dużym stopniu nie zdąży sprogresować, więc bardzo ważny jest czas.
1: Tak jak to było właśnie, tak jak jest w przypadku Maxa, który jest w całkiem dobrej formie. Kolejni kibice przed nami z racami, z biało-czerwonymi flagami. No a co, mogę dołączyć do tego peletonu, mogę ci towarzyszyć do Gdańska?
3: Oczywiście, oczywiście. Nie bardzo mile widziani, że działać, tylko dzielimy się na dwie grupy po prostu ze względu na bezpieczeństwo.
0: To Patryk Michalski, Łatwo Gangi. Proszę zobaczyć, jak jedynka odmłodniała, a poza tym wszyscy jesteśmy zwycięzcami, jeśli bierzemy w tym udział.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przed momentem jeden z tych utworów, które świetnie się śpiewa, nie tylko stadionowo, świetnie się śpiewa wspólnie, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu emocje związane z takimi działaniami młodych ludzi jak Łatwo Gang. O tym wywiad słyszeli Państwo przed momentem, o tym opowiadał Patryk Michalski. I znów wspomnienie młodego człowieka. Młody człowiek do nas napisał, pan Mariusz, nawiązując do wizyty Tomasza Koniecznego. Miło, że muzycy kultywują pamięć o poprzednikach, bo Bernarda Ładysza słyszałem na żywo tylko raz, kiedyś w Sosnowcu. Byłem pod wielkim wrażeniem. Mam jedną tylko jego płytę. No więc szykują się następne niespodzianki. A my wracamy do cukierkowatych trochę lat 60. Niektórzy mówią cukierkowate, niektórzy zwracają uwagę, że przecież już mini było, a jeszcze inni twierdzą, że zaczęła się melodyjna, gitarowa muzyka. Chociaż dramatów, uczuć było tam mnóstwo, o czym za chwilę się przekonamy. The Animals, Dom Wschodzącego Słońca, a wcześniej opowieść pewnego poety, groźnego bardzo, w utworze Toma Jonesa i o zielonej trawie przed moim domem, rodzinnym domem, dodajmy, czas pogody.

0: To Jedynka Polskie Radio, program Pierwszy Czas Pogody i przypomnienie przed odcinkiem kabaretowym. Warto posłuchać, bo ogromnie interesująca postać. W tym tygodniu minęła 95. rocznica urodzin aktora, reżysera, poety, założyciela i wieloletniego dyrektora Teatru Rampa na warszawskim Targówku, Mariana Jonkajtysa. Aktor przez lata występował w naszym radiowym podwieczorku przy mikrofonie, reżyserował imprezy estradowe, m.in. festiwal w Opolu w 1974 roku. Organizował grupy estradowe występujące dla Polonii w wielu miejscach na świecie. Grał także w filmach, m.in. w Gangsterach i Filantropach. Był cenionym pedagogiem. Przez prawie 30 lat wykładał na warszawskiej PWST. W 1940 roku jako 9-letni chłopiec wraz z rodziną został deportowany przez NKWD do Kazachstanu, skąd wrócił po 6 latach. Był autorem wierszy o życiu zesłańców oraz hymnu Sybiraków. Odszedł w 2004 roku. My przypomnimy dziś jego talent estradowy.
1: Nie jeden słyszał to puk puk, lecz nie wie nikt, co to oznacza. To nie kopyta szkapobruk, to bije serce włamywacza.

i co noc idą ze mną w taniec. Każda figura dozwolona, zdyszany łopot serc muzyką. Noc czarna chwyta nas w ramiona, podietanego tipico Argentino. Dziś moim lupem złoty stop, jutro francuska znów bielizna. Trudniej jest ukraść złotych 100 niż 100 tysięcy, każdy przyzna.

A tak moja twarz pyszczati, każda figura dozwolona, zdyszany łopot serc muzyką, noc czarna chwyta nas w ramiona. Tempo di tango, tipico, amoroso con argentino, non sputare della carrozza. Wytrychnik wyprawdzielny druh, w niejednym już zazgrzytał zamku mój dzielny partner PZU, pokrywać musiał to i tamto.

to bije serce flamywacza. Każda figura dozwolona, pijących syren jęk muzyką. Noc czarna.

jak świerszczyk i nazywano mnie dziatwą. Słyszałem wciąż powiedz wierszyk, oj młodość miałem niełatwą. Wiersze to jeszcze pół biedy, wydukam szast nóżką skromnie. Dramat zaczynał się wtedy, kiedy zwracano się do mnie. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś, twój popis obiad nam uświetli. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś, tyś nasz kiepurka małoletni. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś, byleś nie wyrósł na artystę. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś te chryzantemy złociste. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś, prosicie grono drogich osób. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś. Nie tylko ja, nikt z zasadacji nie miał głosu. Pochwał sypało się konfetti, brawka, owacja za owacją. A ja śpiewałem jak Loretti po włosku, skądże przed mutacją. Później nadeszły inne czasy, a kiedy już kończyłem szkołę, od 11 C swej klasy zwolna odrywać się zacząłem. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś, tak mnie koledzy namawiali. Zaśpiewaj Maniuś, zaśpiewaj Maniuś, śpiew równie ważny jak spust stali. Zaśpiewaj Maniuś, tak po naszemu wiesz z uczuciem. Zaśpiewaj Maniuś, odejdzie.

0: zaśpiewaj, Maniuś! Nie mogłem śpiewać, brakowało mi dyrektyw. Śpiew dzisiaj jest powszechnym hobby. Problem piosenki się wyłania. Gdy minął okres skandowania, zaczął się okres skaldowania. Zespoły się jak grzyby mnożą po dreszczu, który salą strząsa. Kto tylko czuje iskrę bożą, kręci gitarę albo wąsa. Nie śpiewaj, Maniuś, nie śpiewaj, Maniuś, bo chyba sprawa z tą piosenką. Nie śpiewaj, Maniuś, nie śpiewaj, Maniuś, bo jeszcze będziesz śpiewał cienko. Nie śpiewaj, Maniuś, nie, nie, nie śpiewaj, Maniuś, sam siebie wygryź, sam się wywal. Nie śpiewaj, Maniuś, nie, nie, nie śpiewaj, Maniuś, dom to jest dom, a nie festiwal. Nie śpiewaj, Maniuś, nie śpiewaj, Maniuś, Beatlesów też już się nie słyszy. Nie śpiewaj, Maniuś, nie śpiewaj, Maniuś, w bój o piosenkę wnieś swój wkład minutą ciszy.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

No i nucąc tę piosenkę, a właściwie drąc się i wrzeszcząc w małym Fiacie, Włosi wyjeżdżają na wakacje ze słowami volare i tak dalej. Teraz przekonamy się w czasie pogody, jak odbierają nasz program słuchacze, słuchaczki. Pani Anna napisała, brawo dla Patryka Michalskiego. Takie akcje udowadniają, jakim pięknym jesteśmy narodem, i dodaje, ten chłopak, to mowa o Łatwogangu, ma serce na dłoni, bije z niego prawda, jest autentyczny do bólu mięśni. Brawo. I jeszcze jedno zdanie. Przy okazji wtorkowego święta ogromne podziękowanie i wielki szacunek dla mamy Łatwoganga. Pięknie wychowała pani syna. Dobro, wrażliwość i empatię wynosi się z rodzinnego domu. Uśmiechamy się do ciebie, chociaż wszystkim jest nam trudno, tym bardziej bądźmy dla siebie dobrzy, mili i czuli. I twórzmy balladę szczęśliwych ludzi. Do usłyszenia, Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
2: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
1: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża od niedzieli 24 maja w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy czy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: W tym momencie 17% wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w Polsce to kobiety.
10: Uważam, że jest cały czas takie niskie poczucie własnej wartości. Czy ja jestem wystarczająca, żeby już startować?
11: Mówią o mnie, że jestem liczy krupa, że jestem skąpcem, ale dzięki temu mamy też pieniądze na inwestycje.
9: Tam, gdzie są duże pieniądze, tam nadal jest duża konkurencja męska.
10: Bój się i rób, lataj wysoko, droga kobieto.
12: Kreatorki rzeczywistości lokalnej. Podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na Spotify i YouTubie.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
19: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
18: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
20: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
18: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
20: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
0: Reklama.
21: Ogłoszenie społeczne.
22: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to

0: choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Lokalnie trudniejsze warunki drogowe są za Kryspinowem, na południowej obwodnicy Krakowa, a w kierunku Katowic. Dalej na wysokości Kopytkowa, w drodze do Grudziądza, to autostrada A1, gdzie prowadzone są cały czas prace drogowe. Sporo samochodów jest także na przejściu granicznym, to autostrada A6, Kołbaskowo i to trasa prowadząca kierowców w kierunku Berlina. Ruch powoli rośnie również i w Warszawie na S8 na wysokości Marymontu i po obu stronach jezdni. Więcej samochodów przed południem jest także na dojazdówce do stolicy, czyli Krajowa Siódemka, Dziekanów Leśny i Łomianki. W kierunku Płońska tworzy się niewielki korek. Dobre informacje są także z autostrady A1. Tam przez całą noc pracowały służby pośmiertelnym w skutkach wypadku przed trzecią między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Na 327 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety, jak wiadomo, jedna osoba zmarła, a trzy zostały ranne i przez 7 godzin zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska. W tym momencie autostradowa jedynka jest już czysta. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Oczywiście cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 22 513 11 11.
4: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów na pełnych obrotach.
1: Praca policyjna jest zaawansowana.
0: MSWiA zapewnia, że sprawcy zostaną namierzeni i ukarani. W ataku na Ukrainę Rosjanie użyli rakiety Oriesznik. Bilans uderzenia to kilka ofiar i ponad 80 rannych. Dla katolików to jedna z najważniejszych uroczystości. Dziś Zielone Świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego. Ustalenie sprawcy fałszywego alarmu w domu rodziny prezydenta to kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. Tak deklaruje MSWiA. Służby pracują nad tą sprawą non-stop, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
1: Praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie, ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: Po fałszywym alarmie służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Strażacy zostali wcześniej poinformowani o pożarze i nagłym zatrzymaniu krążenia. Działali zgodnie z przepisami, podkreśla komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc no, dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
0: To było kolejne w ciągu kilkunastu dni fałszywe zgłoszenie uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów, a przedstawiciele prezydenta i rządu są w tej sprawie w kontakcie. Kijów i obwód kijowski to był główny cel nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Na skutek to zniszczenia, kilka ofiar i wielu rannych. Wojska Kremla użyły około 600 dronów i 90 rakiet, w tym balistycznej rakiety średniego zasięgu Oriesznik.
3: Mieszkańcy Kijowa i okolicy w nocy słyszeli serię wybuchów. Ponad 80 osób jest rannych. Są doniesienia o co najmniej kilku ofiarach śmiertelnych. Akcje ratunkowe wciąż trwają, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Najwięcej trafień było w Kijowie. Putin swoimi rakietami zwycięża cywilów i ich domy. Trzy rakiety trafiły w obiekt wodociągów. Spłonął rynek. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Putin zaatakował też swoim Oresznikiem białą cerkiew. On jest nienormalny. Według oficjalnych ukraińskich danych atak Oresznikiem na białą cerkiew

0: uszkodził m.in. jedno z przedsiębiorstw i kompleks garażowy. Było to już trzecie od początku wojny użycie przez Rosjan tej balistycznej rakiety średniego zasięgu. Rosyjskie władze twierdzą, że jest to nowoczesna, trudna do strącenia rakieta wyposażona w kilka głowic bojowych, zdolna przenosić także ładunki jądrowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Sukces kolejnej akcji Łatwoganga. Influencerowi udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxa z Podkarpacia. YouTuber wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, by wesprzeć 8-letniego chłopca. Po zebraniu pełnej kwoty dostał wiadomość głosową od Maxa.
2: Bardzo ci dziękuję za to, co dał nam córkę. Bez ciebie to nawet mogliśmy latami zbierać pieniądze. A wiadomo, że nie podają mleku do wieku nastolatka. Po mojej chorobie powiedzieć, to już koniec. Możemy już iść, jesteśmy wolni, nie ma już nic.
1: Po uzyskaniu 12 milionów na Maxa Łatwogang rozpoczął kolejną akcję. Teraz zbiera na 4-letniego Adasia, który podobnie jak Max cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. Na leczenie potrzebnych jest 3,5 miliona złotych, a na liczniku zbiórki jest już ponad 1,5 miliona. Za kratami pozostanie co najmniej do 28 czerwca. Tomasz M., były prezes jednego z klubów piłkarskich w Ostrołęce, na razie nie wyjdzie z aresztu. Działacz sportowy jest podejrzany o przestępstwa seksualne, m.in. o zgwałcenie dwóch małoletnich. Śledczy potrzebują jeszcze opinii psychiatrycznej dotyczącej podejrzanego. W styczniu 39-latek usłyszał zarzuty. Tomasz M. nie przyznał się do winy. Grozi mu od 5 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.
3: To są aktualności jedynki.
1: W Kościele katolickim Zielone Świątki, czyli uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wierni na całym świecie upamiętniają wydarzenie opisane w Biblii i przepadające 50 dni po Wielkanocy. Ksiądz Andrzej Meger z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wskazuje na rangę tego wydarzenia w całym roku kościelnym.
4: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Właściwie należy powiedzieć, że jest jedną z trzech głównych obok samego Zmartwychwstania Pańskiego. Później jest zesłanie Ducha Świętego i Narodzenie Pańskie.
1: W Zielone Świątki kościoły i domy tradycyjnie dekoruje się zielonymi gałązkami i tatarakiem. Stąd potoczna nazwa święta. Południe to raczej późna pora na wyruszenie w góry, ale jeśli ktoś mimo to ma takie plany, to teraz informacja o warunkach w Beskidach. Są one bardzo dobre, mówi ratownik z beskidzkiej grupy GOPR w Szczyrku, Piotr Stec.
5: Temperatura od 13 do 20 stopni, widoczność bardzo dobra, zachmurzenie jest bardzo niskie, ale pogoda w górach jest zmienna, więc przydałaby się kurtka przeciwdeszczowa.
1: GOPR przypomina również, by zabrać ze sobą naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na niebie dużo słońca, choć w drugiej połowie dnia na wschodzie i w centrum mogą pojawić się deszczowe chmury. Najchłodniej na krańcach północnych około 16 stopni. 22-23 na wschodzie i południu, najcieplej na zachodzie 27. Ciśnienie w Warszawie 1012 hektopaskali.
3: Klimat.
1: Susza hydrologiczna panuje na Podkarpaciu i w Lubelskiem, a także w Dorzeczu Warty i Noteci oraz na Mazowszu. W większości regionów kraju jest dobra jakość powietrza, lokalnie bardzo dobra. 88% prądu pochodzi z energii odnawialnej. Zielone godziny są prognozowane do 18. W większości lasów średnie zagrożenie pożarami. Duże tylko na pograniczu ziemi lubuskiej i Wielkopolski.
3: Jedynka. Polskie Radio. Radio w ogrodzie.
6: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jesteśmy naprawdę w ogrodzie.
7: Jesteśmy naprawdę w ogrodzie. Anna Stępniak,
6: Rafał Sławoń.
7: To naprawdę my i to naprawdę wspaniali goście.
6: Naprawdę wspaniali goście. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie jest z nami dyrektor tegoż ogrodu, pan profesor Marcin Zych. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie profesorze.
6: Słońce świeci, wiaterek wieje, więc troszkę mogą Państwo słyszeć takiego powiewu wiatru. Pani Kaja Muszyńska, kuratorka wystawy w warszawskiej Królikarni Rzeźba na Meblościankę. Dzień dobry. Bo dzisiaj w kręgu sztuki się poruszamy, ponieważ jest także z nami pani Alicja

0: Maria Kobza, autorka książki Graficzki, nieopowiedziane historie projektantek grafiki użytkowej. I to 4589-1900 oczywiście, a te wikórki to właśnie lata 50., 60. wieku XX.
1: Później już nie?
2: Później już nie, jeśli chodzi o nowe modele projektowane właśnie przez czwórkę rzeźbiarzy.
0: A tam tylko jedna kobieta była, prawda? A tutaj projektantki.
3: Same kobiety.
0: Same kobiety.
1: Ile?
0: Dużo
3: jest,
0: to.
3: W sumie jest 27 bohaterek, przy czym jest to 15, można powiedzieć, takich dłuższych portretów i 12 krótszych takich biogramów. Więc w sumie 27 kobiet, ale 15 się przyglądam bliżej.
0: A tu jest wielka czwórka tak zwana, no i jest z nami wielki Łukasz Lewandowski. Dzień dobry, Łukaszu.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj wiersze bardziej współczesne, byśmy powiedzieli, bo dotąd był Kazimierz Przerwa-Tettmajer, Konstanty Ildefons Gałczyński, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, a zaczniemy Mikołajem Biedrzyckim. Bardzo pięknym, miłosnym wierszem.
4: Moja przyjaciółka znów jest ze mną. Czuję ją w płucach, wzdłuż kręgosłupa. Czuję jej krew w swoich żyłach. Moja przyjaciółka jest ze mną. Co znaczą 2 miesiące, 2 lata, 4 życia bez niej? Zmarnowane i tyle. Ziemia znów obraca się pod stopami i niebo obsypane gwiazdami nie musi krzyczeć, drzeć się, rozdzierać na szaty. Moja przyjaciółka wróciła. Całuje mnie od środka i w jej oliwkowych i szarych oczach miłość bez słów o miłości.
0: Miłość. Te figurki na wystawie w Królikarni czasem też są o miłości, bo tam jest pocałunek, prawda? No i są seksbomby. Seksbomby są cudowne.
1: Jak to seksbomby? A z czego są te figurki zrobione najczęściej?
2: Figurki są wykonane z porcelany. Właśnie te, które pokazujemy na wystawie Rzeźba na meblościankę w Królikarni. One zostały wykonane wszystkie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Właśnie w porcelanie. Jako modele do produkcji fabrycznej. Później w produkcji fabrycznej były wykonywane również z innych materiałów, takich jak porcelit, czy nawet fajans we Włocławku.
1: A czyli to takie prototypy, tak?
2: Tak.
1: A gdzie
2: tak
1: się to przechowuje zwykle?
2: Nie. Cała kolekcja pochodzi ze zbiorów wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyjątkowo cenny zbiór. Są to prototypy, co może sugerować właśnie jakąś taką pierwszą wersję niedoskonałą, ale właśnie tutaj w przypadku to są te doskonałe pierwowzory. Zaprojektowane, wykonane na miejscu w Warszawie przez właśnie naszą wielką czwórkę rzeźbiarzy. Henryka Jędrasiaka, który zorganizował cały zespół, w którego skład weszli również Mieczysław Naruszewicz, Hanna Ordwein i Lubomir Tomaszewski. I to są nazwiska znane takie już dobrze właśnie dla miłośników designu, historyków designu, zapisane w tej historii właśnie wzornictwa polskiego. I cóż, ale jest to też właśnie, są to takie projekty, obiekty z pogranicza wzornictwa i sztuki.
1: Co to znaczy?
2: Mówimy o nich rzeźby, bo rzeczywiście mają właśnie cechy rzeźb. Nasza czwórka była z wykształcenia rzeźbiarzami, mieli zaplecze rzeźbiarskie, szczególnie trójka panów po akademiach sztuk pięknych. Więc tutaj właśnie mamy odejście od tych figurek takich tradycyjnych.
0: Znaczy miśni to nie przypomina.
2: Pomyślane to zostało zresztą właśnie jako taka miniaturowa, współczesna rzeźba z produkcji fabrycznej, dzieło sztuki z produkcji fabrycznej dla wszystkich do mieszkań.
1: Dobrze.

0: W Polsce daleko ta tradycja figurek na meblościanki sięga? Czy jeszcze przed wojną chyba mieliśmy podobne wyroby?
1: Mieliśmy przed wojną podobne wyroby. Mieliśmy
2: wyroby.
1: Tak, oczywiście. Mieliśmy w stylu Art Deco figurki. Nie była to wielka produkcja. Raczej to było kierowane do nadal wciąż do elit, a tutaj już
2: tak,
1: tych czasach
2: na tą
1: powołujemy.
2: Małą tak meblościankę.
1: Tak, na małą meblościankę. Te wnętrza powojenne, one były kontrastowane właśnie przez to środowisko Instytutu z tymi przedwojennymi, że tam w tych przedwojennych mogło być wszystko, absolutny miszmasz, chaos wizualny, a tutaj chodziło o to, żeby porządek. W tym małym tak, wnętrzu nowoczesnym był porządek.
0: A są takie wzory, które były szczególnie popularne? Wśród publiczności.
1: Ciężko powiedzieć. Każdy ma swój ulubiony. Popularny jest gibon, arabka, właśnie seksbomby wspomniane, seksbomby, śpiewaczki.
2: Tak, śpiewaczki, tak. Śpiewaczki w kolorach, bo też trzeba powiedzieć, że te rzeźby są kolorowe. One nie są realistyczne.
3: Mnie
2: bo
3: to... się dudek bardzo.
2: Dudek, no właśnie.
0: Ptaki są
2: tak.
0: też piękne.
2: Piękne są ptaki, piękne są ryby. Ryby są fantastyczne, bo one są takie geometryczne. Właściwie gdybyśmy gdyby one nie były w kolorze, to można by było to wziąć zupełnie za rzeźbę abstrakcyjną.
0: A rośliny? Wzory roślinne są?
1: Nie, znaczy, nie mamy przedstawień roślin jako takich. Gdzieś nawiązania właśnie, bo poza tym, że to są no nie przedstawiające też dekoracje malarskie, nawiązujące do abstrakcji, do malarstwa abstrakcyjnego, to pojawiają się też graficzne dekoracje, które z kolei czasem nawiązują do przyrody.
0: A ja mam takie pytanie, no, nie chciałbym, żeby na takie materialne skierować, ale te figurki są czasem bardzo cenne. Być może państwo mają
2: bardzo
0: właśnie
2: cenne,
0: przed
2: ponad
0: sobą...
2: ponad 1000 złotych kosztuje.
0: Nie, to są chyba znacznie droższe niektóre wzory. Być może państwo mają na swoim regale albo półeczce coś bardzo cennego.
1: Tak, możliwe. I zachęcam do sprawdzania.
0: A jak to się sprawdza?
1: Możemy poszukać, sprawdzić w katalogach, w aukcyjnych katalogach. Obecnie właśnie te z produkcji z lat 50., 60. potrafią po kilkadziesiąt tysięcy na aukcję.
2: To ja może nie policzyłam dobrze tych cyferek tam i to wcale nie chodziło.
0: Kupić kiedyś taką, więc wiem dokładnie, ile to zacząłem zbierać, ale nawet w połowie nie jest.
3: Ale jedna sztuka.
2: Ale słuchajcie, bo to rzeczywiście...
4: egalitarności jakby.
2: Tak. Wtedy można było...
0: Ale te wzory się dzisiaj odtwarza, prawda?
2: Niektóre odtwarza się, ale nie do końca właśnie, bo tutaj to może nie idźmy tą drogą, bo tutaj możemy wpaść w jakiś dołek. Tak, na pewną minę, bo rzeczywiście są produkowane. Kiedyś te figurki wcale nie były drogie i mieliśmy je na meblościankach. Ja powiem szczerze, że one fantastycznie wyglądają wtedy, kiedy nie jest to jedna figurka, a kilka figurek. Jeszcze nie powiedzieliśmy,
0: no bo... Ale przyznam, że jak jest ich za dużo, to już też...
2: Ale za dużo nie, ale jak mamy na przykład śpiewaczki, no to co nam robi jedna śpiewaczka? Jak mamy cztery śpiewaczki,
0: no
2: to jest fantastyczne, bo te figurki, jak sami powiedzieliśmy przed chwilą, one są na meblościankę, czyli nie są ogromne. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć państwu, że są fantastyczne figurki dla dzieci, stąd warto do tej królikarni pójść, bo dzieci mają troszkę szaleństwa na punkcie dinozaurów i tam możemy te dinozaury, zresztą niezwykle interesująco malowane, zobaczyć, więc polecam.
0: A to są też dinozaury z dawnych lat? Znaczy dawne projekty?
3: No, dinozaury
1: z lat 50.
0: Ale figurki nie są z czasów dinozaurów.
2: Jeszcze wtedy Wielka Czwórka jeszcze wtedy nie tworzyły.
1: Tak. Dinozaury też się znajdują w królikarni. Też są to są właśnie takie tematy, które przemawiają do dziecięcej wyobraźni. Podobnie zresztą jak zwierzęta. Natomiast właśnie jeśli chodzi o formy, to jeszcze raz tutaj trzeba podkreślić, że to są bardzo rzeźbiarskie formy, właśnie takie w duchu organicznych nurtów w rzeźbie, zupełnie nie kojarzące się z realistycznymi przedstawieniami rzeźbiarskimi.
2: Ale to dla dzieci dobrze, bo dzieci mają wyobraźnię. wyobraźnię.
1: Dobrze, bo dzieci mają wyobraźnię.
0: A te figurki to był towar eksportowy?
1: Też. Tak, też. W mniejszym stopniu niż na rynek krajowy, bo to różnie bywało. Czasem więc niektóre serie produktów były przeznaczone tylko na eksport, a tutaj w większości na rynek krajowy, ale na eksport także.
2: Ale to powiedzmy, przepraszam, bo, że ci wpadam w słowo, ale to jest wyjątkowa opowieść o tym, jak te figurki były właśnie za granicą przyjmowane.

0: bo je pokazywano na różnych wystawach i w niektórych miejscach ich nie sprzedawano, a w innych sprzedawano.
1: Tak, bardzo entuzjastycznie. One budziły bardzo żywe reakcje. To wiemy z relacji właśnie z targów, z wystaw za granicą, gdzie one były taką wizytówką tych polskich

0: ale teraz nudno bez niego na świecie. Taka jest prawda niestety.
1: A ja lubię, jak jest nudno. Święty spokój i zarabiać normalnie można.
2: Zabawić by się też czasem przydało, Magdusiu.
1: Czy ja komuś zabraniam się bawić? Drzwi otwarte.
3: Ach, spróbujesz wuzetkę? To jest ulubione ciasto mamy.
1: Chętnie.
2: Adam pokazał mi, gdzie jest Maksajka. Może pójdziemy potem. Parę rybek bym złowił.
1: A wziąłeś wędki?
2: O, oczywiście, zapasowe też. Może będziesz chciała Adam ze mną połowić.
0: O, ja dawno tego nie robiłem.
3: No, świetny pomysł. My tu sobie z Magdą porozmawiamy, a wy przyniesiecie kolację.
1: Nie planowałam tak długo siedzieć.
0: Możecie nawet kilka dni zostać. No. U nas jest gdzie spać, miejsca nie brakuje.
2: Lepiej nie. Po co dzieci niepotrzebnie denerwować?
3: No, właśnie.
0: No to musimy się, Jurek, pośpieszyć, bo nam dnia nie starczy.
2: Pyszna wuzetka. No ale co poradzić? Komu w drogę, temu czas.
0: No to zbierajmy się, no.
2: A gdybyście chciały do nas dołączyć?
1: Nie chciałybyśmy.
2: No, to trudno.
0: No to chodźmy już, chodź. Pokażę ci drogę i wrócę, bo Grzesiek zaraz przyjedzie.
3: Ach, ci nasi panowie coś do siebie podobni.
1: Jak zaczną kombinować, to będzie dużo ryb na kolację, ale dzieci raczej z ślubu nie wezmą. Tyle ci, Jolu, powiem.
3: No, byle się nie pokłócili przy łowieniu, to już będzie sukces. To co, ciasteczko?
1: Poproszę.
3: No.
1: Dobra ta wuzetka.
3: No, właśnie widzę, szybko wchłonęłaś.
1: Pożarłam!
3: A świętej pamięci mamusia by się ucieszyła, jak ona lubiła karmić każdego, kto do nas przychodził. Zawsze miała coś schowanego, albo w lodówce, albo w szafce.
1: Uwielbiam takich ludzi. Gość w dom, Bóg w dom.
3: No, aż tu nagle i to szybko. O nic to, każdy ma swój czas. Nie ma się co kłócić z Panem Bogiem.
1: Musiała być dobrą osobą.
3: No, była.
1: Szkoda człowieka.
3: No, widać w niebie teraz takich potrzebują. Brakuje jej naprawdę. Nawet nie sądziłam, że będzie mi jej tak bardzo brakowało.
1: A ojciec Adama jaki był?
3: A on był inny niż mamusia. Taki bardzo zorganizowany. Szlachetny człowiek. No, tak mogę powiedzieć. Zawsze wszystko poukładane pod linijeczkę. I bardzo zasadniczy. Umiał walczyć o swoje. Ma być tak, a tak i koniec.
1: To twoja teściowa nie miała z nim słodko.
3: A gdzie tam? Kochali się jak nie wiem co. No chyba w korcu maku się znaleźli.
1: Zgodne małżeństwo?
3: Jak on się złościł, to mamusia wystarczyło, że chwilę do niego zagadała i od razu inny człowiek. Czasami coś tam burczał pod nosem, ale poważał mamusię i to bardzo.
1: A wiesz... Tak patrzę na twojego Adama i widzę, że Mateusz jest zupełnie inny. Różni się od ojca.
3: No i bardzo dobrze, powinni się różnić.
1: Nawet bym chciała takiego zięcia.
3: No, Julii też niczego nie brakuje. I dobrze się dogadujemy.
1: Czyli całe szczęście, że Mateusz nie poszedł za bardzo w tatusia?
3: No, w pewnych sprawach by mu nie zaszkodziło, ale... Ale ja myślę, że ogólnie tak jest lepiej.
1: A w jakich?
3: No trochę jak z Julią. Mógłby się o ziemię troszkę bardziej zatroszczyć. No.
1: To bardzo wrażliwy chłopak. Pewnie niełatwo takiego wychować.
3: No, to jak to z młodym, no.
1: No, a jak on sobie radził z tymi dzisiejszymi dziewczynami?
3: A... Nie bardzo rozumiem.
1: No, Julia mi wspominała, że biedak miał kłopoty ze znalezieniem tej właściwej. Jedna, potem druga. Coś gdzieś słyszałam o jakichś dziwnych historiach. Odwyk jakiś.
3: A, to stare dzieje. To prawda, miał kiedyś kłopot, ale to przez to, że bardzo chciał pomóc pewnej dziewczynie, która... No, niestety nie była tego warta.
1: Myślisz, że to się nie powtórzy?
3: No, poznałaś go. Mateusz jest bardzo zrównoważonym człowiekiem. I myślę, że najważniejsze, że wie, czego chce.
1: A jeśli i Julia mu nie będzie pasowała? Bardzo bym nie chciała, żeby była przez niego nieszczęśliwa.

0: No ja też. A ja bardzo lubię Julię. Jakoś tak podobnie widzimy wiele spraw. No.
1: A ja miewam z nią problemy. No. Czasami jest strasznie uparta, aż do niemożliwości.
0: A ja nie narzekam. Ja nie narzekam, naprawdę. Mogłabym nawet powiedzieć, że w jakiś sposób jesteśmy do siebie podobne.
1: Myślisz?
0: No, Julka to jest świetna dziewczyna.
1: No tak, no w końcu moja córka ma wiele zalet, że tak powiem, nie przesadzajmy z tą skromnością przecież.
0: No, podobnie jak Mateusz.
1: No tak, zauważyłam pewne zalety.
0: No, jest bardzo opiekuńczy. Sama zresztą mówiłaś.
1: To rzuca się w oczy.
0: I bardzo obowiązkowy. Odpowiedzialny czasami aż za bardzo.
1: Masz rację. A odpowiedzialność to nie jest mocna strona panów niestety. Zwłaszcza naszych.
0: No, nie jest chyba aż tak źle.
1: Ja tam widzę, że tak sobie. Zresztą z paniami też różnie bywa, zwłaszcza w młodym pokoleniu.
0: Oj, w młodym, no wszyscy byliśmy młodzi. I robiliśmy różne dziwne rzeczy.
1: No ja raczej nie.
0: Nie? Nic, kompletnie nic głupiego, naprawdę.
1: Nie przypominam sobie. Julii też to raczej nie dotyczy. Drugiej takiej ze świecą szukać.
0: No, to jest świetna dziewczyna, świetna, świetna. Pewnie też jej nie było łatwo.
1: Czemu też?
0: No, bo weganka.
1: Nie ze swojego wyboru.
0: Ty o tym zdecydowałaś?
1: Organizm taki. Ciągle ma biedactwo na coś uczulenie, czegoś nie toleruje. No ciągle pod górkę po prostu. Od małego.
0: No i nie każdemu pasuje taka osoba. No, dzisiejsi chłopcy różnie reagują na weganki.
1: Mateusz zachowuje się jak trzeba.
0: Pewnie nie mogła chodzić tak po prostu na tańce, co?
1: Dlaczego by nie? Mówiła, że jest po obiedzie i tańczyła. Na tańcach się tańczy przecież, a nie je.
0: No a wesela, chrzciny, to jak sobie z tym radziliście?
1: Normalnie, Julu. Zawsze jest jakaś kapusta.
2: Był to 3369 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Katarzyny Ciesielskiej-Ławrynowicz. Wystąpili Cezary Kwieciński, Danuta Stenka, Robert Majewski, Małgorzata Witkowska i Artem Manujłow. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie. Raz.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Tak jak Państwu obiecywałam w zeszłym tygodniu, dzisiaj ponowne spotkanie z kolorkiem, turystą z Podlasia, czyli Karolem Stefanowiczem. Dla Państwa się bardzo podobało się, czy to już za dużo powiedziałam, Karolu? Dla Państwa się bardzo podobało się, przesadziłam?
2: Nie, to jeszcze lepiej, ale solidny research tutaj zrobiłaś, widzę.
1: No staram się. Więc skoro się dla Państwa podobało się, to my wracamy i będziemy sobie dalej rozmawiać o języku Podlasia. Obiecaliśmy Państwu taki przyspieszony kurs tego języka. Wiemy już, że podstawą jest ta śpiewność, to takie piękne zaciąganie, że warto pamiętać o tym, dla mnie się to podoba, czyli słówku dla w nieoczywistych miejscach gramatycznie. No i to powtórzenie, którego teraz użyłam, prawda?
2: Że podwójne się, to jest takie mniej powszechne na Podlasiu, ale mój dziadek właśnie w taki sposób mówił, że mówił, chłopcy, tak się nie robi się na przykład. I zawsze, że powtarzał to się na początku i na końcu. I to też jak rozmawiam z ludźmi, to niektórzy mówią, że to słyszeli, a niektórzy, że nie. Także to jest takie trochę bardziej niszowe, bym powiedział, ale takie no i tak fajne i urocze, myślę.
1: Czy mógłbyś podać przykłady takich zdań, słów, które są obowiązkowym zestawem, jeśli się chce pojechać na Podlasie i zrozumieć, co do nas mówią?
2: To znaczy na pewno w języku polskim, jak mówimy, to my używamy dużo, podobnie tak jak na Lubelszczyźnie, że się mówi tako, że weź tako, tutaj to przełóż, to na pewno dodał do tego słownika i też na pewno używanie trochę innych form gramatycznych. Na przykład, jak mówimy o sobie, nie mówimy ja przyjechałem, tylko ja przyjechał. Już masz od razu jedną sylabę mniej, już to szybciej wypowiedzieć. Albo w formie żeńskiej ja przyjechała, albo ja zrobiła. To na pewno z kolei, jak się zwracamy do innej osoby, to możemy też się zwrócić na przykład, gdzie idzie? I to znaczy, gdzie idziesz.
1: Ale wiesz co? Ta akurat forma tutaj w centralnej Polsce jest uznawana za taką niegrzeczną. No gdzie idzie? No nie widzi, że tutaj ja stoję na przykład? To się odbiera jako coś takiego nieeleganckiego, obcesowego.
2: No właśnie, nie wiem dlaczego, ale to jest tak nasz sposób mówienia.
1: I nie ma w tym żadnego nacechowania negatywnego, prawda? Kiedy tak mówicie.
2: Ja tak tego nie odbieram. Nie wiem, nie wiem czy mogę mówić to całe Podlasie, ale ja tak myślę, że raczej nie.
1: Czyli dobrze, to już zapamiętałam sobie o tako. Jak ty tu przyjechał? Ja ciebie pytam. A ty mi mówisz, no normalnie, rowerem, o tako.
2: No tako, rowerem. Albo autem po obwodówce. Się mówi obwodnica. Przeważnie u nas się mówi obwodówka.
1: Aha, autem po obwodówce. A takie słowo, którego my tutaj w centralnej Polsce na pewno byśmy nie rozszyfrowali, albo mielibyśmy trudność z rozszyfrowaniem, jakieś takie gwarowe słowo?
2: A piać to, byś wiedziała, co to znaczy, jak powiem apiać?
1: No akurat wiem, bo się uczyłam rosyjskiego, czyli znowu.
2: Znowu, tak, to jest takie dość powszechne, szczególnie na Suchuszczyźnie. A na przykład apałonik. Wiesz, co to by było?
1: Pałonik?
2: Apałonik.
1: Apałonik, nie wiem.
2: To jest chochla, taka jak łyżka do nalewania zupy.
1: Idźmy w te sprzęty kuchenne, może coś jeszcze znajdziemy ciekawego.
2: Dobra, to nie sprzęt, ale to też by się znalazło w kuchni. Kipiatok.
1: To jest może wrzątek?
2: Dokładnie, super.
1: No
2: a
1: proszę.
2: Jak ty to zgadłem?
1: No nie wiem, tak jakoś skojarzeniowo właśnie, że kipi, coś kipi, jest gorące. Coś jeszcze?
2: Też ciekawe słowo jest, że można powiedzieć na ziemniaki. Że można i powiedzieć i ziemniak, i kartofli, na przykład można pójść nazbierać na polu, ale też można powiedzieć bulwy. O, i też kolejne słowo, to podobno nie jest ogólnopolskie. Czy się mówi w całej Polsce tarkować ziemniaki?
1: Nie, trzeć.

0: się mówi.
1: A u nas się tarkuje. Ale tak jeszcze, żeby ktoś nie zrozumiał, no to trzeba by już było iść w ten bardziej inny język, czyli ten język prosty w określeniu mojego dziadka. No to na przykład się mówi hadzi siuda, to znaczy chodź tutaj siuda, albo tudy, to jest wtedy, że tutaj. Bo ja język prosty znam tylko tak urywkowo z tego, co dziadek przemycał w swojej mowie, ale jak jeżdżę i usłyszę jakieś słowo, to sobie je zapisuję. Na przykład od alebabek często, takie zaprzyjaźnione moje koło gospodyń wiejskich. Zaraz zobaczę, co one mi tutaj powiedziały. To dla mnie też były słowa takie nowe. A na przykład wiłka.
0: Wiłka? To nie wiem.
1: Wiłka to jest widelec.
0: O proszę.
1: A prepowiestka.
0: Opowieść?
1: Powiedzenie. I też mam tutaj zapisane takie piękne durnoj ptaszki, durnoja pieśnia. To znaczy, że jak ktoś głupi, to głupio gada. A takie bardzo ładne powiedzenie, dobre życzenie w sumie dla kogoś to jest budzicie zdrowe, żywicie bohato, bo my już jedziemy do domu, do chaty. Bądźcie zdrowi, żyjcie dobrze, bogato, bo my już jedziemy do domu. Takie dobre życzenie na pożegnanie.
0: Które słowo, albo który zwrot, albo jakieś powiedzenie może najlepiej oddaje charakter Podlasia?
1: Ciężko by tak było jedno słowo. Ale moje ulubione chyba takie top słowo to jest barabanić. Dzwonić, hałasować, walić bęben, można barabanić w drzwi, bo to tak się u nas powszechnie używało zawsze w domu.
0: To ładne słowo, takie dźwięko naśladowcze.
1: I chyba też to jest fajne w tym słowie, że i można je usłyszeć w Białymstoku, ale też to słowo istnieje w tych językach właśnie po prostu po naszemu, po swojemu i takie jest właśnie uniwersalne.
0: Chciałam spytać o te filmy, w których pojawiają się ludzie ze starszego pokolenia, którzy jeszcze mówią w tym języku i wspominają dawne czasy, i wspominają dawne miejsca, i zwyczaje. Jak oni cię przyjmują? Chętnie się zgadzają na te rozmowy?
1: To zależy, bo niektórzy ludzie się trochę wstydzą. I na przykład tak raz byłem w Bochonikach, to właśnie wieś, z której pochodzi mój dziadek, i tam robiłem właśnie materiał na temat tego języka prostego, to znalazłem chętnych rozmówców. I też pani Zofia Bogdanowicz, to jest taka Tatarka z Bochonik, taka w sumie moja przyjaciółka. I ona bardzo chętnie się dzieli tym językiem prostym, nawet zna różne piosenki i rymowanki. Sama swoje pisze też wiersze, ale też jak innej pani się spytałem, czy pani umie po prostu. Ona mówi, nie, to normalna haworot. No okej, okay. To wszystko jasne. Może to tak trochę jest teraz miłe, że ktoś to docenia, bo na przykład jak mój dziadek mówił, ja w ogóle nie wiedziałem o tym, że dziadek mówił jakimś innym językiem, dopiero gdy pisałem pracę dyplomową i z nim robiłem wywiad, to on tak o tym wspomniał, tak, a ja tak mówię, chwila, dziadek, stop, jak to inny język? No i no tak, taki język, taki wioskowy, taki ten, że ludzie tak często nie przywiązywali do tego takiej wartości, myśleli, że ten język właśnie ogólnopolski, to jest ten język bardziej wartościowy, no bo taki język się słyszy w telewizji, takiego języka się używa w urzędach, a myślę, że teraz chyba to jest takie miłe, że ktoś to docenia. Też fajnie, na przykład tak jak Swadejniczo z tego zrobili w ogóle taki fajny projekt artystyczny i tej muzyki teraz słuchają ludzie nie tylko w Polsce, ale i w różnych miejscach na świecie. To przykuwa uwagę i mam nadzieję, że to będzie miało taki efekt, że okej, że może językoznawcy tam się będą nas kurzać, że my coś tam powiedzieliśmy nie tak, czy coś tam się nie zgadza. Ale przynajmniej wtedy jest o tym jakaś debata i może to doprowadzić do tego, że będzie więcej tych badań prowadzonych i będzie więcej literatury na ten temat i że po prostu, że ludzie tym się jakoś interesują bardziej.
0: Jeżeli słuchają nas językoznawcy, a wiem, że czasem tak, to apelujemy, żeby zwrócić baczne oko na Podlasie i ucho właściwie, żeby przysłuchać się temu, jak się na Podlasiu mówi. Zdarza się tak, że ludzie z Podlasia zaczynają być dumni ze swojego języka dopiero kiedy trafią na twoje filmy, na twój przekaz?
1: To znaczy na pewno było tak w Chicago, jak tam byłem, bo w Chicago to głównie Polacy to są w większości górale z Podhala i właśnie bardzo dużo Podlasiaków, szczególnie z Moniek, że nawet się śmieją, że Moniki to nasza Ameryka, no bo tam prawie każdy ma rodzinę jakoś w Ameryce. I pamiętam, że tam pani do mnie powiedziała na spotkaniu z widzami, że fajnie, że dziękuję ci, bo ja teraz rozumiem, że to jest po prostu gwara, a z nas się wyśmiewali, że mówimy te dla, a ja teraz mówię, że nie, zobacz, ten film Kolorka, że to jest nasza gwara i to jest coś naszego. Ale też na przykład jak chodzę po mieście, to często ludzie do mnie od razu się zwracają takimi zwrotami gwarowymi i coś do mnie mówią tą gwarą. Także to jest, myślę, bardzo fajne, że to wcześniej by się pewnie nie wydarzyło. Więc mam nadzieję, że to ma taki efekt. Na pewno też niektórzy ludzie się tego wstydzą, tak? Czy może myślą, że to nie jest wartościowe to, co ja robię, czy myślą, że może powinienem to robić w inny sposób, no ale tak nie da się, żeby wszystkich zadowolić.
0: Ty to robisz po swojemu i bardzo dobrze, że tak robisz. Porozmawiajmy teraz chwilkę o samym Podlasiu. Masz takie ukochane swoje miejsca. Zastanawiam się, czy jednym z tych ulubionych miejsc jest białostocka dzielnica Bacieczki.
1: Oj, to szanuję. Taki dziennikarz zrobił taki research. To się dla mnie podoba. Bardzo fajnie. Tak, Bacieczki mają specjalne miejsce w moim sercu. Nawet tutaj siedząc

0: studia, mam koszulkę Becieczki, czego nie widać, z takim napisem dużym Becieczki. To jest osiedle, z którego ja pochodzę i taki kontrast, na przykład mieszkanie w Londynie, to było tak, że chciałem gdzieś pojechać do przyrody, żeby po prostu mieć taką otwartą przestrzeń, jakąś łąkę, rzekę, to często trzeba było bardzo daleko jechać, albo była tylko taka przyroda dostępna w postaci parku. Ale tutaj po prostu wychodzę sobie z domu, mam w miarę niedaleko las, mam rzekę niedaleko, taką łąkę dziką, po której biegają sobie bażanty i sarenki, czasami nawet łoś się trafi. Też taka wspólnota, że tego mi brakowało w Londynie, że mam wspaniałych sąsiadów. Na przykład jak wyjeżdżam i teraz podróżuję, jeden sąsiad ma klucz do domu, drugi ma sąsiad klucz do domu i zachodzą, na przykład karmią mojego kota, jak mnie nie ma. Mogę im w 100% zaufać, albo mam takiego sąsiada, z którym sobie majsterkuję przy różnych rzeczach. To jest takie właśnie bardzo podlaskie, albo że tak się mówi z taką dumą o tym, na przykład jak się dba o swoje podwórko. Takie się wydają takie proste rzeczy, ale ja mam z tego taką właśnie dużą satysfakcję. Dlatego chyba bardzo lubię to osiedle. A takie drugie miejsce na Podlasiu, no to jest Sokółszczyzna ogólnie, właśnie tam skąd pochodzi mój dziadek. Bardzo lubię te Bochoniki, ale szczególne miejsce w moim sercu mają Krynki. To jest takie miasto blisko granicy z Białorusią i to, co jest najfajniejsze w tym mieście, że tak leży pośród przyrody i pod całym miastem są podziemne źródła i u ludzi w ogródkach często wypływa po prostu sobie źródło z przepyszną wodą, która podobno ma nawet lecznicze właściwości i takie bardzo urocze miejsce. Nawet tam nagrałem niedawno teledysk, ale całe Podlasie jest piękne i wszędzie jest dużo pięknych miejsc do odkrycia, także zachęcam Państwa, żeby przyjechać tutaj i odkryć to miejsce dla siebie.
1: To prawda, ja się do tej zachęty dołączam, bardzo często bywam na Podlasiu, ale zazdroszczę Ci, że Ty tam po prostu żyjesz. A propos teledysku, to jeszcze na koniec musimy powiedzieć, że Ty jesteś człowiekiem wielu talentów i właśnie także śpiewasz czasem. Ten teledysk ostatni, o którym wspomniałeś i piosenka ostatnia, to taka piosenka o miłości jest.
0: Tak, piosenka Złote Oczy. I tak nie miałem zamiaru pisać piosenki Disco Polo, ale wszyscy mówią, że tak wyszła ta piosenka Disco Polo i tak myślałem, dobra, że może to jest kolejna rzecz taka w Polsce, gdzie trzeba trochę odbić tą łatkę taką wstydu, tak naprawdę nieuzasadnionego, no bo jeżeli już się bawimy do tej muzyki na weselach, niby nikt tego nie zna, ale wszyscy znają piosenki i tak myślę, że taka nagonka na te Disco Polo jako coś po prostu takiego najgorszego zła, to takie trochę jest bez sensu, bo myślę, że można tak samo lubić muzykę alternatywną, jak i te Disco Polo. Tak, ale ta piosenka jest właśnie taka miłosna, taka o takim rozstaniu, a teledysk z kolei to jest taka trochę oddzielna historia, też tam jest trochę nawiązań takich legend Podlasia do szeptów, no i tam właśnie bardzo dużo widać tych krynek i widać też meczet w Kruszynianach. U mnie zawsze w teledyskach są przemycane takie smaczki, staram się podkreślić tą wielokulturowość. Zrobiłem tak, że w tym teledysku pojawił się w tle w jednym kadrze meczet, w jednym cerkiew, a w innym kościół. Tu widać te różne świątynie i widać tą multikulturowość.
1: Karolu, a czego mogę dla ciebie życzyć?
0: Ja wiem, może zdrowia i szczęścia.
1: To najważniejsze.
0: To pewnie, że tak. To chyba no, takie najważniejsze wartości w życiu, no bo jakby, żebyś cieszyć życiem, trzeba być zdrowym. Taka podstawa.
1: No to tego życzę i bardzo dziękuję, że zechciałeś zajrzeć do Słowoteki.
0: Też bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło. A jakbym tak miał po Podlasku, że się mówi, żeby zdrowe byli wszystkie u was w rodzinie. I tutaj to może w tym przypadku, żeby zdrowe byli wszystkie słuchacze Słowoteki. O.
1: Bardzo dziękuję. Karol Stefanowicz, kolorek, turysta z Podlasia, był gościem Słowoteki. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Utrudnienie jest na ekspresowej trójce, to węzeł Jawor Północy do węzła Jawor Wschód. Na wysokości miejscowości Lubawka to 321 km. Tam samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne. Nie ma osób poszkodowanych, natomiast droga jest zablokowana i zalecany jest objazd przez węzeł Jawor Południe. Droga krajowa nr 77 to województwo podkarpackie, odcinek Leżajsk-Jarosław na wysokości Dębna, a w kierunku Jarosławia jadąc 104 km. Tam doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem.

motocyklem. Wiadomo, że jedna osoba jest ranna. Służby są na miejscu zdarzenia i tam kierują ruchem od godziny 12:15. Także utrudnienie jest na S6, to odcinek węzeł Ustronie Morskie do węzła Kołobrzeg Wschód. Na wysokości Szczecina 95 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, natomiast cały czas zablokowany jest jeden pas ruchu, dokładniej od godziny 13. Natomiast zakończyło się już utrudnienie na drodze krajowej numer 45, odcinek Opole-Kluczbork na wysokości miejscowości Kuniów, 144 km, gdzie wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony do tej pory był ruch naprzemienny. Teraz tego utrudnienia już tam nie ma. Natomiast długi korek ustawia się przed Nowym Targiem na drodze krajowej numer 49 i korek kumuluje się przed rondem Jana Pawła II. Bańska Niżna i Szaflary, czyli droga krajowa numer 47. Sporo kierowców ustawia się na trasie z Zakopanego do Nowego Targu. Za Nowym Sączem tam również są popołudniowe trudności z przejazdem. Droga krajowa numer 76 na wysokości miejscowości Wielogłowy w kierunku Brzeska. I na koniec informacja, na południu cały czas wąskie gardło jest na Zakopiance, Mogilany, Chorowice przed wjazdem do Krakowa.

0: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Łatwogang coraz bliżej mety swojej rowerowej wyprawy. Główny cel już osiągnął, zebrał 12 milionów złotych na leczenie małego Maxa.
1: Wspaniała inicjatywa, tylko się cieszę, że są tacy ludzie wśród nas.
0: Starszy mężczyzna ofiarą pożaru w Dobryninie koło Mielca, z kolei w Gorzowie Wielkopolskim spłynęła duża hala. Tu nikt nie ucierpiał. Wielka Brytania traci polskich pracowników. Dlaczego? O tym za chwilę nasza korespondentka. Do mety już tylko 100 kilometrów. Piotr Hanke, Łatwogang, coraz bliżej celu swojej charytatywnej wyprawy. Od piątku jedzie z Zakopanego do Gdańska, by zbierać pieniądze na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. Na ostatnich kilometrach trasy towarzyszy mu nasz reporter Patryk Michalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, o której Łatwogang dojedzie do celu.
2: No, w tym tempie tej rowerowej wyprawy Łatwogang dojedzie do granic Gdańska około 18:19. Na nawigacji ma ustawiony punkt na granicach miasta, ale on sam jeszcze nie wie, czy będzie wjeżdżał do centrum, choć pewnie będzie go tam witać, będą go tam witać setki fanów. Natomiast po drodze, w każdej niemal miejscowości, przez którą przejeżdża, jest podobnie, witają go setki ludzi. Tak było w Unisławiu na Kujawach.
1: Wspaniała inicjatywa, tylko się cieszę, że są tacy ludzie wśród nas. Cudowna sprawa, kibicujemy mu.
2: Panowie, towarzyszycie na rowerach Łatwogangowi?
3: Tak, zgadza się.
2: Skąd?
3: Spod Torunia wyjechałem, no i już do samego Gdańska będę jechać.
2: Do tego celu rzeczywiście jeszcze jakieś 100 kilometrów, ale najważniejsze, że podstawowy cel zbiórki osiągnięty. Udało się uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Te pieniądze pozwolą na nowoczesną terapię genową w Stanach Zjednoczonych, ale zbiórka internetowa trwa. Zebrane środki, te dodatkowe zebrane środki pomogą w leczeniu kolejnych chorych dzieci.
0: A o tym wszystkim prosto z trasy przejazdu Łatwoganga Patryk Michalski. Dziękuję bardzo. Tragiczny skutek pożaru drewnianego domu w Dobryninie koło Mielca na Podkarpaciu. Zginął 67-letni mężczyzna. Zgłoszenie służby ratunkowe dostały tuż przed północą. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, płonął już cały budynek. Ciało 67-latka odnaleziono dopiero po przygaszeniu ognia i przeszukaniu pogorzeliska. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Z kolei w Gorzowie Wielkopolskim ponad 100 strażaków walczyło z ogniem w dużej hali z parkiem trampolin.
4: Na szczęście nikomu nic się nie stało, w środku nikogo nie było i to jest najważniejsze.
0: Mówił rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Budynek spłonął doszczętnie, prawdopodobnie trzeba będzie go zburzyć, podsumowuje prezydent miasta Jacek Wójcicki.
5: Pożar bardzo mocno dotknął konstrukcji obiektu, dach w części już się zawalił. Państwowy inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co z obiektem, natomiast wydaje się, że faktycznie obiekt będzie pewny do rozbiórki.
0: Pożar zgłoszono służbom przed 6 rano. Ogień zauważyła ochrona sąsiedniej galerii handlowej.

0: To są aktualności jedynki.
1: Zamach bombowy w Pakistanie. Eksplozja miała miejsce w mieście Kweta, około 50 km od granicy z Afganistanem. 24 osoby zginęły, około 70 zostało rannych. Do wybuchu doszło przy torach kolejowych, gdy przez stację w Kwecie przejeżdżał pociąg wiozący funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i ich rodziny. Padły też strzały. Wielka Brytania mierzy się z odpływem polskich pracowników. Ze Zjednoczonego Królestwa wyjeżdża 3 razy więcej naszych rodaków niż tam przyjeżdża. Polska społeczność skurczyła się w ciągu roku o 13 tysięcy osób.
2: Brytyjscy statystycy przyznają, że nie jest to chwilowe wahnięcie. Zjawisko dotyczy zresztą nie tylko obywateli Polski, bo odpływ widać wśród mieszkańców całej Unii Europejskiej. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są 3. Po pierwsze Brexit. Nowe przepisy wizowe i twarde formalności zmieniły zwykłą przeprowadzkę w urzędową drogę przez mękę. Po drugie, potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Pozostało 11 dni. W czwartek, 4 czerwca rozpocznie się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miasto przygotowuje się do tegorocznego Święta Muzyki, mówi zastępca prezydenta Opola Małgorzata Stelnicka.
3: Będzie muzycznie już tak naprawdę od dworca, od placu Kory, aż po centrum miasta, że o amfiteatrze nie wspomnę, więc myślę, że atrakcji będzie cała moc.
1: Mieszkańców i odwiedzających Opole czekają m.in. koncerty plenerowe, kawiarenka z gwiazdami oraz miejska gra edukacyjna związana z historią festiwalu. Z kolei w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki swoje gwiazdy odsłonią Ewa Bem, Natalia Kukulska oraz dziennikarka Jedynki Maria Szabłowska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Jest słonecznie i pogodnie, tylko miejscami więcej chmur i przelotny deszcz. 16 stopni w Kołobrzegu, 19 w Gdańsku, 24 w Olsztynie i Lublinie, 28 w Zielonej Górze. Ciśnienie w Warszawie 1011 hektopaskali.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
16: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w 1.

0: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na dwa głosy.

0: Mimo że nazywali się Ameryka, to tak naprawdę to było trzech Brytyjczyków, którzy no, zamarzyli sobie śpiewać taką Amerykanę. Horse with No Name, zespół Ameryka. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w programie pierwszym Polskiego Radia. Witamy Państwa i ja powiem tylko tyle, że ten horse, czyli koń, jest tutaj zupełnie nieprzypadkowy.
1: A my się nazywamy Marcin Kusy i Paweł Sztompche i będziemy aż do 16:00. To były koty, to teraz będą konie.
0: Konie. Idziemy o 4 kopyta dalej.
1: To co? To ja zaczynam. I to będzie po prostu...

0: Taki niewielki koń, bo to będzie konik na biegunach. To był niewielki konik, ale z drugiej strony warto pamiętać, że to był wielki przebój. Przebój, który należał do Michała Hochmana. To jest pierwsze polskie pokolenie rock'n'rollowców. On zresztą pierwszy zaśpiewał Dianę. Mhm. I to było to pokolenie, które po części wyjechało za granicę w 1968 roku. Pojawił się w Nowym Jorku. Tam kariery jakiejś specjalnej nie zrobił.
1: Natomiast, ale pisał piosenki.
0: Pisał, tak, mm-hmm. tak. Natomiast my pamiętamy nie tylko tę Dianę po polsku, ale również, a może przede wszystkim, konika na biegunach. Ale żeby nie wchodzić aż w takie dalekie sentymenty, proponuję tego konika na biegunach w wykonaniu Urszuli. Urszuli, która z takim dużym sukcesem śpiewała tę piosenkę, bo ona zrzuciła ten big-beatowy charakter na rzecz rock'n'rollowego.
1: I to takiego ciężkiego, tak. charakterystycznego riffu.
0: I coś w tym było. A więc Urszula i konik na biegunach, w jej wypadku można nawet powiedzieć koni na biegunach.

0: Nam chodzi o głos paszczo.
1: To była Urszula i Konik na biegunach, a to jest pierwszy program Polskiego Radia.
2: I konie w roli głównej. Dzisiaj ten temat facebook.com/jedynka. Gdyby państwo chcieli się także podzielić swoimi końskimi przebojami, ale
1: jesteśmy
2: także
1: do dyspozycji.
2: Tak jest, 71-151. Wątek lubelski, jeżeli pozwolisz.
1: Dobrze.
2: Ciąg dalszy. Budka Suflera. Budka Suflera, płyta druga, czyli Przechodniem byłem między wami. I to jest jeszcze ten bardzo progresywny, rockowy rozdział Budki Suflera. Poważne formy, Noc nad Norwidem, Pieśń niepokorna, ale także Konie już czekają przed domem.
1: Dobrze.
2: I to jest Adam Sikorski, który wtedy był nadwornym tekściarzem, jeśli chodzi o Budkę Suflera. I to jest taka próba, te konie, które czekają przed domem, taka próba poetyckiego oddania ostatnich chwil poety

rosyjskiego Sergiusza Jasienina. No wiadomo, że tam było tak, że milicja, która weszła do słynnego hotelu i znalazła ciało poety, stwierdziła, że to było samobójstwo i do tego jeszcze ten list napisany krwią, a po wielu latach okazało się, że służby specjalne i tajna policja sfingowały to wszystko i te gry z tym systemem nie do końca się powiodły, a właściwie w ogóle się nie powiodły. Dość powiedzieć, że Jasienin był wtedy zwolennikiem tak zwanej starej Rosji. I to tak się zakończyło, ale ta pieśń jest wstrząsająca. Piękne partie, jeśli chodzi o gitary. No i sam Krzysztof Cugowski i Romuald Lipko, posłuchajmy, bo to jedna z najważniejszych polskich płyt rockowych.

0: Wild Horses i The Rolling Stones z tą swoją historią i z tą swoją teraźniejszością. Paweł, w lipcu ukaże się ich kolejny studyjny album. McCartney wydaje album, Deep Purple wydają świetną płytę 3 lipca. Mówię o tym od kilku tygodni już, bo...
1: Uniwersytet trzeciego wieku.
0: Ale taki, słuchaj, na dobrym rock'n'rollowym sterydzie. Obiecuję państwu dużo wrażeń, bo ja już tę płytę słyszałem.
1: No to ja ci odpowiadam Sewerenem Krajewskim. I wschodem słońca w stadninie koni. Było kilkoro wykonawców tego utworu. Jest trochę kowbojski, a wydaje mi się, że my się trochę zachowujemy tak jak sprzedawcy i producenci kalendarzy, takich trzyczęściowych z obrazkiem. Wiesz, znasz taką teorię, co się sprzedaje? Na 3 razy na K. Bo myśmy w zeszłym tygodniu mieli koty, w tym tygodniu mamy konie, a tym trzecim elementem, ten najbardziej sprzedającym się kalendarzy, są krajobrazy. Nie wiem, czy zdobędziemy się za tydzień na krajobrazy, ale...
0: Słuchaj, coś... powiem ci więcej. Możemy się nawet na kalendarze zdobyć.
1: Żółte.
0: Też taka. Też taka.
1: To nie jest historia z żółtych kalendarzy, chociaż pięknie by wyglądał takie zdjęcie z kalendarza. Wschód słońca w stadninie koni.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To był Seweryn Krajewski, Czerwone Gitary i Wschód Słońca w Stadninie Koni. I ty mi na to odpowiadasz?
2: Ja ci no to znowu odpowiadam historią rock'n'rollową. To będzie historia mało znanego, dzisiaj już właściwie zapomnianego muzyka Danny'ego Whittena. Danny Whitten przez wiele lat współpracował jako nadworny gitarzysta i lider zespołu Crazy Horse, który akompaniował Neilowi Youngowi. I Young wypatrzył go gdzieś na jakimś koncercie, bo Crazy Horse byli zespołem, który po prostu funkcjonował. Danny Whitten śpiewał, grał, komponował. Natomiast Young się zachwycił i stąd powstała nazwa, no, Neil Young and the Crazy Horse, tak? Kapitalne, klasyczne już rockowe albumy. No rzeczywiście Whitten był niesłychanie utalentowany. Grał kilkoma technikami na gitarze. Zmarł bardzo młodo, zmarł wskutek przedawkowania rozmaitych środków psychoaktywnych. Neil Young miał potężne wyrzuty sumienia, bo wyrzucił go z zespołu, nie wiedząc, że on wtedy naprawdę zaczął walkę ze swoim heroinowym nałogiem. Natomiast w ten nałóg wpędziła go podobno choroba reumatoidalne, zapalenie stawów. I to podobno uśmierzał ten ból bardzo motorycznie, silnymi środkami. No, smutna historia, ale to, do czego zmierzam, to, że po tym Crazy Horse oczywiście zostały nagrania z Youngiem, ale został też jeden kapitalny przebój, który później do swojego repertuaru włączył Rod Stewart, czyli I Don't Want to Talk About. I ja dzisiaj w oryginale jednak Crazy Horse. Proszę Państwa, posłuchajmy tego Danny'ego Whittena, zapomnianej, ale wspaniałej postaci.

0: Danny Witten i Crazy Horse I Don't Want To Talk About, czyli solowa twórczość Wittena, właściwie bez Younga. Kapitalna postać, świetny gitarzysta. Warto sięgnąć po jego nagrania.
1: Ja mam równie piękny utwór, równie przebojowy, choć nie tak może tragiczny. Tym razem to jest opowieść z filmu Rio Bravo, a więc
0: klasyka,
1: John
0: absolutne.
1: Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Walter Brennan, i ta opowieść zatytułowana Moja strzelba, mój koń i ja. I czas westernu minął, natomiast są pewne piosenki i utwory instrumentalne, które właściwie na stałe wyszły do repertuaru filmowego i pozafilmowego. I jednym z takich stałych elementów związanych z westernem i z muzyką z lat 60. jest właśnie ta piosenka Moja strzelba, mój koń i ja.
2: The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream.

0: milczeć?
1: To była westernowa opowieść. Dean Martin i przyjaciele.
2: I cieszę się, że poruszyłeś wątek filmowy. On jest jak najbardziej z końmi również związany i z muzyką, jak się okazuje. Ale wcześniej jeszcze pani Maria, która zwróciła uwagę, że co tutaj było wspólnego, jeśli chodzi o tego Whitena i tę piosenkę I Don't Want to Talk About. To, że Crazy Horse, to, że ten dziki koń, tak? Tak się nazywał zespół, który on założył i który akompaniował Neilowi Youngowi. Może faktycznie wybrzmiało to tak jakoś mocno, ale tymczasem to wszystko naprawiam. Natomiast już pędzę do kina, 98 rok i ekranizacja powieści bestsellerowej Zaklinacz koni. Pamiętasz? Christine Scott Thomas, mała Scarlett Johansson, Sam Neill, ale przede wszystkim w roli głównej Robert Redford jako ten właśnie Zaklinacz koni. I historia oczywiście i wzruszająca, i poruszająca, się okazuje, że także miłosna. I w pewnym momencie, kiedy taka potańcówka sobotnia się zaczyna, Christine Scott Thomas, właściwie jej bohaterka i bohater Roberta Redforda, delikatnie mówiąc na początku, nie przepadają za sobą, no ale ta potańcówka choćby delikatnie, ale ich zbliża. I wtedy, proszę państwa, w tle gra taka piosenka A Soft Place to Fall, czyli takie delikatne miejsce, gdzie można spaść i się nie potłuc. I to Alison Moore i odrobina takiego cudownego country gdzieś w tle.

0: Alison Moorer, Soft Place to Fall z filmu Zaklinacz Koni. To była nominacja Oscarowa za oryginalną piosenkę, ale nie wygrała wtedy.
1: Ja mam też filmową opowieść. Ja mam też Dzikie konie i to wszystko wyśpiewane przez Bryana Adamsa. Bryan Adams miał w pewnym momencie taką rękę do śpiewania pięknych ballad filmowych. Nagrał ich kilka. Dla wielu osób tą najważniejszą jest właśnie utwór Here I Am. To jest z filmu Mustang z Dzikiej Doliny.
0: Mm-hmm. Ty masz rację, że Adams miał szczęście do kina. Bo to był i Robin Hood, Everything I Do It For You. To było Have You Ever Loved A Woman do Casanowy.
1: I wiesz, jak podobno przyjechał do Polski, to wcale ten nie cieszył się taką dużą popularnością.
0: A teraz wraca co pół roku mniej więcej i wyprzedaje halę.
1: Początek miał trudny w Polsce.
0: No widzisz.
1: Ale miał te filmowe utwory, miał świetne. Bryan Adams.

0: To był Brian Adams. Powoli, powoli finiszujemy, prawda?
1: Tak, to już finał. Proszę Państwa, jeszcze na koniec płyta, po którą nadal często sięgamy tu w tym programie, ale to tylko pokazuje, że to Grzegorz Ciechowski, jako Grzegorz z Ciechowa, miał rację, że eklektyzm pewien i łączenie gatunków i sięganie po to, co kiedyś stare, tradycyjne, korzenne, i łączenie z nowymi brzmieniami to miało sens, mimo że wtedy były takie dwa nurty. Jeden zwłaszcza taki mocny, pamiętam, który twierdził, że Grzegorz Ciechowski się naśmiewa z tych starych śpiewaków, muzykantów, że to jest jakiś pastisz, że to jest próba jakiegoś takiego zdeprecjonowania tego wszystkiego i pokazania, że my mamy siłę i nowoczesne nadchodzi.
0: To bo on cytował oryginały.
1: Tak, ale kompletnie. Tak, i to było odważne. Tak. Dzisiaj traktowalibyśmy to i te poszukiwania muzyczne, które się odbywają, jazz, z etnicznymi brzmieniami, world music, przenikanie, reggae z góralami i tak dalej. No wtedy już w latach 90. to było. Niemniej, no Ciechowski nie miał za łatwo. Niemniej on miał rację i moim zdaniem takie rzeczy jak gdzieś moje kare konie w tej nowoczesnej wersji absolutnie się bronią. Tak się pożegnamy.
0: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę i te konie w roli głównej. To co, za tydzień kalendarze?
1: Nie. Czy krajobrazy?
0: Czy krajobrazy?
1: No to my zdecydujemy, ale no zapraszamy Państwa.
0: Coś podpowiedzą jeszcze w sprawach i kalendarzy, i krajobrazów.
1: Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Radio kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Autostrada A4, odcinek między węzłami Kraków-Tyniec, węzeł Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Tam doszło do zderzenia 3 pojazdów osobowych. Nikt nie został ranny. Natomiast jest blokada jednego pasa ruchu. Jeżeli przejeżdżają Państwo w kierunku Katowic, trzeba tam wybrać pas prawy lub też pas awaryjny. Korek na autostradowej obwodnicy miasta ma prawie 10 km i rzeczywiście jest tam utrudniony przejazd. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje informacje z Krajowej Dziesiątki także. Zdarzenie drogowe jest między Toruniem i Lipnem w Głogowie, gdzie zderzyły się 2 osobówki. No i akurat tam utrudnienia potrwają długo, ponieważ jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana, zarówno do Torunia, jak i do Lipna. Służby zalecają objazd w kierunku Warszawy, a wyznaczony jest przez miejscowość Brzozówka do Dobrzejewic. Natomiast dobre utrudnienie jest z drogi krajowej nr 77, odcinek Leżajsk-Jarosław, w pobliżu miejscowości Dębno, to województwo podkarpackie. Jadąc w kierunku Jarosławia na 104 kilometrze, już po godzinie 12 doszło do zderzenia się pojazdu osobowego z motocyklem. Tam wiadomo też, że jedna osoba była ranna. Służby pojawiły się na miejscu zdarzenia i kierowały ruchem. Od niecałej godziny już nie ma utrudnień z przejazdem na drodze krajowej nr 77. I jeszcze informacje od służb, gdzie trwają przebudowy. Autostrada na węźle Wrocław Południe, Zachód, Stadion Północ, czyli województwo dolnośląskie. Jeszcze do jutra, do godziny 6:00 będą trwały prace szybko postępujące w zakresie odnowy oznakowania poziomego. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Cały czas czekamy na informacje od Państwa.
10: Minęła 16:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. 5-letni zakaz wjazdu do Schengen dla Ukraińca, który wjechał nad morskie oko. Jest decyzja Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Klasztor Dominikanów w Kijowie prowadzony przez polskich zakonników uszkodzony w rosyjskim ataku. Poznańcy

0: Lekarze przebadają bliźnięta z całej Polski. Chcą ocenić ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Surowa kara dla Ukraińca, który wjechał samochodem nad Morskie Oko. Przez 5 lat nie wjedzie do Polski oraz innych państw strefy Schengen. O zakazie poinformował w mediach społecznościowych wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Mężczyzna opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę.
1: W piątek wieczorem Ukrainiec wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Pokonał ponad 8 kilometrów, zrobił zdjęcie nad jeziorem i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidywana jest kara do 5 tysięcy zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Policja gromadzi dowody przeciwko influencerowi, zabezpieczony został monitoring ze zdarzenia. Sprawę analizuje także Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Klasztor Dominikanów w Kijowie uszkodzony podczas nocnego rosyjskiego ostrzału. Mieszkają w nim i pracują także polscy zakonnicy. Zniszczenia objęły większość sal wykładowych Instytutu Wyższych Nauk Religijnych Świętego Tomasza Zakwinu oraz kaplicę klasztorną. Jedna z rakiet uderzyła przed godziną 4:00. 10-piętrowy blok mieszkalny znajdujący się naprzeciwko klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wyleciały okna i drzwi. Kilkaset rakiet balistycznych manewrujących oraz dronów, wiele zniszczonych budynków i duża liczba poszkodowanych. W wielu domach powybijane zostały okna. Tak mówił mer miasta Witalij Kliczko. Na skutek rosyjskiego ataku w Kijowie i obwodzie kijowskim zginęły łącznie 4 osoby, a ponad 80 zostało rannych. Rosja wykorzystała podczas ataków pocisk balistyczny Oriesznik, zdolny do przenoszenia głowic jądrowych. 24 maja to dla nich dzień szczególny. Dziś święto wojsk specjalnych. Przypada w rocznicę powołania 19 lat temu odrębnego dowództwa tego rodzaju sił zbrojnych. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za ich służbę. W serwisie X wicepremier napisał: choć często jesteście niewidoczni, to zawsze jesteście skuteczni w misjach w Polsce i poza granicami kraju.
2: To są aktualności jedynki.
0: Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu przebadają ponad 700 par bliźniąt z całej Polski. Chodzi o osoby w wieku od 15 do 44 lat i ocenę ryzyka zachorowania na stłuszczenie wątroby, nadciśnienie czy cukrzycę. Kto i dlaczego zapisał się do programu? Sprawdzał Maciej Szefer.
3: Matylda Dąbrowska zapisała do programu swoje 15-letnie córki.
4: Wszyscy myślą, że jeżeli są bliźnięta, to zwłaszcza jednojajowe, to będą myślały podobnie, ubierały się podobnie, czuły podobnie i wręcz mówi się o bliźniętach per wy. A one na przykład bardzo nie lubią, jeżeli o nich się mówi dziewczynki. To jest taka okazja, żeby troszeczkę pozwolić społeczeństwu pomyśleć, że bliźnięta to nie jest jedna osoba.
3: Badania wykażą, czy bliźnięta są w podobnym stopniu narażone na udary, zawały czy niektóre nowotwory. Mówi Piotr Ilecki, który pracuje przy projekcie jako lekarz oraz jest jego uczestnikiem.
5: W tych badaniach jesteśmy w stanie wykluczyć troszeczkę te czynniki genetyczne, które mogą prowadzić do zespołu metabolicznego.
3: Uczestnicy badań mogą liczyć na bezpłatną i szczegółową kontrolę stanu zdrowia oraz konsultację wyników z lekarzami. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze Warszawa i przygotowania do Święta Saskiej Kępy. W planie parada, śpiewanie Małgośki i wielu artystów z wyjątkowymi koncertami. A tegoroczne hasło: życie nie tylko po to jest, by brać. Będziemy bowiem również wspominać Stanisława Sojkę, wyjaśnia szefowa promu kultury Saska Kępa Maria Juszczyk.
6: To wielki hołd pod adresem mistrza, który był bardzo mocno związany z Saską Kępą. Odszedł od nas w sierpniu ubiegłego roku. W związku z tym tegoroczne święto nie mogło się odbyć bez mocnego akcentu na cześć jego pamięci.
0: Święto Saskiej Kępy to pod kątem organizacyjnym duże wyzwanie. Koncerty i wystawy będą się bowiem odbywać na ulicy Francuskiej, która na czas święta będzie zamknięta. Zmiany w organizacji ruchu od piątku 29 maja. Ja sama impreza następnego dnia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.

0: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu rozpoczął się drugi w tym roku tenisowy turniej Wielkiego Szlema. W pierwszej rundzie French Open gra w tej chwili Magda Linet. Jej rywalką jest Czeszka Teresa Walentowa. Czekamy również na mecz Magdaleny Fręcha. Na miejscu jest Cezary Gurjew.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Od 2 godziny Magda Linet jest na korcie. Przegrała pierwszego seta z Czeszką Walentową 5-7, choć prowadziła 4-1. Drugi set wyszarpany 6-4. Na początku trzeciego Polka została przełamana, ale potem dobry gem i teraz jest 1-1, ale widzę, że coraz bardziej na kontuzję lewego kolana narzeka Magda Linet, która, przypomnę, największy sukces półfinału Australian Open, ale tutaj w Paryżu dochodziła do trzeciej rundy. Rywalka to mistrzyni juniorskiego turnieju sprzed 2 lat, a za chwilę wspomniana rzeczywiście Magdalena Fręch rozpocznie na korcie numer 12 mecz z Romunką Rusę. A my wiemy, że jutro Iga Świątek na korcie Filipa Chatrier o 12:00 pierwsze spotkanie będzie walczyć z Australijką Emerson Jones. Jeszcze wcześniej, bo o 11:00 będzie na korcie numer 7 Maja Chwalińska walczyć z mistrzynią olimpijską Qin Wenzhen, a więc tą Chinką, która przecież pokonała podczas Igrzysk Olimpijskich Igę Świątek. Także jutro Hubert Hurkacz zagra z Jaume Munarem, a mecz Huberta na mecze Kamila Majszczaka z Alejandro Tobilo został ustalony dopiero na wtorek.
0: Bardzo dziękuję za relację. Broniąca tytułu Orlen Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od początku narzucili warunki gry i szybko uzyskali wysoką przewagę, która na początku drugiej połowy doszła nawet do 10 bramek. Nagrodę dla najlepszego zawodnika tego starcia odebrał rozgrywający Industrii Piotr Jędraszczyk. Wygrana stawia Kielczan w doskonałym położeniu, ponieważ rewanżowe spotkanie zagrają 31 maja w swojej hali, a gra toczy się do 2 zwycięstw. Dziś także odbędzie się ostatnia kolejka meczowa w pierwszej lidze piłkarskiej. Już przed nią wiadomo, że do ekstraklasy bezpośrednio awansują Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Pewna udziału w barażach o ekstraklasę jest także Wieczysta Kraków, a także Chrobry Głogów. Natomiast Ruch Chorzów i ŁKS Łódź muszą jeszcze o to walczyć, bo może ich wyprzedzić Polonia Warszawa i Puszcza Niepołomice. Wszystkie mecze rozpoczną się o 16:30.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
3: Pogoda. Do końca dnia na ogół pogodnie. Więcej chmur i miejscami przelotny deszcz w pasie od ziemi lubuskiej przez Mazowsze po Podlasie. Od 16 stopni miejscami nad morzem, około 26 w większości regionów, do 28-29 na zachodzie. Wiatr chwilami porywisty, a ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazu.

0: Trawisz to fast i trawisz to. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak nie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Reklama. Autopromocja.
3: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
4: Dzień dobry Państwu. To jest niedziela, godzina 16:00. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i to, czego słuchacie, to jest program Nowy, wspaniały świat. I sobie dzisiaj porozmawiajmy o tym, co to jest klasowość w Polsce i czy Polska, Polacy są społeczeństwem klasowym. Tak to brzmi na razie, niektórzy się może boją, ale mam nadzieję, że uda nam się rozwikłać kilka wielkich tajemnic, także polskiej popkultury i na przykład ostatniej imprezy, która miała miejsce w Wilanowie. Moimi gościniami są dr Monika Borys, kulturoznawczyni, autorka książki Bezwstydne obrazy, klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 1989 roku.
5: Dzień dobry.
4: I Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożki.pl.
6: Dzień dobry.
4: Zacznijmy od definicji. Ja bardzo lubię zaczynać od definicji, żebyśmy wiedziały, czym się zajmujemy. Szanowne panie, co to jest klasowość?
5: Definicji klasowości jest bardzo dużo. Ja postaram się wytłumaczyć to w taki prosty, na potrzeby tej rozmowy, prosty sposób. Klasowość jest pojęciem źródłowo-ekonomicznym. Ono się wiąże jakoś z dochodami. I teraz teorię klasowości możemy podzielić na takie dwie kategorie. Jedna z nich, która była popularna zwłaszcza na początku lat 90., jest stratyfikacyjna i ona mówi mniej więcej tyle. To, ile zarabiasz, to jakie masz dochody, ustawia cię w jakiejś konkretnej klasie. To znaczy, jeżeli zarabiasz powyżej jakiegoś pułapu, jesteś klasą średnią, jeżeli jeszcze więcej, to klasą wyższą, jeżeli mniej, to klasą niższą. Ale są też teorie, i to są takie teorie materialistyczne, takie, które się też wywodzą od Karola Marksa, które mówią, że to, jaką zajmujesz pozycję w społeczeństwie, w jakiej pozycji się urodziłeś, wpływa na to, determinuje to, jakie masz dochody. Determinuje twoje ograniczenia ekonomiczne.
4: Czyli jakby z punktu urodzenia masz jakąś drogę przed sobą, która cię determinuje i określa cię to, kim będziesz.
5: Tak jest. Okay. I do tego trzeba oczywiście dodać, bo zaczęłam od tego, że to jest pojęcie, które jest ekonomiczne, ale różni socjolodzy, socjolożki pokazywały nam, że ekonomia to nie jest jedyna rzecz.
4: Tak.
5: Ale ekonomia oczywiście wiąże się z kulturą, klasa wpływa na to, na nasze zdrowie, wpływa na edukację, wpływa na to, do czego mamy dostęp.
4: No mam takie wrażenie, że w XXI wieku zdecydowanie wpływa i po prostu wszystko, co do nas zaczyna otaczać, co nas otaczało, staje się klasowe. Co byś do tego dodała, Kasiu?
6: Ja bym dodała jeszcze właśnie Pierre Bourdieu, tak? Ponieważ on powiedział, socjolog francuski, który powiedział, że klasa to nie są tylko pieniądze.
4: Czyli
6: bo ty mówisz o tym kapitale ekonomicznym, tak? Że mamy jeszcze kapitał społeczny, czyli cała nasza sieć znajomości, gdzie my w jakim środowisku jesteśmy i to też nas ustawia
4: stąd
6: klasowo.
4: Się biorą Nepo Baby, proszę państwa.
6: Też. Kapitał kulturowy, czyli nasze wykształcenie, tak w jakim my środowisku dorastaliśmy, tak jeśli chodzi właśnie o kulturę. I kapitał symboliczny, czyli nasze stanowisko na przykład, które zajmujemy, tak? Prestiż, czy ono jest prestiżowe, czy nie. Więc to nie jest takie proste i tak jak ty powiedziałaś, tych definicji może być dużo. Że to nie są tylko i wyłącznie pieniądze.
5: Tak, ja myślę, że jeszcze dodać, dlaczego w ogóle ta klasowość jest ważna, to znaczy dlaczego to jest istotna kategoria. Ona nam pozwala zrozumieć, jak działa kapitalizm, ponieważ klasa wynika z logiki kapitalizmu.
4: To znaczy,
5: ona mniej więcej opisuje, odwołując się do tych ekonomicznych bardzo, bardzo kategorii, że w kapitalizmie mamy podstawowe dwie grupy. Grupę kapitalistów, inni by powiedzieli wyzyskiwaczy, czyli tych, do których należą środki produkcji.
4: Czyli proszę państwa, Big Techy dzisiaj na przykład.
5: Na przykład Big Techy, to znaczy ci, którzy decydują, których dochody, pieniądze pochodzą z pracy innych, oraz

0: mamy klasę pracowników najemnych, którzy nie posiadają środków produkcji i których praca, dochody i życie zależy od władzy kapitalistów. I to jest podstawowa...
1: Jak to słyszę, to mam ciarki trochę, ale wiem, że tak wygląda tak świat dzisiaj.
0: Tak dzisiaj wygląda świat. Nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj wydaje mi się, że świadomość tego, że tak wygląda świat,
1: tak, jest większa.
0: Jest większa.
1: No dobrze, to teraz sobie porozmawiajmy trochę o geografii. Czy istnieje coś takiego jak polska klasowość? Bo ja mam takie wrażenie, że my mamy pewną specyfikę, bo myśmy mieli wojny, myśmy mieli zabory te słynne, myśmy mieli od potopu szwedzkiego, wiecie, naprawdę, co trochę jakieś wojska przechodziły przez ten kraj. I na przykład kiedyś mi tłumaczono, wiesz, bo w Polsce, Karolina, nie powstały wielkie fortuny, bo jak nawet ktoś próbował coś zrobić, to potem przychodziła jedna wojna, druga wojna, zabory, nie wiadomo co. Jak są na przykład takie kraje, gdzie mamy fortuny, które idą przez pokolenia i to jest budowane, to nie mówię, że nikt się tego nie czepia, ale widzimy, że jest jakaś kontynuacja pewnej tradycji, coś jest budowane, coś narasta, mamy doświadczenie, mamy zasoby. A Polska jest krajem, który, no można powiedzieć, niektórzy uważają, niepodległy jest dość od niedawna. Non-stop tu jakieś wojska przechodziły, były jakieś różnego rodzaju katastrofy. Do tego dorzućmy jeszcze wiarę, Kościół. I ten miszmasz, ta polska klasowość wydaje mi się dość odbiegająca od tego, co jest na świecie. Na ile to, co ja powiedziałam teraz, jest prawdą?
0: Jest prawdą. Pewnie trzeba kilka rzeczy tutaj dodać. Ja bym to podzieliła na trzy okresy historyczne. Postaram się bardzo, bardzo tak syntetycznie opowiedzieć o tym. Po pierwsze, stosunki feudalne i polska stanowość i pańszczyzna, czyli poddaństwo chłopów, co zdeterminowało ten stosunek właśnie chłopów i szlachty. Druga wojna światowa i przede wszystkim eksterminacja Żydów i reforma rolna sprawiły, że zniknęły dwie ważne grupy społeczne.
1: Jakie?
0: Żydzi, czyli mieszczaństwo oraz ziemiaństwo i w ogóle folwark jako...
1: Założono PGR-y, które zlikwidowano po 89 i wiemy, jak to się skończyło.
2: Oraz inteligenckie elity.
0: Zaraz jeszcze powiem o inteligencji, właśnie. Ale tak. W miejsce, to mówi o tym profesor Andrzej Leder, w miejsce Żydów i ziemiaństwa wchodzą chłopi i w ogóle chłopi i robotnicy w PRL-u doświadczają dużego awansu społecznego. W PRL-u zasadniczo jakby te różnice, powiedzmy, się trochę wyrównują. Zarazem mamy bardzo silną pozycję inteligencji i inteligencja też jest bardzo specyficzna dla krajów
1: Europy. O co chodzi z tą polską inteligencją?
0: Środkowo-wschodniej. Inteligencja jest to grupa społeczna, warstwa społeczna, można powiedzieć, która wywodzi się z zubożałej szlachty. Jej specyfika polega na tym, że inteligencja nie ma kapitału ekonomicznego, nie ma tych wielkich majątków.
1: Czasami to są tak zwani bezety, czyli byli ziemianie.
2: Tak. Kapitał kulturowy. Tak, mają kapitał budowany.
0: Ich siła buduje się na kapitale kulturowym. Są takie prace w ogóle, które opisują transformację kapitalistyczną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jako taki kapitalizm bez kapitalistów. To znaczy nie mamy burżuazji, ale mamy inteligencję i inteligencja buduje swoją władzę, można powiedzieć, w dyskursie. Tak?
1: Władza dusz.
0: Tak, niektórzy by nawet powiedzieli, socjologowie, że to jest taka hegemonia inteligencka. To znaczy inteligencja decyduje o kanonie, inteligencja też
1: narzuca
0: wzorce
1: zachowania, co trzeba przeczytać, co trzeba obejrzeć, gdzie trzeba chodzić, żeby poczuć się lepszym.
0: Tak. Oraz bardzo ważne dla tożsamości inteligencji jest to, że ona buduje się na dystynkcji. To znaczy inteligencja mówi, nasza tożsamość polega na odróżnieniu się od reszty społeczeństwa. My jesteśmy lepsi i nasza pozycja polega na byciu przewodnikiem, zwłaszcza przewodnikiem kulturowym, klas podporządkowanych. Tu możemy oczywiście powiedzieć, że to są właśnie klasy ludowe, klasy niższe, ale inteligencja buduje swoją tożsamość na byciu arbitrem. Można powiedzieć arbitrem smaku.
1: Wiele klas, na przykład właśnie chłopków czy robotników, którzy idą na studia po 45 roku, aspiruje...
2: To jest ten awans społeczny.
1: Tak, ten awans społeczny wiąże się także z tym, że stajemy się częścią klasy inteligenckiej, tak to nazwijmy. Tak.
2: Ale to, co ty powiedziałeś, że po II wojnie światowej zniknęły te klasy, tak? I w czasach PRL-u mówiliśmy, że wszyscy jesteśmy równi, tak? Nie ma podziałów społecznych. To było na papierze i tak na tej powierzchni takiej narracyjnej w mediach. Natomiast te klasy były. I jak wspomniałaś Francję czy Wielką Brytanię, gdzie ta ciągłość klasowa, wojna tego nie przerwała, jednak w czasach PRL-u, właśnie zwłaszcza po II wojnie światowej, mówienie, że ja mam pochodzenie inteligenckie, czy z tego dawnego ziemiaństwa, jednak ustawiało mnie w tym społeczeństwie. To było, wstydzili się ci ludzie mówić o tym, tak? Bo te osoby nie awansowały.
1: O klasowości w programie Nowy Wspaniały

0: Świat rozmawiam dzisiaj z dr Moniką Borys i Katarzyną Krzywicką z Dunek.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Hej, baby.

0: O tym, czym jest klasowość, rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Mamy rok 89, idziemy w czerwcu do wyborów i okazuje się, że władza się w Polsce zaczyna zmieniać. W jakiej sytuacji klasowej wtedy jest Polska?
1: No po pierwsze pojawia się hasło śmierci klas.
0: To znaczy?
1: To znaczy jest taka wizja, że klasy znikają, że żyjemy w bezklasowym społeczeństwie.
0: To jest taka utopia, że szok, naprawdę.
2: Oj tak.
1: I teraz nieważne jakie mamy pochodzenie, ale jeżeli tylko będziemy przedsiębiorczymi jednostkami, jeżeli będziemy jednostkami samosterownymi, to wykujemy własny los.
0: Nasz los w naszych rękach.
1: I tak. Śmierci klas towarzyszy po pierwsze skonstruowanie w debacie publicznej kategorii klasy średniej. Mhm. Klasa średnia, która w Polsce nie istnieje i na początku właśnie jest takim bytem wyobrażonym, który ma nas wieść w ten kapitalizm, tak, i ma świadczyć o naszym powodzeniu. Więc mamy taki byt, który właśnie wiąże się z konkretną wizją sukcesu, właśnie takiej samosterowne jednostki, która jest odpowiedzialna za własny los. I wobec niej, można powiedzieć właśnie tak, antagonistycznie ustawiane są klasy robotnicze i chłopskie. To znaczy te...
0: Które teoretycznie mają nie istnieć, bo społeczeństwo ma być bezklasowe. Tak, ja tu widzę już duży miszmasz.
1: Tak jest. Klasa robotnicza i chłopska jest wtedy deprecjonowana,
0: jest ewidentnie w kryzysie. Mhm. Program Barcelowicza tylko

0: tylko to pogłębia.
1: No i teraz o co chodzi z tą śmiercią klas? Znika kategoria klasy jako taka kategoria materialistyczna, tłumacząca, z czego wynika nasze pochodzenie, jakby jak ono wpływa na nasze życie.

0: Tak, o tym chciałam powiedzieć. Tak.
1: To, stadion. Że stadion, dzisiejszy stadion narodowy, który był przecież wielkim bazarem, na który ludzie kupowali majtki i kasety i samochody i człowieka podobno można było kupić i broń. Jakby to są te dwa światy, że jeden idzie zarabiać pieniądze. Ja wtedy wchodziłam w dorosłość. Ja to pamiętam. Jeden świat zarabiał pieniądze, a inny robił na przykład matki, Marsz Matek w Łodzi, czy różne inne historie, czy zaczęły się strajki, bo okazało się, że ta rzeczywistość, którą myśmy oglądali i o tym za chwilę w amerykańskich albo brytyjskich serialach, które oglądaliśmy w dwóch albo trzech programach telewizji, a potem okazało się, że przez satelitę można było.
0: Dynastia.
1: I nagle, prawda, otwierają giełdę w Warszawie, a maklerzy wyglądają jak w serialu Capital City i mają te charakterystyczne szelki. I dziewczyny chcą wyglądać jak bohaterki tego serialu. One wszystkie pracowały na giełdzie. Albo jak Crystal w Dynastii. Jakby my chcemy dobiec do tego, co nagle na nas spływa z zachodu. Do tej pory było bajką, jakąś taką, takim fantomem. Kupowało się brawo na bazarze, się wycinało obrazki, to była ta Ameryka, prawda? Nagle ta Ameryka niby jest blisko. Moim zdaniem takim słowem, kluczem do lat 90. jest prawie. Byliśmy prawie w Europie, prawie jak na świecie. Strasznie chcieliśmy tam być.
0: Ja w latach 90. studiowałam socjologię i wszystkie nasze praktyki studenckie i zajęcia takie związane z tym, co się dzieje w Polsce, dotyczyły bezrobocia. Jeździliśmy do Dzierżoniowa, do Dziwnowa, do Darłówka. Żeby
1: jaka ta Polska była?
0: To była ta tak zwana Polska B, tak? To, co ty powiedziałeś, że te klasy upadły.
1: Która podobno miała nie istnieć, tak?
0: Dokładnie, to tym się zajmowali socjologowie i ten podział bardzo szybko zaczął być widoczny, czyli te osoby, które chwyciły to hasło, że możesz być kim chcesz i faktycznie miały potencjał do tego, żeby rozwijać swoje biznesy, te szczęki, tak, czy to, co się było na Marszałkowskiej, można było też kupić.
1: Ale wszędzie w Warszawie, na każdym skrzyżowaniu
0: i te osoby, którym się nie udało. Niedawno czytałam książkę Ostatni gasi światło o Polsce w latach 90. Tak. Kiedy ja wkraczałam w dorosłość, to mi się wydawało właśnie świetne. Tak,
1: żeby, no ja myślałam, że ja Boga za nogi złapałam.
0: Że tak, że my jesteśmy coraz bliżej zachodu, tak. Europy, Ameryki. Już nie ma paczek od cioci z Ameryki, tylko możemy to
1: my
0: sobie
1: kupić. My za chwilę
0: kupić.
1: Będziemy prawie Ameryką.
0: Dokładnie
1: jesteśmy prawie
0: tak.
1: Jak w Europie.
0: A to były bardzo trudne, koszmarne czasy.
1: My już dzisiaj
0: wielu
1: to wiemy,
0: osób.
1: Ale przez wiele lat nie przyjmowaliśmy tak. Tego też do wiadomości. Jakby mówiliśmy, no muszą być ofiary pewnych reform, bo nikt tego nie badał za bardzo, nie mówiło się o tym głośno, gdzieś po kątach się szeptało. Wróćmy teraz do tego, co nam serwuje popkultura, czym żyją Polacy po 89 roku i co ty opisujesz w swojej książce. Naprawdę, proszę państwa, jeżeli chcecie wiedzieć, jak było, to jest ta książka, Bezwstydne obrazy. Ten podtytuł jest wspaniały. Klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 89 roku. Wytłumacz się z tego podtytułu.
0: Klasy ludowe. To jest termin, który teraz właśnie. Jest bardzo popularny.
1: Tak, ale wtedy nie był. Tak, no.
2: Jeszcze disclaimer, że ja używam tego pojęcia, ono się też w tej książce rozpada, bo się okazuje, że ono nie jest wcale takie użyteczne do polskiej rzeczywistości. To jest pojęcie znowu od Bourdieu, które już został tutaj wspomniany. Klasy ludowe u Bourdieu to jest i klasa chłopska, i chłopi, i klasa robotnicza, co już jest trochę nie do końca, jeżeli chodzi o narzędzie badawcze. Dobre, ja opisuję klasy ludowe, ale znowu te klasy ludowe w mojej książce po pierwsze są w takiej przebudowie, to znaczy, że często się okazuje na przykład, że one jednak aspirują do innego życia i zamieniają się w jakieś takie klasy drobno-średnie na przykład. To też z drugiej strony są takie klasy ludowe, które można powiedzieć są klasami podporządkowalnymi czy marginalnymi, właśnie, że to są ludzie żyjący na marginesie. Myślę, że takim pojęciem, które dobrze to opisuje, są po prostu klasy podporządkowane, które w mojej książce opisywane są w czterech rozdziałach. Ja staram się przeprowadzić czytelnika, czytelniczkę przez popkulturę od lat 90. do dzisiaj.
1: To zacznijmy może od muzyki chodnikowej. Ja specjalnie rzucam to hasło. Muzyka chodnikowa, ponieważ proszę państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, macie do tego prawo, sprzedawane były kasety na takich rozkładanych łóżkach turystycznych i to były kasety kopiowane jedne od drugiej, ich jakość była fatalna i one były na chodniku, te łóżka. I dlatego mówiono, że ta muzyka jest chodnikowa. Czasami jeszcze stało obok tego tak zwany jamnik, czyli odtwarzacz kaset magnetofonowych, który grał jakąś tam muzykę. I to była muzyka disco polo, którą tak zwane salony, ja wtedy pracowałam w radiu, więc wiem coś na ten temat, po prostu miażdżyły i równały z ziemią. Nie wypada ochyć. ohydne, straszne. Ja tego pamiętam, wtedy słuchałam i pomyślałam sobie, że to jest taka muzyka ludowa i mi nic do tego, ale ja byłam w zdecydowanej mniejszości i uwaga, wstydziłam się to powiedzieć wtedy głośno. O co chodzi z disco polo?
2: Disco polo to jest muzyka, która jest wynikiem reform. W ogóle jest jakby dzieckiem kapitalizmu. Tak to opisuję.
1: Oni wzięli życie w swoje ręce.

0: Oni wzięli życie w swoje ręce i to nie jest tak, że ten nurt takiej muzyki jarmarcznej, on nie istniał przed 89 roku. On oczywiście funkcjonował na przykład właśnie na jarmarkach, poza głównym obiegiem. Nie mógł być w centrum, tak. Ponieważ wiadomo, ze względu na cenzurę i właśnie na kanon. I wolny rynek wyciągnął disco polo w samo centrum. I oczywiście część głównonurtowych mediów się odżegnywała właśnie, uznając,
1: nawet
0: że
1: w modzie było mówić, że to jest beznadziejne i że tak. to niszczy uszy.
0: Tak. tak. Natomiast nie wszyscy się odżegnywali.
1: Polsat albo te Disco Relax, te wszystkie pierwsze audycje, programy telewizyjne, które miały rekordową oglądalność.
2: Mieli rekordową oglądalność. Mimo
1: a tam
2: tego,
1: pokazywali
2: że,
1: teledyski tak. i te zespoły tam przychodziły. Przepraszam, zagaduję ci, ale po prostu to naprawdę, bo tu jest świetnie też to opisane. Przepraszam.
2: Jestem bardzo ciekawa tej
1: Monika.
2: Książki.
1: Nie, naprawdę. To jest coś, co wprowadza nas w zupełnie inny kontekst lat 90. Przepraszam, przerwałam.
0: Ja się starałam pokazać, że Disco Polo to nie jest taka opowieść, która znaczy z jednej strony słyszałam o Disco Polo takie opinie, że no, że to jest właśnie taka trochę anarchistyczny nurt kultury, że trochę może to się właśnie przeciwstawiają te grupy społeczne temu, co się dzieje. Ja raczej pokazuję, że to jest prawdziwy polski kapitalizm. Mhm. Że to jest opowieść pochwalna, że to jest pieśń pochwalna kapitalizmu. Oczywiście to jest pieśń pochwalna klas podporządkowanych, ludzi z małych miejscowości, twórców z małych miejscowości, z tych podwarszawskich różnych dyskotek. I to jest taki obszar kultury bardzo aspiracyjne, w którym się dzieją bardzo ciekawe rzeczy.
1: Skopiowane bardzo często z zachodu. Te kolorowe samochody, kolorowe koszule, te dziewczyny pięknie ubrane. Tak trochę powiedziałabym, jak gdyby raperzy amerykańscy żyli w Polsce, to pewnie by trochę robili to disco polo, bo to jest podobne. Zajeżdżam furą, mam złotą bransoletę, dziewczyna wskakuje do samochodu i mówię jej, chodź kiciusiu. No, to jest
0: tak, więcej... tak. To jest z jednej strony właśnie inspiracja zachodem, ale też wschodem. Dużo jest tam inspiracji pieśnią więzienną rosyjską na przykład. To tak, jest ciekawe.
2: Bardzo ciekawe.
0: Zwłaszcza te zespoły, które pochodziły z okolic Białego Stoku, to one się bardzo inspirowały tym, co się działo na wschodzie. Ja pokazuję, że na różnych poziomach i tego, co się dzieje w teledyskach, i tego, jak ci ludzie wyglądają, i jaką też przyjmują konwencję śpiewania, to wszystko jest bardzo o kapitalizmie. Na przykład wątek wysokiego głosu.
1: To znaczy?
0: To nie jest tak, że to po prostu się tak zdarzyło, że ci mężczyźni po prostu śpiewali wysokimi głosami. To na jakimś etapie na pewno była decyzja bardzo świadoma. Producenci, czyli ci właściciele wytwórni disco polowych, chcieli, żeby ci piosenkarze śpiewali wysokimi głosami, żeby się odróżniali od tak zwanych muzyków z Jarocina.
1: Którzy się darli.
0: Którzy się tak, darli i którzy tak. byli kojarzeni z jakimś oporem wobec systemu. Disco polowcy mówili,
2: songi, tak?
0: my nie chcemy wizji świata negatywnej, my nie chcemy wizji świata pesymistycznej, my chcemy cieszyć się w końcu
1: co
0: życiem.
1: Co najwyżej złamane serduszko. Tak. To jest ta jedyna emocja, na którą sobie tak, możemy
0: to jest rzeczywiście też o złamanym sercu. To jest jeden wątek i oczywiście przez ten wysoki głos, czy jak jeden z producentów mówił ładniutki głos, że nie mają śpiewać ładniutkimi głosami.
1: I oni
0: głosami.
1: Też są ładniutcy, oni są tacy trochę infantylni, te włosy, te grzywki. Tak. To wszystko jest bardzo w stylu. To jest bardzo ciekawa historia Szazy, bo jak rozmawiamy o aspiracyjności lat 90., no to nie można nie powiedzieć o Szazie, która była absolutną ikoną wtedy, której tak zwany mainstream, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kompletnie ją ignorował. No ale gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, ona miała te zasięgi. Znaczy to była największa gwiazda disco polo, którą no, wszyscy próbowali jakoś tam podejść. I w pewnym momencie tu opowiadasz historię o tym, jak ona trafia do Pomatonu, który wtedy wydaje między innymi na przykład Justynę Steczkowską. I to jest taka on wytwórnia i oni chcą co zrobić z Szazą?
0: Oni chcą wprowadzić ją do mainstreamu, ale na własnych warunkach. Zdejmują ten cały taki egipski anturaż, taki właśnie cały disco-polowy właśnie anturaż i próbują z niej zrobić gwiazdę głównego nurtu.
1: I to nie wyszło.
0: To nie wyszło. Dla mnie historia Szazy jest naprawdę niesamowita. To była gwiazda wielkiego formatu w Polsce, sprzedająca najwięcej płyt w pewnym momencie w całej Polsce. Takim momentem, kiedy to widać najbardziej, jest rok, zdaje się, 96, kiedy do Polski przyjeżdża Michael Jackson. I wtedy jest dyskusja, kto ma zaśpiewać przed Michaelem Jacksonem. To była trasa po Europie, gdzie występował przed Michaelem Jacksonem DJ Bobo, czyli gwiazda Eurodance'u. No i była dyskusja, kto mógłby zaśpiewać przed Michaelem Jacksonem. Brano pod uwagę różne gwiazdy, które sprzedawały wtedy najwięcej płyt, były najbardziej popularne. No i więc jedną jakby z tych gwiazd była Szaza. Ale Szazy nie wybrano. Prawdopodobnie dlatego właśnie, że była jednak kojarzona z disco polowym nurtem.
1: A wtedy udawano, że disco polo nie ma. Mainstream, który zaprosił Jacksona, udawał, że tego nie ma i udawał bardzo długo. Czy przyszedł taki moment, kiedy przestano udawać, że to nie istnieje?
0: Myślę, że tak.

0: Myślę, że kiedy pojawiały się kolejne telewizje jakoś po roku.
1: Myślę, że Polsat to był taki moment,
0: Tak.
1: kiedy oni przygarnęli disco polo i oni sobie na tym też zbudowali część swojej publiczności.
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle jakby Disco Relax i program, który
1: wyciągnął
0: disco polo do telewizji, powstał w 1994 roku, tak. więc to bardzo szybko.
1: I od razu oglądały go naprawdę rzesze ludzi, niektórzy się do tego woleli nie przyznawać.
2: Ale wiesz co, no. przepraszam, że ci przerwę. Teraz wyszła druga edycja raportu dotyczącego segmentacji odbiorców kultury. To jest taki raport i on jest ogólnodostępny, wydawany przez Muzeum POLIN we współpracy z Zamkiem Królewskim. Oni tam się jednoczą, żeby zrobić duże badanie. I tam jedną z grup jest klasa ludowa. I okazuje się, że to jest grupa o największym potencjale, jeśli chodzi o konsumpcję kultury, bo to są te widowiska takie ogólne. I tutaj występują twórcy disco polo. Tak? Mhm. To są jarmarki, to są dożynki.
1: To są sylwestry z Zakopanem.
2: To są sylwestry i te osoby, to są darmowe widowiska, mhm. ale jednocześnie te darmowe widowiska mogą być trampoliną do też takiej konsumpcji finansowej dóbr kultury i do pójścia do muzeum. Więc myślę, że nie należy ich lekceważyć.
1: Nie, tutaj nikt nie lekceważy. Kasia, jak to, o czym mówi Monika, wygląda w badaniach? Czy w ogóle są jakieś badania, które opowiadają nam o tym, jak ta klasa ludowa, klasy ludowe zafunkcjonowały w naszym życiu, jak się powoli przedostawały do mainstreamu?
2: Myślę, że badania socjolodzy mają z tym duży problem, ponieważ ta definicja klasy ludowej, klasy robotniczej, to się bardzo zmienia i my też próbujemy w badaniach to definiować. Ostatnio robiłyśmy badanie takie proste, nie proste, duże badanie marketingowe, gdzie próbowałyśmy zdefiniować, co określa tą klasę mhm. ludową. Czy to są tylko takie obszary związane z ekonomią, czy właśnie konsumpcja kultury, czy to, co jedzą, czy nie wiem, są otwarci na przykład na eksperymenty kulinarne, czy nie.
1: No
2: i naprawdę
1: wyszło?
2: Bardzo się to zaciera. Natomiast zadałyśmy proste pytanie na próbie reprezentatywnej, czy uważasz się za osobę, która jest z klasy ludowej, z klasy średniej.
1: Dobra, dajesz.
2: Jak myślicie, ilu Polaków, jaki procent Polaków definiuje się jako klasę średnią?
0: No pewnie z 80.
1: Ja myślę, że 60%.
2: No, 44%. Okay. Najwięcej najmłodsi. 50...
1: Nadal mamy aspiracje, żeby tak, być to, tym,
2: tak,
1: kim nie
2: tak,
1: jesteśmy.
2: Tak, tak, tak. Najbardziej najmłodsi, czyli ci 18-25 lat, może z tego, co mają w domu, bo jednak rodzice... Okay. Osoby z pokolenia
1: X. Bo rodzice
2: X.
1: byli z tego pokolenia, tak. które się dorabiało, tak. które pracowało ponad siły, często na trzech etatach, żeby swoim dzieciom zapewnić niebo za życia.
2: Więc mam określony, rozumiem, mam tak. określony mhm. telefon, określone tak. buty. Tak.
1: Mieszkam jeździmy w określonej dzielnicy, jeszcze na wakacje, a ojciec ma SUV-a, czy
2: tak,
1: matka.
2: Natomiast też dałyśmy listę tego, co definiuje tą klasę ludową według Polek i Polaków i okazuje się, że to jest własne mieszkanie mhm. bez kredytu. Oraz oszczędności.
0: Klasę
2: czyli
0: średnią.
2: Klasę średnią, przepraszam, klasę średnią.
1: Czyli własne mieszkanie bez kredytu. Ja nie znam nikogo, kto by miał własne mieszkanie bez kredytu. Nie, jedną osobę znam, przepraszam.
2: Własne mieszkanie bez kredytu albo z kredytem, bo tutaj jest 47-20%. I oszczędności, lokaty, inwestycje, 42%.
1: I to jest to, co definiuje klasę
2: tak,
1: średnią.
2: Czyli to, co tak jak zaczęłyśmy na początku, że Polacy bardziej definiują to przez kapitał ekonomiczne.
1: A nie przez wykształcenie na
2: przykład. Nie przez wykształcenie. Dodałyśmy jeszcze takie pytanie, jak posiadanie znajomego lekarza, prawnika.
1: O Jezu, przecież
2: zaledwie 7%.
1: Naprawdę?
2: Zaledwie 7%. Ale na przykład prywatna opieka medyczna, tak? Że stać mnie na prywatną opiekę medyczną, czy wyjeżdżam co najmniej dwa razy za granicę na wyjazdy wypoczynkowe. 19% Polaków tak uznało, z czego 24% kobiet. Więc mhm. ciągle jesteśmy w tym kapitale takim ekonomicznym, a nie kulturowym.
1: A z czego
2: czy
1: to się bierze,
2: społecznym?
1: Że my nie inwestujemy w zasoby takie niematerialne, tylko jesteśmy skupieni na zasobach materialnych? Czy to znowu jest to, że my się boimy, że my jesteśmy tym krajem z tą historią gdzieś w plecaku, która nam ciąży, że wolimy zainwestować, nie wiem, w złoto, w mieszkanie, w lokatę, a nie myślimy, że jednak to, co mam w głowie, jest ważne?
2: Wiesz co, ja myślę, że to się wzięło trochę z tego, co zrobiono milenialsom, tak? Bo milenialsom powiedziano,
1: to
2: że,
1: opowiedz,
2: jak
1: co zrobiono.
2: Że jak będziesz mieć wyższe wykształcenie, milenialsi są najlepiej wykształconym pokoleniem, to da ci to sukces, tak, że zdobędziesz to, co będziesz chciała albo chciał.
1: No tak, dyplom
2: i okazuje
1: w pewnym
2: się,
1: momencie był
2: okazuje
1: sexy.
2: Się, że nie do końca ten dyplom decyduje o sukcesie.
1: O popkulturze i klasowości rozmawiam dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat, a jego tematem dzisiaj są klasy społeczne w Polsce. Tak. Pokolenie Z włącza newsy, a tam się okazuje, że politycy robią sobie MBA w 3 tygodnie.
2: Dokładnie.
1: I nagle okazuje się, że oni widzą, ile wart jest ten dyplom, który na przykład otwiera drzwi do tego, żeby być w spółkach Skarbu Państwa. I oni sobie myślą, to po cholerę ja mam studiować, kiedy wystarczy, że zakombinuję. Jakby też myślę, że przyczyniliśmy się do tego, że takie właśnie wartości jak wykształcenie na naszych oczach się gdzieś rozpadają, bo się dowiadujemy, że jeden, drugi i dziesiąty czy dziesiąta sobie to kupili po prostu.
2: Tak.
1: A tu inni studiują latami, mają po 5 fakultetów i się okazuje, że zarabiają nawet nie średnią krajową albo tylko średnią krajową, chociaż wypadałoby, że po tylu latach spędzonych na nauce, zresztą w Polsce jest totalnie niedofinansowana i to jest kolejną historię, moglibyśmy

0: Chcieliśmy tutaj audycję nagrać. Jakby widać, że to się nie opłaca. My też nie dbamy o to, żeby z ludzi, którzy mają kapitał kulturowy w postaci wykształcenia, zrobić na przykład idola, kogoś, kto jest ważny, kogo stawiamy na piedestał i mówimy, on jest na piedestale dlatego, że jest mądry, a nie dlatego, że pokazał zadek na przykład, prawda? Nie robimy też tego, to jest w ogóle inna opowieść.
1: To jest opowieść o upadku autorytetów, tak?
0: O tym pewnie zrobimy audycję.
1: Dokładnie.
0: Wróćmy jeszcze do tej książki, bo tutaj mamy fenomen, który mnie absolutnie interesuje i rozmawiałyśmy o nim przed wejściem do studia, Patryk Wega. Mamy socjologa, który zaczyna robić filmy w Polsce i który na pewno w pewnym momencie jest obdarzony niesamowitym słuchem społecznym. Ja uważam, że jego słuch na tematy był wybitny. Gorzej z wykonaniem, ale rzeczywiście tematy, które on brał, one leżały na ziemi. On miał jedyną odwagę, żeby je podnieść. Opowiedz nam swoimi słowami, naukowczyni, o fenomenie Wegi, który też wynika z tej książki i na co odpowiedzią jest fenomen Wegi i jaka będzie tego kontynuacja ewentualnie.
2: Jest to naprawdę bardzo ciekawy i szeroki temat. Wega, ja interpretuję Wegę też jako zjawisko klasowe, związane z dynamiką klasową. Pozycja Wegi i pewien szał na Wegę i w ogóle to, jak jej używa estetyki, konwencji, wynika po pierwsze z jakby takiego gestu, jego gestu antyartystycznego, to znaczy odrzucenia inteligenckiego wyobrażenia o tym, czym ma być film.
0: I w ogóle inteligenckiej narracji o tym. Ci bohaterowie za dużo nie myślą, oni mówią. Mm-hmm. Te słynne cytaty wegowskie.
2: Tak, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że Wega sięga głęboko po społeczne różne emocje, lęki.
0: Przerwę ci. Mm-hmm. Niektórzy mówili, i ja też jestem w tej grupie, że on w jakimś sensie tabloidyzuje kino, czyli on wyciąga tematy z tabloidów, a tabloidy w czasie, kiedy on zaczął i miał największą popularność, naprawdę były moim zdaniem jedynym miejscem, które miało słuch społeczny. Robili to oczywiście w konkretnej estetyce, która czasami była dość ohydna, ale oni pokazywali to, że jakby się nasi rządzący bardziej skupili nad tym, co oni pokazywali, to by się może już nie dziwili niczemu. Przepraszam, przerwałam.
2: Wega, zresztą z tego, co wiem, to Wega robił tak jak czasem agencje marketingowe. Tak. Najpierw robi badania społeczne, żeby się dowiedzieć, czego Polacy się boją.
0: No to mówił w wywiadach.
2: I na przykład wiedział dobrze, że Polacy myślą, że ochrona zdrowia w Polsce grozi śmiercią przede wszystkim.
0: No i powstaje film i serial Botox.
2: Film i serial Botox o tym właśnie, że to jest klika, która nam grozi, która nam zagraża i która nam chce zaszkodzić.
0: Służby specjalne jako odpowiedź na to, że komuchy dalej rządzą.
2: Tak, i w ogóle jakby ja staram się opisać Wegę przez też pryzmat takiej kategorii układu. Układ, czyli taka kategoria też obecna w życiu politycznym, chyba pierwszy raz użyta w ogóle przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli takie wyobrażenie, że w Polsce rządzi pewna klika władz służb specjalnych, która decyduje w ogóle o życiu politycznym w Polsce. I ta klika i ten układ przejawia się w każdym właściwie filmie Wegi.
0: Tak, od Pitbulla zaczął. Te służby specjalne to jest absolutnie o tym. Szczególnie wersja serialowa, którą jak się dzisiaj ogląda, to człowiek sobie myśli, o kurczę.
2: O co, tak.
0: O kurczę.
2: W różnych wymiarach, w Kobietach Mafii też, oczywiście w Botoksie, to wszędzie ten motyw się pojawia. I ja staram się też pokazać, że on te różne napięcia społeczne rozpisuje na inne konflikty. Jest takie przesunięcie, to znaczy sięga do tych emocji, również związanych w ogóle ze sferą ekonomiczną, ale przypisuje je na konflikt moralny, że właśnie jest jakaś klika,
0: pojawia ten wątek wiary się pojawia.
2: Tak, pojawia się wątek wiary, pojawia się też wątek płci.
0: Tak.
2: Pojawia się wątek, w pewnym momencie Wega decyduje się, jako przecież autor i reżyser Pitbulla, czyli bardzo męskiego jednak kina, decyduje się na taką przekrętkę, to znaczy nagle w jego filmach to kobiety zaczynają dominować.
0: I aktorki robią rolę i to naprawdę Maja Ostroszewska na przykład.
2: Tak, i on trafia w, zdaje się, realny lęk mężczyzn przed dominacją kobiet.
0: Te kobiety są silne. No dobrze, będziemy musiały niedługo kończyć, ale ja nie mogę o to nie zapytać. Po pierwsze, dlaczego nagle klasowość, klasizm, te określenia stały się modne? Dlaczego one wyskakują na mnie zewsząd? Co się z takiego stało, że nagle się w ogóle interesujemy klasami?
3: No my musimy się jakoś zdefiniować, tak? Gdzie my jesteśmy, w jakim punkcie naszego społeczeństwa.
0: Bo jesteśmy w chaosie.
3: My jesteśmy trochę w takim stanie anomii, że pewne stare porządki upadły i teraz musimy zdefiniować nowe. I też pojawia się pytanie, kto ma tą narrację narzucić, tak? Czy młodzi, czy to starsze pokolenie, czy te osoby, którym się udało po 89, czy nie, czy te osoby, które zdobyły wyższe wykształcenie i im się udało, albo się nie udało i tak dalej.

0: tak dalej. Więc tutaj to jest temat, jak my mamy telefony z mediów, to my ciągle rozmawiamy o klasie średniej.
1: No właśnie miałam cię zapytać, czy media są zainteresowane tym tematem?
0: Tak, media są ciągle tym zainteresowane, szczególnie tym, co definiuje klasę średnią. Czy to jest sprzęt do gotowania, który w kolorze czarnym, czy coś innego. Więc jakby jakie elementy takie materialne budują tą klasę średnią, a właśnie gdzieś zapominamy o...
2: To nie chodzi o to w ogóle.
0: Właśnie o tych innych kapitałach.
3: To jest zainteresowanie marketingowe.
0: Tak, to jest zainteresowanie marketingowe.
3: To jest segment rynku.
0: Tak, ale to, co ty powiedziałaś o Patryku Wedze, on jest świetnym marketingowcem, bo marketing na tym bazuje. Na sprawdzaniu, jakie są napięcia społeczne, jakie mamy deficyty i dajemy ci to, co odpowiada na twoje potrzeby.
1: No i on to dawał. Do pewnego momentu zdecydowanie mu się to udawało.
3: Ja bym chciała dodać do tego, bo to oczywiście wiąże się jakoś z potrzebą odpowiedzenia na pytanie, kim jesteśmy, chociaż to jest pytanie tożsamościowe. A klasa społeczna, tak jak teraz o niej rozmawiamy, nie jest kategorią tożsamościową. Ona oczywiście wpływa na naszą tożsamość. To, kim jestem, skąd się wywodzę, jak to wpłynęło na mnie. Ale klasa jest kategorią mówiącą o strukturze. To znaczy ona mówi o władzy, ona mówi o dominacji, ona mówi o podporządkowaniu.
1: I o pieniądzach.
3: I o pieniądzach. Ona mówi o kapitale. I wydaje mi się, że warto tutaj jednak podkreślić. Ja wiem, że jest w pewnym sensie modna, bo wszyscy o niej mówią. To jest trochę deprecjonujące, bo wydaje mi się, że ona jest też obecna z jakiegoś konkretnego powodu. Z powodu bardzo intensywnie rosnących nierówności społecznych w wymiarze globalnym.
1: Podobno dokładnie takich samych, jakie były przed rewolucją francuską, która wiemy, jak się skończyła.
3: No właśnie. I wydaje mi się, że przed rewolucją warto wiedzieć, z jakiej się klasy
1: pochodzi. Jak już jesteśmy przy rewolucji francuskiej, jak jesteśmy przy władzy pieniądza, kapitału, to ja bym chciała was w ostatnich sekundach audycji zapytać, jak do tego ma się impreza techno, która miała miejsce na terenie pałacu w Wilanowie? Która moim zdaniem w ogóle nie chodzi o to techno, tylko chodzi o to, co tam się stało. Jak niektórzy ludzie, ja myślę, że mamy taką historię, którą swego czasu był ślub Bezosa w Wenecji, że sobie Bezos po prostu, bo jest bogaty, bo go stać, wynajął część miasta. A kto mu zabroni, tak? Mamy tu dokładnie, moim zdaniem, na polskim podwórku w troszkę mniejszej skali, ale podobny dowód na to, jak bardzo wielkie mamy różnice klasowe, bo myślę, że podtekst klasowy tej sytuacji, tego jak my to odbieramy, jest potężny. Czy mam rację?
0: A tu się zetknął chyba po prostu ten kapitał kulturowy z kapitałem ekonomicznym, tak? I nastąpił wypadek, tak? Taki crash test tak zwany, tak? Że to się ze sobą nie łączy. To, co się wydarzyło na Met Gali, gdzie żona Bezosa myślała, że interpretuje jakoś tam sztukę, a to się okazało tanie, no to nam pokazało ogromną przepaść między tym kapitałem ekonomicznym i kulturowym.
3: Elity i bogaci charakteryzują się tym, że oni nie myślą o dobru wspólnym.
0: Tak.
1: Myślę, że w przypadku... przepraszam, które wystosowali, nie ma ani słowa o sąsiadach, o mieszkańcach Wilanowa, ani słowa o zwierzętach. Ani słowa.
0: Tak, no czyli to jest myślenie o
3: myślę, że to jest brak solidarności społecznej. Dobrze nam pokazuje ta sytuacja, że takie kategorie jak dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna, solidarność społeczna w tej sytuacji w ogóle nie istniały.
1: Ja się trochę boję, że następną imprezę zrobią nam, nie wiem, w Auschwitz, techno czy coś. Po prostu jestem trochę przerażona, ale czytam te głosy i zaczynają się o tej historii wypowiadać ludzie, którzy właśnie są socjologami, zajmują się społeczeństwem, antropologią i mówią, tu w ogóle nie chodzi o tą muzykę, tu chodzi o zupełnie co innego. Mamy historię, która nam pokazuje, że w Polsce mamy już to, co mamy za granicą. Że przychodzi ktoś bogaty, kładzie na stół pieniądze i jemu się po prostu nie mówi nie.
0: I nie ma żadnej świętości.
1: I nie ma żadnej świętości i to jest też przyczynek do rozmowy o klasach. Bardzo wam dziękuję. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czy w Polsce mamy klasowe społeczeństwo i myślę, że już wiemy, że mamy.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
6: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
5: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres

0: zagłusza Twój spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Polskie Radio. Jedynka.
9: Radio kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Niestety bardzo poważna sytuacja drogowa jest na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim. Toruń Lipno w Głogowie dokładniej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała aktualizację, że niestety aż 6 osób jest rannych i jedna osoba straciła życie. Po 14 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana i zalecany jest w tym momencie objazd w kierunku Warszawy. Wyznaczono ten objazd przez miejscowość Brzozówka do Dobrzejewic. Natomiast w Wielkopolsce na odcinku ekspresowej piątki między węzłami Korzeńsko i Rawicz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Kierowca jest ranny. Policja zablokowała zjazd z ekspresowej piątki od Wrocławia na drogę krajową numer 36 w kierunku Rawicza. Natomiast dobre informacje są już z autostrady A4, węzeł Kraków-Tyniec, węzeł Kraków-Bielany. W kierunku Katowic to 408 km, gdzie po godzinie 15 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Tam nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowano jeden pas ruchu i można było tam przejeżdżać wyłącznie pasem awaryjnym. Tych utrudnień już nie ma. Służb także na autostradowej czwórce, jednak cały czas widać na mapach, że ruch w kierunku Katowic się utrzymuje. Także trwają prace. Węzły Wrocław Południe, Zachód, Stadion oraz Północ do 25 maja do godziny 6 rano i są to prace szybko postępujące w zakresie odnowy malowania oznakowania poziomego. Prace będą prowadzone na węzłach Południe, Zachód i Stadion. Przypomnijmy raz jeszcze. Także utrudnienia są na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim i tam prace służb będą trwały jeszcze do godziny 17.
11: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Jedna zbiórka zakończona, na koncie drugiej 2 800 000 zł. Łatwogang kontynuuje swoją akcję i wyprawę rowerową do Gdańska. Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem to kwestia godzin, tak mówią przedstawiciele Białego Domu. Z zadowoleniem o zbliżającej się umowie mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej. 2800 oszustw na legendę. To statystyki od stycznia do kwietnia, informuje o tym policja. Na początek najnowsze wieści z charytatywnej trasy rowerowej Łatwoganga. Influencer od piątku jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska, a po drodze zachęca do wpłat pieniędzy na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. Celem miało być 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa i ta suma jest już zebrana. Ale akcja trwa nadal, bo do mety jeszcze około 90 kilometrów. A do rowerowego peletonu Łatwoganga na Kujawach dołączył nasz reporter Patryk Michalski.
12: Ponad 12 milionów złotych na koncie zbiórki i tysiące dopingujących na trasie. Łatwogang po raz kolejny poruszył serca milionów osób. Jak jednak przyznał w rozmowie ze mną podczas drogi, sam by tego nie osiągnął.
13: No ale nawet chłopaki, którzy jedą ze mną w peletonie, gdyby nie jechali ze mną, to uważam, że na 100% bym nie dał rady i się poddał, bo było za ciężko.
12: Jeszcze przed startem swojej wyprawy Łatwogang zapowiedział, że jeżeli uda się zebrać potrzebne 12 milionów złotych przed jego dojazdem do Gdańska, to po odpoczynku ruszy z powrotem rowerem do Zakopanego.
11: Na razie po uzbieraniu sumy na rzecz Maxa, youtuber zbiera pieniądze na leczenie małego Adasia. Z potrzebnych 3,5 miliona złotych na liczniku zbiorki są już 2 miliony 700 tysięcy. Przypomnijmy, podczas poprzedniej akcji charytatywnej Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Świat czeka na ostateczny kształt porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump poinformował minionej nocy, że umowa w sprawie zawieszenia broni została w dużej mierze wynegocjowana, a teraz jest finalizowana. Mówił o tym także podczas wizyty w Indiach amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Zaznaczył, że USA chcą doprowadzić do pełnego otwarcia cieśniny Ormus dla handlu surowcami energetycznymi. Obecnie blokuje ją Iran, który żąda opłat za przepuszczanie statków. To jest międzynarodowy szlak morski, nie jest własnością Iranu. Irańczycy w zasadzie grożą zniszczeniem komercyjnych statków na wodach międzynarodowych. To nielegalne w świetle wszelkich przepisów prawa międzynarodowego. Postęp w rozmowach o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem z zadowoleniem przyjęła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen napisała w serwisie X, że Europa będzie kontynuować działania z międzynarodowymi partnerami, aby wykorzystać ten moment do znalezienia trwałego rozwiązania dyplomatycznego i powstrzymać skutki konfliktu, zwłaszcza w zakresie łańcuchów dostaw i cen energii. 2805 oszustw na wnuczka, na policjanta czy na prokuratora. Tyle policja odnotowała w całym kraju od stycznia do kwietnia. To o 300 więcej niż w pierwszych 4 miesiącach ubiegłego roku. Policjanci podkreślają, że tego typu oszustwa wciąż należą do najczęściej popełnianych przestępstw. W minionym roku pokrzywdzeni stracili w ten sposób prawie 160 milionów złotych. Bądźmy czujni i nie dajmy się oszukać, apeluje podinspektor Edyta Bagrowska z Policji w Jeleniej Górze.
14: Przypominamy, że policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności w ramach prowadzonych działań. Funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu jej zabezpieczenia. W przypadku podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć, a następnie samodzielnie zadzwonić na numer 112.
11: Przestępcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie oraz sztuczną inteligencję. Dlatego policja apeluje również, by zachować szczególną ostrożność wobec wiadomości i nagrań, nie klikać w podejrzane linki i nie instalować nieznanego oprogramowania.
9: To są aktualności jedynki.
11: A w nich dobra wiadomość ze świata polskiej przyrody. Odradza się populacja bielika. W województwie łódzkim w tym roku zaobrączkowano 31 piskląt tego gatunku.
15: Przyrodnicy z łódzkiego oddziału Komitetu Ochrony Orłów aż 3-krotnie natrafili na trojaczki. To wyjątkowa sytuacja, mówi dr Dariusz Anderwald.
16: To jest niezwykła rzecz, dlatego że zdarzały nam się rzeczywiście takie sytuacje, że gdzieś tam się trojaczki pojawiły raz na 2 lata, powiedzmy w jakimś gnieździe. Były wyjątkowe sytuacje.
15: Łącznie w 17 gniazdach przyrodnicy znaleźli już 31 piskląt bielika. Liczba może jednak wzrosnąć.
16: No jeszcze sezon się nie skończył, bo jesteśmy w trakcie. Jeszcze kilka gniazd nam zostało do odwiedzenia.
15: Województwo łódzkie zamieszkuje obecnie od 35 do nawet 40 par bielików.
11: O czym mówił Seweryn Potentas z Radia Łódź. W aktualnościach jeszcze Czechy i protesty przeciwko zjazdowi Niemców sudeckich w Brnie. Na wiec przyszło co najmniej 4 tysiące osób. Przemawiał m.in. były prezydent Czech Miloš Zeman, który przypomniał, że w ostatnich wyborach międzywojennych w czechosłowackich Sudetach Niemcy licznie głosowali na partię nazistowską. Po 1945 roku z Czechosłowacji wysiedlono około 3 milionów Niemców. Wcześniejsza okupacja ziem czeskich przez nazistowskie Niemcy przyniosła ponad 300 tysięcy ofiar. To były aktualności.

0: programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Wieczorem w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Chwilami będzie chmurzyć się bardziej, a przelotne opady deszczu oraz burze możliwe są w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny przez Polskę Centralną po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Na termometrach od 15 do nawet 28 stopni. Barometry w Warszawie pokazują 1010 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
11: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
15: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Portrety.
17: Minęła godzina 17, 10 minut temu, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry, mówi Państwu Ula Kaczeńska. Przez dekady była nazywana królową rock'n'rolla, a potem także babcią rock'n'rolla. W 1967 roku została pierwszą czarną artystką i pierwszą kobietą w historii, która pojawiła się na okładce prestiżowego magazynu muzycznego Rolling Stone. Jej dzika fryzura na stałe weszła do popkultury, jednak artystka przez lata nosiła peruki. Zaczęła ich używać po tym, jak fryzjer przypadkowo spalił jej naturalne włosy tuż przed występem. Spodobało jej się do tego stopnia, że peruki włączyła do stałego repertuaru, oprócz swoich fantastycznych przebojów. Podobało jej się to, jak sztuczne

pasma poruszają się w tańcu, więc zdecydowała, że zostaną z nią na stałe. Oprócz dzikiej fryzury, o której państwu opowiadałam, i fenomenalnego głosu, który będziemy dzisiaj mieli okazję usłyszeć, miała także fantastyczne nogi, które ubezpieczyła na ponad 3 miliony dolarów. Jedna z największych gwiazd światowej muzyki. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Urodziła się 26 listopada 1939 roku, a odeszła od nas 3 lata temu, 24 maja 2023 roku. I była po prostu the best.

I wszystko stało się jasne. Bohaterką tego wydania audycji Portrety jest oczywiście Tina Turner. Jej życie i kariera obfitowały w niezwykłe osiągnięcia, ale też głębokie osobiste dramaty. Jako dziecko zbierała bawełnę, a swe zainteresowania muzyczne rozwijała w chórze kościelnym.

Miała zaledwie 11 lat, kiedy najpierw matka, a kilka lat później ojciec opuścili jej dom i Tina Turner musiała zamieszkać u babki. Rozpoczęła swoją karierę muzyczną w latach 50. XX wieku. Jako 17-latkę dostrzegł ją w jednym z klubów lider grupy Kings of the Rhythm, Ike Turner. Mężczyzna zaproponował jej występy ze swoim zespołem. 2 lata później Tina była już gwiazdą tej grupy.

Proud Mary, Tina Turner, jeszcze z czasów, kiedy występowała z Ike'em Turnerem, jej pierwszy mąż, bo Ike Turner został jej ślubnym wybrankiem, no, nie zapewnił bezpieczeństwa ani szczęśliwości w małżeństwie. Stosował wobec artystki brutalną przemoc fizyczną i psychiczną. Tina Turner uciekła od niego w 1970.

1976 roku, mając przy sobie zaledwie 36 centów i kartę paliwową. Wykorzystała moment, kiedy Ike był zmęczony biciem jej, padł i usnął. Później długo trwał proces rozwodowy. Gwiazda została tylko z jedną rzeczą, na której bardzo jej zależało, a mianowicie z tym, co w tamtym momencie było dla niej najcenniejsze. Została z nazwiskiem Turner. Tina Turner doczekała się dwóch biologicznych synów. Niestety żaden z nich nie mógł towarzyszyć mamie do ostatnich dni, bo pierwszy popełnił samobójstwo w 2018 roku, a drugi zmarł w 2022. To dla Tiny były bardzo mocne punkty w jej życiu, punkty zwrotne, ale także osobiste tragedie, które próbowała mimo wszystko przekuć w utwory, przekuć w muzykę. To, co wychodziło jej najlepiej, i to można ocenić z perspektywy, to piosenki, w których śpiewała o złamanym sercu, ale także o sile kobiet. Jednym z moich ulubionych utworów tej artystki jest utwór Girls, który powstał w 1986 roku. To jest utwór, w którym w oryginale na perkusji zagrał Phil Collins, a piosenkę napisał nie byle kto, wieloletni przyjaciel artystki David Bowie. Być może dlatego Girls tak bardzo przypomina mi utwór Never Let Me Down. Posłuchajmy.

David Bowie i Tina Turner w audycji Portrety w programie pierwszym Polskiego Radia o godzinie 17.30. Jeden z najważniejszych duetów w historii muzyki i długoletnia przyjaźń, jaka połączyła Tina Turner i Davida Bowiego. Artystka bardzo chętnie współpracowała z innymi artystami, z innymi artystkami, choć mam wrażenie, że tych duetów z mężczyznami miała na koncie dużo więcej niż z artystkami. Podczas legendarnego, charytatywnego koncertu Live Aid, który odbył się w 1985 roku, Tina Turner wystąpiła na scenie z Mickiem Jaggerem. W trakcie ich żywiołowego występu wokalista Rolling Stones zerwał z niej spódnicę, co natychmiast przeszło do historii telewizyjnych występów na żywo. Można sprawdzić, jak wyglądał ten fragment koncertu, zaglądając do internetu oczywiście. A jeśli chodzi o artystów,

To też kolejny piękny duet, jaki znalazł się na koncie Tiny Turner, On Silent Wings, Tina Turner i Sting w programie pierwszym Polskiego Radia. Tina Turner jest bohaterką tego wydania audycji Portrety. Gdybym miała opisać siebie w trzech słowach, wybrałabym to fragment z jednego z wywiadów, jakie udzieliła artystka. No to jakie słowa wybrałaby Tina Turner do opisania siebie? Szczera, zadziorna, zabawna. Mój najbardziej nieatrakcyjny nawyk to oglądanie horrorów. Jeden po drugim. To jedna z pasji Tiny Turner. Jeśli chodzi o kino, to także w kinie, także w filmach Tina Turner zostawiła po sobie znak. Zagrała bezwzględną ciotkę w filmie Mad Max pod kopułą gromu. W filmie z 1985 roku. Pewnie Państwo pamiętają i jej wygląd, i jej postać. No i bohaterkę, którą stworzyła u boku Mela Gibsona. Reżyser George Miller, reżyser tego filmu, specjalnie dla niej stworzył tę postać, twierdząc, że Emanuel

Panuje ona niezwykle pozytywną siłą i charyzmą. Tina Turner natomiast odrzuciła propozycję zagrania głównej bohaterki w filmie Kolor Purpury, w filmie wyreżyserowanym przez Stevena Spielberga. Uważała, że postać w tym filmie była zbyt bliska jej własnych, bolesnych doświadczeń z przeszłości z mężem, których nie chciała powtarzać, nie chciała sobie przypominać, bo zawsze powtarzała, że nie po to radziła sobie z przeszłością, żeby do tej przeszłości wracać, że chce patrzeć tylko w przyszłość. O życiu Tiny Turner powstawały też filmy dokumentalne i fabularne. Między innymi film Tina, What's Love Got to Do With It z 1993 roku. To jest nominowana do Oscara produkcja oparta na autobiografii artystki, która przede wszystkim skupiła się na jej burzliwym małżeństwie z Ikeem Turnerem. W rolach głównych w tej produkcji wystąpili Angela Bassett jako Tina Turner i Lawrence Fishburne jako Ike Turner.

Tina Turner i Barry White w programie pierwszym Polskiego Radia. Tina Turner jest bohaterką tego wydania audycji Portrety, a także laureatką 70 nagród muzycznych spośród 100 nominacji, które otrzymała. Zdobyła łącznie 12 nagród Grammy, w tym jako jedyna kobieta otrzymała je w kategoriach pop, rock i R&B. Odznaczono ją Orderem Sztuki i Literatury we Francji, a w 2010 roku zajęła 60. miejsce w sporządzonym przez czasopismo Rolling Stone rankingu 100 najwybitniejszych artystów wszechczasów. Trzykrotnie gościła w Polsce. Po raz pierwszy przyjechała w grudniu 1981 roku. Wówczas zagrała dwa koncerty tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Najpierw na warszawskim Torwarze, później w katowickim Spodku, a potem odwiedziła nas w sierpniu 96 roku i w sierpniu 2000 roku. 26 czerwca ukaże się urodzinowa edycja płyty Wildest Dreams. Jak chciałabym zostać zapamiętana? Odpowiada Tina Turner jako królowa rock'n'rolla, jako kobieta, która pokazała innym kobietom, że można dążyć do sukcesu na własnych warunkach. Tina Turner, Missing You. Ula Kaczyńska, dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: i administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, jezdnia w kierunku Katowic-Korek od węzła Kraków-Południe po Wisłę. Raz jeszcze A4, ale jej dolnośląski odcinek. Spowolniony ruch od węzła Kostomłoty po Wrocław. Dla jadących w stronę Wrocławia, Opola. S7 i Krajowa 7. Światła w Czosnowie. Korek dla jadących w stronę Warszawy. Ten korek zatrzymuje się właśnie na światłach w Czosnowie. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo w pobliżu Ćwiklinka. Na 115 km jezdni w kierunku Gdańska zapaliło się auto dostawcze. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden z pasów ruchu. Krajowa 7 od Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. Droga krajowa numer 10, odcinek Toruń-Lipno w pobliżu Głogowa na 323 km. Po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu tragicznym, bo 6 osób zostało rannych, a jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Droga pozostaje trasą zablokowaną, ale zalecany jest objazd w kierunku Warszawy przez Brzozówkę i Dobrzejewice. Droga krajowa numer 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa. Droga krajowa numer 63, odcinek Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna. Na 297 km zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Droga numer 63 jest trasą zablokowaną.
8: Minęła godzina 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Piotr Paszkowski. Witam Państwa. Klasztor, w którym chroni się wielu mieszkańców Kijowa, uszkodzony w rosyjskim ataku. Donald Trump pisze, że amerykańscy negocjatorzy nie powinni spieszyć się z zawarciem porozumienia z Iranem. Kolejne naruszenie krakowskiej ciszy wyborczej. W rosyjskim ostrzale Kijowa uszkodzony został klasztor dominikanów, gdzie pracują i mieszkają także polscy zakonnicy. Zniszczenia objęły większość sal wykładowych Instytutów Wyższych Nauk Religijnych. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok mieszkalny znajdujący się w okolicy klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wyleciały okna i drzwi. W rozmowie z TVP Info ojciec Jarosław Krawiec powiedział, że mieszkańcy Kijowa często chronią się w tym klasztorze.
9: Mamy, no może nie taki schron z prawdziwego zdarzenia, ale piwnice, które daje bezpieczeństwo. Oczywiście część z naszych braci w takich momentach częściej udaje się do piwnicy. Jest to, myślę, bardzo sensowny krok. Zresztą ja widzę, że w Kijowie coraz więcej ludzi po prostu tych alarmów nie lekceważy.
8: W ostatnim ataku na Ukrainę Rosja użyła około 90 rakiet różnych typów oraz około 600 dronów. Papież zachęca wiernych do modlitwy za Kościół w Chinach oraz o pokój na świecie. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi

0: Leon XIV przypomniał, że 24 maja katolicy obchodzą Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.
1: Leon XIV mówił o darze Ducha Świętego, który otwiera kilka par drzwi. Pierwsze prowadzą do wiary i zrozumienia sensu Pisma Świętego i rozpoznawania obecności Boga w życiu codziennym. Drugie prowadzą do wieczernika, czyli Kościoła, który bez ognia Ducha Świętego pozostałby więźniem strachu i niezdolnym do nawiązania dialogu ze zmieniającymi się czasami i nie byłby też gościnny dla tych, którzy zamknęli drzwi przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, nadzieją i radością życia.
2: Spirito Santo.
1: Duch Święty otwiera także drzwi naszych serc, pomagając pokonać opory, egoizm, nieufność i uprzedzenia. Tam, gdzie jest Duch Pański, rodzi się braterstwo między ludźmi, grupami i ludami ziemi, a wszyscy mówią jednym językiem miłości, która jednoczy i harmonizuje różnorodność, powiedział papież. W dniu modlitw za Kościół w Chinach papież prosił o modlitwy w intencji jedności tamtejszych katolików oraz ofiar wypadków kopalni na północy Chin. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
0: Prezydent USA Donald Trump informował, że amerykańscy negocjatorzy nie powinni spieszyć się z zawarciem porozumienia z Iranem. Podkreślił, że czas działa na korzyść Ameryki. Ocenił, że rozmowy są na zaawansowanym etapie, ale wymagają dopracowania i formalnego zatwierdzenia. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Trump przekazał, że negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny. Jak dodał, obie strony muszą poświęcić czas i zrobić to dobrze.
3: To są aktualności jedynki.
0: Cztery zgłoszenia przypadków naruszenia ciszy wyborczej w Krakowie. W mieście trwa referendum w sprawie odwołania jego władz. Głosowanie przebiega bez poważnych incydentów. Do policji i delegatury Krajowego Biura Wyborczego wczoraj trafiły trzy zgłoszenia dotyczące rozwieszania plakatów i złamania ciszy referendalnej w mediach społecznościowych. Dziś odnotowano jedno takie zgłoszenie, mówi Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Zdarzenie polegające na tym, iż nieznane osoby pomimo trwającej ciszy referendalnej za pośrednictwem internetu publikują posty na temat prezydenta miasta Krakowa. Nie mam tutaj żadnych zgłoszeń z komendy policji dotyczących jakichś zdarzeń innych niż łamanie ciszy wyborczej.
0: Cisza obowiązuje do godziny 21. We Włocławku 17-latek zginął po porażeniu prądem. Strażacy przyjechali po zgłoszeniu, ale mimo reanimacji życia nastolatka nie udało się uratować, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
5: Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe z udziałem biegłych z dziedziny patomorfologii, BHP oraz energetyki. Obecnie funkcjonariusze ustalają okoliczności oraz przebieg tego tragicznego zdarzenia.
0: Do tragedii doszło wczoraj. Prace policji trwają. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Dobre wieści z kortów imienia Rolanda Garrosa w Paryżu, ponieważ Magdalinet i Magdalena French awansowały już do drugiej rundy French Open, drugiego w tym roku tenisowego turnieju Wielkiego Szlema, a na miejscu jest Cezary Gurjew.
7: Dzień dobry, witam Państwa. Rozpocznę od Magdalinet. Ponad 30 stopni Celsjusza, 3 godziny walki, heroiczna walka nie tylko z rywalką, nie tylko z tymi upałami, ale także z kontuzją w 5-7, 6-4, a w trzecim secie, gdy Polka prowadziła 2-1, nie mogła się poruszać, nie mogła normalnie serwować, taki serwis z dołu, walczyła i w końcu po dramatycznym meczu w trzecim secie wygrała 7-6, no i ten tiebreak 11-9, a pokonała Czeszkę Terezę Walentową. Z kolei Magdalena French, która miała bilans 1-3 z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset, miała kłopoty w pierwszym secie, przegrywała 3-5, ale wygrała seta po tiebreaku 7-6, gdy prowadziła 2-1. W drugim secie rywalka poddała mecz z powodu kontuzji. Wspaniała atmosfera, kibice cieszą się pogodą, nastrojem, a ja przypomnę, bo już mówiliśmy o tym o 16:00, Iga Świątek, jutro z Emerson Jones na korcie Filipa Chatrier. Ten mecz o 12:00, Maja Kwalińska wcześniej o 11:00 spotka się z Kiwen Chen, a więc mistrzynią olimpijską, i także jutro na korcie zaprezentuje się Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar.
6: Bardzo dziękuję za relację, a więcej o French Open już za godzinę w audycji Przy muzyce o sporcie. Orlen Wisła Płock przegrała z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finałowym o Mistrzostwo Polski Piłkarzy Ręcznych. Drugie spotkanie odbędzie się 31 maja w Kielcach. Gra toczy się do 2.

0: zwycięstw. Tenisistki stołowe KTS-u Siarkopolu Tarnobrzeg triumfowały w rozgrywkach Ligi Mistrzeń. W finale przed własną publicznością podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka wygrały z mecz TT 3-0. Pochodząca z Chin reprezentantka Niemiec Han Ying pokonała Egipcjankę Hanę Godę 3-1. Chinka Hi Zhuya wygrała z Rumunką Adiną Diakonu 3-1, a pochodząca z Chin, ale reprezentantka Monako Yang Xiongxian pokonała Rosjankę Marię Talię Jakową także w czterech setach. To piąty Puchar Europy dla KTS-u Siarkopolu. Wcześniej drużyna trenera Nęcka wygrała te rozgrywki w 2019, 2022, 2023 i 2024 roku.
1: Pogoda.
2: W nocy przeważnie będzie zachmurzenie małe, na południowym wschodzie oraz południu przejściowo umiarkowane i duże. Tam też początkowo miejscami przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni. Ciśnienie w Warszawie teraz wynosi 1011 hektopaskali.
1: Klimat.
2: 53% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Umiarkowana jakość powietrza w okolicach Warszawy oraz miejscami na południu i południowym zachodzie Polski. W pozostałej części kraju jest dobra. Wysokie zagrożenie pożarowe panuje w lasach w centrum i na południowym wschodzie Polski, a także na południu województwa lubelskiego i w zachodnich powiatach Wielkopolski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
14: Do rozmowy zaprosiłem Sylwię Hutnik, pisarkę, felietonistkę, działaczkę społeczną, warszawianistkę.
15: Nie ma zmiany świata bez marzeń i nie ma takiego kopniaka, który wymierzasz względem różnych ograniczających cię norm bez poczucia, że coś za tymi drzwiami jest, coś jest za tymi normami. To najczęściej jest wolność.
13: Wywiad Rzeta.
14: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
16: Duch Święty przemienia zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomina papież w uroczystość zesłania Ducha Świętego.

0: Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV pozdrowił Polaków. Prosił też o modlitwę w intencji katolików w Chinach. Kolejna trudna noc dla mieszkańców Kijowa. W rosyjskim ataku ucierpiał m.in. klasztor dominikanów. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, który ma moc przemienić zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi. Przypomniał Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zachęcił, by każdy chrześcijanin umocniony jego darami głosił światło Ewangelię i zaprowadzał pokój oraz prawdę.
1: Charissimi. Najdrości, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
0: Z kolei w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi, Leon XIV, nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu uczniów z Jezusem, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, zachęcił, by zastanowić się nad tym, jakie drzwi w naszym życiu otwiera dziś Duch Święty. To drzwi do spotkania z Bogiem, do wspólnoty Kościoła i do naszych serc, podpowiedział papież.
1: Trzeba nam na nowo odkryć Boga jako Ojca, który nas kocha, budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, i tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami króluje pokój.
0: Z kolei w pozdrowieniach po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że katolicy obchodzą dziś także Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
1: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowe Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
0: Pozdrawiając obecnych na placu pielgrzymów, zwrócił się też do Polaków.
1: Szczególnie pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami przybyłą z Polski.
0: Kijów po raz kolejny został zbombardowany przez rosyjskie wojska. W nocnych nalotach ucierpiał m.in. tamtejszy klasztor dominikanów. Sytuację relacjonuje ojciec Jarosław Krawiec.
2: Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, 10-piętrowy blok naprzeciw naszego klasztoru. Właściwie większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych. Także większość naszych sal wykładowych, aula zostały uszkodzone. Także kaplica, choć niby znajdująca się po przeciwnej stronie budynku, również ucierpiała, również okna i znajdujące się tam witraże zostały wybite. Pomimo tego przyjaciele wierni już od rana przychodzą na mszę świętą. Niektórzy z nich zostają, aby pomóc w porządkowaniu terytorium.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Dzień dobry, Michał Montowski
1: i Rafał Sławoń.
2: Była jedną z najlepszych agentek antyhitlerowskiego wywiadu. Należała do muszkieterów, polskiej podziemnej organizacji szpiegowskiej, dążącej do infiltrowania niemieckich struktur władzy i wywiadu. Otwieramy akta Klementyny, hrabiny Mańkowskiej.
3: Archiwum śledztw niedokończonych. Dzień dobry, pani hrabino. Czyżby postanowiła pani pozostać w Winnogórze? Mamy rozkaz zająć pałac. Pozwoli pani, że się przedstawię. Harold von Hepfner, a to mój przyjaciel i towarzysz broni, graf Georg von Rothkirch. Jesteśmy oficerami Wehrmachtu.
4: Kłaniam się, pani hrabinie. Nie spodziewaliśmy się kogokolwiek tu zastać. Przejechaliśmy przez opustoszałe wioski. Wszyscy

0: uciekli. Mamy tu urządzić kwatermistrzostwo. Proszę się nie martwić, wystarczy nam jedno piętro, nawet niecałe. Przywykliśmy do skromnych warunków. Wojna trwa już tydzień. Bardzo szybko zdobędziemy Polskę i zaprowadzimy niemiecki porządek. A tu przecież są Prusy. Wszystko się uspokoi.
1: Witam panów. Jestem Klementyna, hrabina Mańkowska. W domu jestem tylko ja, z dwojgiem dzieci oraz z kilkunastoma służącymi. Męża nie ma. Poszedł na front bronić ojczyzny.
2: To oczywiste. Taki jest obowiązek. Powinien niedługo wrócić cały i zdrowy.
1: Proszę wejść. Zaraz wydam dyspozycję w sprawie posiłku dla panów. Podamy coś lekkiego, ale pysznego, a wieczorem zapraszam na kolację.
3: Miesiąc później Stanisław Mycielski, szwagier hrabiny, przyjechał z pałacu we Wrześni, oddalonej o kilkanaście kilometrów. Miał wiadomości o poruczniku Andrzeju Mańkowskim, odnalezionym w stanie ciężkim w zaniedbanym lazarecie niedaleko Kutna. Opowiedział Klementynie i niemieckim oficerom, jak hrabia został ranny. Otóż otrzymał rozkaz dostarczenia dokumentów do innej jednostki i czekał na kontakt w ustalonym miejscu. Usłyszał krzyki i jęki, podszedł do miejsca, z którego dobiegały, i zobaczył ciężko rannego oficera niemieckiego, nad którym pastwili się czterej polscy żołnierze i podporucznik. Było to niedaleko polowego szpitala. Pluli mu w twarz i bili kolbami karabinów. Hrabia wydał rozkaz, by zaprzestali, ale nie posłuchali go. Pobiegł więc po sanitariuszy, żeby zabrali rannego Niemca. Gdy tylko z nim odeszli, podporucznik trzy razy strzelił do Mańkowskiego, a żołnierze nazwali go zdrajcą i zaczęli tłuc kolbami. Znalazł go nieprzytomnego personel szpitala.
2: Pani mąż postąpił zgodnie z konwencją genewską w sprawie jeńców. Niemcy i Polska ją ratyfikowały. Zachował się zgodnie z kodeksem honorowym, obowiązującym każdego szlachcica i oficera. No proszę nie płakać. Osobiście poszukam pani męża. Jako niemieckiego szlachcica i oficera obowiązuje mnie ten sam kodeks.
0: Mnie również. Dlatego pojedziemy razem.
3: Odnaleźli rannego w jednym z lazaretów Armii Poznań i zabrali. Miesiąc później niemieccy oficerowie otrzymali nowe rozkazy.
2: Pani Klementyno, najdroższa mojemu sercu, będę musiał stąd wyjechać. A zostawić ciebie tutaj nie chcę i nie umiem. Nasza grupa kwatermistrzowska ma rozkaz przeniesienia się do Mediolanu. Ten pałac przejmie gestapo. Błagam, jedź ze mną do Włoch. Zapewnimy bezpieczeństwo mężowi. On długo jeszcze będzie wracał do zdrowia. Ale nie zostanie tutaj. Są już dokumenty wywłaszczenia, które stwierdzają przekazanie pałacu w Winnogórze marszałkowi Wilhelmowi Keitlowi. Gestapo będzie tu siedziało, póki on nie zechce się wprowadzić. Gestapowcy są z innej gliny niż my. Ta wojna nie rozwija się tak, jak się spodziewaliśmy. My, wychowani w wysokiej kulturze niemieckiej, nie jesteśmy mile widziani przez lud.
1: Nie zostawię mojego męża. Wysoki oficer Wehrmachtu, będący niemieckim arystokratą, nie może żądać, żebym dla niego rzuciła rannego polskiego szlachcica i oficera, który bohatersko obronił niemieckiego oficera przed motłochem.
2: Zlituj się. Serce mi pęka. Postaram się do ciebie przyjeżdżać, ale będę pełen niepokoju o ciebie, moja piękna hrabino.
1: Wyjedziemy natychmiast do Warszawy. Najpierw do mojej przyjaciółki Olgi Sławskiej, prima baleriny, gwiazdy Teatru Wielkiego, a potem poproszę o pomoc moją kuzynkę.
3: Osobą, o której mowa, była Teresa Łubieńska, której stumetrowe mieszkanie zwane Zbawieniem mieściło się w pobliżu Placu Zbawiciela. Było ono schronieniem dla polskich patriotów i miejscem spotkań konspiracji.
4: Klementyno, kochana, oczywiście, że możesz zamieszkać u mnie. Zostałam sama. Jak wiesz, mój mąż Edward zginął walcząc z bolszewikami. A teraz dostałam wiadomość o śmierci Stasia. Został ciężko ranny. Jego dwóch ułanów niosło go do punktu medycznego, ale zabłądzili. Stracili wiele czasu. Dotarli w końcu do jakiegoś gospodarstwa, ale tam mój syn umarł.
1: Jakie to straszne. Tereso, droga.

0: ci współczuję.
1: Zostałam z córką i zrobię wszystko, żeby przeżyła wojnę. Ale mój syn, tak jak jego ojciec, oddał życie za ojczyznę. Naszym obowiązkiem jest obrona Polski i Polaków. Tak czynili nasi pradziadowie i moim zadaniem jest kontynuować tę powinność. Nie dziw się niczemu, co zobaczysz w tym domu. I zachowaj dyskrecję.
2: U Teresy Łubieńskiej często spotykało się kilku mężczyzn, którzy rozmawiali o walce i o powojennej Polsce. Któregoś dnia Klementyna weszła bez pukania, niby w celu podlania kwiatków.
3: O, przepraszam. Myślałam, że nikogo tu nie ma.
1: Ależ wejdź, wejdź, kochana. Oto panowie Tadeusz Komorowski-Bur, Aleksander Wielkopolski i Karol Anders, brat Władysława. A to inżynier Stefan Witkowski, przyjaciel mojego Stasia. Panowie, to moja kuzynka, o której opowiadałam. Klementyna hrabina Mańkowska.
4: Dzień dobry. Miło panią poznać.
5: Pani hrabino, myślę, że nie spotkaliśmy się przypadkiem. Może pani zostać i przysłuchiwać się naszej rozmowie, ale wszystko, co pani usłyszy, musi pani zachować dla siebie i przemyśleć, bo będzie też to pani dotyczyło.
2: Klementyna była świadkiem powstania jednej z najbardziej tajemniczych grup polskiego podziemia antyhitlerowskiego – muszkieterów, których nigdy nie uznał rząd polski na uchodźstwie. Ich szefem był Stefan Witkowski, który zobaczył w pięknej hrabinie doskonały materiał na szpiega.
5: Zbudujemy siatkę szpiegowską będącą alternatywą dla Związku Walki Zbrojnej. Nasi agenci muszą działać wszędzie, bo Anglicy nie mogą liczyć na wywiad francuski, niderlandzki, belgijski, grecki, ani żaden inny oprócz polskiego. Tamte po prostu nie istnieją, są rozbite albo naszpikowane wtykami. Trzeba też poważnie rozważyć możliwość taką, że Niemcy wygrają tę wojnę. Co wówczas stanie się z narodem polskim? Czy pozwolimy, żeby wymordowali nas do potrzebnej im liczby ciemnej siły roboczej, jak pisze Hitler? Musimy uplasować naszych ludzi wysoko i nawiązać odpowiednie kontakty. Polska nie zginie, póki my żyjemy.
1: Panowie, szybko, idźcie do drugiego pokoju. Tam już leżą karty na stoliku. Gracie w brydża, pijecie. Przyszedł jakiś oficer niemiecki i pytał Klementynę.
6: Dzień dobry. Przepraszam, że przychodzę bez uprzedzenia, ale dostałem informację, że przebywa tu Klementyna, hrabina Mańkowska. Ona mnie zna, jestem Harold Hepfner. Proszę, przyniosłem włoskie wino i pyszny polski serniczek.
3: Harold.
6: A to kwiaty dla ciebie, Klementyno.
3: Tereso, to mój serdeczny przyjaciel, graf Harold von Hepfner.
1: A proszę, proszę do środka. Zapraszam państwa do stołu. Proszę bardzo.
3: Mój drogi, jak mnie tu znalazłeś?
6: Przez twoją przyjaciółkę. Przyjechałem z Mediolanu, bo mnie stamtąd odwołali do Niemiec. Szykuje się wielka operacja na zachodzie na wiosnę. Będę miał dużo roboty. Z planami i rozkazami z Berlina wysyłają mnie na zachodnią granicę, bo tam będzie koncentracja naszych wojsk.
3: I nie dadzą ci przepustki, biedaku. A potem wyślą cię na front, na zachód, daleko ode mnie.
6: Do Francji. No bo jak długo może trwać ta żenująca, dziwna wojna? My w Wehrmachcie mówimy Zitzkrieg. Nazywamy ją wojną siedzącą. Ruszymy w kwietniu albo maju. Szybko się uwiniemy, zobaczysz sama. Francja upadnie, wrócę. Albo namówię cię, żebyś przeniosła się gdzieś bliżej mnie. Zostawię ci na wszelki wypadek mój adres w Berlinie. Oto moja wizytówka.
2: Stefan Witkowski, Stewit, który przysłuchiwał się rozmowie przez drzwi, postanowił bezpośrednio powiadomić MI6 o planie inwazji na Francję. Muszkieterzy, jak nazwał ich generał Franciszek Kleberg, widząc dywersyjny oddział Witkowskiego uzbrojony w długie, mierzące 176 cm karabiny przeciwpancerne, muszą jak najszybciej stać się perfekcyjną siatką szpiegowską. Ale on sam i hrabina Mańkowska będą działać natychmiast. Stefan Witkowski zjeździ całą Europę.

0: ropę jako wysoki rangę oficer SS, August von Tirbach.
1: Proszę mnie uważnie wysłuchać, pani hrabino. To nie jest propozycja, tylko rozkaz.

0: No, bo jesteśmy mistrzem Polski, więc siłą rzeczy musimy te mecze rozegrać.
1: Mówi obrońca Lecha Robert Gumny.
0: Myślę, że to będzie marzenie chłopaka każdego z szatni, żeby usłyszeć hymn Ligi Mistrzów, bo no, to by była piękna chwila. Jesteśmy rozstawieni, ale to nie będą jacyś farmerzy, to będą też mistrzowie z innych krajów. Będzie trzeba pokazać jakość, ale będziemy w to wierzyć i robić wszystko, żeby na Bułgarskiej ten hymn Ligi Mistrzów usłyszeć.
1: Nasz drugi przedstawiciel w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów będzie miał znacznie trudniejsze zadanie. Górnik Zabrze będzie rywalizował w ścieżce ligowej, czyli z drużynami z czołówki silnych europejskich lig. Nie będzie rozstawiony, więc cudów nie należy się spodziewać. W drugiej rundzie Zabrzanie trafią na Fenerbahce Stambuł albo Sturm Graz. Ale sama obecność w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów już dużo daje, bo w przypadku porażki spada się kolejno do Ligi Europy i Conference League. Górnikowi wystarczy wygrać 1-2 mecz latem, by jesienią grać w jednym z europejskich pucharów. Trener Michał Gaszparik zdaje sobie sprawę z tego, że jego drużynę czeka trudne lato.
2: Będzie więcej meczów, będą mecze w Europie, w eliminacjach, będą mecze w lidze potem i my wiemy, że po prostu każdy ma potem problem, jak grać co 3 albo 4 dni. Potrzebujemy kwality na boisku.
1: Margines błędu ma również brązowy medalista Mistrzostw Polski. Jagiellonia Białystok rozgościła się już w czołówce Ekstraklasy i otrzaskała się nieco w Europie. Jaga przystąpi do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy, a to oznacza, że drużynie z Podlasia również wystarczy jeden wygrany dwumecz, by jesienią grać w pucharach. Ale oczekiwania w stosunku do Jagiellonii są coraz większe, co zrozumiałe. Trzeba więc radzić sobie z presją, o czym mówi trener Adrian Siemieniec.
3: To jest zamiana z może na musi, czyli po prostu musisz zacząć sobie radzić z oczekiwaniami, które są wobec ciebie. No jeżeli ty indywidualnie tyle robisz, ty jako drużyna tyle robisz, ty jako klub tyle robisz, no to te oczekiwania rosną i ludzi nie zadowala już. Coś kiedy było fajne, ładne, oczywiste, no teraz to jest oczywiste i wymaga się jeszcze więcej, więcej, więcej, więc myślę, że to jest największa trudność i taka zmiana, że paradoksalnie im na wyższy poziom wchodzisz, tym też coraz wobec siebie masz większe oczekiwania i to jest taka presja, którą czasami sobie sam narzucasz, to jest taka presja, z którą musisz sobie radzić zewnętrzną, musisz tym po prostu zarządzać zdrowo.
1: Najdłuższa droga, i to bez marginesu błędu, czeka Raków Częstochowa i GKS Katowice. Oba zespoły przystąpią do drugiej rundy kwalifikacji do Conference League. Z tą różnicą, że Raków ma bardzo dobry współczynnik i będzie rozstawiony. Gieksa może mieć trudniejsze zadanie. Żadna z polskich drużyn nie zaczyna zmagań od pierwszej rundy, więc unikniemy wczesnego etapu kwalifikacji zaplanowanego na pierwszą połowę lipca. Pozostały zatem 2 miesiące na zbudowanie kadr, wzmocnienie się i odpowiednie przygotowanie do sezonu, bo skończyły się czasy posuchy i beznadziei. Obyśmy tylko pod koniec lata nie musieli cofać tych słów.
4: Miejmy nadzieję, że tak nie będzie.
5: Polskie Radio. Jedynka.
4: Tymczasem Wisła Kraków i Śląsk Wrocław będą musiały zbudować drużyny na ekstraklasę, bo po wakacjach czeka ich gra w najwyższej u nas lidze piłkarskiej. Biała Gwiazda wraca do ekstraklasy po 4 latach. Dziś w ostatnim meczu tego sezonu pierwszej ligi wygrała z Pogonią Siedlce 2-0. O radości w Krakowie Jakub Niziński.
6: To będzie długi wieczór w Krakowie. Wisła Kraków wraca z przytupem do piłkarskiej ekstraklasy. Oczywiście ten awans przypieczętowany już zdecydowanie wcześniej, ale dzisiaj na zakończenie zwycięstwo z Pogonią Siedlce 2-0. Wiktor Biedrzycki, bramka w 41 minucie i w 72. Marko Bożicz postawił kropkę nad i, no ale dzisiaj świętowanie przy Reymonta to było to, co najważniejsze. To święto cały czas trwa. To święto będzie trwać jeszcze dzisiaj bardzo długo, bo po 4 latach drużyna Białej Gwiazdy wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Dzisiaj piłka nożna już tutaj absolutnie nie była najważniejsza. Dzisiaj święto przez cały dzień w Krakowie rozpoczęło się także meczem takim historycznym, wracając do spotkania z Chelsea Londyn sprzed 90 lat w tradycyjnych strojach, a później tutaj już na stadionie przy ulicy Reymonta, mini koncert Tomasz Organek, Kamil Bednarek, a wiślacki hymn wygrała na smyczkowych instrumentach mała armia Janosika, ponad 200 młodych muzyków, no i te 33 tysiące widzów dzisiaj odśpiewało tutaj wiślacki hymn, bo naturalnie komplet publiczności w Krakowie. Feta trwa, dekoracja trwa, zaraz po ostatnim gwizdku sędziowskim sędziego. No chyba niespodziewanie na murawie pojawiło się kilka tysięcy osób, żeby razem z piłkarzami świętować, a potem

speaker prosił, że wszyscy muszą opuścić piłkarską murawę, żeby można było rozłożyć scenę, na której przekazana zostanie patera. Patera za zwycięstwo w pierwszej lidze. Specjalna oprawa podczas tego dzisiejszego spotkania. Muzyka naturalnie i ta piosenka sprzed lat, ta ostatnia niedziela, oczywiście związana z pierwszą ligą. Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy po 4 latach banicji. Wszyscy wiedzą w kraju, że dla Wisły Kraków miejsce to jest właśnie ekstraklasa, ta piłkarska, postawiona kropka nad i, zwycięstwo na zakończenie z Pogonią Siedlce 2-0, a dzisiaj długa noc w Krakowie, a później już myślenie o tym, co zrobić, jak rozpocząć tę rywalizację w piłkarskiej ekstraklasie.

Dużo radości i wzruszenia jest dziś także we Wrocławiu, bo drugą drużyną, która bezpośrednio awansowała do Ekstraklasy, jest Śląsk, który wraca po roku przerwy, a dzisiaj zremisował z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-0. Relacja Wojciecha.

0: Piecha Klicha.
1: Świętowanie we Wrocławiu rozpoczęło się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Dla Wrocławian był to pierwszy mecz na własnym stadionie po zapewnieniu sobie powrotu do Ekstraklasy. Na boisku natomiast emocje rozpoczęły się od pożegnań, bo po raz ostatni zespół WKS-u na murawę jako kapitan wyprowadził Petr Schwarz. Czech przez problemy zdrowotne postanowił zakończyć karierę. Po kilku minutach został zmieniony przez Piotra Samca-Talara, a piłkarsko? W pierwszej połowie działo się niewiele. Groźniejszy był Śląsk, który w dwóch sytuacjach zagroził bramce Pogoni. W obu przypadkach jednak świetnie interweniował Paweł Kieszek. W drugiej połowie Pogoń jakby się rozochociła i stworzyła sobie dwie groźne sytuacje. W jednej z nich jednak dobrze interweniował Matsenko, a w drugiej strzał był niecelny. Śląsk odpowiedział dwoma dobrymi akcjami Luki Marianaca, który nawet trafił do siatki, ale okazało się, że Bośniak był na pozycji spalonej. Oba zespoły spokojnie dograły mecz do końca i Śląsk mógł cieszyć się z awansu razem ze swoimi kibicami, a Pogoń ze spokojnego utrzymania w pierwszej lidze. Po spotkaniu trener Piotr Cokowiec mówił tak.
2: Pokazaliśmy też kawałek dobrego futbolu, wnieśliśmy dużo kolorytu do tej ligi, nie byliśmy chłopcami do bicia, jak wielu zakładało. Podjęliśmy się wspólnie z klubem trudnego projektu wprowadzania młodych zawodników do piłki seniorskiej. Pilotażowy taki projekt i myślę, że on się obronił.
1: Na spotkanie skomentował też Przemysław Banaszak, napastnik Śląska.
3: Uważam, że autorem tego awansu jest drużyna. Na moje bramki również pracowała cała drużyna i bardzo to cieszy. Jestem dumny z siebie, jestem dumny z drużyny, bo to nie był łatwy sezon. Były trudne momenty, były te lepsze i to, że taką serię złapaliśmy i jesteśmy dzisiaj już w Ekstraklasie, no to jest zasługa całej drużyny. A indywidualne statystyki oczywiście cieszą mnie i jestem dumny z tego.
1: Śląsk-Wrocław, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, 0-0.
0: W barażach o jeszcze jedno miejsce w Ekstraklasie zagrają Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa. Dzisiaj w ostatnich meczach sezonu pierwszej ligi piłkarskiej Wieczysta Kraków zremisowała z Chrobrym Głogów 1-1. ŁKS Łódź wygrał z Górnikiem Łęczna 3-1 i Polonia Warszawa na wyjeździe pokonała Odrę Opole 2-1. W pozostałych spotkaniach GKS Tychy zremisował ze Stalą Rzeszów 3-3. Miedź Legnica wygrała z Puszczą Niepołomice 2-1. Stal Mielec zwyciężyła Polonię Bytom 4-1 i Wisła Kraków pokonała Pogoń Siedlce 2-0 oraz Znicz Pruszków wygrał z Ruchem Chorzów 3-2. Do drugiej ligi spadają Górnik Łęczna, Znicz Pruszków i GKS Tychy. Zobaczmy jeszcze, co wydarzyło się w innych ligach piłkarskich. Dzisiaj ostatnią kolejkę angielskiej Premier League. Już wszystkie mecze się zakończyły. Tu wiadomo, że mistrzem został Arsenal Londyn. Dzisiaj Arsenal Londyn wygrał na wyjeździe z Crystal Palace 2-1. A w innych spotkaniach Brighton przegrał z Manchesterem United 0-3. Burnley zremisowało z Wolves 1-1. Fulham pokonało Newcastle United 2-0. Liverpool zremisował z Brentfordem 1-1. Manchester City przegrał z Aston Villa 1-2. Nottingham Forest zremisował z Bournemouth 1-1. Sunderland wygrał z Chelsea Londyn 2-1. Tottenham wygrał z Evertonem 1-0 i West Ham United pokonał Leeds United 3-0. Dzisiaj także odbędzie się jedno spotkanie, ostatnie już w sezonie w hiszpańskiej La Lidze. Tutaj o 21:00 Villarreal zagra z Atletico Madryt. Tu wiadomo, że mistrzem jest Barcelona, która przypomnę pożegnała wczoraj Roberta Lewandowskiego, ale Polak w ostatnim swoim meczu w barwach Barsy strzelił gola, jednak Blaugrana przegrała na wyjeździe z Walencją 1-3. A we włoskiej Serie A dziś też ostatnia kolejka. Jeden mecz już się zakończył. Parma wygrała z Sassuolo 1-0 o 20:45. Napoli zagra z Udinese. Nie, przepraszam, ten mecz już trwa, kończy się nawet. Był błąd w rozpoczęciu tego spotkania. Napoli w 80. minucie prowadzi 1-0 z Udinese, a właśnie o 20:45 AC Milan zagra z Cagliari, Cremonese z Como, Lecce z Genuą, Torino z Juventusem Turyn i Verona z AS Roma. Tutaj też już wszystko wiadomo, jeśli chodzi o tytuł mistrzowski. Mistrzem został Inter Mediolan.

0: O piłce nożnej jeszcze będziemy mówić, ale na zakończenie pierwszej części audycji przy muzyce o sporcie opowiemy o pierwszym meczu finałowym o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock niespodziewanie przegrała z Industrią Kielce 25-30. Relacja Michała Kublika.
1: Zupełnie nie wyszedł pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski Orlen Wiśle Płock, która podejmowała na własnym parkiecie Industrię Kielce. Tylko przez pierwsze 5 minut ton gry nadawali gospodarze. Później do głosu doszli goście. Przede wszystkim za sprawą strat i błędów zawodników Wisły Płock. Przewaga z 2-1 po 5 minutach zmieniła się na prowadzenie Kielczan 5-3 w 10 minucie. Kluczowe dla pierwszej połowy i myślę, że dla całego spotkania było kolejne 5 minut. Właśnie w tych 5 minutach masa błędów nawciarzy. 3 wykluczenia i potrójne osłabienie Wiślaków spowodowało, że kielecka drużyna odjechała na 6-bramkowe prowadzenie i po kwadransie było już 9-3 dla Industrii Kielce. W kolejnych minutach pierwszej połowy Wiślacy ponownie nie mogli ustrzec się błędów, w tym jeszcze czerwona kartka za uderzenie Jędraszczyka przez Serdio spowodowała, że Wiślacy nie mieli swojego nominalnego obrotowego i środkowego obrońca, a zawodnikom z Kielce wychodziło niemalże wszystko. W 21 minucie i 50 sekundzie prowadzili już 14-7. Wisła starała się zmniejszyć te straty w pierwszej połowie, ale zupełnie jej to nie wychodziło i po 30 minutach zawodnicy wicemistrza Polski schodzili z prowadzeniem 19-11. Drugą połowę rozpoczęli Wiślacy, ale od błędu i straty, a gola zdobyli przyjezdni 20-11. W 32 minucie było już plus 10 dla przyjezdnych, 21-11. Wiślacy starali się odwrócić losy spotkania. Intensywnie atakowali, przycisnęli do muru zawodników z Kielce. Zmniejszyli straty do minus 5 w 50 minucie, 21-26. Ale to było wszystko, na co było stać dzisiaj gospodarzy. Mistrzowie Polski nie odwrócili losów tego spotkania. Ostatecznie przegrali 25-30. Michał Olejniczak, Industria Kielce. Zagraliście naprawdę fantastyczne zawody dzisiaj w Płocku.
2: Myślę, że brakowało nam takiego meczu ostatnio.

0: ostatnio, ponieważ w tych poprzednich spotkaniach Wisła pokazywała, że są naprawdę dobrym zespołem i dużo lepiej wyglądają od nas na parkiecie, a po tym wszystkim, co się ostatnio działo w Kielcach, myślę, że największym pozytywem jest to, że widać było drużynę, widać było zaangażowanie i każdy zawodnik wspierał swojego kolegę na ławce i tego na boisku i myślę, że to dało te kilka procent nam do ostatecznego rozrachunku w tym spotkaniu.
1: Mieliście bardzo znakomitą skuteczność, szczególnie w pierwszej połowie. Między 10 a 15 minutą mam wrażenie, zbudowana przewaga zadecydowała o losach tego spotkania. I o pierwszej połowie i o całym meczu.
0: Zdecydowanie tak, wypracowaliśmy sobie szybko tą przewagę, natomiast wiedzieliśmy, że największym błędem, który moglibyśmy popełnić, to wiara w to, że w te 15 minut zakończyliśmy mecz. I widać było to na początku drugiej połowy, że Wisła zacieśniła troszeczkę obronę. My już tak łatwo nie dochodziliśmy do sytuacji i ta skuteczność też nie była taka jak w pierwszej połowie. I ta różnica troszeczkę się zmniejszyła na korzyść Wisły. Natomiast konsekwentnie budowaliśmy swoje ataki dalej gdzieś tam zachowując tą skuteczność na fajnym poziomie. I cieszymy się dzisiaj, że zrobiliśmy pierwszy krok w stronę tytułu.
1: Szczególnie w drugiej połowie Wisła, przegrywając minus 10, nacisnęła i docisnęła was, zmniejszając tę stratę do minus 5, ale nie pękliście i w końcówce jednak stanęliście w obronie bardzo dobrze. Później kilka bramek i ostatecznie wygraliście to spotkanie i prowadzicie w rywalizacji do 2 zwycięstw 1-0.
0: Zgadza się. Natomiast my wiemy, że to mistrzostwo nie jest wcale blisko. To się dopiero wszystko zaczęło. Wiemy, jak się gra, kiedy masz pierwszy mecz przegrany. Byliśmy tego świadkami i doświadczyliśmy tego na własnej skórze już kilka lat z rzędu, więc wiemy, w jakim później, z jakim zaangażowaniem przyjeżdża rywal i zdajemy sobie z tego sprawę, że to spotkanie w Kielcach będzie naprawdę gorące, natomiast liczę, że gdzieś tam zostawimy te rzeczy pozasportowe i skupimy się naprawdę na fajnej piłce ręcznej, zachowamy skuteczność, zachowamy umiejętności i będziemy mieli okazję pokazać fajne widowisko dla wszystkich kibiców w Polsce w Kielcach.
1: Kirill Samojla, to spotkanie dzisiaj wam kompletnie nie wyszło. Od pierwszych minut gubiliście piłkę, byliście nieskuteczni i rywale to wykorzystywali.
2: Ale jak rozmawialiśmy przed tym finałem, że powiedziałem, że są te szanse będą 50 na 50. No tak, dzisiaj naprawdę był nie nasz mecz, ale co my możemy zrobić? Tylko przy dłużym walczyć, będzie walczyć w Kielcach, żeby jeszcze raz zagrać w Orlen Arenie w tym sezonie.
1: W rywalizacji do 2 zwycięstw Orlen Wisła Płock, Industria Kielce 0-1.
3: I to na razie wszystko. Na drugą część przy muzyce o sporcie zapraszam po wiadomościach o 20:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
8: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak.

0: www.fundacjahospicyjna.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. Na jezdni w kierunku Katowic w rejonie 264 km auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden z pasów ruchu. Przejazd możliwy jest tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy, odcinek węzeł Puławska, węzeł Opacz. 468 km. Tu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas, a ruch możliwy jest pozostałymi pasami. S7 i Krajowa 7 światła w Czosnowie. Korek dla jadących w stronę Warszawy. Ten korek zaczyna się po zjeździe z mostu Wiślanego przez Wisłę. Droga krajowa numer 7, od Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. Skończyły się utrudnienia na ekspresowej 7 na odcinku węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo w pobliżu Ćwiklinka na 115 km, gdzie po pożarze auta dostawczego zablokowany był jeden z pasów ruchu. Droga krajowa numer 61 od Zegrza po Zegrze Południowe, korek dla jadących w stronę Legionowa. I droga krajowa numer 63, odcinek Siedlce Łuków w pobliżu Gołaszyna na 297 km zderzyły się trzy samochody osobowe, trzy osoby ranne. Droga jest zablokowana, objazd trasami lokalnymi.
3: Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Kolejny sukces charytatywnej akcji Łatwoganga. Tym razem jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że będzie kara dla autorów fałszywych alarmów. Donald Trump uważa, że nie należy się spieszyć z porozumieniem z Iranem. Łatwogang zebrał kolejne miliony na leczenie dzieci. Właśnie kończy rowerową podróż spod Tatr nad morze. Na charytatywnej trasie jest Patryk Michalski.
4: Zgłaszam się z trasy, być może trochę wieje i będą Państwo to słyszeli w mikrofonie, no ale na liczniku 33 km na godzinę, więc Łatwogang nie zwalnia, tym bardziej, że meta, czyli Gdańsk, już za jakieś 30 km. Przed chwilą tłum kibiców przywitał go w Tczewie. Jeden z transparentów brzmiał: Tczew wita Piotrka, na to znaczy, że właśnie jesteśmy w Tczewie. No i dołącza do nas coraz więcej rowerzystów. Patrycja obok mnie, cześć.
5: Cześć.
4: Dlaczego tutaj przyjechałaś? Dlaczego chcesz wesprzeć akcję Łatwoganga?
5: Wspierałam go we wcześniejszej akcji, którą prowadził jakieś 2 tygodnie temu bodajże, albo 3, nie pamiętam. Mega akcja, też sama jeżdżę na rowerze. Może też się kiedyś odważę jechać tyle kilometrów, szapoba, a zwłaszcza w takim celu charytatywnym, nie?
4: To tak. Prawda, ale trzeba powiedzieć, że to bardzo przyjemna akcja. No, siła peletonu jest niesamowita.
5: To jest. Strasznie.
4: No i proszę pamiętać, że ten peleton jest znacznie większy, bo każdy może do niego dołączyć, każdy może wesprzeć zbiórkę Łatwoganga na dzieci chore na DMD, już na kolejne dziecko. Teraz trwa ta zbiórka, bo na koncie tej zbiórki już ponad 15 milionów chyba, jak sprawdzałem godzinę temu. Piękna pogoda towarzyszy Łatwogangowi. Trzeba powiedzieć, że miał szczęście akurat do pogody, bo na Pomorzu wspaniała pogoda. Zachodzące słońce i my w stronę tego zachodzącego słońca razem z innymi rowerzystami, z Patrycją między innymi, jedziemy. Dzięki szerokiej drogi.
5: Dzięki bardzo.
4: Dzięki serdeczne.
3: Relacjonował Patryk Michalski. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mrożek. W ten sposób odniósł się do sprawy wczorajszej interwencji w domu rodziny prezydenta. Wczoraj służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku.
0: Informacja o możliwym pożarze i zagrożeniu życia wpłynęła wczoraj o 19:33. Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkają.

0: Mieszkanie należy do rodziny prezydenta, poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
1: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
0: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
2: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Donald Trump poinformował, że nie będzie się spieszył z zawarciem porozumienia z Iranem. Nadzieje na szybkie pokojowe rozwiązanie słabną, tak komentuje stacja NBC News.
4: Prezydent zamieścił wpis w serwisie Truth Social, w którym ocenił, że czas gra na korzyść Stanów Zjednoczonych, studząc tym samym nadzieję na to, że porozumienie w sprawie odblokowania ciśnienia Ormuz zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych godzin. Tego właśnie oczekiwano na początku weekendu. Nie może być żadnych pomyłek. Nasze relacje z Iranem stają się znacznie bardziej profesjonalne i konstruktywne, napisał na portalu Truth Social amerykański prezydent. Natomiast sekretarz stanu Marco Rubio powiedział dziennikarzom w Indiach, że w ciągu ostatnich 48 godzin, dzięki współpracy z partnerami regionu Zatoki Perskiej, poczyniono pewne negocjacyjne postępy, dodając, że być może istnieje szansa, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat otrzyma dobre wiadomości. Z kolei irańskie media państwowe poinformowały, że porozumienie mogłoby oznaczać zniesienie sankcji naftowych oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, a także powrót do poziomów sprzed wojny w ruchu żeglugowym w ciśnienie Ormuz w ciągu 30 dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
3: Więcej atrakcji turystycznych na szlaku kulturowym kanału Elbląskiego. Samorządy z regionu otrzymają miliony złotych unijnego wsparcia na rozwój infrastruktury i promocję jednej z największych atrakcji Warmii i Mazur.
6: Kanał Elbląski ma stać się jeszcze większą atrakcją turystyczną regionu. Dzięki środkom z programu Funduszy Europejskie dla Warmii i Mazur, samorządy zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zrealizują kilka dużych inwestycji. W Pasłęku wyremontowany zostanie zabytkowy ratusz, gdzie powstanie muzeum. W Iławie zaplanowano modernizację portu śródlądowego i stworzenie stałej wystawy poświęconej żegludze. Z kolei w Małdytach powstanie samoobsługowe Muzeum Kanału Elbląskiego poświęcone historii kanału i jego konstruktorowi George'owi Jacobi Stenke. Największą inwestycją będzie natomiast adaptacja zamku w Ostródzie wraz z nową ekspozycją dotyczącą szlaku kulturowego kanału elbląskiego.
3: Relacjonowała Haneta Pastuszka z Radia Olsztyn. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W nocy przeważnie zachmurzenie małe, na południowym wschodzie oraz południu przejściowo umiarkowane i duże. Tam też początkowo miejscami przelotny deszcz. Minimalnie przeważnie od 8 do 12 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1011 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Zatoka Niżowa znad Zatoki Botnickiej odsuwa się na północny wschód. Wyż, centrum 1033 hektopaskale nad północnymi Niemcami, rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, na zachodzie w porywach 6. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, okresami w porywach 5. Stan morza 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami w porywach 6. Stan morza 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 3 do 5, okresami w porywach do 6. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami w porywach 6. Wzrastający na 5 do 6, w porywach 7. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Sylwię Hutnik, pisarkę, felietonistkę, działaczkę społeczną, warszawianistkę.
3: Nie ma zmiany świata bez marzeń i nie ma takiego kopniaka, który wymierzasz względem różnych ograniczających cię norm, bez poczucia, że coś za tymi drzwiami jest, coś jest za tymi normami. To najczęściej jest wolność.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
5: Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest prawie 9 minut po 20.
0: Przy muzyce o sporcie.
5: Sylwia Urban, dobry wieczór ponownie. Przed nami druga część naszej sportowo-muzycznej audycji, a w niej powrócimy na tenisowe korty wielkoszlemowego French Open w Paryżu oraz do piłki nożnej i rozpoczynających się 11 czerwca Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Będzie również tenis stołowy, rugby i rajdy samochodowe, a także wiele innych doniesień ze świata sportu. Serdecznie zapraszam.

0: imienia Rolanda Garrosa i wielkoszlemowy French Open. Dziś rywalizowały dwie polskie tenisistki, Magda Linet i Magdalena French. Obie wygrały, a rozmawiał z nimi Cezary Gurjewczarku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. No dzisiaj pierwszy dzień rywalizacji, a tutaj u poły jak w czasie Australian Open. Można by było się pomylić, że nie jesteśmy na kortach imienia Rolanda Garrosa, tylko w Melbourne Park, gdyby nie mniejsza wilgotność tutaj, ale rzeczywiście cudowna atmosfera. Wczoraj były tutaj też różne imprezy charytatywne. Dzień Janika Noacha od 77 roku zawsze jest dzień charytatywny przed rozpoczęciem turnieju. Od kilku lat właśnie jest to związane z Janikiem Noachem, a więc no, piosenkarzem teraz, ale też zwycięzcą tutaj przed laty tego turnieju. No tak jak Sylwia powiedziałaś, dwie Polki na starcie i mieliśmy wielkie emocje z udziałem Magdy Linet. Wiemy, że Magda lubi upały. W 2023 roku przecież dotarła do półfinału Australian Open, o którym wspomniałem. Dzisiaj walczyła z Czeszką Terezą Walentową. Pierwszy set przegrany 5-7. Polka prowadziła 4-1, ale dużo było straconych szans. No, były niełatwe warunki, to nie tylko w tym meczu Magdy Linet i Czeszki Walentowej. Słońce tutaj rzeczywiście mocno dokuczało, no ale tenisistki, tenisiści, ci z czołówki światowej grający we wszystkich miejscach na świecie są do tego przyzwyczajeni. Magda Linet wygrała drugiego seta 6-4 i teraz dochodzę do trzeciego seta, bo tam był dramat. Przestanie 2-1. Polka najpierw łapała się za jedno kolano, potem za drugie. Potem była seria serwisów no z dołu. To kiedyś było uważane za eleganckie zagranie, zwłaszcza jak przed laty w czwartej rundzie Michael Chang grał z Iwanem Lendlem, to już przecież końcówka lat 80. No i trzeba powiedzieć, że Magda Linet ten mecz, który trwał 2 godziny i 58 minut, wygrała. Pewnie sama zastanawiała się, jak to tego dokonała. 11-9 w decydującym secie w super tiebreaku. No i posłuchajmy, co nasza tenisistka właśnie o tym heroicznym boju mówiła.
2: Myślę, że ja jestem dość dobrze przygotowana fizycznie, więc ja byłam bardzo zdziwiona, co mi się zaczęło dziać w tym trzecim secie, bo czułam się tak naprawdę bardzo dobrze. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że coś takiego może mi się przydarzyć. Myślę, że zazwyczaj czuję, że coś takiego może się wydarzyć. To się też przygotowuje do tego tak stopniowo. Tutaj po prostu z piłki na piłkę wydarzył się problem. Kiedy później udało mi się gdzieś tam opanować jedno kolano i też uspokoiłam się troszkę mentalnie, że no nic takiego poważnego się nie dzieje. Cały czas jestem w meczu. Wiem, że straciłam te moje szanse, ale cały czas jestem w meczu, no to tak naprawdę trzymało mnie przez cały mecz, żeby utrzymać te nerwy, wiedzieć, że jestem blisko i nie dać się tym nerwom tak naprawdę zjeść i sfrustrować. Myślę, że to było najgorsze w tym momencie, więc po prostu starałam się zostać jak najspokojniejsza i jakby oszczędzać tą energię najbardziej jak mogę.
1: Wielkie brawa dla Magdy Linet, także brawa dla jej pani trenera, właściwie mentorki, bo szkoleniowcem jest Mark Gellert, Brytyjczyk, i Mark i Agnieszka Radwańska siedzieli przez te 3 godziny nieruchomo w słońcu. No i ciekawe, jak oni po tym meczu się czuli. Pytałem o to Magdę Linet, ale nie widziałam ani trenera, ani Agnieszki po zakończeniu spotkania, bo sama siedziała w wannie z lodem, no i dochodziła do siebie. No i druga naszych reprezentantek, Magdalena French, która miała ujemny bilans spotkań z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset. To było 1-3. Dzisiaj w tiebreaku pierwszego seta przegrywała 3-5, ale potem seria, wszystkie piłki wygrane do końca tego tiebreaka. Wygrała 7-6, a w drugim secie przystanie 2-1. Rywalka opuściła kort. Magdalena French lubi upały, bo przecież 3 lata temu dotarła do czwartej rundy, przegrała z Coco Gauff Australian Open i ona podczas występu w słońcu czuje się bardzo dobrze, no ale sama zauważała, że warunki były niekomfortowe.
3: Piłki zupełnie inaczej się zachowywały, jednak te korty są zupełnie inne niż korty twarde. Przy takiej temperaturze jest bardzo duży odskok tych piłek, one latają tak naprawdę gdzie chcą. Przy tak szybko grającej przeciwniczce było się naprawdę bardzo ciężko zebrać w pierwszych gemach, aczkolwiek nie jest to nic nowego, my cały czas gramy praktycznie tour jest. Podąża za słońcem, więc na pewno nie są to warunki nieznane. Myślę, że były one bardziej na moją korzyść i cieszę się, że je wykorzystałam.
1: Magdalena French po raz kolejny w drugiej rundzie turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Co ciekawe,

0: Ciekawe, nigdy wyżej nie awansowała, ale pamiętamy chociażby jej mecz w ubiegłym roku na korcie Simon Mathieu w pierwszej rundzie z Ons Jabeur. No, kibice byli zachwyceni jej występem, ale potem odpadła z rywalizacji. Ale mimo wszystko dobry początek reprezentantów Polski. Dzisiaj konkretnie reprezentantek, przypomnę, Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy. A jutro na korcie Filipa Chatia, więc na głównej arenie, Iga Świątek, która tutaj wygrywała 4 razy o 12:00 rozpocznie mecz z Australijką Emerson Jones. Polka oczywiście jest zdecydowaną faworytką. No jeśli chodzi o faworytki, to tutaj największe to Coco Gauff, obrończyni tytułu, i Aryna Sabalenka, Elena Świtolina i Iga Świątek są wymieniane no gdzieś na tych drugich miejscach, tak to nazwijmy, w tym, co typują eksperci, fachowcy. Jutro także zaprezentuje się nasza dzielna kwalifikantka, która po raz trzeci gra w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy, a więc Maja Kwaniska. Ona pokonała w ostatniej rundzie kwalifikacji znaną Holenderkę Susan Lammens, a jutro spotka się, to będzie pierwszy mecz na korcie numer 7, mecz o 11:00 z Qin Wen Zhen, a więc z mistrzynią olimpijską z tego obiektu, z tych kortów sprzed 2 lat tutaj w Paryżu. Qin Wen Zhen, przypomnę, pokonała wówczas w ćwierćfinale, w półfinale naszą Igę Świątek. I także jutro występ Huberta Hurkacza, to na korcie numer 8, drugi mecz z groźnym Hiszpanem na tej nawierzchni, Jaume Munarem. Mecz Kamila Majkrzaka zostanie rozegrany we wtorek. Jego rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. My jesteśmy w tej chwili na korcie Simon Mathieu, a trwają przygotowania do ostatniego dziś meczu na korcie Filipa Chatia, a więc najsłynniejszy, najlepszy tenisista w historii, Serb Novak Djokovic, spotka się z Francuzem Giovanni Peci Pelikarem. To bardzo obiecujący tenisista, trenowany od miesiąca przez Grega Ruseckiego, a więc przed laty, no to 1997 rok, kiedy Kanadyjczyk, a mający także francuskie, polskie, ukraińskie korzenie, tak świetnie grał na kortach US Open. On prowadzi Pelikara, ale oczywiście faworytem, no może nie francuskiej publiczności, choć Novak Djokovic ma tutaj wielu sympatyków, faworytem zdecydowanym jest Novak Djokovic.
1: Czarku, bardzo dziękuję za relację.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Trochę mniejszą i lżejszą piłeczką celuloidową grano dziś w Tarnobrzegu. Tam zakończył się pierwszy w historii turniej Final Four Ligi Mistrzeń w tenisie stołowym. Dobre wieści ma Bartłomiej Wisz.
3: KTS 1 Sierakopol Tarnobrzeg w pełni wywiązał się z powierzonego zadania, zarówno w aspekcie organizacyjnym. Formułę Final Four Europejska Federacja wprowadziła po raz pierwszy na wzór męskich rozgrywek, ale też w ujęciu czysto sportowym. Co prawda podopiecznym Zbigniewa Nęcka zadanie ułatwili działacze najgroźniejszego rywala, TTC Berlin Eastside, wysyłając do Tarnobrzega znacznie osłabiony skład, ale sam fakt nie do końca zrozumiałej postawy decydentów ekipy ze stolicy Niemiec, określanej nawet w charakterze bojkotu wprowadzonych przez Federację zmian, niczego nie tłumaczy. Faktem jest, że w sobotnim półfinale KTS gotowy do rywalizacji w najmocniejszym zestawieniu rozbił obrończynię trofeum ze stolicy Niemiec 3-0. W drugim półfinale francuski Metz, który dwukrotnie zdobywał już wcześniej srebrne medale Champions League, pokonał hiszpańską Cartagenę 3-1. Niedzielny finał zapowiadał się zatem pasjonująco, ale tylko z uwagi na potencjalną konfrontację dwóch liderek obu ekip. Han Ying z ledwie 19-letnią młodziutką gwiazdą światowego formatu, Haną Godą. I rzeczywiście obie trafiły na siebie już w inauguracyjnym pojedynku. Han miała problemy z Egipcjanką w pierwszym przegranym secie do 4, ale w każdej kolejnej partii coraz lepiej rozczytywała przeciwniczkę i zwyciężała do 10-9 i 4. Kolejne dwa pojedynki zawodniczki KTS rozstrzygały już wyraźnie na swoją korzyść. He Chou-Xia pokonała Adinę Diakonu, zaś Yang Xiaoxin wygrała z Marią Taliakową, obie po 3-1. A zatem KTS triumfował w wielkim finale Ligi Mistrzyń 3-0 i po raz 5 w historii wygrał te elitarne rozgrywki. To jest młoda zawodniczka, robi wciąż niesamowite postępy i rzeczywiście nie spodziewałam się takiego oporu z jej strony w tym pojedynku. Jestem dumna ze swojego zespołu, mówiła po meczu, nawiązując do swojego starcia, uradowana Han Ying.
4: This is the first time I play against her and she's a younger player. She's improved a lot. I was surprised she was playing so good against me. I'm so proud of our team.
3: Kinga Stefańska była długoletnia zawodniczka i kapitan zespołu KTS-u na Sierakopolu Tarnobrzeg. Chłodnym okiem oglądałaś to finałowe spotkanie. Co najbardziej zapadło ci w pamięci z tego filmu?

0: finałowego starcia.
1: No, trener jak często bardzo dobrze ustawił. Naprawdę bardzo wiele zależało od tego pierwszego pojedynku Haniego. Ona wyszła naprawdę zestresowana, bo to było widać po niej, ale dała radę. Goda robi ogromne postępy.
0: Co było kluczowe z punktu widzenia elementów taktyki?
1: No, według mnie ona po prostu musiała uspokoić trochę gry. Grała zbyt, my mówimy, elektrycznie. To nie było płynne, nie było elastyczne, nie grała w złym tempie. Musiała zmienić kierunki i rotację tych pierwszych piłek, które broniła. Bo za dużo tam grała do środka, za dużo pustych. Ona wiedziała, ale po prostu była tak spięta, że jakość tych zagrań nie była taka, jaka miała być. Yang Xiaoxin super, że też psychicznie wytrzymała, bo ona miała problemy w ostatnim czasie. No ale jak na debiutancki turniej, wszystko wyszło. Nic tylko takie turnieje organizować w Tarnobrzegu.
0: Trener klubowych mistrzyni Europy KTS-u na Siarkopolu Tarnobrzeg, Zbigniew Nęcek. Panie trenerze, serdeczne gratulacje przede wszystkim, bo po raz pierwszy w takiej formule łatwo nie było de facto, choć można by powiedzieć, wynik tego półfinału i tego dzisiejszego finału na to wskazuje.
2: Tak, to jest czysty wynik, natomiast my byliśmy świadomi, że to nie będzie takie proste. Nawet tak analizując po trenersku, po sportowemu, prawda, pierwsze sety moich zawodniczek, delikatnie mówiąc, no nie były za dobre w dzisiejszym finale, ale z czegoś to wynikało. One były bardzo dobrze przygotowane z swoich pojedynków, ale presja, chęć zagrania przed naszą wspaniałą tarnobrzeską publicznością, chęć zagrania przed obserwatorami tych meczów w 17 stacjach telewizyjnych, chcę podkreślić tą informację, bo ona jest bardzo ważna, no spowodowała, że było nam trudno, ale później z każdym setem było coraz lepiej i po pierwszym zwycięstwie Hani nad liderką drużyny z meczu, Haną Godą, no byłem prawie pewny, że wygramy to mistrzostwo. Podjąłem to wyzwanie, to jest najlepsze chyba słowo, bo wiedziałem, że trzeba nowego impulsu dla tej drużyny i dla naszego klubu. Trzeba podejmować wyzwania. Ja mam starą dewizję od wielu lat, we wszystkich wywiadach mówię tak samo. Jeżeli się za coś biorę, to trzeba to robić dobrze.
0: Przypomnę, tenisistki stołowe KTS-u na Siarkopolu Tarnobrzeg po raz piąty w historii klubu wygrały Ligę Mistrzyń.

0: raczej oszczędzać atak, a wzmocnić obronę, bo te 2-2 nie było złym wynikiem dla nas. Myśmy tak kalkulowali, że remis przywieziony z Norwegii będzie dobry. Ale zdecydowałem, że pójdziemy po trzecią bramkę. Zmieniłem Tomka Iwana z prawej strony, wszedł Bartek Karwan, bardzo ofensywny piłkarz. I to była, jak się okazało, fantastyczna zmiana.
1: Zaczyna się tu klejcie w mojej kabinie. Ręce mokre, spocone, spocone, także Bartosz Karwan! Jest gol! I Bartosz Karwan wyskakuje za norweskich obrońców i zdobywa gola! Cóż za kapitalne zagranie!
2: Polska reprezentacja kwalifikuje się jako pierwsza drużyna na Mistrzostwa Świata po 16 latach nieobecności, rozbijając tę Norwegię w Chorzowie i sprawiając, że stęsknieni polscy kibice uwierzyli w to, co stało się twoim mottem, jak puchar wędrował po świecie i przyjechał do Warszawy, że my go przywieziemy do Polski, że jesteśmy najlepsi.
3: Siła mentalna, jeśli chodzi o mecze, gdzie jest dużo stresu, gdzie walczysz z drużynami, może nie dwa razy lepszymi. Chociaż mam wrażenie, że Portugalia była od nas o poziom wyżej. Natomiast jeśli chodzi o konfrontację z Koreą, to była drużyna, która, podejrzewam, umiejętnościami czysto piłkarskimi, ona nie różniła się od naszej.
0: Jacek Krzynówek w jednym z wywiadów już wiele lat po Mistrzostwach Świata powiedział, że gdyby dzisiaj dostał taką piłkę, jaką to podanie, które dostał tam w Korei, to nie jedną, ale dwie bramki by z tego strzelił.
1: Za auto Ekwadorczycy, groźnie! Gol! Gol! Gol! Gol! Cóż za fatalne rozegranie!
4: I co się stało? Było lekceważenie rywala? Był znów jakiś szok związany z występem na Mistrzostwach Świata? Po latach, kiedy do tego wracasz, jaka jest główna przyczyna?
3: Ja myślę, że jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to coś takiego jak lekceważenie rywala, to nie występuje. Nie ma szans, żeby piłkarz reprezentacji Polski jadący na Mistrzostwa Świata, żeby cokolwiek lekceważył. Wynik powoduje, że odnosisz się do danych piłkarzy w taki, a nie inny sposób.
0: Jan Paweł II, nasz fantastyczny Ojciec Święty, kiedy byłem u niego na audiencji, powiedział, że tę reprezentację kocha się dlatego, bo ona ma duszę. Bo się ogląda tę reprezentację z przyjemnością, bo widać, że piłkarze oddają dla reprezentacji wszystko.
5: Sekrety Mundialu.
6: Niestety w tegorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zabraknie reprezentacji Polski, ale dowiedzmy się, czy wszystko do startu mistrzostw jest już gotowe. Odpowiedź z pewnością zna Jan Pachlowski. Podobno spadają ceny biletów, szczególnie dotyczy to wyjściówek sprzedawanych na wprowadzonym przez FIFA rynku wtórnym. Dobry wieczór, Janku, czy to prawda?
7: Te ostatnie przygotowania trwają, ostatnie przygotowania, bo przypomnę Państwu, że to już niedługo inauguracja, stadion Azteka, miasto Meksyk i to już będzie oczywiście 11 dzień czerwca. Ale bardzo dużo się mówi rzeczywiście o kwestiach związanych z biletami. To jest dobra informacja, aczkolwiek te bilety w dalszym momencie dalej są bardzo drogie. Po prostu średnia cena od sprzedaży najtańszego biletu na mecz fazy grupowej. Ona spadła w ciągu ostatniego miesiąca o 23%, ale to jest około $730 do 560. Jak donosi Forbes, rynek od sprzedaży może również reagować na możliwość, że bilety będą dostępne także przez cały czas trwania turnieju. Przypominamy Państwu, że FIFA oświadczała już kilkakrotnie, że będzie kontynuować sprzedaż biletów w trybie last minute aż do zakończenia turnieju. Newsweek poinformował, że w bieżącym tygodniu na co najmniej 9 meczów fazy grupowej dostępnych jest jeszcze 1000 wejściówek. Na początku tego miesiąca prezydent Donald Trump wyraził solidarność z fanami oburzonymi cenami biletów, mówiąc, że on by też tyle za nie nie zapłacił. Ale jakby za tym stwierdzeniem nic ze strony działań Donalda Trumpa, czy wywarcie jakiejś presji na FIFA, no to tej presji na pewno nie było. Z kolei burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, to jest dobra informacja dla mieszkańców Nowego Jorku, poinformował, że miasto Nowy Jork pozyskało dla mieszkańców 1000 biletów przystępnej cenie na Mistrzostwa Świata, oferowane danych po $50 za miejsce, co obejmuje również bezpłatny transport autobusowy w obie strony na stadion MetLife, bo

0: a sport będzie kosztował, przynajmniej pociągiem, $160. Tak, tyle będzie trzeba zapłacić, żeby dojechać na mecz, a normalnie bilet kosztuje około $15. No ale władze New Jersey, bo tam jest dokładnie stadion MetLife, powiedziały, że nie będą dopłacać FIFA do tej imprezy, na której i tak FIFA zarabia miliardy dolarów. Ale posłuchajmy, co właśnie o tej promocji dla mieszkańców Nowego Jorku mówi burmistrz tego miasta. And yet as we prepare to host the World Cup right outside of New York City,
1: przygotowując się do piłkarskich mistrzostw świata, zdawaliśmy sobie sprawę, że w większości przypadków ceny biletów na mundial osiągnęły $1000. Mieszkańcy Nowego Jorku w desperacji zaczęli działać, aby mogli zobaczyć na żywo mecze, ale okazywało się, że wielu na to po prostu nie stać. Jeszcze w zeszłym roku mówiłem, że postaramy się to zmienić, że musimy załatwić dla naszych mieszkańców tańszy dostęp do turnieju. Teraz z dumą podkreślam, że stworzyliśmy dla naszej pracującej społeczności takie możliwości. Mamy zabezpieczonych 1000 tanich biletów dla Nowojorczyków na Mistrzostwa Świata. We have partnered with the New York New Jersey Host Committee to secure
2: 1000 affordable tickets for New Yorkers to the World Cup. Z niecierpliwością czekamy więc na początek piłkarskiego mundialu. Mimo, że nie będzie tam Polaków, to już za 2,5 tygodnia, 11 czerwca. Janku, ale ponieważ śledzisz także koszykarską ligę NBA i hokejową NHL, to co tam dzieje się ciekawego?
0: Koszykarze New York Knicks są już jedną nogą, można powiedzieć, w finale Ligi NBA. Nie wierzę, że coś w tej konfrontacji może się jeszcze wydarzyć. Nowojorczycy pokonali w ostatnim meczu w Cleveland Cavaliers 121-108 i w serii do 4 wygranych objęli prowadzenie 3-0. Dlaczego mówiłem, że nie wierzę, że tutaj kawalerzyści mogliby się podnieść? Bo w historii NBA żaden zespół nie odrobił jeszcze deficytu 3 spotkań i następnie awansował dalej. Koszykarze Knicks znaleźli się o krok od pierwszych swoich finałów od 99 roku. Niestety kolejny raz na parkiecie w barwach Nowojorczyków nie pojawił się Jeremy Sochan. On w tegorocznych playoffach dotychczas zagrał 23 minuty i zdobył 20 punktów. Dzisiaj kolejne spotkanie konferencji zachodniej. Mecz numer 4 pomiędzy Oklahoma a San Antonio Spurs i tutaj Thunders prowadzą w tej rywalizacji 2-1. Przenieśmy się teraz jeszcze na lodoiska ligi NHL, bo tam też trwają finały konferencji, ale oczywiście te hokejowe. I takie pytanie tutaj w Stanach Zjednoczonych, czy te Phantoms z 1993 roku, kiedy to po raz ostatni drużyna z Kanady, czyli tutaj można powiedzieć ojczyznę hokeja, wygrała Puchar Stanleya, czy będzie to możliwe? Tą drużyną, która ostatni raz jako kanadyjska właśnie wygrała Puchar Stanleya, to byli Montreal Canadiens, 1993 rok, a Montreal Canadiens obecnie rywalizują o wygraną w konferencji wschodniej z Caroliną. Carolina po dogrywce wygrała 3-2 i stan rywalizacji tutaj best of seven wyrównał się na 1-1. Decydującą o zwycięstwie bramkę zdobył Nikolaj Ehlers. Posłuchajmy.
3: Krzyczałem bardzo głośno po tym zwycięskim trafieniu w dogrywce. Następnie zobaczyłem, jak świetnie zareagowali nasi fani.
0: Co ciekawe, dla Caroliny była to w tegorocznych playoffach 4. dogrywka i 4. zwycięstwo, czyli zespół, który specjalizuje się w wygrywaniu w dogrywkach. Teraz rywalizacja na wschodzie przenosi się na 2 spotkania do Montrealu, natomiast na zachodzie po 2 pierwszych spotkaniach zaliczkę 2-0 w serii wywalczyli sobie hokeiści Golden Vegas Knights. W ostatnim meczu oni wygrali z Colorado Avalanche na wyjeździe 3-1 i teraz 2 spotkania przenoszą się do Las Vegas. I teraz taka ciekawostka, bo jeżeli Złotym Rycerzom z miasta, ze stolicy Hazardu uda się awansować do ścisłego finału, to będzie już ich 3. bezpośrednia rywalizacja o Puchar Stanleya w zaledwie 9-letniej historii klubu.
2: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za tę relację.

0: Polskie szpadzistki zajęły 8 miejsce w drużynowym turnieju Pucharu Świata we francuskim Saint-Maur. Biało-czerwone w składzie Alicja Klasik, Barbara Brych, Magdalena Pawłowska oraz Kinga Zgryźniak przegrały w ćwierćfinale z późniejszymi triumfatorkami, Koreankami z południa 33-40. Wcześniej wygrały z Kolumbią 45-32 i z Ukrainą 45-22. W sobotę w indywidualnej rywalizacji najlepiej z Polek, przypomnę, walczyła Gloria Klukhart, zajęła 15 miejsce. Frederik Davnes wygrał po finiszu z czteroosobowej ucieczki 15 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Norweg wyprzedził trzech Włochów, Mirko Mesteriego, Martina Marczuseciego i Mattie Bajsa. Peleton stracił 57 sekund do uciekinierów. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Duńczyk Jonas Vingegaard, który ma 2 minuty i 26 sekund przewagi nad Włochem Afonso Eulalio i 2 minuty 50 sekund nad Austriakiem Felixem Gallem. Holenderka Jara Kastelin dzięki zwycięstwu w ostatnim, czwartym etapie triumfowała w klasyfikacji generalnej wyścigu kolarskiego Vuelta a Burgos. Najlepsza z Polek Agnieszka Skalniak-Sójka zakończyła rywalizację na 20. miejscu. Mikołaj Marczyk i Daniel Dymurski zajęli 7. miejsce w Królewskim Rajdzie Skandynawii, drugiej rundzie Mistrzostw Europy. Załoga Skody Fabi RS Rally 2 straciła do zwycięzców Finów Miko Heikkili i Christiana Temnonena prawie 2,5 minuty. Drugie miejsce zajęli Łotysze Martin Sesks i Francis Renners ze stratą niespełna 15 sekund, a trzecie Szwedzi Isaac Ryerson i Stefan Gustafsson, którzy stracili 31 sekund. Wszystkie załogi jechały tak jak Polacy, również w Skodach Fabiach RS Rally 2. Posłuchajmy Mikołaja Marczyka.
1: Dojeżdżamy do mety rajdu Skandynawii na 7. miejscu klasyfikacji generalnej. Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo, popracować jeszcze nad tą pewnością i szybkością jazdy. No i widzimy się już w lipcu na rajdzie Roma di Capitale.
0: Skodą Fabią RS Rally 2 jechał też Jakub Matulka z Damianem Sytym, ale na 14.

0: odcinku specjalnym dachowali i zakończyli rajd, mówi Jakub Matulka.
1: No niestety rajd Skandynawii nie zakończył się tak, jakbyśmy tego chcieli. No rajd od początku nie układał się po naszej myśli, tak naprawdę od odcinka kwalifikacyjnego. No mieliśmy bardzo mało przyczepności na odcinkach. Nie radziłem sobie z tym. Oczywiście pozycja wczoraj nie pomagała, ale dzisiaj ta pozycja była już lepsza i nadal się z tym zmagaliśmy. No, jestem bardzo rozczarowany, ale patrzymy już do przodu, na asfalt, na rajd Rzymu. Chcemy się do tego jak najlepiej przygotować i wrócić do dobrej jazdy z Hiszpanii. Także no, bardzo dziękuję za wsparcie. Przepraszam cały zespół, no, bo był to naprawdę niepotrzebny błąd, no, ale takie rzeczy się zdarzają, tym bardziej na takich odcinkach. Także nic, no, biorę to na klatę i działamy dalej. Jeszcze raz wam dziękuję i do usłyszenia.
0: A zatem Królewski Rajd Skandynawii już się zakończył, natomiast dzisiaj późnym wieczorem czasu w Polsce rozpocznie się w Argentynie terenowy rajd Desafio Route 40, trzecia runda Mistrzostw Świata. Wystartują w nim Eryk Goczoł z Szymonem Gospodarczykiem.
2: Jesteśmy po przepięknym dniu testów. Bestia jedzie tak jak powinna, cała i zdrowa. Jedyne co doklikiwaliśmy sobie tutaj zawieszenie do terenu. Fantastyczne jest Argentyna, bo bardzo dużo pourywanych dróg, bardzo dużo dużych kamieni, więc technicznie musisz być bardzo precyzyjny, więc myślę, że będzie bardzo dobrze, ale jestem zadowolony z auta, Szymon też, żadnych pomyłek, chociaż dużo dróg, więc będzie dobrze. Niestety nasza zielona bestia strasznie się spóźniła, straciliśmy 2 dni testów, mamy dzisiaj tylko kilka godzin, dlatego spróbujemy jak najszybciej wyciągnąć z niej jak najwięcej kilometrów, sprawdzić wszystko, ale popatrzcie jak ona jest przepiękna.
3: Mamy paszport, mamy prawo jazdy, czyli Eryk Krokin nie zapomniał, dobry początek tego rajdu. Rozkładamy biwak, no i co, samochód też będzie miał zaraz odbiory techniczne, ale jest cały, wypiękniony, więc wszystko będzie gotowe.
0: Życzymy więc powodzenia. Przypomnę, że wczoraj brytyjski kierowca George Russell z Mercedesa był najszybszy w kwalifikacjach przed dzisiejszym wyścigiem o Grand Prix Kanady, 5. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli, także z Mercedesa, a trzeci był broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Dzisiejszy wyścig rozpocznie się o 22:00 czasu w Polsce.
4: Polskie Radio. Jedynka.
0: A w Hiszpanii zakończył się turniej w rugby 6-osobowym. Turniej bardzo dobrze obsadzony. Polacy zajęli 8 miejsce, a Polki, co nas bardzo cieszy, zostały zwyciężczyniami tego turnieju. W finale pokonały Hiszpanki 35-7. Posłuchajmy gwiazdy naszej reprezentacji Ilony Zajszluk.
5: Czuję naprawdę się świetnie. Gratulacje do całej drużyny, bo naprawdę poczułam się znowu częścią tego zespołu, tej części, której mnie bardzo brakowało w trakcie tej kontuzji. Wiem, że to była krótka kontuzja, ale każdy sportowiec wie, jak to być poza grą i ja się bardzo cieszę być w grze teraz.
0: A ja dodam, że Polki przygotowują się do Mistrzostw Europy. I to już wszystko dzisiaj w audycji przy Muzyce o Sporcie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Z Archiwum Polskiego Radia przypominamy fragmenty Pamiątek Soplicy Henryka Żywuskiego, czyli XIX-wiecznej książki opisującej w nieco pastiszowy sposób kulturę sarmacką. Czyta Krzysztof Chamiec.
2: W naszej niegdyś Polsce, jak wszędzie, ale szczególnie u nas, fortuna się na kole toczyła. Raz była na wierzchu, raz na spodzie, aby nikt się nie pysznił ani rozpaczał. I tak ciągle szło u nas, by nikt w szczęściu nie śmiał pomiatać tymi, co mniej pomyślną dolę mieli. Stąd, kiedy minister czy senator swojego szlachetnego sługę lub okolicznego szlachcica nazywał bratem, ten czuł dobrze, że to nie było zwrotką obłudnej grzeczności, ale wyznaniem rzetelnej prawdy. Szeroko o tym bym mówił, ale na co się to przyda? Wolę o tym pisać, na co patrzałem. Moi rówiennicy, których już niewiele, pamiętają jeszcze w nieświeżu sławnego organistę Rysia. Ba! Po dziś dzień w kościele Świętego Krzyża, co niedziela i święto, dają się słyszeć organy jego roboty. Nazywano go ordynatem nieświeckim, bo on był piątym czy szóstym syn po ojcu organistą twardego kościoła, a ta jego funkcja nie z gorszym kawałkiem chleba była uposażona. Miał i pół włocze ornego gruntu, i piękną łąkę, i sad przy porządnym dworku, i 300 tynfów, które wedle fundacji corocznie od kachału nieświeckiego pobierał. A kolędy? Wszakże opłatki, co pod koniec adwentu rozwoził po familii książęcej, zaczynając od nieświeża, a kończąc na kojdanowie, za nie lada folwarczek? Stać by mogły. Ekspensy prawie żadnej, bo w domu organista żył sobie zwyczajnie, jak służka kościelny. To się zjadło, co się na gruncie urodziło, a choćby urodzaj chybił, od czegoż parafianie? Synowi sam dyrektorował. Jeżeli miał jaki wydatek, to jedynie na utrzymanie galowego ubioru, który w dni świąteczne wdziewał, bo co dzień w domu chodził sobie w szaraczkowej opończy, jak okoliczny szlachcic. Ale na jego galową suknię warto było popatrzeć, kiedy na szarym końcu za stołem księcia hetmana w niej zasiadał. Ile razy wypadała jaka uroczystość, czy kościelna, czy familijna. Kontusz z aksamitu czarnego, żupan atłasowy tejże barwy, pas sakiewny, srebrny, a na tym wszystkim z czarnej krepy krótki płaszczyk na kształt paliuszu i doktoratka, bo gdy organiści jako ludzie kościelni nie noszą szabli, płaszcz krepowy i doktoratka były dla nich oznaką dystynkcji. Książę hetman go lubił, a szczególnie brat jego, książę Chorąży, który sam nie zgorzej grywał na organach i nimi często się bawił, chwaląc Boga w swojej kojdanowskiej kaplicy. Ten zawsze nazywał go, żartując, swoim kolegą, a trzeba wiedzieć, że Rysiowie byli z dobrego rodu. Nawet tym samym herbem pieczętowali się, co i pocieje. Że o tym dobrze wiedział nasz Ryś i umiał to cenić, więc czy u książąt paradnie występował, czy w kościele Panu Bogu śpiewał z wtórem, czy koło gospodarstwa się krzątał, zgoła, czy w aksamicie, czy w szaraczku, zawsze tak się nosił, by choć trochę przynajmniej dawały się widzieć karmazynowe hajdawery. Trzeba wiedzieć, że wszyscy Rysiowie żenili się zawsze

0: zawsze z córkami organistów, a swoje córki za ich synów oddawali tak, iż kiedy naszemu urodził się syn, książę chorąży, co go do chrztu trzymał, przed ceremonią słusznie żartem powiedział. Ten chłopczyk kantyczkową nutą kwilić będzie, bo z miecza jako i z kądzieli samych tylko organistów w genealogii rachuje. Ale ten żart w sprawiedliwą wróżbę nie został obrócony. Wszystkie zabiegi ojca, by syna mieć pomocnika, a kiedyś następcę, na nic się nie przydały.
1: Kolejny odcinek Pamiątek Soplicy Henryka Żewuskiego w interpretacji Krzysztofa Hamca usłyszą Państwo jutro około 21.45.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Internetowe konto pacjenta. Recepty skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
4: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. Jezdnia w kierunku Katowic, 264 km autoosobowa uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden z pasów ruchu. Ruch możliwy tylko po lewym pasie. Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, odcinek węzeł Puławska, węzeł Opacz. Jezdnia w kierunku Poznania, 468 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał w tym zderzeniu, ale zablokowany jest lewy pas ruchu. Koniec kłopotów. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo w pobliżu Ćwiklinka na jezdni w kierunku Gdańska w rejonie 115 km. Tam paliło się auto dostawcze. Nikt nie ucierpiał. Odblokowano jeden z pasów ruchu. Krajowa 8, odcinek Łagiewniki Wrocław w pobliżu miejscowości Dankowice na 92 kilometrze zderzenia autoosobowego i motocykla. Droga jest zablokowana. Służby drogowe zalecają objazd drogą krajową numer 39. Koniec kłopotów na S17 i S2 na odcinku węzeł Góraszka, węzeł Warszawa Wschód. W pobliżu węzła Lubelska na jezdni w kierunku Warszawy i Poznania były problemy.

0: problemy na samym początku trasy, bo auto osobowe uderzyło w bariery drogowe. Zablokowany był lewy pas ruchu. Teraz jedzie się przez węzeł Lubelska bez jakichkolwiek problemów.
1: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Rowerowa wyprawa Łatwoganga to nowe pieniądze na leczenie dzieci. W Krakowie zakończyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ponad 500 osób uwięzionych w zatrzymanym pociągu na Opolszczyźnie. Powód to pożar nasypu kolejowego. Z Zakopanego do Gdańska na rowerze. To kolejna charytatywna akcja Łatwoganga, który zbiera pieniądze na leczenie chorych dzieci. Na kolarskim dobroczynnym finiszu jest Patryk Michalski.
2: Dobry wieczór, bardzo dobry wieczór z trasy Łatwoganga. W zasadzie z ostatnich jej kilometrów przed chwilą minęliśmy znak Pruszcz Gdański, a to oznacza, że Gdańsk naprawdę blisko. Ja jadę dosłownie parę metrów za Piotrem, za Łatwogangiem. Pytałem, czy zechce porozmawiać, ale jest już skupiony na tym, żeby chłonąć te chwile. No zresztą chyba Państwo słyszą, witają go na trasie tysiące fanów, tysiące kibiców. Mam wrażenie, że Piotrek obudził, czy dał tym wszystkim ludziom naprawdę mnóstwo radości w ten piękny, niedzielny, majowy wieczór. Słońce już nad Pomorzem zaszło, ale nad nami wspaniałe, bezchmurne niebo. No i niech to będzie taki dobry omen na koniec, na finisz tej akcji charytatywnej. Przypomnijmy, że ona cały czas trwa. Piotr tą swoją trasą rowerową z Zakopanego do Gdańska zachęca do wsparcia leczenia dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. To bardzo rzadka, ale ciężka choroba. Udało się uzbierać już 12 milionów dla pierwszego podopiecznego, dla Maxa. 3,5 miliona dla kolejnego, dla Adasia. Teraz trwa zbiórka na leczenie dwuletniego Wojtka. Każdy może się do tej zbiórki dorzucić. No a my jedziemy już prosto do celu. Łatwogang jak najszybciej chce dotrzeć do tablicy z nazwą miasta Gdańsk. Z tego, co zapowiedział, jest jednak tak wykończony tą kilkudziesięciogodzinną podróżą, w zasadzie z dwoma małymi przerwami na spanie dzisiejszej nocy, zapowiedział, że jednak nie zdecyduje się wracać rowerem do Zakopanego, ale myślę, że chyba wszyscy mu to wybaczą. I tak to, co zrobił, to, co osiągnął, ta trasa, wspaniała trasa charytatywna na rowerze z Zakopanego do Gdańska, zostanie znów na długo, tak jak ta poprzednia jego akcja, z nami w naszej pamięci.
1: Relacjonował Patryk Michalski. Dziękujemy. W Krakowie zakończyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Według badania Exit Poll zarówno prezydent, jak też Rada zostali odwołani. Komisje przystępują teraz do liczenia głosów. W referendum wzięli udział przede wszystkim przeciwnicy obecnej krakowskiej władzy.
3: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: No, nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta, zwłaszcza strefa czystego transportu.
5: Aktualna władza mi się nie podoba, Krakowa, i myślę, że miasto może być lepiej zarządzane. Trudności z wprowadzeniem strefy czystego transportu i to, jak wyglądają spółki miejskie, jak są zarządzane. No, jest to dla mnie bardzo problematyczne, bo widzimy powszechny nepotyzm.
1: Wyniki głosowania będą znane w nocy lub nad ranem. Uprawnionych do głosowania było ponad 586 tysięcy osób. Aby referendum było ważne, w przypadku odwołania prezydenta potrzeba prawie 159 tysięcy głosujących. W sprawie Rady Miasta próg jest wyższy, wynosi ponad 179 tysięcy. Osiem zastępców Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej nadal gasi pożar nasypu kolejowego w Starym Koźlu na Opolszczyźnie. Z tego względu niemożliwy był przejazd pociągu Intercity relacji Gdynia-Bielsko-Biała, którym podróżowało około 550 osób. Przewoźnik organizuje komunikację zastępczą, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.
6: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania

0: pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.
1: Jedną z osób potrzebujących pomocy zespołu ratownictwa medycznego była kobieta w ciąży. W stanie dobrym została przewieziona do szpitala.
2: To są aktualności jedynki.
1: Siedziby dwóch polskich organizacji ucierpiały w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków powietrznych na Kijów w nocy z soboty na niedzielę, poinformował konsul RP Paweł Owad, który zaapelował o udzielenie im wsparcia. Uszkodzona została sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru, który od ponad ćwierćwiecza promuje polską kulturę, oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge, która zajmuje się upowszechnianiem języka polskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przeważnie zachmurzenie małe, na południowym wschodzie oraz południu przejściowo umiarkowane, tam też możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni.
2: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza w Warszawie, Tczewie i Mielcu. W większości kraju na ogół dobra, a miejscami na południowym zachodzie umiarkowana. Wysokie zagrożenie pożarowe występuje w lasach centralnej i południowo-wschodniej Polski, a także na południu województwa lubuskiego oraz w zachodnich powiatach Wielkopolski.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię, osoby, które znam lub które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl hasła, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Sylwię Hutnik, pisarkę, felietonistkę, działaczkę społeczną, warszawianistkę. No, można by długo wymieniać te wszystkie funkcje i bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. I właściwie zapytałbym cię od razu, czy lubisz marzyć?
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest prawdziwa przyjemność siedzieć w tych pięknych okolicznościach radiowych na niespieszną rozmowę z tobą, Remku, bo wiem, że będzie to rozmowa, a nie przepytywanka. I słyszę po pierwszym pytaniu, że będzie grubo.
1: Czy lubisz marzyć?
2: Tak, bardzo lubię marzyć. Kiedy łapię się na tym, że nie wiem, co bym chciała i nie chodzi tu o plany z kalendarza, tylko właśnie takie marzenia, to wiem, że coś jest nie tak w moim życiu. Że doszłam do momentu, w którym przestaję wierzyć, że to, co bym chciała, zdarzy się naprawdę. I wówczas robię rachunek sumienia, co takiego wydarzyło się, że przestaję marzyć, ale to się bardzo rzadko na szczęście zdarza. Te marzenia są różne oczywiście, można by je podzielić na różne też kategorie, zrobić z nich prezentację w PowerPoincie. Albo zrobić coś w rodzaju mapy marzeń, która teraz jest dość chyba popularna.

0: W każdym razie te marzenia opierają się albo na tym, co chciałabym względem świata szeroko pojętego i ludzi na nim i zwierząt, ale też są to marzenia, które dotyczą mnie i ktoś mógłby z zewnątrz spojrzeć i powiedzieć, no dość egocentryczna dziewczyna, to ja.
1: Bo pamiętam, rozmawialiśmy, mówię o wywiadzie z 9 lat temu, kiedy powiedziałaś, że teraz coraz częściej mówi się o tym, żeby się komunikować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, czy ze swoją wewnętrzną dziewczyną. Powiedziałaś, no ja się nie muszę komunikować, bo cały czas nią jestem.
0: Jest coś takiego.
1: 9 lat coś zmieniło?
0: Nie, na szczęście nie. Myślę, że niebezpiecznie zbliżam się do kategorii dzidzia piernik, ale wydaje mi się, że ona jest fantastyczna i nie mogę się doczekać już tego momentu. W każdym razie to komunikowanie się ze sobą małą, czy jak rozumiem sobą, która właśnie ma odwagę marzyć, ma odwagę być trochę właśnie niepoważna, niedorosła i pod prąd. To jest cały czas ta kategoria i ta tożsamość zarazem, która jest mi bardzo bliska. Myślę sobie, że mój zawód i to, czym zajmuję się w życiu, pomaga mi, ponieważ no choćby to, że piszę książki też dla dzieci i spotykam się z najmłodszymi czytelnikami i czytelniczkami. Mam nadzieję, że utrzymuje mnie w takiej pozycji, jak to pisała Anna Świerszczyńska w jednym z wierszy, w względzie względem drogi mlecznej, czyli takiego momentu, w którym nie bierzesz siebie dość poważnie, a jednocześnie wszystko to, co robisz, jest na 100%. To moment, w którym przekuwasz balonik właśnie tego takiego nadymania się dorosłego, ale z drugiej strony bierzesz też odpowiedzialność za to, co robisz.
1: Wspomniałaś Annę Świerszczyńską i taki trafiłem na taki ranking, który kiedyś zrobiłaś książek, najważniejszych twoich książek. I potem znając też twoją twórczość, zobaczyłem, że właściwie cały czas jesteś im wierna, bo tam pojawiła się Virginia Woolf, która jest w książce Queerowy, te, które łamały zasady, czy Susan Sontag, Świerszczyńskiej tam nie ma, ale właśnie była na tej liście Jestem Baba, jako ważny dla ciebie tomik wierszy, też Białoszewski ze swoim językiem codzienności i prawem do tego, żeby pisać w taki sposób. Zapytałem o marzenia, bo mam takie poczucie, że wszystkie bohaterki tej książki, którą wspomniałem przed chwilą, czyli Queerowy, były marzycielki.
0: Nie ma zmiany świata bez marzeń i nie ma takiego kopniaka, który wymierzasz względem różnych ograniczających cię norm. Nie ma go bez poczucia, że coś za tymi drzwiami jest, coś jest za tymi normami. To najczęściej jest wolność. To jest marzenie do tego, aby czuć się niezależną. A jednocześnie mam poczucie, że ten rynek neoliberalny czy kapitalistyczny, który daje nam marzenia na sprzedaż, bardzo mocno spłyca zarazem ten przekaz. I teraz, kiedy nawet mówię do ciebie te słowa właśnie, jesteś tego warta, bądź wolna, to uśmiecham się ironicznie, bo one mam wrażenie, że zostały ukradzione. Ale ja myślę o tym takim bardzo wewnętrznym poczuciu tego, że możesz wszystko, chociaż nie wszystko pewnie się uda ze względu na ograniczenia zewnętrzne albo też twoje własne, ale sam fakt podejmowania ryzyka jest kluczowy. To może być ryzyko artystyczne, ale również to życiowe. I mam wrażenie, że wszystkie bohaterki, o których piszę razem z Justyną Bilik w książce Queerowy, te, które właśnie łamią zasady i które złamały je wielokrotnie, że wszystkie te bohaterki próbowały i mocowały się z rzeczywistością. Czasami robiły to po prostu dla siebie, żeby poczuć się wreszcie na własnych zasadach ze swoim scenariuszem życiowym, ale świadomie bądź nie zmieniały te normy również dla nas, tych, które przyszły po nich. Myślę tu o kobietach, ale nie tylko, wszelkiego rodzaju mniejszościach, tych osobach, które w różny sposób znalazły się na marginesie albo same sobie tam poszły i się umościły, bądź też najczęściej niestety zostały tam wypchane i nieco uwięzione. I myślę o tym łamaniu zasad i norm jako takiej strategii, którą przyjmowały te bohaterki, chociaż często ryzykowały wiele, nawet życie.
1: Tak, wyjaśniasz też we wstępie, wyjaśniacie we wstępie do tej książki, wiążąc też z kampem, prawda, pewną taką siłę, ale też konieczność chwytania sztandaru przez te kobiety, prawda, że żeby zrobić ten krok, trzeba się obnażyć.
0: Tak.
1: Wiecie, że one wszystkie musiały się obnażyć, chociaż żyły w bardzo różnych warunkach, w różnych rzeczywistościach, w różnych społeczeństwach.
0: To obnażenie znowu w naszych współczesnych czasach mediów społecznościowych brzmi niczym wzruszenie ramion. No, obnażać. Wszyscy się obnażamy, wrzucając zdjęcie, coś my jedli na śniadanie,

0: albo nie śniem, prężąc się na ekskluzywnych wakacjach, ale my mówimy tu, jak rozumiem, o takim obnażaniu się właśnie na 100%, mówieniu bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, wyciąganiu siebie, tak wiesz, jakby suwak odpiąć i po prostu pokazać to, co się ma. Ale nie po to w jakimś takim geście ekshibicjonizmu, też czasem może w takim kontekście artystycznym, ale przede wszystkim, aby pracować swoją tożsamością i tym, kim się jest, aby właśnie łamać te normy. To jest potworna, trudna robota. Bo...
1: Mówisz, że żeby zrobić ten jakikolwiek przełom, tak, czy duży ruch, trzeba to zrobić kopniakiem. Nie można otworzyć drzwi jakby inaczej niż...
0: Tak.
1: Inaczej niż kopniakiem.
0: Myślę sobie o wszystkich zmianach społecznych, które dokonały się przez te stulecia naszego w miarę współczesnego państwa i społeczeństwa. I właściwie jak tak się zastanowić, to nic nie przyszło od tak sobie spontanicznie z gestu dobrego pana czy pani. Jest to raczej nieustanna walka, nacisk, lobowanie, bunt, rebelia, rewolucja, ale też często takie zakulisowe robienie, nie wiem, dziury w brzuchu. Wszystkie te takie formy nacisku, mniej lub bardziej subtelne, doprowadzają do tej zmiany. Dlaczego tak jest? Ponieważ no, zwykle przewagę ma grupa uprzywilejowana, która no, nie widzi też często tych problemów, które mają te grupy, które takich przywilejów nie mają.
1: Choćby z tą transkrypcją, prawda, małżeństw
0: zawieranych
1: za granicą. Ale
0: absolutnie. Gdyby nie wieloletnie lobowanie na rzecz równości małżeńskiej, ale też właśnie pracowanie tą tożsamością przez osoby nieheteronormatywne, pokazywanie siebie właśnie, bierzcie i jedzcie, zobaczcie, to jest moja żona, wzięłyśmy ślub, to jest nasz akt wspólnego małżeńskiego życia, a teraz zróbcie tak, żebyśmy mogły czuć się jak u siebie w domu, w naszej własnej ojczyźnie. I to jest znowu wystawianie się na media, wystawianie się na to, że ktoś skomentuje twoje życie tak naprawdę i to, to najbardziej intymne, ale wszystko to dzieje się w imię właśnie wyważania tego systemu. Byłoby super, gdybyśmy niczym ten piękny stół tak pluszowo sobie przeszli przez życie i mówili, przepraszam bardzo, państwo może nie wiedzą, bo nie mają tego doświadczenia, ale na przykład osoby z niepełnosprawnością nie mogą wejść na drugie piętro. Czy mogliby państwo, nie wiem, zrobić podjazd albo przystosować windę do każdego rodzaju wózków dla osób z niepełnosprawnością? I ktoś by powiedział, ojej Boże, przepraszamy bardzo, no tak, rzeczywiście, gapy z nas i już zaraz zrobione. No nie, to jest wieloletnia walka, która jak wiemy nie zawsze też jest wygrana. Kilka dni temu widziałam jedną z takich wypowiedzi w mediach społecznościowych osoby, która wygrała konkurs jednej z gazety i okazało się, że nagrodą w tym konkursie jest uczestniczenie w warsztatach takich psychologicznych, osobowościowych. No ale mimo, że ta osoba wygrała konkurs za swoją wypowiedź dotyczącą niepełnosprawności, to okazało się, że to miejsce, w którym ma się ten warsztat odbyć, jest absolutnie nieprzystosowane. I to są takie malutkie rzeczy, ktoś by powiedziała, anegdotyczne, ale dla tych osób to jest cały świat. Ona po prostu nie mogła wziąć w tym udziału. I to jest niekończące się powtarzanie, niekończące się, wiesz, Sara Ahmed napisała taką książkę o feministycznych psuj zabawach. To są te wszystkie osoby, w tym wypadku feministki, które psują zabawę i mówią, przepraszam bardzo, ten żart nie jest śmieszny. Przepraszam bardzo, nie ma tu podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Przepraszam, gdzie jest przewijak w toalecie dla dziecka, bo nie mam co z nim zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Więc rewolucja jest męcząca.
1: Ale
0: w takim sensie właśnie,
1: też ten
0: wiesz.
1: Temat obnażania, on jest bardzo, bardzo ciekawy w kontekście właśnie queerowym, tej opowieści o dziwności, w
0: tak,
1: cudzysłowie mówię. I zadam ci pytanie, które zadajesz w swojej książce, a na które nie odpowiadasz, a które się z tym wiąże. To słynne zdjęcie fotografki wojennej Lee Miller, która wchodzi w dniu końca wojny, wchodzi do apartamentu Hitlera, wchodzi do jego wanny, robi sobie zdjęcie w wannie Hitlera. To jest jedna z bohaterek książki queerowej i zadajesz tam to pytanie, czy Lee Miller, która wchodzi do tej wanny, jest ładna. I w tym pytaniu ja właściwie wszystko zobaczyłem. Zobaczyłem odwagę, zobaczyłem obnażenie, zobaczyłem właśnie tożsamość.
0: Tak.
1: Czy ta Lee Miller jest ładna w tej wannie?
0: Ona jest piękna, jest jak księżniczka. Mało tego, to zdjęcie jest robione przez jej kolegę fotoreportera, który jest Żydem. Więc on potem też wchodzi do tej wanny. Żyd w wannie Hitlera. Czy jest coś bardziej antyfaszystowskiego? Lee Miller i te wszystkie osoby, które właśnie łamią reguły,

0: które sprzeciwiają się takim siłom, które wydają się niezwyciężone, są piękne w tym błysku oka, który mają, kiedy dokonują takich czynów. I jak wiemy, nie robią tego dla siebie. To jest coś, co uważam, że jest najbardziej sexy.
1: To, co powiedziałaś przed chwilą, to wraca też w tej książce, że właściwie te bohaterki łączy zawsze to, że one są antyfaszystkami.
0: Mm-hmm. Tak, to jest szczególnie ważne teraz, chociaż wydaje się, że kiedy używamy tego terminu, to mówimy właśnie o czasach choćby II wojny światowej, ale myślę, że współcześnie te elementy takie skrajnie konserwatywne, które jednak mają takie podłoże faszystowskie, że widać je również w naszym zachodnim świecie. Mówię naszym, bo zwykle jest tak, że właśnie ta bańka społeczna, która ma co jeść, dach nad głową, raczej nie zastanawia się nad prawami, chyba że je odbierają właśnie. To wtedy jest co, Jezu, wielka trwoga, co to się dzieje? Ale prawa człowieka mają to do siebie, że trzeba cały czas o nie dbać, chuchać i dmuchać. To nie jest tak, że mają być już na zawsze. Pamiętamy, że właśnie choćby po tej II wojnie światowej została uchwalona powszechna deklaracja praw człowieka, która miała za zadanie uniemożliwić, jak tylko się da, wojny znowu tam, gdzie były. Jak wiemy, to się nie udało i to się nie udaje cały czas, więc to nie są tematy, które możemy sobie w Excelu odhaczyć. Prawa człowieka? Checked. Prawa mniejszości? Proszę bardzo. Nie, nie, nie. Nawet jeżeli one są, to są tylko na chwilkę i cały czas trzeba na nie patrzeć, czy wszystko jest z nimi w porządku. Te bohaterki queerowe właśnie takim gestem antyfaszystowskim mówiły, dopóki na świecie jest choćby jedna osoba, która nie czuje się wolna i choćbym ja miała najlepiej na świecie, a ktoś obok mnie jest dyskryminowany, to ja nie mam dobrego życia, ja nie jestem wolna. Jesteśmy zależnością społeczną, jesteśmy siatką i te systemy, które mają za zadanie zgładzić człowieka tylko dlatego, że odstaje od tej normy, to systemy, z którymi trzeba walczyć cały czas.
1: Kiedy się obudziła w tobie, narodziła, chciałem, kiedy narodziła się w tobie buntowniczka?
0: Ja nie wiem. Mi się wydaje, ja nie jestem jakąś super buntowniczką. Wydaje mi się, że w kraju Polska, kiedy kobieta ma w ogóle swoje zdanie i mówi je publicznie, to nazywana jest na przykład kontrowersyjną albo odważną. Ale umówmy się, ta poprzeczka jest dość nisko postawiona i mam poczucie, że to nie jest jakiś bunt, to jest po prostu empatia i patrzenie wokół siebie. Nie ma tu jakichś wielkich gestów. Mało tego, ja od kiedy pamiętam, a na pewno powtarza to też moja mama i cała rodzina, ja byłam bardzo nieśmiała. Moja babcia ostatnio powiedziała, kiedy pojechałam do Ukrainy na spotkania autorskie, została tam wydana moja powieść i miałam szereg spotkań, jeździłam po całym kraju. I moja babcia, kiedy jej opowiadałam, no i jak było, no i jak było, pokręciła głową i mówię tak, ty się bałaś po prostu zjeżdżać sankami z górki, a pojechałaś do Ukrainy, gdzie jest wojna. I opowiadasz mi, że właśnie schodziłaś do schronu. Co się stało takiego? Ja myślę, że ja nadal boję się zjeżdżać z tymi sankami. Po prostu są rzeczy, których mi się absolutnie wyłącza poczucie racjonalnego myślenia. Wtedy się przestaje bać.
1: Ale bohaterki twoich książek, one są i rebeliantkami, ale też zdarza się, że one się wcale nie tak rzadko, że one sięgają po zemstę. To znaczy jest coś takiego, prawda? Jest coś takiego w bohaterkach, które konstruujesz w swoich powieściach, że one idą dalej niż ty wobec
0: tak,
1: tego.
0: No po to jest mi potrzebna literatura. Wiem, że na przykład z powieścią Cwaniary było tak, nie tylko jest to moje odczucie, no ja też napisałam tę książkę, ale osoby, które ją czytały, zwłaszcza kobiety, dziękowały mi, że Cwaniary załatwiły za nich te rzeczy, których one nie mogą załatwić, bo się boją, bo są nieśmiałe, albo to jest nielegalne. Więc to jest chyba ten taki element literatury czy sztuki w ogóle, która ma za zadanie zrobić takie swoiste katarzis, polegające na tym, że ty czujesz ulgę, kiedy ktoś na kartach książki, tak jak jest w wypadku literatury, robi za ciebie pewne rzeczy. I to nie znaczy, że ty już nie musisz ich robić, ale czujesz ten moment takiego właśnie wyzwolenia. I skoro cwaniary twierdzą, że tylko zemsta nas wyzwoli, a ja jestem osobą, która nie znosi się kłócić i raczej woli machnąć ręką i w ogóle nie wchodzić w żadne spory, tylko odwracam się na pięcie i idę do swoich rzeczy, moje przyjaciółki mówią, przestań, powinnaś mu powiedzieć, nie bądź taka dobra. A ja nie umiem po prostu inaczej, bo nie znoszę, kiedy po prostu jest jakieś napięcie we mnie. Więc literatura ma za zadanie zrobić za mnie porządek na tym świecie.
1: Powiedziałaś kiedyś, że piszesz, bo cię swędzi w środku po prostu.
0: Tak, tak.
1: Do rozmowy z Sylwią Hutnik wrócimy za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Sylwia Hutnik, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: To są zawsze silne, silne bohaterki. Już od debiutu Kieszonkowego Atlasu Kobiet, a to za dwa lata, to już nie będę liczył, ale to...
3: Ojejku, 18 lat za chwilkę.
2: Paszport polityki ta książka dostaje, była bardzo mocnym wejściem twoim.
3: Kopniakiem.
2: Właśnie takim wejściem z kopniakiem. Gdzie dzisiaj są te wszystkie Maryjki, które opisałaś w Kieszonkowym Atlasie Kobiet?
3: Na siatce takiej topograficznej Warszawy. Niektóre z nich już nie istnieją, jak również miejsca, choćby targowisko Zielenia, które oczywiście jest nadal z nazwy, ma bardzo ładny neon, ale nie jest już właściwie takim typowym bazarem, który ja pamiętam i który opisywałam, który jest w tej książce.
2: Powiedzmy też, że przecież tak. Zieleniak był miejscem, na które została spędzona ludność Warszawy po Powstaniu Warszawskim i w miejsce... Teraz Agnieszka Przepiórska pokazuje swój monodram ocalony na ten temat, o kobietach gwałconych na Zieleniaku. Nawet ta trauma została wyczyszczona, myślisz, tą gąbką?
3: Może nie, ale rzeczywiście byłam tą osobą, która też konsultowała monodram Agnieszki, ale też współdziałałam razem z Elżbietą Podleśną z jej inicjatywy i

0: sprawa. Ale ja mam wrażenie, że my cały czas się z tym mocujemy. Między innymi dlatego, że przemoc seksualna i gwałt są wpisane od połowy lat 90. oficjalnie w zbrodnie wojenne. I wiemy, że te zbrodnie popełniane są cały czas, choćby w Ukrainie. Więc to nie jest temat, który my możemy zamknąć. I to jest tego rodzaju zagadnienie, które cały czas nam się przypomina, bo ma swoje niestety nowe odsłony.
1: A kim są dzisiaj te Maryjki z twojej książki? Jakbyś dzisiaj je spotkała?
0: One są bardziej rozpoznawane niż było to 18 lat temu. Myślę sobie o tych wszystkich Maryjkach buntowniczych, o tych, które schodzą z cokołów i walczą o sprawiedliwość. To już są zupełnie inne czasy, jeśli chodzi o naszą świadomość, niż wtedy, kiedy debiutowałam. Mówienie o ofiarach cywilnych w czasie na przykład Powstania Warszawskiego było czymś bardzo dziwnym. Nawet Muzeum Powstania Warszawskiego nie za bardzo zajmowało się ofiarami cywilnymi. Na przykład, kiedy zajmowało się dziećmi, to tylko w kontekście poczty harcerskiej, bądź w ogóle właśnie pomnika małego powstańca z bronią w ręku. I myślę, że gdzieś ten dyskurs został przesunięty. Podobnie jest z historią kobiet, herstorią, tym, czym się również zajmuję. To znaczy mówieniem o tym, że jak to pisze Anna Kowalczyk w swojej książce, nasza historia bez kobiet to jest połowa tylko historii. To jest niepełna opowieść o tym, co było. Bez kobiet nie ma tej historii tak naprawdę. Jest bardzo wybrakowana. Od tamtego czasu powstało mnóstwo publikacji, również powieści, które pokazują losy i przeszłość, historię kobiet, ale po to nie tylko, żeby właśnie poznać to, co było kiedyś, tylko żeby robić takie haczyki i zadawać sobie pytania, na ile to jest nadal aktualne współcześnie. I mówiąc kolokwialnie, co nam to robi teraz? Ja nie jestem historyczką z wykształcenia, jestem kulturoznawczynią. To, co mnie interesuje najbardziej, to fakt, w jaki sposób przeszłość wpływa na to, jak postrzegamy naszą teraźniejszość, kim teraz jesteśmy. To oczywiście też kwestia pokory i wdzięczności wobec tych kobiet, które były przede mną. Czuję się pra wnuczką tych wszystkich super osób.
1: Patrzę na twoje tematy. Miasto, ciało, kobieta. No i historia siłą rzeczy.
0: Tak, oczywiście. To są tematy, które właściwie cały czas mi towarzyszą i masz rację, kiedy myślę sobie o kieszonkowym atlasie kobiet i późniejszych moich powieściach, opowiadaniach, ale również sztukach teatralnych, felietonach i tym, czym zajmuję się społecznie. Te tematy są bardzo takie, powiedziałabym, jasne, chociaż to oczywiste, że w trakcie, kiedy zajmujesz się jakimś tematem, no to drążysz go i pokazujesz też i sam odkrywasz nowe wątki, więc to się poszerza, ale tak, w skrócie można powiedzieć, że w tym sensie jestem dość konsekwentna.
1: Myślę też o twojej powieści Dzidzia, bo to jest taka bardzo mocna opowieść, tak, która związana jest też z historią, ale i z zemstą kobiety, która wydaje Polki w czasie wojny, wydaje Niemcom i potem rodzi jej się wnuczka właśnie zdeformowana. Dzidzia tytułowa, tak, która opowiada strzępami tych narracji, które słyszy. Bardzo okrutna miejscami. Właśnie powieść też o pewnej zemście dziejowej. Czy dzisiaj miałabyś odwagę tę książkę napisać? Też z całą polityczną poprawnością. Bo myślałem sobie, że ty pisałaś tę książkę w takim momencie, kiedy można było ubrać w każde ubranie, prawda?
0: Myślałam o tym właśnie ostatnio. Wydaje mi się, że ta książka wyszła za wcześnie. To znaczy w ogóle nie wiadomo było, jak ją ugryźć. Pięknie zrobił to Marcin Liber w swoim spektaklu Trzy furie, przenosząc na deski teatru w Heleny Mądrzejewskiej w Legnicy tę książkę, zderzając ją też z historią jednego z akowców egzekutora. Wtedy też rzeczywiście dobrze wybrzmiało to, co miałam do powiedzenia. Ale przyjęcie jej było jak niechłodne, to właściwie ludzie nie wiedzieli, co z nią zrobić. Była za mocna. Teraz myślę, że można by o niej dyskutować bardziej niż wtedy ludziom się chciało, ale ze względów językowych myślę, że dostałabym ze wszystkich stron.
1: Tak, no właśnie, że ona cierpiała na maszkaronizm, czy prawda?
0: Tak, oczywiście ta groteska. Tak, ironia i groteska teraz są właściwie już absolutnie passé. Nie rozumiemy ironii, nie chce nam się poświęcać czasu na to, żeby pomyśleć, co kto miał na myśli. Raczej chcemy bardzo jasnych tak albo nie. I ta polaryzacja już jest w jakiejś ekstremalnej formie w mediach społecznościowych, gdzie możesz wyciąć jedno zdanie i po prostu rzucić je na pożarcie. I ludzie na ten temat piszą, chociaż nie czytali i mają na twój temat też jakieś w ogóle wizje. No i oczywiście groteska jako takie wyolbrzymienie, karykatura, jako właśnie jakieś takie uwypuklenie pewnych rzeczy, również w tej warstwie warstwie językowej, jest teraz nie do pomyślenia. Oczywiście to nie znaczy, że nikt tak nie pisze. Ja bym nie bała się napisać

0: dużo myśli, czy to wydać i opublikować, bo nie chce mi się przechodzić przez te wszystkie zimne prysznice mediów społecznościowych, a i tak muszę przechodzić, ale no jeszcze bardziej się podstawiać. Nie chce mi się, już jestem starsza.
1: Powiedziałaś przed chwilą o nieśmiałości, w co trochę tak wierzę, ale też i średnio wierzę jednocześnie, bo też pamiętam, jak mówiłaś, że właśnie miałaś zawsze tak hej do przodu, born to be star, zawsze myślałam, że
0: Tak.
1: urodziłam się, żeby być gwiazdą i zawsze pierwsza w pierwszym szeregu.
0: A jednocześnie kompletnie zakompleksiona i nieśmiała. Nie umiem tego wytłumaczyć, czemu ta sprzeczność jest w jednej osobie, ale myślę, że ze sprzeczności to się w ogóle człowiek składa. Natomiast to nie winęło. To jest jak właśnie Michał Witkowski mówi, nigdy w publiczności, zawsze na scenie. To ja. Ja mam coś do powiedzenia, ja będę państwu mówiła, czy państwo będą tego słuchać, czy nie. Pytania nie przeszkadzają mi w odpowiedziach i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie robię coś i myślę sobie, o Jezus, to nie jest dobre. Kurczę, co teraz? Cały czas ta niepewność, która myślę, że jest...
1: Atakujesz siebie?
0: Tak. Myślę, że też atakuję ze względu na to, że jestem tak socjalizowana do roli kobiety, która właśnie nie może być na scenie. Znaczy może być, jak powiedzą, a teraz przed państwem, no chodź tu dziewczynko, chodź, tak siedzisz tutaj.
1: Pani
0: Napisałaś co?
1: Sylwunia.
0: Pani Sylwiu, napisała coś pani, pani przyjdzie, pani powie. Ale nie tak, że powiedzieć przepraszam bardzo, wchodzę i nie zejdę. To nie. Więc ten dysonans między tym, że mam wewnętrzne poczucie i zawsze miałam, hej, ja mam coś do powiedzenia, to co mówię jest ważne, słuchajmy teraz. A jednocześnie to takie wdganie, jest to ciężka
1: Ale
0: robota.
1: jeszcze słyszysz to nawet w takich publicznych sytuacjach, o których wspomniałaś przed chwilą w społeczeństwie, takie właśnie umniejszanie, nawet no, jak rozumiem, w tych sytuacjach, w których jesteś zapraszana, w których
0: Tak,
1: bierzesz
0: tak,
1: udział,
0: tak.
1: czujesz jeszcze...
0: Tak, to się zdarza często. Zdarza się często, że mimo tego, że mam tytuł doktory, to po prostu zawsze znajdzie się ktoś, kto mi będzie chciał przedstawić temat, którym zajmowałam się w dysertacji. I pani co? Napisała pani o tym. To mi przypomniało. Nie, nie, nie na zasadzie poszerzenia, tylko wytłumaczenia mi po prostu, co ja tam napisałam. Albo co powinnam napisać. To nieustanne pouczanie, mansplaining, który się objawia tym, że są to po prostu rady, o które nikt nie prosił. I wtedy następuje obrażenie, ale jak to? To już ci nic nie można powiedzieć, to nie można ci zwrócić uwagi, nie można powiedzieć ci, no hej, ale jeszcze powinnaś zrobić to i to. Nie.
1: A już tego doktoratu podważyć nie można, prawda? Można
0: wszystko się da,
1: podyskutować.
0: Wszystko się da. Nie takie rzeczy ze szwagrem robiliśmy. Nie takie rzeczy moje koleżanki i ja doświadczamy cały czas. To znaczy to mówienie jednak, a literatura kobieca. To jest, pamiętam, jedna z recenzji, która ukazała się przy okazji mojej pierwszej książki i komentarz, który niechcący przeczytałam gdzieś a propos jednej z moich ostatnich książek. Kobieta pisze dla kobiet. XXI wiek. Ta-da.
1: Ja myślałem, że już to
0: Ja też myślałam tak.
1: Nie istnieje taki,
0: tak. Ja też wiele
1: przynajmniej
0: rzeczy
1: w tej
0: myślałam.
1: Elicie, prawda?
0: Nie. To jest banieczka, której my się poruszamy, tam jest 5 osób. Ale naprawdę rzeczy się dzieją niebywałe. To znaczy, że naprawdę musisz sprawdzać, czy to jest XIX wiek, czy XXI. Czy się, wiesz, nie pomyliły te X-y z kreseczkami.
1: Zastanawiam się, ile uczyłaś się od tych kobiet. Sama mówiłaś wielokrotnie o tych kobietach, które miały na ciebie wpływ. Ale myślę tu o Susan Sontag. Tak, wrócę do waszej książki Queerowy. Zdaje się, że tam pisze, że bawiłaś się z koleżanką, że ona jest John Didion, a ty
0: tak,
1: jesteś...
0: Tak, z Karoliną Sulej, tak.
1: A, z Karoliną, tam chyba nazwiska nie było. A ty jesteś Susan Sontag,
0: tak, bo
1: prawda?
0: Grzywka, wiadomo, ale też...
1: Czyli brałyście od razu takie silne dwie reprezentantki.
0: Zawsze silne. To jest radość podążania za kobietami, które przecierały szlaki na bardzo różnych jakby pozycjach. Ja w wieku 6 lat zakochałam się w Madonnie, napisałam zresztą o niej pracę magisterską. Do tej pory śledzę, co ona wyprawia, bo również ze względu na jej wiek jest cały czas krytykowana, że o Jezu, tak nie wypada. Kocham to naprawdę, kiedy ona robi co chce nadal. Ale tych postaci oczywiście jest dużo, no właśnie Susan Sontag, ale też zresztą bardzo lubię podążać za tymi postaciami silnych kobiet, bo to jest dla mnie niebywała inspiracja, jak one to robią, zwłaszcza jeżeli mają na przykład dzieci i to napięcie między tworzeniem a pracą opiekuńczą i macierzyństwem przez wiele lat było dla mnie też czymś, takim pytaniem, które sobie zadawałam i szukałam, nie ukrywam odpowiedzi, jak to wszystko połączyć, jak to wszystko w sobie zmieścić.
1: Ale to są tak właśnie też o tym piszesz w książce, że odkrywasz, jak ma z tobą wiele wspólnego. To co ona ma z tobą wspólnego?
0: Ach, o grzywce powiedziałam. Ma

w jakąś taką buńczuczność intelektualną, tylko że ona miała więcej, myślę, odwagi. A może był to też czas, kiedy się bardziej uważnie czytało eseje, długie artykuły w gazetach, które były szeroko komentowane. Teraz właściwie możesz pisać i raz na jakiś czas tam pewnie się załapiesz na jakąś imbę wokół twojego tekstu, ale tak naprawdę jest tych treści tak dużo, że już one nie są aż tak dyskutowane i tak ważne. Myślę sobie, że też jako matka syna miała tu dużo wspólnego ze mną, to znaczy w tym takim napięciu między tym, w jaki sposób budować relacje z dojrzewającym, potem już dorosłym mężczyzną, człowiekiem, który jest twoim synem, a ty jednocześnie widzisz opresję kobiet i też sama z nią jakoś walczysz i musisz się wobec niej odnieść. No i teraz co zrobić, żeby nie wychować kolejnego dupka, który będzie krzywdził kobiety? No oczywiście jest to wielka też jakaś inspiracja intelektualna. Jak ona to robi, że robi mnóstwo tych zapisków codziennych, jakichś właśnie spisywania wrażeń w dzienniku, ale też notatek z tego, co robi. No i oczywiście zamiłowanie do kampu, przesady, kiczu, tego, co nie można. I takie poczucie humoru i ironii, którą nazywamy nowojorską. Takie żartowanie z małym uśmieszkiem. Bardzo lubię jej zdjęcie, gdzie siedzi przy biurku w takim jakimś pluszowym przebraniu króliczka czy jakiegoś misia z bardzo poważną miną.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Sylwia Hutnik, Remigiusz Grzela, wywiad Rzeka. A ty dużo masek miałaś? Zakładałaś dużo masek?
2: Zawsze zakładamy dużo masek. To jest bardzo interesujące, że teraz, kiedy jestem już mocno po 40, a raczej bliżej 50 i wchodzę w ten taki premenopauzalny czas, to że te maski mi się przestały trzymać. I to jest coś, co, o czym mówiły mi moje koleżanki starsze, które mają to doświadczenie za sobą. Mówiły, po 50 to ci się znudzi już tam zabawiać ludzi, po prostu być takim szczeniaczkiem, który mówi, ojej, chciałabym, żeby było wszystkim miło. Że nawet jak będziesz chciała, to ci się już nie będzie chciało. I nie wiedziałam do końca, o czym one mówią. Nie wierzyłam im, mówiąc szczerze. A teraz mam poczucie, że jak chcę na przykład założyć maskę, że jestem miła, ale w ogóle mi jest niemiło z tą osobą w tej sytuacji, to ta maska jakby straciła klej. Zakładasz ją, bo z przyzwyczajenia chcesz, żeby było sympatycznie, nie chcesz robić nikomu problemów, żeby potem nie gadano, a ta maska odpada. I za tą maską masz minę pod tytułem, no nie wiem.
1: A te twoje głośne coming outy, myślę tu i o apostazji, i o depresji, myślę też o twojej tożsamości, to wiązały się też z maskami?
2: Nie, ja nawet ich nie zrzucałam. Ja po prostu mówiłam głośno w odpowiednim momencie to, kim jestem, ale nie jest tak, że żyłam w szafie albo żyłam właśnie w masce, nie wiem, tu udaję, że chodzę do kościoła, a jestem niewierząca, tu, nie wiem, udaję hetero, a nie jestem. Zawsze

0: mówiłam, że jestem osobą queerową, wadziłam się z instytucją Kościoła katolickiego, nigdy nie udawałam, że ahaha, wszystko jest świetnie, siabadaba, a jednocześnie mówiłam wprost w pewnych momentach, które politycznie według mnie były ważne, jak na przykład czas absolutnej homofobii i transfobii, nagonki na osoby nieheteronormatywne. I to było to takie, nawet nie wyważanie drzwi kopniakiem, o którym rozmawialiśmy na początku, tylko w moim przypadku chyba bardziej otwierania okna dusznej dulszczyzny i takiej atmosfery jakiegoś takiego po prostu zakłamania, czy też mniej lub bardziej ukrytej homofobii. I to coming out dawał możliwość wywrócenia stolika, że tak powiem. Wywrócenia tych dotychczasowych zasad. Ale to nie znaczy, że ja wcześniej udawałam, że jestem inną osobą. Nie, byłam taka, jaka byłam. Natomiast mówiłam to bardzo głośno. Trochę tak, jakbym sobie żyła, w pewnym momencie weszła na podest i powiedziała: halo, halo, słuchajcie, mam to coś do ogłoszenia. Nie wiem, czy wiedzieliście, co jest ciekawe, właśnie sporo osób po moim coming outcie, czy to dotyczącym apostazji, czy bycia osobą queerową, mówi o tak, no Jezu, wielki mi news, wszyscy wiedzieli, co pokazuje, że te maski się też nie trzymały. Ale ja mówię o takich maskach właśnie...
1: A syna musiałaś uświadomić?
0: Nie, nie. Mój syn wiedział. Raczej to było takie na zasadzie, powiedzmy to, żeby nie było słonia w pokoju, żeby nie było jakichś niedomówień. Takie, wiesz, właśnie... Czy zdajemy sobie sprawę, w którym momencie życia jesteśmy, ale też mój syn po prostu jest bardzo wrażliwą, empatyczną osobą i ze względu na naszą silną relację, mam nadzieję, że nie nadużywam tych wszystkich sformułowań, gdyby był tu obok, to by to potwierdził. Mam nadzieję, że tak by było. To mam poczucie, że on wie, kim ja jestem. Mam takie też poczucie, że ja domyślam się, kim on może być. W takim sensie, wiesz, właśnie zdejmowania tych masek. Ale oczywiście w maskach też nie ma nic złego. To jest jasne, że musimy czasem je nałożyć, żeby być osobami jakby socjalizowanymi.
1: Ja myślę, że w dalszym ciągu jest też jakiś duży problem, bo o depresji wspomnieliśmy. Jest w dalszym ciągu duży problem i ten odsetek samobójstw i u młodych ludzi i tak dalej, ale też takiej presji społecznej w zawodzie, który wykonujesz, prawda, gdzie trzeba być dyspozycyjnym, wychodzić do ludzi, prawda, być dla nich wtedy, kiedy do nich wychodzisz, nawet jak to jest pisarka, prawda, w sensie nie aktorka, tylko, ale też jesteś wokalistką i
0: osobą publiczną w takim sensie
1: wypowiadającą, ale myślę sobie, że przy tej wysokiej presji społecznej nie jest łatwo mówić, mnie było źle, mnie jest źle, a mnie uderzyło też, dużo takich tropów zostawiłaś w tej ostatniej książce, właśnie jak odwiedzasz dom Virginia Woolf i tam prawie rzucasz się na łóżko.
0: Jestem fanką.
1: Fetyszystycznie,
0: no
1: prawie.
0: Cóż.
1: Ale jednocześnie między zdaniami mówisz, że znalazłam się tu w momencie, w którym mam depresję.
0: Tak. Tak, bo myślę sobie o tej takiej właśnie złożoności natury ludzkiej i że pociągnę ten wątek w kontekście zdrowia psychicznego. Nauczyłam się też żyć z depresją i z takimi wahaniami nastrojów, które, no, co tu dużo ukrywać, są dość częste w takich zawodach, gdzie pracuje się emocjami. Ale też wśród po prostu osób wrażliwych. No trudno, żeby czuć się świetnie przez cały czas, kiedy są wojny wokół nas, kiedy ludzie umierają z głodu, chociaż, no właśnie, znowu, że wspomnę, mamy XXI wiek, kiedy ludziom dzieją się złe rzeczy, kiedy też wobec mnie ludzie nie zachowują się fair. I to nakładanie masek społecznych jest częścią mojego zawodu. Pamiętam, jak duże wrażenie na mnie zrobiła autobiografia Mieczysława Foga od Palanta do Belkanta, gdzie on mówił, że ludzi nie interesuje, którzy przyszli na koncert, to jak on się czuje, czy mu się chce, czy nie. Czy to będzie zakład pracy, czy to będzie filharmonia. On nakłada swój smoking i daje z siebie 200%. I to jest zasada, którą ja również stosuję. Ludzi nie interesuje, oni przyszli z domu, mogli sobie robić 1000 rzeczy innych, a przyszli mnie posłuchać, więc no ja nie będę teraz robiła jakichś fochów i nie wiem, mówiła im, ach, wiecie, nie mam dzisiaj nastroju. Co do kogo obchodzi? To jest moja robota, to jest profesjonalizm, który ja chcę mieć w sobie. I to ktoś mógł powiedzieć, no tak, no to nakładasz maskę, jesteś sztuczna. Tak, bo to jest jakby część mojego zawodu. A jednocześnie potrafię w tej masce, rozumianej jako właśnie, Boże, wyszłam z domu, chociaż naprawdę się źle czułam, ale jestem dla tych ludzi, opowiedzieć im o czymś ważnym i co, mam nadzieję, jest dla nich też ważne, tak jak dla mnie, kiedy to mówię.
1: To może być dla was razem w jakimś sensie kojące, prawda?

0: Co może być kojące i przyznam ci się, że idąc tym tropem właśnie zdrowia psychicznego, wielokrotnie zdarzało mi się, gdzie publicznie płakałam. Znaczy nie jakoś tam, przecież nie rzucałam się w łuku histerycznym na środku biblioteki, ale mówiłam o takich rzeczach, gdzie ja miałam łzy w oczach i widziałam, że ludzie mają łzy w oczach. To chyba jest dobrze, że ja jestem cała dla tych ludzi. Ja zakładam maskę w tym sensie, że mam zły nastrój, ale wychodzę do nich, ale ja im daję siebie i te emocje i nawet mogę im powiedzieć, wiedzą państwo, co mam dzisiaj jakiś taki, nie wiem, kiepski dzień, ale cieszę się, że państwo przyszli, bo kurczę, sobie możemy razem w tym kiepskim dniu posiedzieć. I coś się takiego dzieje, że jest cisza, bo na przykład ludzie słuchają, co ja mówię, albo po spotkaniu podchodzą i na przykład dziękują, a pani taka jest zwyczajna, taka ludzka, że ja nie muszę się popisywać przed nimi. W takim sensie, wiesz, ta maska jest, żeby iść do ludzi, ale to nie jest maska klauna. Ja nie muszę udawać. I też mi się wydaje, że ludzie chcą właśnie porozmawiać o tych takich naprawdę ważnych rzeczach, że mają już dość tego. Zresztą pewnie jako osoba, która prowadzi pogłębione rozmowy, też to czujesz, że ludzie potrzebują tego, abyśmy sobie właśnie tak siedzieli i gadali. I oni sami potrzebują, żeby ich wysłuchać i żeby poopowiadać im, albo też, żeby był dialog. No jasne, no nie przyżyłam do ciebie, wiesz, w dresie, potargana, nieumalowana i w ogóle siedząca w ten sposób. No a może tak bym miała w domu, gdybym teraz została. Jestem tutaj społecznie, ale to nie znaczy, że nie mam tobie dać i słuchaczom, słuchaczkom 200% tego, co naprawdę myślę. Mam takie powiedzenie, jest później niż nam się wydaje. Moi przyjaciele nie znoszą go, bo to jest jakieś takie po prostu memento mori, że tak uważaj, zaraz się to wszystko skończy. A dla mnie ono jest szalenie takie mobilizujące i myślę sobie, nie przełożę teraz tej podróży, bo nie wiem, coś tam. Właśnie pojadę tam teraz. Zrobię te wszystkie super rzeczy teraz, dlatego tak dużo robię. Jak ktoś się pyta mnie, o Jezu, ty tyle robisz. Jak ty to robisz, że tak robisz? Ja myślę sobie wtedy, no a kiedy mam to robić? Nie ma czasu. Szybko, szybko, nachapać się, bo będę się źle czuła, albo mi nie będzie, albo nie będzie tej szansy, którą dostałam, no bo jest później niż nam się wydaje, nie ma na co czekać. No moja mama się śmieje, kiedy zawsze mówię, o wiesz, ta moja kariera, to jest tymczasowa, ona mówi, no a już liczyłaś, ile ta tymczasowość trwa. I mam cały czas poczucie, że zaraz znajdą jakąś inną pisarkę z zielonymi włosami i mnie wysiadają, ale...
1: Ja miałaś kiedyś zielone włosy.
0: Tak, miałam też na wszelki wypadek, widzisz, jestem sprytna, ale mówię.
1: Jeszcze trochę kolorów zostało.
0: Absolutnie, jest cała tęcza. Ale mam też właśnie plan B, plan C, plan D, mnóstwo prac i mnóstwo aktywności, bo to też wynika z tego, że jestem skrajnie niezależna. Znaczy próbuję być i po prostu wiesz, te plany są po to, żebym sobie poradziła w każdej sytuacji.
1: A myślisz, że możesz o sobie powiedzieć, że jesteś self-made woman? W tym sensie, że właśnie jak mówisz często, że z rodziny proletariackiej używasz tego określenia niemodnego
0: lubię
1: dzisiaj.
0: Tak, lubię je bardzo, ale jakoś je tak dobrze brzmi.
1: Z tej rodziny pełnej brokatu.
0: Tak.
1: Pierwsze pokolenie, czy też pierwsza, która poszłaś na studia i doktorat i kariera literacka.
0: Tak, to jest awans społeczny, ale ja nigdy bym o sobie tak nie powiedziała, ponieważ wiele zawdzięczam właśnie kobietom z mojej rodziny, ale też tym kobietom, których nie znam. One nie znały mnie, o których rozmawialiśmy, które mnie bardzo inspirowały i dawały mi siłę. I to jest taka trochę perspektywa fanki, ale ona dobrze działa. Ja też widzę, że czasem ludzie mówią mi, że ja na przykład zaintrygowałam ich i dałam siłę, energię do tego, żeby spróbować czegoś tam. I to tak działa właśnie. Więc nie jestem self-made. Mnie zbudowały po prostu te wszystkie super kobiety, które miały odwagę być takimi, jakimi chcą być.
1: Jak pisałaś Smutek Cięgciarza, to i tam i ojca, opowieści matki, babci,
0: tak
1: właściwie
0: jest.
1: Nazbierałaś.
0: Tak, ja mam barwną rodzinę, ale jestem z nią bardzo blisko związana, więc też dla mnie to jest prawdziwa radość korzystać z ich doświadczeń, z ich opowieści. Mam bardzo śmieszną też rodzinę, więc są jakieś anegdoty. No i taką niekonwencjonalną trochę, więc to jest idealny czas, kiedy mogę jeszcze z nimi rozmawiać i włożyć to do literatury, włączyć to do tego głównego nurtu.
1: Jesteś prawdziwą córką dancingu?
0: Tak, oczywiście. Myślę, że mam w żyłach brokat.
1: Jak ojciec grał na dancingach, to tam gdzieś byłaś też?
0: Nie mogłam być, bo dzieci nie można było. Jak moja mama pracowała w jakichś kawiarniach, to też nie za bardzo lubiła, jak tam przychodziłam, bo to, jak to mówiła, to nie jest miejsce dla mnie. Ale...
1: To z zazdrością słuchałaś potem tych
0: tak,
1: historii.
0: Tak, zazdrością, ale też czasami oczywiście bywałam, wiadomo, gdzieś w garderobach, gdzie ciocie

0: przymierzały mi swoje ubrania, malowały mnie, sadzały na kolanach, pytały, kim chcę zostać w przyszłości. I wtedy mówiłam, że właśnie gwiazdą rocka albo artystką. I one przewracały oczami, mówiły: dziecko. No i tak się stało. Miałam pamiętnik, który prowadzę od 11 roku życia i właśnie kiedy miałam 11 lat, w jednym z zapisków napisałam coś takiego: ciekawe, jakby to było, gdybym była znaną pisarką albo gwiazdą rocka.
1: No a potem poszłaś trochę w muzykę jednak.
0: Tak,
1: a jak się czujesz na scenie właśnie jako artystka, nie jako pisarka, która idzie i komunikuje się z czytelnikami, ale jako wokalistka? Czy...
0: Tak, no tutaj myślę, że pomaga mi moje doświadczenie w ogóle występowania przed ludźmi na scenie, zarówno w panelach dyskusyjnych, prowadząc rozmowy, ale też robiąc takie... powiedzmy, nie wiem, power speech'e czy inne. No i oczywiście też doświadczenie wykładowczyni akademickiej wieloletnie i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, bo to jest też taka dynamika grupy, że jesteś wrażliwy na to, co dzieje się jakby u tych osób, które cię słuchają, które na ciebie patrzą. To jest też radzenie sobie z tremą oczywiście. Wiele, wiele innych rzeczy, których się wyuczyłam, ale które bardzo mocno też mi pomagają w takim życiu artystycznym, zawodowym.
1: Ale też tam krzyczysz na tej scenie.
0: No oczywiście. Oczywiście, że tak. Teraz już właśnie nie mam tego zespołu, więc bardzo żałuję, ale ostatnio zaprosiła mnie znajoma kapela punkowa, żebym pokrzyczała gościnnie i po prostu to jest coś, co ja naprawdę uwielbiam.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Sylwia Hutnik, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Internetowe konto pacjenta, recepty skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
3: Cztery pory roku w jedynce, jutro po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. 264 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery ochronne, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Puławska, węzeł Opacz, południowa obwodnica Warszawy, jezdnia w kierunku węzła Konotopa. 468 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas ruchu. Koniec kłopotów na ekspresowej S7 na odcinku węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo w pobliżu Ćwiklinka na 115 kilometrze jezdni w kierunku Trójmiasta. Doszło do pożaru auta dostawczego. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był dość długo jeden z pasów ruchu. Droga krajowa nr 8, odcinek Łagiewniki, Wrocław, w pobliżu Dankowic na 92 kilometrze zderzyły się auto osobowe i motocykl. tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga numer 8 jest trasą zablokowaną pod Wrocławiem.

Wrocławiem zalecany jest objazd drogą krajową numer 39. Koniec kłopotów na trasie ekspresowej S17 i S2 na odcinku węzeł Góraszka, węzeł Warszawa Wschód w pobliżu węzła Lubelska. Na samym początku trasy auto osobowe uderzyło w bariery drogowe, blokując lewy pas ruchu. Teraz jedzie się w kierunku Warszawy i Poznania bez jakichkolwiek kłopotów.

0: Minęła godzina 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Piotr Paszkowski. W Krakowie będzie zmiana władzy. Tak wynika z sondażu Exit Poll. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta wzięła udział wymagana liczba głosujących. Z sondażu Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News oraz Stan 360 wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. Głosujący w znacznej większości opowiedzieli się za odwołaniem zarówno Miszalskiego, jak i Rady. W sztabie Komitetu Referendalnego jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak na sondażowe wyniki zareagowali inicjatorzy zwołania referendum?
1: Oczywiście nie kryli radości. Było odliczanie do zakończenia głosowania, a po opublikowaniu sondaży wybuch radości i oklaski. Do kilkudziesięciu osób zaangażowanych w pracę komitetu przemawiał jego przewodniczący Jan Hoffman.
2: "24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa."
1: Oficjalne wyniki referendum zostaną opublikowane najprawdopodobniej dziś w nocy lub jutro rano. Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników, premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał miastem do czasu wyborów. Pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. Sam prezydent Aleksander Miszalski nie zareagował jeszcze na sondażowe wyniki referendum.
0: Relacjonował Paweł Pawlica. Na ulicach Gdańska ostatnia prosta charytatywnej akcji Łatwoganga. Influencer jadący nad morze aż z Zakopanego kończy zbiórkę pieniędzy na chore dzieci. Na trasie jest Patryk Michalski.
3: Dobry wieczór. Gdańska, dojechaliśmy, więc cel tej rowerowej, trzeba to podkreślić, wyprawy z Zakopanego do Gdańska osiągnięty. I proszę sobie wyobrazić, może pamiętają Państwo takie obrazki, jak nieraz zdobywcy pucharów piłkarskich czy mistrzowie świata wjeżdżają do swoich rodzinnych miast po różnych zawodach sportowych, witani przez korowód fanów i wielbicieli na dachach piętrowych czerwonych londyńskich autobusów. No to właśnie na takim autobusie jedzie teraz Łatwogang Piotr na, jak można powiedzieć, mistrz świata w dobroczynności, bo przez te trzy dni od piątku do tego niedzielnego wieczora poruszył serca milionów ludzi chyba, którzy wpłacili miliony złotych, kilkanaście milionów złotych na leczenie dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Duszena. Ja też miałem dziś przyjemność jechać razem z Piotrem mniej więcej od Gniewu aż do Gdańska. Teraz na dachu tego autobusu z Piotrem jedzie między innymi Max, ośmioletni Max, na rzecz którego trwała ta zbiórka w trakcie wycieczki Łatwoganga. A my tutaj razem z innymi rowerzystami przemierzamy ulicę Gdańska. Informacja dla wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby Piotra powitać. Tutaj jedziemy przed stadion Polsat Plus Arenę, gdański stadion. Tam jest duży parking i duża przestrzeń, gdzie będzie można Piotrowi podziękować za ten wielki wyczyn.
0: Relacjonował Patryk Michalski. W Kalifornii frakcja Orange stan wyjątkowy. Przyczyną jest grożący wybuchem zbiornik przemysłowy z toksycznymi chemikaliami. Gubernator Gavin Newsom nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
4: W ostatnich godzinach strażacy usiłowali schłodzić zbiornik z chemikaliami, który, jak ocenił dowódca akcji, znajdował się na krawędzi eksplozji. Obawiam się, że możemy nie zapobiec najgorszemu. Może dojść do wypadku, ale nie wiemy kiedy. Przyznał dowódca akcji ratowniczej Craig Conway. W zbiorniku znajduje się metakrylan metylu, używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych w postaci oparów. Działa drażniąco na układ oddechowy, skórę oraz oczy.

0: Strażacy najbardziej obawiają się, że temperatura wewnątrz zbiornika wzrośnie i wywoła wybuch zagrażający zdrowiu mieszkańców. Eksplozja mogłaby też zniszczyć znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: W Krakowie dziś emocje nie tylko z powodu miejskiego referendum. Rynek główny opanowały tysiące kibiców Wisły Kraków. Po 4 latach przerwy jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej.
3: Jesteśmy zadowoleni, czekaliśmy na to 4 lata. No i w końcu, no, Wisła jest tam, gdzie jej miejsce. Ekstraklasa bez Wisły to nie jest ekstraklasa według nas. W końcu powracają derby, te legendarne mecze. Jesteśmy szczęśliwi, będziemy świętować dzisiaj.
4: Fajna feta, mnóstwo osób, bawiliśmy się świetnie.
5: Fantastycznie, no, cieszymy się. Piękne chwile dla Wisełki, wracamy do ekstraklasy. Taka firma jak Biała Gwiazda w ekstraklasie to jest obowiązek.
2: W dzisiejszym meczu, ostatnim w pierwszej lidze, Wisła wygrała z Pogonią Siedlce 2-0. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Jutro w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni. Tylko nad samym morzem miejscami 18. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Ma rosnąć.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
11: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje, znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
10: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Adam Rozlek, witam Państwa najserdeczniej. W programie pierwszym Polskiego Radia, w koncercie szopenowskim Radiowej Jedynki, dziś ciąg dalszy prezentacji nowych publikacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w niebieskiej, czy może bardziej błękitnej serii, ukazującej nagrania najwybitniejszych pianistów, najczęściej laureatów naszych konkursów chopinowskich. Nawiasem mówiąc, za rok konkursy chopinowskie obchodzić będą uroczyście stulecie swojego istnienia. Tydzień temu grała nam tutaj laureatka piątego konkursu z 1955 roku, Lidia Grychtołówna. Słuchaliśmy właśnie jej konkursowych występów. Wcześniej grał tutaj Ingolf Wunder, a dziś zagra nam nieodżałowanej pamięci maestro Janusz Olejniczak. Mija właśnie półtora roku od jego tak niespodziewanej i bolesnej dla nas wszystkich

bliskich śmierci, odejścia. W ten sposób nie mamy już wśród nas tego wybitnego artysty, laureata 8. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w 1970 roku. I właśnie z tego konkursu będziemy dziś i za tydzień słuchać jego występów. Zabrzmią nam dzisiaj Mazurki op. 17, Scherzo Hamol op. 20, Polonez Asdur op. 53 oraz Sonata Bemol op. 35, czyli utwory, które Janusz grał podczas pierwszego i drugiego etapu w październiku 1970 roku. No to rozpocznijmy od Scherza Hamol, zagranego w drugim etapie. Impet, zdecydowanie, charakter słyszy się od samego wstępu, od samego początku. Świetna technika rzędu błyszczących, duża skuteczność, pewność gry, opanowanie. A pamiętajmy, Janusz Olejniczak w czasie konkursu miał 18 lat. Świetne skerco. Posłuchajmy.

Jak słyszeliśmy, drwa leciały. Podobało się bardzo publiczności, która w październiku 1970 roku przybyła, aby posłuchać gry Janusza Olejniczaka, najmłodszego uczestnika tak zwanej polskiej ekipy, biorącej udział w konkursie, ósmym konkursie chopinowskim. Pewne granie z charakterem, błyskotliwe, efektowne, zwieńczone tymi właśnie gorącymi oklaskami. W programie pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo koncertu chopinowskiego i występu Janusza Olejniczaka podczas tychże przesłuchań konkursowych. Studiował on w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Luizy Walewskiej, a także Ryszarda Baxta. Dodatkowo kształcił się w Paryżu i w Essen u Witolda Małtużyńskiego i Konstantego Schmelinga. A w Warszawie nadto studiował z profesorem Zbigniewem Drzewieckim i z panią profesor Barbarą Hesse-Bukowską, jednocześnie pracując z profesorem Moskiewskiego Konserwatorium Wiktorem Mierżanowym. A po konkursie grał w najważniejszych miejscach świętych dla każdego pianisty, z nowojorską Carnegie Hall na czele, a była i Filharmonia Berlińska, była sala w Amsterdamie w Concerthebouw, była Suntory Hall w Tokio, recitale, koncerty, liczne festiwale, także nagrania. W ostatnich latach dołączył jeszcze jedną umiejętność, jedną dorzucił działalność pedagogiczną w Krakowskiej Akademii Muzycznej oraz w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ostatnio osłonięto rzeźbę pianisty w patio Warszawskiego Uniwersytetu, które też przy okazji zyskało jego imię. Piękna postać, wybitny artysta, jak to zawsze ujmowałem, który nie musiał udawać artysty. Był zawsze sobą, był zawsze kimś, kto dawał więcej niż inni. Jego sztuka unosiła się gdzieś bardzo wysoko i to wrażenie zostało do ostatniego jego występu, a miałem sposobność zapowiadać jego jeden z ostatnich występów, kiedy grał na festiwalu w Busku-Zdroju, festiwalu Krystyny Jamros z naszym znakomitym wiolonczelistą Tomaszem Sztralem. No to wracamy do konkursowych nagrań Janusza Olejniczaka. Przed nami sonata bemol op. 35. Gra poważna, to rasowa pianistyka, tak bym nazwał, budowana na solidnych, wyrazowych fundamentach. Gra pewna, konsekwentna, gdzie zawsze najważniejszy jest wyraz, kształt całości. Tak jest w części pierwszej, tak jest i w drugiej, i w skercu. Podoba mi się u niego jeszcze jedno, że nigdzie nie cofa się, zawsze idzie do przodu. Nie ma w nim czegoś, co hamowałoby impet i emocje. To zawsze u Janusza Olejniczaka gwarantowało wielkie artystyczne przeżycie. Potem oczywiście mamy marsza żałobnego, kroczącego mocno, zdecydowanie, zauważenie, do tego poruszające i dosadnie, po prostu z niezwykłym charakterem. To jest marsz przejmujący, wykreowany, zostawiający ślad, zostawiający bardzo silne wrażenie. Nie dziwię się, że został laureatem konkursu chopinowskiego po takiej grze, po takiej interpretacji. No a finał oczywiście mieści się w tym mocnym wymiarze, w tym obrazie wspaniałego pianisty, chopinisty.

Bardzo dobra sonata, zostawiająca ślad. Janusz Olejniczak zagrał sonatę bemol opus 35 Fryderyka Chopina w drugim etapie 8. konkursu chopinowskiego w październiku 1970 roku. Grał na Steinwayu w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Do końca audycji, do końca koncertu chopinowskiego radiowej jedynki zostały nam jeszcze dwie kompozycje. Opus 53 przede wszystkim, czyli Polonez Astur oraz Mazurki opus 17. Poloneza zagrał w pierwszym etapie, Mazurki w drugim. Polonez znów znakomity, znów o wirtuozowskim zacięciu, o dużej dynamicznej skali. Pełen godności, pełen dostojności.

Zasłużona owacja publiczności. Bardzo podobał się ten polonez, polonez Astur op. 53 w wykonaniu Janusza Olejniczaka, który był wtedy, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, ulubieńcem publiczności. Zdobył 6. nagrodę i sympatię, która trwała do ostatnich jego dni. W tymże polonezie był charakter, w tymże polonezie była błyskotliwość, był polot, zawsze był sobą i zawsze jego wykonanie coś sobą niosło. Tak było również i w tym przypadku, stąd ta owacja. I już na samo zakończenie chciałbym zaproponować Państwu wysłuchanie bardzo pięknie wykonanych mazurków. Usłyszymy pierwszego w tonacji B-dur, a szczególnie mazurka Amol, tego, który wieńczy opus 17. Ten mazurek chyba najbardziej będzie zawsze kojarzony z Januszem Olejniczakiem, bo te mazurki właśnie z opusu 17, a szczególnie właśnie ten czwarty Amol, Janusz grał całe swoje artystyczne życie. Kończymy nasze spotkanie wraz z Michałem Czajkowskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Adam Rozdach. Do usłyszenia za tydzień. Raz jeszcze z Januszem Olejniczakiem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Internetowe konto pacjenta. Recepty skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielki ruch na naszych drogach. W niektórych miejscach trasy mogą być mokre po deszczu, czasami deszczu rzęsistym. Apel do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Większość utrudnień już została zażegnana. Jest tak na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek. Na 264 kilometrze nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Katowic. Po kłopotach na drodze ekspresowej S2 na fragmencie południowej obwodnicy Warszawy między węzłem Puławska a węzłem Opacz w pobliżu 468 km jezdni w kierunku Konotopy, Łodzi i Poznania. Nie ma już także utrudnień na drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Płońsk Północ, węzeł Dłużniewo w pobliżu Ćwiklinka na 115 km jezdni w kierunku Trójmiasta. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy przeważnie zachmurzenie małe, na południowym wschodzie oraz południu początkowo umiarkowane i duże. I tam też miejscami zanikające przelotne deszcze.

0: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Kraków zdecydował. Prezydent miasta Aleksander Miszalski i Rada Miasta odwołani. Takie są wyniki sondażu Exit Poll po miejskim referendum w tej sprawie. Badanie przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. Przy progu ważności dla odwołania prezydenta niespełna 27%, a dla odwołania Rady Miasta niespełna 31%. Zarówno za odwołaniem prezydenta, jak też Rady opowiedziało się ponad 90% głosujących. Inicjatorzy referendum, określający się jako grupa obywateli niezwiązanych z polityką, zarzucali Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnianie wyborczych obietnic. Jednak najwięcej emocji wzbudzała polityka transportowa. Przede wszystkim wprowadzenie i zasady funkcjonowania strefy czystego transportu, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedzielę. Sukcesem zakończyły się zbiórki na leczenie chorych dzieci, które przeprowadził Łatwogang. Od piątku zebrał ponad 15,5 miliona złotych. W trakcie jazdy rowerem uruchomił trzecią zbiórkę na leczenie 2-letniego dziecka. Influencer Piotr Hance, znany w internecie jako Łatwogang, rozpoczął w piątek charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Przez większą część trasy zbierał pieniądze na 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową DMD. 12 milionów złotych na ten cel uzbierał dziś rano. Kilka godzin później zakończył drugą zbiórkę dla 4-letniego Adasia. Następnie uruchomił kolejną na leczenie 2-letniego Wojtka. Jutro warmińsko-mazurski sanepid rozpocznie kontrolę miejsc, w których podczas wakacji mają wypoczywać dzieci i młodzież. Taką prewencyjną akcję prowadzimy już od kilku lat, mówi Jacek Szydłowski, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży w olsztyńskim sanepidzie.
1: Kontrolujemy jakąś tam próbkę tych obiektów. Jest to mniej więcej między 60 a 70 takich miejsc. Raczej skupiamy się na takich miejscach, gdzie w latach poprzednich były stwierdzone jakieś nieprawidłowości już w trakcie wypoczynku, gdzie odnotowywaliśmy skargi rodziców bądź opiekunów dzieci, które tam przebywały. No i tam, gdzie odnotowywaliśmy jakieś turnusy, które nie były zgłoszone do elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
0: Prewencyjne kontrole potrwają od 25 maja do 5 czerwca. Odrębne kontrole przeprowadzane będą podczas wakacji. 15-letnia dziewczyna zginęła w wypadku na motocyklu krosowym w gminie Czarna Dąbrówka w województwie pomorskim. Do zdarzenia doszło poza drogą publiczną, mówi Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.
2: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym, jadąc krosem, z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz monitoring. Decyzją prokuratora ciało 15-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.
0: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
3: To są aktualności jedynki.
0: W Czechach nie ustają protesty przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i zastąpić go finansowaniem z budżetu państwa. Krytycy zmian ostrzegają, że może to zagrozić niezależności radia i telewizji publicznej.
4: Po zeszłotygodniowych demonstracjach w regionach tym razem ponownie protestowano w stolicy. Kilka tysięcy osób przeszło przez centrum Pragi przed siedzibę rządu. Organizatorzy demonstracji złożyli tam petycję przeciwko reformie, pod którą zebrali ponad 180 tysięcy podpisów. Uczestnicy manifestacji domagali się także dymisji ministra kultury odpowiedzialnego za przygotowanie zmian. Chcemy pokazać, że nie jest nam obojętne, co się dzieje. Radio i telewizja są dziś niezależne i nie kierują się niczyim politycznym interesem. Stawki abonamentu są symboliczne i gwarantują mediom niezależność. Gdy politycy zaczną decydować o ich budżetach, zaczną też stawiać warunki. Projekt reformy przewiduje cięcia w budżetach publicznych nadawców, choć jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Ministerstwo Kultury zapewnia, że celem zmian nie jest osłabienie radia i telewizji, lecz stworzenie stabilnego i przejrzystego systemu ich finansowania. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Odstąpienia od zmian domagają się także pracownicy czeskiego radia i czeskiej telewizji. Pod koniec kwietnia związki zawodowe w obu firmach ogłosiły pogotowie strajkowe.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór. Udany początek wielkoszlemowego French Open dla polskich tenisistek. Dwa mecze pierwszego dnia paryskiego turnieju i dwa zwycięstwa. Magda Linet pokonała Czeszkę Terezę Walentową w trzech setach, a Magdalena French rywalizowała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Ta ostatnia skreczowała przystanie 7-6, 2-1 dla Polki. Jutro Iga Świątek zagra z Australijką Emerson Jones. O najlepszej polskiej tenisistce mówi kapitan kobiecej reprezentacji Polski Dawid Celt.
2: Trafiła ok, myślę, że na rozbieg dobry mecz. W przypadku Igi to jest tak dobra tenisistka, tak klasowa, że w zasadzie zawsze trzeba ją stawiać w gronie faworytek. Oglądam tutaj treningi Igi, wyglądam naprawdę dobrze. Ta współpraca z trenerem układa się z tego, co słyszymy, wyśmienicie. I jak miałem okazję też oglądać parę ich treningów, też tak to wygląda z bliska. Także dla mnie jest na dobrej drodze i będzie tutaj groźna w Paryżu.
1: Jutro także pierwsze mecze Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. Z tenisowych kortów Rolanda Garrosa na tenisowy stół w Tarnobrzegu, gdzie drużyna KTS-u Siarkopolu wygrała rozgrywki Ligi Mistrzyń. W finale podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka pokonały francuski mecz 3-0.
3: My byliśmy świadomi, że to nie będzie takie proste. Pierwsze sety moich zawodniczek, delikatnie mówiąc, no nie były za dobre w dzisiejszym finale, ale z czegoś to wynikało. One były bardzo dobrze przygotowane z swoich pojedynków, ale presja, chęć zagrania przed naszą wspaniałą tarnobrzeską publicznością spowodowała, że było nam trudno, ale później z każdym setem było coraz lepiej.
1: Piąty Puchar Europy w tarnobrzeskiej kolekcji trofeów. Wieczysta Kraków z Polonią Warszawa oraz Chrobry Głogów z Łódzkim Klubem Sportowym zagrają w półfinale baraży o awans do Ekstraklasy. Te spotkania w czwartek, a za tydzień w niedzielę poznamy drużynę, która dołączy do Wisły Kraków i Śląska Wrocław w roli Beniaminków w nowym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. W Portugalii sensacja w finale Krajowego Pucharu. Występujący na drugim poziomie ligowych rozgrywek zespół Torenese pokonał Sporting Lizbona 2-1 po dogrywce. Zdobywca trofeum ma już pewne miejsce w ligowej fazie Ligi Europy. Polskie siatkarki grają z Włoszkami w towarzyskim meczu w Genui. Po trzech setach biało-czerwone przegrywają 1-2. O wyniku tego spotkania jutro rano w Sygnałach Dnia.
4: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni. Tylko nad samym morzem chłodniej, tam miejscami 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Ma rosnąć.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
6: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
5: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
6: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
5: Sekrety mundiali.
6: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
5: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
6: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
5: Andrzej Janisz
6: i Filip Jastrzębski.
5: Zapraszamy.
4: Autopromocja.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Mam nadzieję, że ostatnia godzina tego tygodnia wniesie coś niezwykłego do Państwa życia, przynajmniej tak się staraliśmy. A propozycje są następujące. O 23.35 Martyna Podolska porozmawia ze znakomitą śpiewaczką, osobą o wielkiej energii i ogromnej charyzmie, Małgorzatą Walewską. A wcześniej zabiorę Państwa do Sopotu, który już powoli nabiera takich wakacyjnych, a więc tłumnych rumieńców, przynajmniej w weekendy. I w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jeszcze przez tydzień można oglądać bardzo ciekawą, niepokojącą wystawę prac Tomasza Kulki pod tytułem Czarnota. O tym już za chwilę, a potem jeszcze Ewa Hajny zaprosi Państwa do Teatru Współczesnego w Warszawie na Pacyfistów, sztukę Marka Modzelewskiego, dramaturga i lekarza radiologa, który od kilkunastu lat tworzy w swoich świetnych sztukach i scenariuszach filmowych Polaków współczesnych portret własny. Zapraszam Państwa.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kolorowe dziwne stwory, małe postaci nagich ludzi, niepokój, groza, ale i nieco dowcipu. To wszystko jest na wystawie zatytułowanej Czarnota, wystawie prac Tomasza Kulki w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To jest twórczość inspirowana między innymi ikonopisarstwem, malarstwem średniowiecznym, ale też estetyką gier komputerowych. O twórczości Tomasza Kulki rozmawiałam z kuratorem wystawy Jackiem Sosnowskim i producentką tej ekspozycji Anną Klocek-Wojtaszek.
2: Warto zwrócić uwagę na to, że Tomek Kulka jest artystą całkowicie unikatowym. Nikt nie maluje tak jak on, ani w Polsce, ani na świecie. Wiele osób zwraca uwagę, że przypomina im to malarstwo Boscha albo ogólnie malarstwo średniowieczne. Jest to intuicja oczywiście prawdziwa, ale jest to malarstwo nieprawdopodobnie nowoczesne, bo mimo tego, że wydaje się, że jest w tym jakaś historia, narracja, jest to przede wszystkim sztuka, która operuje bardzo specyficznym językiem, ale w celu tworzenia obrazów, które po prostu działają, są magnetyczne i przyciągają nas swoją aurą i w których możemy się rozpłynąć w tym takim poczuciu pewnej interpretacyjnej niepewności, no bo ostatecznie mimo tego, że każdy z nich, jak na przykład największa praca, obraz pod tytułem Golem, wielkich rozmiarów, z jednej strony wygląda trochę jak gra komputerowa, a drugi jak właśnie malarstwo średniowieczne, ale pełne jest różnych mikrohistorii i narracji, które tworzą takie zaczyny do znaczenia, które to znaczenie znajduje się tylko i wyłącznie po stronie widza.
1: Kiedy wchodzimy na tę wystawę, to

0: Wita nas ogromny stos, myślę jakiś 3-metrowy, starych półek, starych szuflad, ogromny stos starych mebli.
1: Głównym założeniem artysty, jak i kuratora Jacka Sosnowskiego było w pewnym sensie stworzenie trochę takiej pozornej blokady na wejściu i rozbudzenia ciekawości widza w poszukiwaniu miejsca wejścia do środka i stwierdzenia, co tam się kryje za tym. Są to też stare meble, które, jak to u nas w życiu bywa, są takim sposobem polepszenia naszego życia, ulepszenia pomieszczeń, ukazania swojego statusu tak naprawdę, też polepszenia wygody. I tak zakupujemy te meble, natomiast po pewnym czasie one stają się śmietnikiem. Panowie Jacek i Tomek budowali tą instalację, monumentalną instalację, zachowując się jak mali chłopcy.
0: To znaczy?
1: Czyli starali się stworzyć taką jamę, pieczarę, bazę jak z dzieciństwa, w której odbywały się różne zakazane też rzeczy, jak zjedzenie o jednego cukierka więcej.
0: Jak palenie pierwszego papierosa.
1: Więc taki to był zamysł. Ma to zaciekawić człowieka, żeby tam wejść i zobaczyć, co jest w środku. A w środku mamy taką formę quasi-ołtarzową, jak i film animowany.
0: Idziemy do tej pieczary? Wchodzimy i co nas tutaj czeka?
1: Czekają na nas golemy wystawione na szafce.
0: A gdzie ten film?
1: Ale możemy wejść dalej.
0: A na filmie kolorowy potwór?
1: Na filmie jest główny bohater, który po prostu pichci nasz los. Jest pełen kolorów. Jak zwykle to u Tomka w pracach bywa, na pierwszy rzut oka jest bardzo przyjemny, wesoły. Natomiast w głębi ma dużo tej czarnoty.
0: No właśnie, czym jest tytułowa czarnota na tej wystawie?
1: Słowo czarnota jest słowem starym, dawno nieużywanym i ogólnie oznacza brud, kurz, coś, czego nie wiemy, stan ogłupienia, coś, co dotyka nas codziennie i każdego dnia wypływa z każdego kąta.
0: Co się dzieje na tym filmie teraz? Bo już gotowanie trwa, ale jakaś taka masa mroczna za plecami tego śmiejącego się, szczerzącego zęby, kolorowego potwora.
1: To wychodzi też ta czarnota, która zaraz opęta całą scenę.
0: Skojarzenia dotyczące tego pichcącego nasz los, upiornego, ale i zabawnego stwora mogą być bardzo różne oczywiście. Mnie skojarzył się ze szwedzkim kucharzem z Muppet Show, który zawsze ugotuje coś, co jest katastrofą.
2: Tak, absolutnie słuszne, tak. Ta czarnota, która jest na filmie, to nawet nie można powiedzieć, że to jest jakaś siła, która ma charakter etyczny. To jest po prostu taka konstatacja na temat rzeczywistości świata, który nie za bardzo się nami przejmuje, ale się nami zajmuje. Czyli wszyscy, kiedy jakiegoś dnia dokonamy swoich dni, no, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, a karawana jedzie dalej, prawda? Słońce świeci, ziemia się kręci i natury tak naprawdę zbytnio nie obchodzimy.
0: Tomasz Kulka na wystawie Czarnota prezentuje takie upiorne poczucie humoru, prawda? Bo ten główny bohater, ten stwór kolorowy, śmiejący się, szczerzący zęby, mający jakieś rogi, to jest jakieś mrugnięcie okiem do publiczności, prawda?
1: Oczywiście, że tak. U Tomka widać tą groteskę w pracach. No i ten wiecznie towarzyszący mu dowcip.
2: Jest to może nie tyle, co na pewno nie śmieszne, ale czasem dowcipne. Ci ludzie, którzy tam są przedstawiani, oni czasem są po prostu też żałośni. Jest w tym dość dużo nagości, takiej nagości nawet można powiedzieć upokorzenia, ale jest w tym taki śmiech właśnie losu. Taka sytuacja, że jak już wszystko idzie nie po naszej myśli, to jedyne, co nam z tego zostaje, to się z tego wszystkiego po prostu śmiać.
0: Przechodzimy teraz do innych prac, bo na tej wystawie są i instalacje, i film, i obrazy po prostu. Te wszystkie prace są pełne przede wszystkim koloru, grozy i pełne malutkich postaci ludzkich, prawie w każdej pracy.
1: Tak, to są elementy powtarzające, bo rzeczywiście Tomek bardzo umiejętnie pracuje w skalach miniatur. Rzeczywiście są pełne koloru i są pełne różnych akcji. Ta wystawa nie jest wystawą, która prowadzi widza przez wszystkie dzieła. Nie ma ustalonej ścieżki. Tutaj widz sam jest interpretatorem tych prac.
0: A te wpływy gier komputerowych i ikonopisarstwa, bo to mnie ciekawi, bo to jest takie zderzenie nowoczesności z przeszłością.
1: To widać na przykład w obrazie Golem, który właśnie stworzony jest

0: na bazie gier komputerowych.
1: Opiszmy, to jest wielki, wielki obraz z wieloma poziomami, na których znowu widzimy tych małych ludzi, mnóstwo małych sylwetek ludzkich, jak rozumiem, rozgrywanych.
0: Tak, to są rozgrywki międzyludzkie, dokładnie tak jak pani nazwała. To jest właśnie nawiązanie do gier ze względu nawet na tą samą architekturę tego dzieła, architektoniczny charakter tego dzieła.
1: Ja tu widzę zagubionych w świecie ludzi, nagich, co jest ważne, czyli bezbronnych po prostu, ale to przecież każdy, kto przyjdzie na tę wystawę, może coś innego znaleźć. Pani znajduje co?
0: Obraz ten przedstawia inkwizytorów, którzy stosują tortury wobec zwykłych szarych śmiertelników, którzy, tak jak pani powiedziała, wszyscy są nacy. Tu znajdziemy wszystkie płci tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy. I są oni karceni, torturowani, poddawani torturom za bałwochwalstwo. Natomiast tak naprawdę to inkwizytorzy dokonują czynów bałwochwalczych. Nie znajdujemy tych rytuałów, które tutaj są przedstawione, w żadnych księgach historycznych. Są to stworzone fantastyczne rytuały przez Tomasza Kulkę. I ten obraz, jak wiele innych, daje poczucie widzowi, że on to rozumie, bo ma takie pewne odnośniki do na przykład właśnie średniowiecza. Odnajduje tutaj też innych artystów z tego okresu, Memling, Bosch czy Goya. A tak naprawdę to jest kreacja naszego umysłu.
1: Takim hasłem przyświecającym wystawie Tomasza Kulki pod tytułem Czarnota jest zdanie, które brzmi tak. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby znowu być nie mogło źle.
2: To zdanie oznacza pewnego rodzaju kondycję naszego społeczeństwa czy teraźniejszości, w której mimo tego, że postęp cywilizacyjny, naukowy, intelektualny przyniósł osiągnięcia, które zapewniają nam największy komfort i bezpieczeństwo życia w historii, jednocześnie mamy wrażenie, że cały czas za chwilę ma nastąpić jakiegoś rodzaju katastrofa. Od lęków, które mają podłoże racjonalne, jak wojna, czy problemy związane ze zmianą klimatyczną, po problemy całkowicie urojone, tudzież ostatecznie całkowicie też paranoiczne, bądź nie znajdującego żadnego pokrycia w faktach. To zdanie jest z gruntu prawdziwe. Niektórzy oczywiście twierdzą, że zawsze może być lepiej, ale też nawet jeżeli wszystko idzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, pewnego dnia wstajemy rano i przez przypadek nadeptujemy na klocek Lego, które pozostawiło pod naszym łóżkiem nasze ukochane dziecko. Jak wiadomo, są 3 stopnie bólu. Ból, straszny ból, nadepnąć na klocek Lego. Więc każdy, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, zawsze ponownie może być nieszczęśliwy. To, z czym się zmagamy, to jest pewnego rodzaju przymus szczęścia. Tak? Bardzo często ktoś mówi, że ale najważniejsze, aby być szczęśliwym. My z Tomkiem mówimy nie, że gdzieś każdy musi odnaleźć odpowiedź o wiele bardziej złożoną, niż tylko gonić za tym, żeby uciec przed wszelkim, powiedzmy, złem, czy jakiegoś rodzaju nieszczęściem, bo ono i tak nas dogoni. I Tomek w swojej twórczości, można powiedzieć, czule te wszystkie rzeczy, które są uznawane za straszne, złe, brzydkie, brudne, czarne, czule obejmuje i mówi, to też jesteśmy my, to też jest ludzkość i musimy z tym sobie poradzić.
1: Wystawa prac, bardzo ciekawa wystawa prac Tomasza Kulki pod tytułem Czarnota, potrwa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jeszcze do końca maja. A opowiadali o niej producentka Anna Klocek-Wojtaszek i kurator ekspozycji Jacek Sosnowski. Słuchają Państwo nadal programu Pierwszego Polskiego Radia. Za chwilę zaproszenie teatralne.

0: Ewa Hajne zaprasza dzisiaj Państwa na sztukę napisaną przez kogoś, kto ma na koncie takie przeboje, jeśli chodzi o sztuki teatralne, jak Koronacja, Inteligenci oraz scenariusze do filmów z serii Teściowie.
1: W Teatrze Współczesnym w Warszawie jest po premierze Pacyfistów. To kolejna sztuka Marka Modzelewskiego z zawodu lekarza-radiologa, który do tej pory przyjmuje pacjentów. Może to na dzisiejsze czasy taki nasz współczesny Bojżeleński, czy patrząc z pozycji międzynarodowej, Mikołaj Gogol. On jest autorem kilkunastu sztuk, w których nas Polaków opisuje, a swoje zainteresowanie teatrem ujawnił jeszcze jako uczeń radomskiego liceum. Jak sam twierdzi, pisanie pomaga mu oderwać się od tego, z czym styka się w pracy lekarza. Po prostu pomaga mu nabrać dystansu. Można też podejrzewać, że pacjenci dostarczają mu licznych tematów z życia wziętych. Bo jakże często gabinet lekarski to miejsce jak konfesjonał. Szczerze mówimy o kłopotach rodzinnych, zawodowych, egzystencjalnych czy po prostu ze zdrowiem. Prawie zawsze jego teksty są nasycone humorem, może zbyt gorzkim i wtedy śmiejemy się z siebie. Taki też był grany przed laty w Teatrze Współczesnym jego Wstyd z Jackiem Braciakiem w jednej z ról. Ten znany aktor ze sceny i telewizji zajął się reżyserią Pacyfistów. Występuje też w roli jednego z dwóch ojców tej opowieści. Obok niego widzimy Agnieszkę Suchorę i Monikę Krzywkowską oraz Mariusza Jakusa. Zatem Pacyfiści to sztuka dla czwórki aktorów, dwóch małżeństw, rodziców kilkunastoletnich chłopców, z których jeden ma właśnie urodziny, ale okazuje się, że Strzelnica to nie jest właściwe miejsce, by tam to świętować. Stąd tytuł Pacyfiści, czyli

0: się, że mimo wszystko zabrakło mocnego uderzenia na finał, co wprawiłoby nas widzów w osłupienie.
1: Na pacyfistów w Teatrze Współczesnym w Warszawie na pewno warto się wybrać, podobnie jak warto, a nawet trzeba posłuchać rozmowy Martyny Podolskiej z wyjątkową artystką, śpiewaczką Małgorzatą Walewską. To już za chwilę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Spotkanie z...
1: Martyna Podolska, dobry wieczór. Rozpoczynamy spotkanie z w programie Pierwszym Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że w naszym studiu wybitna śpiewaczka operowa, mezzosopranistka Małgorzata Walewska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam państwa.
1: Bardzo się cieszę, bo uwielbiam pani energię. Jak pani wchodzi, to pani od razu jest.
2: Tak.
1: Nawet zanim usłyszymy wszyscy pani głos, to pani jest.
2: Niektórym to przeszkadza, ale to cieszę się, że pani akurat należy do tych, co to lubią.
1: Ale dlaczego to niektórym przeszkadza? Przecież to jest taka silna, charyzmatyczna energia. To jest przykuwające uwagę. To jest też taka energia, przy której chce się być.
2: No bardzo mi miło. Bardzo mi miło, że pani to mówi. Na pewno to jest energia, która bardzo mi pomaga na scenie. Bo właśnie jak się wchodzi na scenę, no to po to, żeby tam być. Więc jak wchodzę, to jestem. No ale naprawdę muszę nad sobą panować, żeby nie dominować towarzystwa. Jak na przykład przychodzę na wywiad i jest więcej ludzi, to ja się muszę skupiać na tym, żeby hamować się, jeśli chodzi o moje 1000 pomysłów na minutę i wiele tematów, które chcę poruszyć naraz.
1: To charakter, ale to też pewnie ta otwartość na świat.
2: Tak, no to już co jest czym, to można by to diagnozować. Natomiast faktycznie jestem bardzo otwarta, jestem bardzo tolerancyjna, trochę chaotyczna, jestem bałaganiarzem, a jak sprzątam, to tak, że po prostu jak w aptece. Taki mam charakter.
1: To jest ciekawe, że pani bałaganiara, że chaotyczna, a z drugiej strony jak pani wchodzi na scenę, a nawet jeszcze przed tą sceną, jak pani próbuje

0: rozmawiałam z kilkoma osobami, które z panią pracowały, pracują wciąż nieustająco, to jest pani perfekcyjna. Zawsze przygotowana do ostatniej nutki, wszystko wyśpiewane.
1: Na pewno jestem bardzo skoncentrowana. Na scenie mam oczy naokoło głowy. I faktycznie jak się coś dzieje, to umiem reagować i ratować różne sytuacje, które się czasem zdarzają. Nie wiem, ktoś czegoś zapomni, pójdzie nie w tą stronę, coś zwieje ze sceny albo nie ma jakiegoś rekwizytu, to ja sobie w takich sytuacjach bardzo dobrze radzę. To jest ta zaleta tej wady.
0: Mówiłyśmy o tej otwartości na świat. Ona się wzięła też pewnie z tego, że pani od zawsze podróżuje. Podróżuje, tak. Te podróże są związane oczywiście z pracą, z pasją, bo myślę, że tu te słowa można by stosować zamiennie w pani przypadku. Ale chciałabym zapytać o wyzwania, które przed panią, bo czy pani udział w Walkirii podczas Baltic Opera Festival w Sopocie, który rozpocznie się na początku lipca, cały festiwal, a te przedstawienia z pani udziałem 2 i 5 lipca. Czy to można potraktować jako wyzwanie? Czy dla tak doświadczonej, znakomitej śpiewaczki operowej, jaką jest pani od wielu, wielu lat, bogaty repertuar, sceny, najważniejsze sceny na całym świecie już przez panią zjeżdżone, poznane, doświadczone. Czy są jeszcze przed panią wyzwania?
1: Oczywiście. Sceny tak, natomiast Wagner to jest dla mnie początek drogi tak naprawdę. Takie najbardziej trudne wyzwanie, jeśli chodzi o Wagnera, to była propozycja Kundry w Parsifalu. Parę lat temu dyrektor Chmura Świętej Pamięci, już znakomity dyrygent, zaproponował mi tę rolę w operze w Poznaniu, co było tym większym wyzwaniem, że musiałam w 3 miesiące opanować rolę, na którą normalnie potrzebne jest pół roku i miałam tylko jedną próbę i po tej jednej próbie wyszłam na scenę w nowoczesnym, bardzo trudnym przedstawieniu z taką wizjonerską reżyserią. I to się udało bardzo dobrze i to mnie też przekonało do tego, jak bardzo dobrze czuję się w wagnerowskich operach, dlatego że Wagner to nie jest opera, tylko teatr muzyczny, czyli jakby najważniejsze jest słowo, najważniejszy jest przekaz treści, który jest opatrzony muzyką, więc ta muzyka pomaga wyrazowi słowa. Czym to się różni, bo właśnie padło też pytanie od mojego kolegi, czym się różni ten teatr wagnerowski od zwykłej opery. W operze na przykład Verdiego mamy piękne melodie i mamy zwrotki, mamy jakąś taką melodię, z którą możemy wyjść na ustach, że ona po prostu się powtarza co jakiś czas. U Wagnera powtarzają się pewne motywy. I na przykład motyw Walkirii, z którym możemy wyjść z opery, to jest słynne cwałowanie Walkirii, które znamy z filmów. To jak ktoś nie wie skąd to jest, to właśnie z tej opery Wagnera, którą będzie można usłyszeć na Baltic Opera Festival. Tadam!
0: To już teraz wszyscy po pani wykonaniu będą wiedzieć, nie mamo, wynosi słuchacze programu pierwszego.
1: I właśnie na tym polega trudność, bo w ogóle muzyka Wagnera jest trudna, teksty Wagnera są bardzo trudne, bo to są starogermańskie teksty wzbogacone Wagnera słowami. On czasami sam wymyśla słowa. To są jego libretta, czyli sam ustawia ten szyk wyrazów w zdaniu. W ogóle szyk wyrazów w zdaniu niemieckim jest bardzo trudny. Ja na przykład mówię po niemiecku. Pomaga mi to o tyle, że łatwiej mi skojarzyć znaczenia słów. Natomiast składnia jest tak zawiła, że no, Niemcy też sobie ciężko z tym radzą. Ale ja nawet przyniosłam tutaj wydrukowane po polsku tłumaczenie, dosyć przyzwoite i takie oddające też specyfikę języka Wagnera. I na przykład jest taka fraza. Gdzie chowasz się pośród szczytów wysokich, by małżonki uniknąć spojrzenia? Tu sama zupełnie poszukuję ciebie, pomoc swą obiecać mi musisz.
0: I to trzeba zaśpiewać?
1: No tak, no tak.
0: To...
1: Wuj.

0: jest. To tak na spokojnie, bo tam potem jest... Potem jest ostro, jedzie.
1: Chciałam właśnie porozmawiać z panią o tekście, o słowach w operze, bo ja na co dzień się zajmuję teatrem dramatycznym.
0: Super.
1: Teatrem muzycznym, operowym, tylko i wyłącznie z zainteresowań, z pasji. Ale moją główną profesją jest teatr dramatyczny, gdzie, jak wiemy, słowa są najważniejsze i myśl, która z nich wynika. I w przypadku Wagnera właśnie chyba tak jest.
0: Tak.
1: Że ta myśl wynika nie tylko z samej muzyki, ale także i ze słów.

0: tekstu.
1: Ja w ogóle jestem osobą, która bardzo dużą wagę przywiązuje do tekstu. Ja bardzo dokładnie analizuję tekst, zastanawiam się, co on dla mnie znaczy. Analizuję też warstwę muzyczną, żeby zobaczyć, na co sobie pozwolić mogę. Już mówię tą składnią pokręconą. Na przykład patrzę, co się dzieje w orkiestrze. Jeżeli w orkiestrze jest cisza, to się zastanawiam, czy mogę słowa, które niosą ze sobą agresję, powiedzieć ciszej, ale na przykład wycedzić je przez zęby, żeby zachowały ten element takiej grozy, natomiast no, żeby się też nie drzeć w tym Wagnerze cały czas. I dla mnie to jest bardzo ważne. I ja w ogóle psychoterapeutycznie traktuję bycie na scenie. I te wszystkie teksty bardzo mocno przepuszczam przez swoją osobowość. I właśnie też, tak jakbyśmy wrócili do tego porównania między operą stricte a operą Wagnera, to powiedziałabym, że w tradycyjnej operze słowa są w służbie melodii, a tu muzyka jest w służbie tekstowi. Takżem wymyśliła mądrze.
2: To bardzo, bardzo ciekawe. Dziękujemy za tę refleksję i przybliżenie tego świata. W ogóle mam takie poczucie, że pani jest taką osobą spajającą świat. Świat muzyki klasycznej, opery, ale też i świat popkultury, rozrywki, i że niewiele wciąż jest takich osób. Tomek na pewno taki jest. No parę osób by się znalazło, Tomek Konieczny oczywiście, które próbują łączyć te dwa światy i przybliżać ten świat, wciąż wydawać by się mogło, że zamknięty dla nielicznych.
1: Ja bardzo dokładnie wiem, skąd to się wzięło. Moja fascynacja operą się zaczęła dosyć późno. Sama dla siebie operę odkryłam późno. Już po maturze doszłam do wniosku, że jak się zaczęłam zastanawiać, co bym chciała robić w życiu, to doszłam do wniosku, że chciałabym śpiewać, a ponieważ wydawało mi się, że umiem śpiewać, to stwierdziłam, że nauczę się czegoś, czego nie umiem. A ponieważ wahałam się, czy być aktorką, czy śpiewaczką, no to opera po prostu była dla mnie idealnym miejscem i nadal się tu czuję wspaniale. I teraz w związku z tym, że już jako osoba w miarę świadoma odkrywałam dla siebie ten świat od absolutnego początku. Nie miałam żadnych tradycji rodzinnych. No miałam ciotkę, co się uczyła śpiewu, ale to nie jest tak, że matka w orkiestrze całe życie, a ojciec za kulisami czy odwrotnie. Tylko naprawdę jakby to ja otwierałam te drzwi operowe dla mojej rodziny. Moja mama kochała operę, ale na zasadzie gotowała obiad i słuchała Kaczyńskiego, Bogusława, żeby była jasność. I ja się tak naprawdę na tym Bogusławie Kaczyńskim wychowałam. I jestem mu niezmiernie wdzięczna za te programy, Rewelacja Miesiąca to się nazywało. I potem jak ja odkryłam dla siebie ten świat i uświadomiłam sobie, jak niewiele ludzi zna tę tajemnicę, bo miałam takie wrażenie, że ja dostąpiłam jakiegoś objawienia, to właśnie te moje wycieczki w stronę popową, bo ja przecież zaczynałam jako rock'n'rollowa piosenkarka z grupą mojego męża na Famie i tam w różnych takich miejscach. Ale nigdy nie pociągało mnie to rockowe śpiewanie. Bardziej mnie pociągała piosenka aktorska. Wychowałam się na płytach Bogny Sokorskiej i orkiestry z Chmielnej. Stachu, jam cię przecież kochała, jam ci życie oddała. Wróć do mnie, wróć. To jest coś, co no nawet do tej pory mam dreszcze, jak to śpiewam. To jest rodzaj emocji, które zawsze mi były bliskie. I opera to ma. I w momencie, kiedy na przykład wydawałam płytę Mezzo, to też byłam takim prekursorem na polskim rynku, to oczywiście środowisko tam od czci i wiary mnie odsądziło, że Walewska się kończy, bo już flirtuje z popem, że w ogóle, a co to będzie. Ale parę osób na mojej drodze życiowej mi zaufało. Jedną z tych osób była Helena Łazarska, która namaściła mnie na dyrektora konkursu sztuki wokalnej imienia Adysari w Nowym Sączu. Tonę w dygresjach, ale to się złączy, zobaczycie. To ma sens. I w momencie, kiedy wygrała ten konkurs, Ada Ferfecka była w finale naszego konkursu i spotkałyśmy się potem na imprezie po rozdaniu nagród. I ona mi powiedziała, że jej pasja do muzyki zaczęła się, do takiej muzyki zaczęła się od tego, że jej wujek dał płytę Mezzo, jak miała 10 lat.
2: Ach, jakie piękne.
1: Tyle lat musiałam czekać, żeby się okazało, że miałam rację. Nie wyobrażacie sobie państwo, jaką ja miałam satysfakcję i sobie pomyślałam, to jednak miało sens.
2: I to było takie okno. Okno, tak. Właśnie na ten świat operowy.
1: Tak.
2: Ale to jest wspaniałe. Wspominała pani o tym konkretnym przypadku, ale wiem, że pani uczy na co dzień. Spotyka się z młodymi ludźmi tutaj w Warszawie na uniwersytecie.

0: Zresztą no, wiem, że z sukcesami też pani obroniła pracę doktorską i ta kariera naukowa nabiera rozpędu. Oni się wstydzą, boją pani, czy wręcz odwrotnie właśnie chcą słuchać i czerpać jak najwięcej informacji od tak doświadczonej wokalistki?
1: To ciekawe pytanie, dlatego że czasami zdarza mi się, że ludzie jak mnie poznają, to mówią, że się mnie bali, a ja jestem taka normalna. Nie wiem, czy moi studenci się mnie bali, natomiast ja zaczęłam, Akademia Warszawska, Uniwersytet Warszawski, nie jest pierwszą uczelnią, z którą miałam do czynienia. Zaczynałam w Szczecinie i w tym Szczecinie w Akademii Sztuki uczyłam półtora roku i naprawdę ja oddaję swoje serce. I mogę mówić o pewnych postępach, bo no, są ludzie, których uczę półtora roku. Teraz mam jednego studenta w Warszawie, którego uczę pół roku i widzę postępy. I też widzę, też jak on się ośmiela, jak na początku był zamknięty, a teraz coraz częściej się uśmiecha i faktycznie cieszę się, że oni są ze mną szczerzy. Jeżeli czegoś nie rozumieją, to tłumaczę aż do momentu, aż widzę, że jest zrozumienie. Poza tym zawsze proszę, żeby wszystkie lekcje nagrywać, żeby mogli sami usłyszeć, bo człowiek sam nie ma odbioru tego, co produkuje. Dopiero w nagraniu to widać. Zresztą no ja sama bardzo często korzystam z tej metody. Jak się uczę jakiegoś języka, uczę się na ogół z native speakerem albo z korepetytorem. Korepetytor to jest pianista, który oprócz tego, że świetnie gra na fortepianie i umie zastąpić orkiestrę, bo przygotowuje z nami rolę, no to jeszcze mówi różnymi językami. Oczywiście do każdego języka jest inny korepetytor. Są tacy, co ogarniają 2-3 języki. I ja wtedy też nagrywam. Nagrywam, jak wymawia korepetytor i jak wymawiam sama. I wydaje mi się, że wymawiam tak samo, a on z uporem maniaka powtarza douleur, douleur, ja douleur, douleur. I potem się okazuje, dopiero na nagraniu słyszę, gdzie jest ta różnica. Więc myślę, że bardzo dużo się człowiek uczy na nagraniach. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pani pytanie.
0: Tak, myślę.
1: Chyba na parę pytań.
0: Nie, myślę, że odpowiedziała pani, ale to jest.
1: W każdym razie też, nie taki diabeł straszny.
0: To na pewno. To na pewno. A ja mogę powiedzieć, że nasz wspaniały gość, pani Małgorzata Walewska, bywa też spokojna, bo są takie chwile, kiedy się wycisza. Kiedy się wycisza, może jeszcze do tego za chwilę wrócimy, ale jeszcze w sprawie tych studentów. W programie Pierwszym Polskiego Radia nieustająco świętujemy nasze stulecie i też opowiadamy o głosach. Więc najpierw chciałam zapytać o to, w którym momencie pani zrozumiała, czy ktoś pani właśnie to podpowiedział, że ma pani ten właśnie głos. Ten głos, który nie tylko potrafi śpiewać, ale potrafi przekazywać emocje i potrafi działać cuda.
1: To, że mam pewnego rodzaju talent, zostało odkryte dosyć wcześnie, dlatego że w podstawówce miałam taką nauczycielkę, Danusia Kudrewicz, pozdrawiam cię Danusiu, która, no ponieważ ja śpiewałam chętnie i zawsze brałam udział w chórach i wszystkich akademiach, to wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do średniej szkoły muzycznej, bo to było po sąsiedzku. Mieszkałam na Powiślu, całe dzieciństwo spędziłam na Powiślu. Tam się okazało, że jestem za młoda i że powinnam wrócić, jak skończę 16 lat. A potem poszłam do liceum, do matwizu i w ogóle zapomniałam o tym epizodzie. No i dopiero jak miałam tą maturę w ręku, to przypomniało mi się, że przecież ja miałam śpiewać. I tak. Znaczy oczywiście cały czas śpiewałam, gęba mi się nie zamykała, tylko śpiewałam piosenki typu, nie wiem, Laleczka Violetty Villas do słów Osieckiej, jak na przykład rodzice mnie zabierali z kolonii, to śpiewałam cały repertuar, jakiego się nauczyłam na tych koloniach, także ojciec nie miał radia w samochodzie, ale ja bardzo dobrze zastępowałam radio.
0: No
1: zasadniczo
0: i ten
1: dużo mówiłam, gwizdałam, no cały czas jakieś
0: głos,
1: dzięki wydawałam.
0: I ten głos tak. Brzmiał w pani uszach inaczej z pewnością niż właśnie my słyszymy pani głos, bo inaczej
1: no,
0: się
1: ja
0: odczuwa.
1: Chciałam śpiewać sopranem, bo mi się bardzo podobała Bogna Sokorska i piszczałam tego słowika Labiewa razem z nią, ale jak trafiłam do Haliny Słonickiej pod skrzydła mojej pani profesor, która tak naprawdę wszystkiego mnie nauczyła, to ona mówi, dziecko, słowik, to z ciebie drewniany. No i właśnie jak zaczęła szukać, jakim głosem jestem, to się okazało, że jestem mezzosopranem, co też mi bardzo pasowało, bo się okazało, że mogę być aktorką.
0: Ale jak to jest możliwe, jak teraz wszyscy słyszymy pani głos, mocny, postawiony, głęboki, niski.
1: No ale ja kiedyś też dzieckiem byłam.
0: A potem pani wychodzi na scenę i jest po prostu mezzosopran. To
1: znaczy,
0: jak to,
1: głos
0: jak
1: ma,
0: to jest możliwe?
1: Głos ma pewną skalę i to, jakim się jest głosem, zależy od tego, w jakiej tesiturze, czyli w jakiej

0: w jakim zakresie dźwięków czujesz się najbardziej swobodnie. To się trochę pokrywa z pasmem, w którym mówimy, ale jeżeli ja bym śpiewała tylko w paśmie, w którym mówię, to jest, wtedy mówię na dźwiękach piersiowych.
1: A, to są dźwięki piersiowe, czyli to są te dźwięki, do których muszę obniżyć krtań, żeby one zabrzmiały i one tu schodzą nisko, nisko. I tu przechodzę na ten rejestr, w którym się czuję najbardziej swobodnie, jak śpiewam. I w momencie, kiedy śpiewam, to jestem mniej więcej na tej wysokości. Nie wiem, jak mikrofon, czy on daje radę.
2: Daje, daje.
1: Daje, a potem się idzie wyżej, wyżej, wyżej i potem już jest taka, potem już jest taki zakres dźwięku, że już jest niewygodnie. No i tak. I oczywiście są różne techniki, za pomocą których możemy ten dźwięk wyrównać, wyrównać barwę, ale pozostawanie poza swoim tym naturalnym zakresem dźwięków przez dłuższy okres jest szkodliwe. Dlatego no niektóre role nam się śpiewa ciężej, a niektóre się śpiewa lżej.
2: Niesamowite. To taka była szybka lekcja dla naszych słuchaczy od Małgorzaty Walewskiej. A jeszcze wracając do tego Wagnera, bo on, że wyzwanie, że trudny, że fajnie by było, żeby był odstęp pomiędzy śpiewaniem Wagnera. Widujemy się co jakiś czas na jodze. To takie zdradzanie prywaty. Mam nadzieję, że się pani nie obrazi, ale tylko po to, żeby powiedzieć, że ćwiczenia, tak? Że to wszystko służy także i śpiewaniu.
0: No, bardzo służy. W momencie, kiedy człowiek jest młody, jakby, nie wiem, jeździ na żagle, jeździ na nartach, robi dużo aktywności fizycznych i nie wiem, musi chodzić na WF, na siatkówkę, koszykówkę, czy co tam mu w zajęciach przepisali, to nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest w dobrej kondycji fizycznej. I potem z wiekiem, jak zaczynamy tak trochę osiadać, obrastać w śpiórka, jeździmy samochodem, siedzimy na kanapie, oglądamy telewizję i nie chce nam się, to wtedy to się mści na kondycji fizycznej. A śpiewanie operowe to jest bardzo ciężka praca fizyczna, zwłaszcza taki Wagner. Bo to jest, oprócz tego, że to jest bardzo poważna jazda na emocjach, bo tak jak powiedzieliśmy, jest to po prostu teatr, to żeby przez 4 godziny opery, 4,5 czasami, wytrzymać cały czas te emocje, no to trzeba bardzo poważnie pracować wszystkimi mięśniami. Poza tym, stojąc na scenie operowej, czyli będąc też aktorką, no muszę różne zadania wykonywać aktorskie, nie wiem, paść na kolana, śpiewać wchodząc po schodach, albo nie wiem, gonić kogoś, albo uciekać. No ja się staram jakby wykorzystać cały wachlarz, jaki mamy na scenie. Do dyspozycji, jaki człowiek może unieść. Więc muszę być w dobrej kondycji fizycznej po to, żeby tworząc postać, móc samej w tę postać uwierzyć. Bo mogę przekonać państwa do czegoś tylko wtedy, kiedy sama w to wierzę. No to jest w każdej dziedzinie, to obowiązuje.
2: Małgorzata Walewska w programie Pierwszym Polskiego Radia. 2 i 5 lipca w Sopocie podczas Baltic Opera Festival. Tak, w Sopocie na tej słynnej scenie wystąpi pani w Walkirii. To była wielka przyjemność.
0: Także dla mnie bardzo państwu dziękuję. Zapraszam, nie bójcie się Wagnera. Naprawdę to jest kawał wspaniałej muzyki.
2: Zapraszamy, widzimy się w Sopocie. Martyna Podolska, do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: Oficer kontrwywiadu zapytał Karla von Wedela o Jana Żychonia i kontakty z polskim wywiadem. Karl był przerażony, ale zachował zimną krew. Posłuchajmy 27, ostatniego wybranego fragmentu powieści Roberta Michniewicza, Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
5: Oficer jeszcze raz popatrzył na von Wedela. Zerknął na dokumenty leżące przed nim i energicznym ruchem zamknął teczkę. Cieszę się, że dotychczas nie miał pan problemów z naszymi przeciwnikami. Stwierdził i uśmiechnął się. Wyjął paczkę papierosów i poczęstował rozmówcę. Karl, trochę zaskoczony nagłą zmianą tonu rozmowy i wyrazu twarzy Weissfloga, wziął papierosa. Zapalili. Panie von Wedel, rusza pan na wojnę z najpotężniejszą ze służb wywiadowczych w Europie, a może i na świecie. Choć oczywiście zdarzają im się wpadki. Powiedział Hauptmann, zaciągając się i ułożył się wygodnie w fotelu. Z tego co wiemy, Sowieci działają tam, gdzie mają interes.

0: Presy. A mają je faktycznie wszędzie. Nie wahają się przed żadną akcją. Realizują szantaże, napady, prowokacje, kompromitacje, dezinformacje i wiele podobnych brudnych zagrań. A co ważne, zdecydowana większość działań im się udaje. Jeśli chcemy odnieść sukces w operacji, w której weźmie pan znaczący udział, to musi pan być poza wszelkimi podejrzeniami, jak żona Cezara. Nie do końca rozumiem pana myśl. Karl uznał, że powinien wykorzystać okazję i ostatecznie zweryfikować swoją sytuację. Czy poprzedni fragment rozmowy miał jakiś podtekst? A może to obecnie Weißflock go podpuszcza? Czy powinien odetchnąć z ulgą, czy jeszcze nie? Chodzi mi o to, młody adepcie sztuki wywiadowczej, że jeśli znalazł się pan w zainteresowaniu obcych służb, to Rosjanie mogą to ustalić. Taka wiedza da im przewagę nad panem. No i oczywiście nad nami. Czyli mogą grać tak, jak będą chcieli. Poza tym zależy nam na ostatecznym zweryfikowaniu pana przeszłości. Zakładam, że jest pan prawdziwym Niemcem i patriotą, więc gdyby wcześniej ktoś coś panu proponował, to poinformowałby pan o tym kiedyś lub dzisiaj. Zgadza się? Oczywiście, panie Hauptmann, gorliwie potwierdził von Wedel. Już wiedział, że nic mu nie grozi, a Abwera nie dysponuje żadną wiedzą na temat jego współpracy z polskim wywiadem. Powiedzieć, że poczuł ulgę, to było mało. Był bezgranicznie szczęśliwy.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 27, ostatni wybrany fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca, a jutro nowa powieść. Kryminał Grzegorza Dziedzica zatytułowany Ostatni koniec świata.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Internetowe konto pacjenta. Recepty skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
3: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: był program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy. Izabela Kuczyńska, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Kraków czeka zmiana władzy. Mieszkańcy zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta. Tak wynika z danych sondażowych. Oficjalne rezultaty głosowania mają być znane dziś rano. Według badania Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News frekwencja wyniosła 33,4%, a to wystarcza, by uznać referendum za ważne. Za odwołaniem prezydenta opowiedziało się blisko 98% głosujących. Niemal tyle samo było za zakończeniem kadencji miejskich radnych. Inicjatorzy referendum nie kryli radości w momencie ogłoszenia sondażowych wyników.
1: 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa.
0: A teraz zgodnie z przepisami po ogłoszeniu oficjalnych wyników premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał w mieście do czasu wyborów. Ich pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. Ustalenie sprawcy to kwestia godzin, deklaruje MSWiA w sprawie fałszywego alarmu w domu rodziny prezydenta. W sobotni wieczór pod nieobecność domowników po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu o pożarze strażacy wyważyli drzwi i weszli do mieszkania. Wyjaśnienie, kto za tym stoi, jest priorytetem służb, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
2: Praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie, ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: Strażacy zapewniają tymczasem, że działali zgodnie z przepisami, bo zgłaszający informował o zagrożeniu życia, podkreśla komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
0: A to było takie kolejne w ciągu...

0: Kilkunastu dni fałszywe zgłoszenie uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą Błażej Poborzy z Kancelarii Prezydenta domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
1: Jeżeli po serii kilkunastu fałszywych alarmów możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
0: Dodajmy, że sprawę serii fałszywych alarmów badają śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów. Ukraińskie władze domagają się zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To w związku z potężnym rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. W nocy z soboty na niedzielę na ukraińską stolicę i jej okolice spadły dziesiątki rakiet, w tym hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Rosjanie celowali w domy, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu. Ucierpiał m.in. klasztor dominikanów, gdzie mieszkają i pracują polscy zakonnicy. To także miejsce schronienia Kijowian, mówił w rozmowie z TVP Info ojciec Jarosław Krawiec.
2: Mamy, no może nie taki schron z prawdziwego zdarzenia, ale piwnice, które daje bezpieczeństwo. W Kijowie coraz więcej ludzi po prostu tych alarmów nie lekceważy, zwłaszcza jak to są ludzie z dziećmi czy ludzie starsi. Nie wszyscy mają blisko do takich schronów czy bezpiecznych miejsc.
0: Najnowsze dane przekazane przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach mówią o 2 osobach zabitych i ponad 80 rannych cywilach. W sumie w obwodzie kijowskim zginęły 4 osoby.
3: To są aktualności jedynki.
0: Na co dzień chronią najważniejsze osoby w państwie, ale wczoraj w Warszawie ruszyli w pościg, gdy dostrzegli dziwne zachowanie kierowcy. Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zatrzymali mężczyznę pod wpływem środków odurzających. Wcześniej doprowadził do kilku kolizji, relacjonuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
4: Kierowca Toyoty zaczął oddalać się pod prąd w kierunku Alei Poniatowskiego, a tę sytuację zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Niestety mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia i kontynuował swoją niebezpieczną jazdę w kierunku ulicy Zielenieckiej. Doprowadził do kolejnego zderzenia z inną Toyotą oraz autobusem miejskim.
0: Okazało się, że kierowca był pijany, miał 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie narkotestem wykazało też obecność kokainy i metamfetaminy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc z przelotnym deszczem i zanikającymi już burzami na południu i południowym wschodzie kraju. Poza tym pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 7-8 stopni na północnym wschodzie, przez 11 w centrum, do 16 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Od rana chłodniej niż w niedzielę, ale również pogodniej i słoneczniej. Od 16-17 stopni nad morzem, przez 21 na północy i wschodzie, do 25 na Dolnym Śląsku.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9,5 minuty temu minęła północ. Rozpoczął się poniedziałek, 145 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wstanie o godzinie 4:28, zajdzie 22 minuty przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 10 minut. Czas na nasze jedynkowe kalendarium historyczne. 1034 lata temu zmarł książę Mieszko I, twórca państwa polskiego. 549 lat temu Witz Tworz rozpoczął pracę nad ołtarzem w kościele mariackim w Krakowie. 25 maja 1942 roku urodziła się Lucja Prus, piosenkarka znana z wielu popularnych przebojów, takich jak Dookoła noc się stała, Nic dwa razy się nie zdarza, czy W żółtych płomieniach liści. Artystka zmarła w lipcu 2002 roku. 78 lat temu w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonany został wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. W rocznicę egzekucji obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. 66. urodziny obchodzi dziś Majka Jeżowska, wykonawczyni takich przebojów jak Od rana mam dobry humor, Najpiękniejsza w klasie, a także wielu piosenek dla dzieci. W 1977 roku, 25 maja, odbyła się premiera filmu science fiction Gwiezdne wojny w reżyserii George'a Lucasa. Obraz zdobył 6 Oscarów. W W 1997 roku w Polsce odbyło się ogólnonarodowe referendum konstytucyjne. W głosowaniu została przyjęta obowiązująca obecnie ustawa zasadnicza. 20 maja

0: obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. A imieniny świętują dziś Grzegorz, Joanna, Leon, a także Mariusz i Zenobiusz. Radiowa Jedynka składa wszystkim solenizantom serdeczne życzenia.
1: Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

America. Proszę Państwa, wszystko to, co było dotychczas, prawda? Not America, not. To, co teraz było, nie? No, niech noc będzie z nami. Witam serdecznie Paweł Sito. Koledzy Andrzej i Kajetan Płokowscy, produkcja programu, i kolega Tomasz Ciślak, realizacja. To też mówimy sobie w takiej sytuacji ich, prawda? Kolega Paweł Sito. Proszę Państwa, sytuacja This is not America to już jest nieaktualna, prawda? Nie, to już jest nieaktualne.

0: No właśnie, to słowo America dzisiaj będzie padało nieraz i to w naszych rozmowach i w piosenkach. Naprawdę to będzie bardzo, to będzie w ogóle audycja przeamerykanizowana. I udało mi się to słowo powiedzieć. To jest niesamowite słowo, które chyba nie istnieje, tak mi się wydaje, a w każdym razie nie istniało do tego momentu. I uwaga, tak mi się wydaje, nie jest to pewne. Witam cię serdecznie, Mikołaju, nasz drogi gościu.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Witam cię serdecznie. Mikołaj Remy z bardzo interesującego serwisu internetowego BlaBla USA. Jak ja to mówię, BlaBlay USA, żeby było do rymu. A jak państwo będą szukali, to Blach Blach USA. Przepraszam, USA. No i tak. O Ameryce jest bardzo dużo. Właściwie cały czas się mówi o Ameryce. Mówi się tak samo często jak o Rosji, Ukrainie. To z wszystkich krajów na świecie. Może ostatnio trochę Iran jeszcze wszedł, a Chiny, ale tak naprawdę Stany przez prezydenta Donalda Trumpa są cały czas na tapecie. Tylko że to tak się poruszamy na takiej płaszczyźnie, która jest nam dawana do poruszania. Jeszcze jest jakiś news, jest dyskusja, jest oburzenie i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj trochę głębiej porozmawiali. Powiem jeszcze, zanim zadam ci pytanie, drogim naszym słuchaczom, że Mikołaj kończył amerykanistykę w państwie o nazwie, pięknym państwie, o nazwie Irlandia, nie w Stanach i nie w Polsce, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie taki obiektywny jest twój stosunek do Ameryki, skoro nie jest od nas, z ukąszeniem, prawda, polskim, ani nie jest w Stanach.
1: Próbuję być.
0: Jak dwa słowa pewno... o tych studiach powiedz, ciekaw jestem.

0: Jak to wyglądało?
1: Niestety akurat byłem na studiach magisterskich w czasach COVID-u, a więc wszyscy to tutaj przeżyliśmy na pewno i ja to przeżyłem w taki sposób, że uczyłem się online, czyli przez internet. Nie byłem niestety zbyt często na uniwersytecie.
0: No tak, ale o sam program mi chodzi, o podejście.
1: O sam program, o podejście, to byłem zachwycony, muszę powiedzieć, naprawdę wysoki poziom. Duże było skupienie akurat wtedy na cyberbezpieczeństwie, w co ja się zbyt nie wgłębiałem, ale profesor próbował nas w ten kierunek prowadzić, można powiedzieć. Ja się akurat skupiłem, wyobraźcie sobie, na sprawie broni jądrowej i sprawie Iranu. I
0: jak ale wskoczyłeś, tak.
1: Tak.
0: Dobra, to zacznijmy od tego. Skoro się specjalizujesz w tym, to z tego powiedz, czy jakiekolwiek... Znaczy, to niesamowite po prostu. Jest specjalistą akurat na ten temat, który jest teraz tematem numer jeden. Czy nie jest tak, czy jest tak, jak było z Saddamem Husseinem i z wyprawą Amerykanów, by ratować świat przed bronią jądrową? Na ile jest tutaj analogia w przypadku Iranu? Czy powydanie tego jako pretekst uważane jest w Stanach za przesadę, czy jednak inaczej? Ja już abstrahuję od tego, jak cała ta wyprawa wyglądała i rola Izraela, ale sam ten fakt po prostu obecności broni, czy tam przygotowań do powstania broni jądrowej.
1: Rzeczywistość jest taka, jak powiedziałeś właśnie, że przez ostatnie 20 lat słyszeliśmy, że Iran jest tak naprawdę od miesiąca do roku od stworzenia broni jądrowej.
0: 20 lat temu on był już miesiąc do stworzenia broni, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. I tej broni rozumiemy, że nigdy nie stworzył.
0: Może stworzył, tylko nikomu nie powiedział.
1: Albo stworzył, nikomu nie powiedział.
0: Nie chciał się chwalić.
1: Stworzył i zgubił przez pomyłkę. Gdzieś zostawił w jakimś pomieszczeniu. Ale to był używany pretekst przez Amerykanów, żeby właśnie wchodzić w te różne konflikty z Iranem. I ten pretekst był akceptowany przez amerykańskie społeczeństwo. On nie był kwestionowany przez ostatnie lata aż tak, jak teraz jest. Teraz jest duża, powiedziałbym, że konsternacja na ten temat. Ludzie się, można powiedzieć, że obudzili, że przez 20 lat mówiono im to samo i mimo tego, że dalej to jest taki temat tabu, powiedziałbym, w amerykańskim społeczeństwie, to po raz pierwszy to jest kwestionowane. I ja tutaj nie będę w 100% mówił, że Amerykanie przez lata mieli rację i mówili prawdę i rzeczywiście Iran był tak blisko do stworzenia broni jądrowej, bo nie wiemy. To jest coś, czego nie wiemy i chyba się nigdy nie dowiemy.
0: Wiesz co, bo tak przychodzi mi na myśl, że... przepraszam, przerywam, zaraz, sorry, po tym wtręcie bym prosił, żebyś kontynuował, ale przychodzi mi na myśl, że najtańsza w ogóle broń na świecie to jest mówienie o sobie, a ja mam broń jądrową, szykuję... To niedługo, naprawdę, takie przygotowania do wojny atomowej niedługo kosztują, tylko po prostu, żeby trzeba mieć megafon jakiś i mówić, nie? Że mam broń, bo na to wygląda, skoro 20 lat było, że przez 20 lat za miesiąc miała ona powstać.
1: No na to się wydaje, ale później za takie gadanie widocznie ponosisz konsekwencje w formie ataku Stanów Zjednoczonych.
0: Ale tak, nie ma nic za nic, tak też tak.
1: I czy jest ta bomba, czy jest ta broń, czy jej nie ma, to Stany Zjednoczone i tak wysyłają swoje myśliwce w stronę Iranu. Ja powiedziałbym, że co się różniło tym razem w 2026 roku, to że Marco Rubio, sekretarz stanu, opowiadał nam, że Iran może nie był o krok od stworzenia broni jądrowej, ale był o krok od stworzenia tyle pocisków,

0: i tyle różnych artylerii, można powiedzieć, i po prostu już miał stworzyć sobie taki arsenał broni, że dałoby to Iranowi możliwość, żeby stworzyć tę broń jądrową koniec końców, że w jakikolwiek sposób Stany Zjednoczone by nie próbowały reagować na tworzenie tej broni jądrowej, to Iran mógłby na przykład tym swoim wielkim arsenałem zaatakować kraje w pobliżu i Stany Zjednoczone po prostu nie mogłyby bronić Izraela i Emiratów Arabskich, aha, i Arabię Saudyjską i wszystkich sojuszników. A więc tutaj narracja się troszeczkę zmieniła, ale także znowu myślę, że ona się zmieniła, dlatego że Donald Trump przecież już zniszczył irański
1: rok temu chyba, nie?
0: Dokładnie, rok temu.
1: No właśnie.
0: A więc tutaj to by się wszystko nie sklejało jakby.
1: A posłuchaj, a takie pytanie mam do ciebie, już kończąc ten temat, bo on tak skoczył nam, wiesz, a propos właśnie twojej specjalizacji, ale takie pytanie mam do ciebie, mianowicie, czy społeczeństwo amerykańskie jest skłonne, tak jak polskie, do tak zwanej, przepraszam słuchaczy, że użyję tego słowa, zaraz wyjaśnię, inby, czyli takiego świętego oburzenia w jakiejś sprawie na jakiś bodziec, tak jak teraz w Polsce mamy święte oburzenie na jakiegoś kretyna z Ukrainy, który koniecznie chciał pokazać swój złoty samochód na tle Morskiego Oka. Czy w Ameryce też się zdarza coś takiego, że nagle wszyscy po prostu na jakiś temat oburzają na 3-4? Czy jednak to są zbyt podzielone jest, żeby mogła cała Ameryka? Bo ciekaw jestem właśnie o tym, co mówisz, że społeczeństwo już nie kupuje tej narracji, tak?
0: Tak, no mieliśmy, doświadczyliśmy takie oburzenie niedawno. I tutaj jest następny ciekawy temat na pewno dla wszystkich słuchaczy. To jest temat Epsteina.
1: No tak.
0: I było takie oburzenie. I tutaj dwie strony polityczne się oburzyły. I Donald Trump akurat miał przez to kłopoty, bo republikanie, wielu republikanów, powiedziałbym, stało z demokratami i żądało opublikowania tych akt, a Donald Trump tego po prostu nie chciał zrobić.
1: I super, już mamy z tego jeden z kolejnych tematów, a tylko tak z ciekawości, ponieważ przestałem już, przyznam ci, śledzić tematykę irańsko-amerykańską, ale czy jakikolwiek, bo będą jakoś już wychodzili z tego bałaganu, no trzeba, bo wybory połówkowe będą, to trzeba szybciutko się z tego wycofać. Czy jakakolwiek sytuacja została załatwiona, czy chociaż przesunięta, czy wyjaśniona w sprawie broni atomowej w Iranie, czy po prostu nic kompletnie jest tak samo jak przed dniu ataku?
0: Ja bym nie powiedział, że jest tak samo jak przed rozpoczęciem ataku, bo koniec końców szczególnie te ataki w 2025 roku, z tego przynajmniej jakie dane wywiadowcze mamy na ten temat, to zdolność irańska do zbudowania broni jądrowej się zmniejszyła. Powiedziałbym, że druga strona medalu to jest taka, że chęć Irańczyków do stworzenia broni jądrowej się dużo zwiększyła. A więc myślę tak, że no, kończąc ten temat, to powiedziałbym, że rzeczywiście no, jesteśmy dalej niż byliśmy rok temu, ale następne kroki będą niesamowicie istotne pod tym względem oczywiście.
1: Dobra, to my już nie siedzimy w tym temacie, bo on jest stricte polityczny, ale mówię, tak pojawił się, więc sądzę, że kilka wyjaśnień się tutaj ciekawe, że się pojawiło. Dobra, Don McLean, American Pie, a naszym gościem jest Mikołaj Remy.

0: Tak sobie myślę, skoro rozpoczęliśmy od bomby atomowej, to co będzie dalej? To tak jak u Hitchcocka, prawda? Że początek... Właśnie taka bomba atomowa, a to jest, wiesz, suspens ma jeszcze rosnąć. Powiedz mi, kiedy jesteś w Ameryce, to jakie powietrze tam jest? Bo ja mam wrażenie, że to jest trochę inna część świata generalnie. Znaczy wiadomo, że Azja jest inna i Australia i Afryka, wszystko, ale że Ameryka to jest takie miejsce, które... Po prostu oddycha się po prostu innym powietrzem.
1: Jest to miejsce, gdzie oddycha się innym powietrzem. Po pierwsze, dlatego że ogólnie klimat sam jest dużo inny. Jak popatrzymy na to, jak Ameryka jest położona, to na przykład Floryda jest na wysokości Afryki. I jak się jest na Florydzie, to jest niesamowicie... oczywiście ciepło, ale wilgoć jest bardzo wysoka oczywiście, bo tam jest taki bardziej tropikalny klimat. Nowy Jork jest na wysokości Rzymu, a więc myślimy, że Nowy Jork jest takim bardziej zimniejszym może miastem, a tak naprawdę jest na wysokości Rzymu. Ale oczywiście, że wiem, że ci chodziło bardziej o taką dosłownie atmosferę i uczucie w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak.
1: I to myślę, że to...
0: Nie oddychanie, tylko wdychanie Ameryki. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak.
1: Oczywiście wiem i tutaj powiedziałbym, że to ludzie tworzą... to ludzie tworzą tą atmosferę, jak się tam jest, bo rzeczywiście jest taki wstrzyk energii, jak się jest w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, jak się wygląduje w Nowym Jorku, że... W mojej opinii myślę, że czuć ten amerykański sen, że wszystko jest możliwe, że każdy, kogo widzisz tutaj wokół siebie, jak

0: wylądujesz na JFK, lotnisku Kennedy'ego, to wszyscy mogą być miliarderem już jutro, jak swój biznesplan stworzył, jak osiągnął te swoje wszystkie cele. Ta taka przedsiębiorczość i otwartość Amerykanów, to myślę, że jest coś, co u nas w Europie, przynajmniej ja tego samego nie czuję.
1: I to powiedzmy wyraźnie, że to było tam zawsze. To było zawsze, jak Europejczycy tam przyjechali, to wprowadzili. To było w czasach kryzysu lat 20. Mimo że był kryzys i ludzie wyskakiwali z okien, ale jednak to było w czasie wojny. I to jest teraz za czasów Trumpa. To nie zginęło. Bo my tak nam się wydaje, że wszyscy protestują, że wszyscy w ogóle się obrazili i tak dalej, ale Nowy Jork jest Nowym Jorkiem cały czas, tak? Czy nie? Może nie? Nie wiem, nie mam informacji jakoś ostatnio, ale chyba z tego, co wiem, to jest.
0: Jak najbardziej jest Nowym Jorkiem. I tutaj pamiętajmy, że może niektórzy oczywiście żyją tą polityką, ale w Stanach Zjednoczonych nie wszyscy żyją polityką. Wystarczy popatrzeć na liczbę osób, która głosowała w ostatnich wyborach.
1: No właśnie, ile to było procent? Ciekawy jestem.
0: No, około 60 z tego, co matematycznie liczę w głowie, bo rozumiem, że to było około 150 milionów głosów oddanych. W Stanach Zjednoczonych jest 330 milionów osób według ostatniego spisu ludności. A więc powiedziałbym, że w okolicach właśnie 60%. A więc to nie jest...
1: No nie, to w ogóle jest w ogóle śmiesznie mało. W wyborach o wszystko, jak się mówiło, prawda, między demokracją a upadkiem demokracji, no to jest w ogóle, to jest niezwykle mało, naprawdę. I to bardzo... I to jest świetna dana, żeby rozmawiać o Ameryce.
0: I tam się bardziej liczy mecz w Nowym Jorku, to powiedzmy New York Knicks, koszykarzy, lub Yankees, baseballu. A więc przeciętny nowojorczyk to myślę, że raczej o tym bardziej myśli. I następna rzecz to o wyborach na prezydenta, to tak naprawdę większość osób zaczyna się tym interesować może miesiąc, dwa miesiące przed. Tak to ludzie żyją swoje własne życie.
1: 64% sprawdziłem. No to jest naprawdę tak. Po porównaniu do 70 kilku w europejskich bardzo często, to jest przepaść. Jeśli chodzi o Amerykanów, oczywiście powiedzmy sobie, że są wielkie miasta typu San Francisco, Nowy Jork. Mało tego, jest takie powiedzenie, że jeśli pojechałeś do Los Angeles, czy do Nowego Jorku, czy do Waszyngtonu, to nie byłeś w Ameryce. Zgadzasz się z tym, z takim powiedzeniem?
0: Jeśli tylko pojechałeś. Jak najbardziej.
1: Dlaczego?
0: Jak najbardziej się zgadzam z takim powiedzeniem i to się w 100% wpisuje w to, co ja zwykle mówię o przeciętnym amerykańskim wyborcy. Jeżeli chcesz naprawdę zrozumieć, co elektorat myśli, to nie idziesz do Nowego Jorku, czy do Waszyngtonu, czy gdziekolwiek, tylko jedziesz do jakiegoś randomowego stanu w tak zwanym flyover country, czyli między Nowym Jorkiem, a między Los Angeles. Tam, gdzie się przelatuje samolotem nad tymi stanami i nigdy się tak naprawdę nie odwiedza, ale my odwiedzimy. I jedziesz do klasycznego amerykańskiego dinera i tam pani ci naleje kawę i tam można kogoś zaczepić.
1: Kawę z przelewowej maszyny, nie z ekspresu.
0: Oczywiście, że z przelewowej.
1: Już gotowo, już czekającą na ciebie.
0: Już czekającą i już są w drodze naleśniki z syropem klonowym czy z masłem. No i tam można kogoś zaczepić i zapytać, co tak naprawdę myślisz o, powiedzmy, Donaldzie Trumpie. Widziałem, że w sondażach wiele Amerykanów go nie popiera, ale co ty myślisz? No i ta osoba da ci prawdziwą odpowiedź, którą nie da się wyczytać z sondaży czy z różnych artykułów, a my w Polsce tylko niestety takie mamy.

0: To wobec tego, skoro już jesteśmy w tym barze i mówisz, że jesteś z Europy, z Warszawy jesteś, to z Krakowa, to co usłyszysz?
1: To ja, jak byłem w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście ktoś mnie zapytał, skąd jestem i powiedziałem Poland, że z Polski, to ktoś zrozumiał to jako Portland, z Portland, Oregon. A więc po
0: myślałem,
1: prostu...
0: że przynajmniej Holland.
1: Nie, nie, nie. Nie, po prostu... I wtedy po prostu już odpuściłem. Po prostu byłem osobą z Portland, Oregon.
0: Czy to nie jest mit? To nie jest jakaś taka złośliwość, która jest przypisywana Amerykanom z, no, z kraju, z terenu, szerokich terenów? Taka wiedza, nie, nie. Po prostu wiedza, znaczy zamykanie świata do granic. Nie, no to jest właściwie symboliczne, co powiedziałeś, tak naprawdę. To właściwie tak. Nie ma, tu nie ma co więcej powiedzieć, to powiedziałeś to jednym słowem po prostu. No i tak, no i takie zderzenie tych wielkich miast z właśnie no, taką swojskością. Każdy kraj ma przecież ten podział, prawda? Co daje obecnie w Ameryce?
1: W sensie, przepraszam, co dalej...
0: Co daje to zderzenie tych dwóch klas, no nie wiem, jak to nazwać.
1: Aha. Jejku. Niesamowita polaryzacja polityczna, którą widzimy przynajmniej na ten moment, to powiedziałbym, że jest jakby głównym tematem tego takiego podziału amerykańskiego społeczeństwa.
0: Bo ja słyszałem o tym, że ona jest tak duża. Mało tego, często do różne osoby, które o tym mówiły, w porównaniu z Polską, to Polski to w ogóle nic w porównaniu z Ameryką, nie? Jestem ciekaw, wiesz co, żebyśmy nie mówili teraz na przykładzie Trumpa, tylko właśnie troszeczkę wcześniej. Gdzie były granice tej polaryzacji? A nawet linia podziału, bardziej nie granice właśnie, tylko ta środkowa linia.
1: Powiedziałbym, że pewna forma polaryzacji zawsze istniała, oczywiście, ale to się pogorszyło, przynajmniej jak ja studiuję amerykańską politykę, to się pogorszyło za czasów Baracka Obamy. I to jest dlatego, że biedniejsi Amerykanie, ci, którzy koniec końców głosowali na Donalda Trumpa, zaczęli się czuć niesamowicie porzuceni, przeoczeni przez demokratów, którzy zaczęli się czuć niesamowicie pewni siebie. Mm-hmm. Barack Obama był taki cool, taki fajny, taki popularny wśród elitów. I ta partia demokratyczna zaczęła być zbyt pewna siebie. Była pewna, że już nigdy nie przegrają wyborów. Przecież Hillary Clinton to była pewniakiem w 2016 roku. Oczywiście wiemy, co się stało. Ale wtedy wtedy powiedziałbym, że wielu republikanów się zaczęło czuć niesamowicie powiedzmy porzuconych w tyle. I co jeszcze pogorszyło sytuację, przynajmniej dla jeszcze raz republikanów, to jest to, że media przedstawiały często tak sytuację, że jeżeli nie wspierasz na przykład Baracka Obamy, to na przykład masz problem z tym, że on jest Afroamerykaninem.
0: No to niezłe.
1: Taki różny.
0: No to niezłe.
1: I wiele różnych takich podobnych tematów się nałożyło na siebie i później oczywiście to samo było powtarzane z Hillary Clinton, że jeżeli osoby kwestionowały jej kompetencje. Oczywiście była 100 razy bardziej kwalifikowana do bycia prezydentem niż Donald Trump. Ale ludzi po prostu to wkurzyło.
0: Czyli po prostu elitaryzm bez pokory, tak?
1: Elitaryzm bez pokory i nie tylko wobec Donalda Trumpa, tylko wobec swoich własnych rówieśników Partii Demokratycznej, bo pamiętamy, co się także stało w 2016 roku. Bernie Sanders, populista lewicowy, nagle stał się faworytem wielu, wielu demokratów i sama organizacja

0: Frakcja Partii Demokratycznej zmieniła specjalnie swoje prawybory tak, żeby Hillary Clinton miała przewagę wtedy i żeby Hillary Clinton koniec końców wygrała. I to są informacje znane nam, potwierdzone, które wyciekły od DNC, czyli Organizacji Partii Demokratycznej.
1: I tak rozmawiamy o demokratycznych partiach i demokratycznych obozach. Akurat rozmawiamy teraz o Ameryce, ale wydaje mi się, że ktoś to powinien sobie przyswoić i posłuchać tego, co ty mówisz, niekoniecznie z Ameryki. Nie będę już mówił, jakim kraju, jaki kraj mam na myśli. Proszę państwa, jeśli ktoś z państwa chciałby podzielić się z nami swoją jakimś wspomnieniem z pobytu w Stanach Zjednoczonych, to bardzo będzie nam miło posłuchać. A teraz właśnie na ten temat wypowie się Beata Kozidrak z zespołem BAIM. Warszawa 645-2266.

0: Beata Kozidrak, zespół Baim, Ameryka, Ameryka, kusi mnie jej blask. I zwracam się z pytaniem do pana Grzegorza, naszego słuchacza, czy z taką właśnie myślą, że kusi blask Ameryki, wybierał się pan do tego kraju?
1: Trudno powiedzieć, że ja wybierałem się z jakimś obrazem z Ameryki, Stanów Zjednoczonych.
0: Nie wierzę w to. Zawsze się wybiera z obrazem.
1: może inaczej. Kiedy wyjeżdżałem tam, byłem w 7 klasie szkoły podstawowej.
0: To tym bardziej.
1: Tak. Może nie było takiej wyobraźni. Bardziej jechałem tam dlatego, że mieszkała tam moja babcia, która była obywatelką Stanów Zjednoczonych. Znaczy,

0: sumie jechaliśmy po to, żeby towarzyszyć babci w zaprzysiężeniu na obywatela Stanów Zjednoczonych. Babcia z dziadkiem wyjechali zupełnie legalnie i po iluś latach, nie pamiętam ile to już było, babcia uzyskała możliwość ubiegania się o obywatelstwo, otrzymała to obywatelstwo, później przysięga na stadionie w Chicago, stadionie olimpijskim i w ogóle wszystko. Czy ja wiem, czy z jakimś obrazem jechałem? Oczywiście był to obraz dobrobytu. Dobrobytu, bo jak to w tamtych czasach bywało, do Polski przybywały paczki ze Stanów Zjednoczonych. I to było to, że tam jest na pewno lepiej. Może taki obraz, rzeczywiście, że tam jest lepiej, że tam jest ten, że tak powiem, to Eldorado, ten kraj miodem i mlekiem płynący, w którym jest wszystko, w którym można się dorobić, w którym, którego wszyscy chcą wyjechać.
1: W którym nie ma VAT, umówmy się, w którym nie ma VAT po prostu, bo my jest, u nas jest bieda, a tam jest bogato.
0: Dokładnie, dokładnie po prostu, po prostu człowieku jedź do Stanów, jeżeli ty cokolwiek chcesz. Pamiętam to sławetne powiedzenie, że tak się wyrażę, flaszkę można kupić za dolara i to w ogóle dolar to miał takie przeliczenie, taką wartość i w ogóle dałeś komuś dolara, to ten człowiek tak się cieszył, że dostał tego dolara po prostu z kart.
1: Ja panu przepraszam, że przerwę, ale tylko a propos jeszcze tej wizji, powiem panu, że bo myśmy byli wychowani, w moim pokoleniu w każdym razie, na filmach amerykańskich typu Columbo i tak dalej, gdzie byli sami bogaci. Ja myślałem, że tylko tacy są tam po prostu.
0: Ale rzeczywiście, proszę pana, to przecież może jesteśmy troszkę różne pokolenia, bo ja rocznik 80, ale Boże drogi, przecież dynastia. Boże, jakie
1: losowo wybrana rodzina, po prostu o losowo wybranej rodzinie tak się składa, że taka po prostu jest o niej film, nie? Przecież mogła być równie inna.
0: Jak się szło do kina i był film amerykański, tam Chorobka nie było w ogóle biednych ludzi, nikogo, absolutnie. Jakieś, kompletnie, ideał, po prostu ideał.
1: Więc ja panu powiem, że wtedy, kiedy pan się rodził, a wybuchał stan wojenny, Jerzy Urban, rzecznik prasowy, wymyślił taki, to bardzo było w ogóle takie memotwórcze, to było bardzo takie przyszłościowe. On wymyślił, że Polska będzie wysyłała śpiwory i koce dla głodujących biedaków bezdomnych w Nowym Jorku. Ja uważam, że to jest wymyślone, że to jest w ogóle, to nie to, że wymyślony patent, tylko że w ogóle nie ma tych głodujących, że to jest wymysł.
0: Ale rzeczywiście to było jedno, drugie, pamiętam z książek do historii, to przecież Stany Zjednoczone przysłały do Europy stonkę, to przecież pasiasty kolaborant był ze Stanów Zjednoczonych.
1: No dobra, czyli skojarzenia mieliśmy, teraz jak rzeczywistość na miejscu?
0: Rzeczywistość na miejscu była taka, jak dzisiaj jest w Polsce, o zgrozo, ponieważ ja nie mogłem się napatrzeć na to, jak ci ludzie biegają za pieniędzmi. Mhm. Nie mogłem się napatrzeć na to, że ze zgrozą patrzyłem na to, że pewne małżeństwo dosłownie w drzwiach przekazuje sobie dziecko, jedno wraca z pracy, drugie do niej idzie. Ci ludzie nie mieli swojego życia kompletnie. Okej, może wszystko było, może wszystko, na wszystko były pieniądze i tak dalej, ale ci ludzie byli tak zabiegani i kompletnie jakby nie mieli jakby prywatnego życia.
1: Czyli to, co nasz gość Mikołaj mówił o Nowym Jorku, że tam wszyscy są zabiegani, okazuje się, że niekoniecznie tylko w Nowym Jorku, tak?
0: Tak, oczywiście, zgadza się. A powiem jeszcze o tym, jak wyglądał obraz nas, dzieci. Mhm. Ja pojechałem tam z siostrą, która jest ode mnie rok starsza i byliśmy po prostu jakby, jak to powiedzieć, obiektem zainteresowań, ale nie tylko Amerykanów, ale w ogóle Polaków, którzy tam byli. Przyjechały dzieci z Polski. Koleżanka sprowadziła dzieci z Polski. Pierwsze, bo ja byłem 80. rocznik, to był pierwszy rocznik w Polsce, który miał obowiązkowy język angielski. Ja po angielsku rozmawiałem, bo dosyć konkretnie. No, trochę talentu językowego do tej pory i rozmawiałem dosyć dobrze po angielsku. Ci ludzie nie mogli wyjść z podziwu nad tym, że dziecko polskie przyjeżdżające do Stanów mówi po angielsku. A w ogóle dzieci polskie ubrane normalnie.

0: normalnie, normalne ubrania przyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych, no Boże drogi, dlaczego wy nie wysiadacie z samolotów w skórach i w ogóle w czymkolwiek? No jak, no to w Polsce to też się chodzi ubranym normalnie, tak jak u nas i w ogóle. No było to, że tak powiem, dla nich. My byliśmy wielkim szokiem dla i dla Polaków mieszkających w Stanach i dla Amerykanów, że no Polska to chyba nie do końca, taki ciemnogród i to chyba nie do końca jest ta środkowa Syberia, o której myślimy. Bardzo się uśmiechnąłem odnośnie tego Portland, o którym mówił mój poprzednik, bo to się rzeczywiście zgadza,
1: Poland,
0: no to jest no jakaś środkowa Rosja, no Syberia i w ogóle i tym podobne rzeczy, to jest Polska. To była Polska dla Stanów Zjednoczonych.
1: Dobrze, bardzo panu dziękuję za tę malowniczą historię. 226452266. Ciekawi jesteśmy, jak wyglądały państwa wspomnienia z tego kraju. Mikołaj, a w twoim pokoleniu, no w tej dekadzie, studiowałeś, no jesteś najmłodszy z nas tutaj, czy też się, krótko, minutę mam na ten, czy też twój najmłodszy skojarzenie z Ameryką to było bogactwo, czy już nie?
2: Tak, tak. Najmłodsze skojarzenia z Ameryką to były Spider-Many, to były różne filmy takie bohaterów, herosów, którzy latały przez duże miasta, wielkie budynki, piękne światła i ocaleli świat. Właśnie w takim raju. Ja zawsze pamiętam, że...
1: Raje.
2: Ja zawsze pamiętam, że były te żółte autobusy, gdzie dzieci jeździły do szkoły. Ja zawsze szukałem ich w Polsce czy w Irlandii. Po prostu nie mogłem zrozumieć, czemu my takich nie mamy, a czemu one są we wszystkich filmach.
1: Rozumiem. Dobra. Spotykamy się po pierwszej, a za chwilę aktualności jedynki. Dziś w muzyce nocą o Ameryce.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Internetowe konto pacjenta. Recepty skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
3: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka. To jest radio.
5: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Blisko 98% za odwołaniem prezydenta Krakowa, niemal tyle samo za zakończeniem kadencji miejskich radnych. Takie są sondażowe wyniki referendum w stolicy Małopolski. Jeśli się potwierdzą, Aleksander Miszalski straci stanowisko. Według badania Exit Poll do urn poszła wystarczająca liczba Krakowian, by uznać głosowanie za ważne. Inicjator referendum Jan Hoffman jest zaskoczony wysoką frekwencją.
6: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
5: Oficjalne wyniki referendum mają być znane dziś rano, a ewentualne przyspieszone wybory latem, prawdopodobnie 23 sierpnia. Do tego czasu Krakowem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera Donalda Tuska.
7: Z
5: Sukces okupiony potężnym wysiłkiem influencer Łatwogang w 52 godziny dojechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na leczenie trzech cierpiących na dystrofię mięśniową chłopców. 8-letniego Maxa, 4-letniego Adasia i 2-letniego Wojtusia. Całą trasę obserwowali internauci, a suma

0: na koncie rosła. Udało się zgromadzić ponad 19 milionów złotych. Na mecie w Gdańsku na Łatwoganga czekało kilkaset osób, a sam zwrócił się do zebranych, by nie przestawali wpłacać pieniędzy na leczenie chorych dzieci.
1: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę. Dwie oczywiście też nie chcę męczyć, bo wiem, że miesiąc temu bardzo się wykosztowaliśmy. Ale może jest możliwość, bo to realnie może odmienić życie. Mamy tu Maxa, mamy tu Adasia, którym w tym dzisiejszym dniu i wczorajszym wszyscy razem uratowaliśmy życie. I możemy też to zrobić dla Wojtusia. Więc jeżeli jest możliwość, wielka prośba, dziękuję wam.
0: Przypomnijmy, że poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że służby są na tropie osób, które zgłaszały nieprawdziwe zagrożenie w różnych miejscach w kraju. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku.
2: Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkanie należy do rodziny prezydenta. Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
2: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
2: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii. Przyczyną jest grożący wybuchem zbiornik z toksycznymi chemikaliami. Gubernator stanu nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
6: W ostatnich godzinach strażacy usiłowali schłodzić zbiornik z chemikaliami, który, jak ocenił dowódca akcji, znajdował się na krawędzi eksplozji. Obawiam się, że możemy nie zapobiec najgorszemu. Może dojść do wypadku, ale nie wiemy kiedy. Przyznał dowódca akcji ratowniczej Craig Conway. W zbiorniku znajduje się metakrylan metylu, używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych w postaci oparów. Działa drażniąco na układ oddechowy, skórę oraz oczy. Strażacy najbardziej obawiają się, że temperatura wewnątrz zbiornika wzrośnie i wywoła wybuch zagrażający zdrowiu mieszkańców. Eksplozja mogłaby też zniszczyć znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Sytuacja dotycząca hantawirusa jest na razie stabilna, uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia. Informuje, że wszyscy pasażerowie i załoga statku Hondius, gdzie doszło do zakażeń, pozostają w kwarantannie i są pod ścisłą obserwacją. Do tej pory zgłoszono 12 przypadków hantawirusa i 3 zgony. Groźny szczep wykryto na wycieczkowcu, którym płynęło kilkaset osób. Na statku znajdowało się 2 Polaków, w tym kapitan. Obecnie przebywa on na obserwacji w Holandii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy możliwy jeszcze przelotny deszcz i zanikające burze, ale tylko na południu i południowym wschodzie kraju. Poza tym pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie przez 11 w centrum do 16 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Poniedziałek będzie chłodniejszy niż niedziela, ale również pogodny i słoneczny, od 17 stopni nad morzem przez 21 na północy do 25 na Dolnym Śląsku. W jedynce czas na morską prognozę pogody. Dla Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego ważną do godziny 13 w poniedziałek. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa znad Zatoki Botnickiej odsuwa się na północny wschód. Wyższy z centrum 1033 hektopaskale nad północnymi Niemcami rozbudowuje się w kierunku wschodnim. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, na wschodzie w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5. Na zachodzie w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3. Temperatura powietrza około 12 stopni.

0: Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, okresami w porywach 5 w skali Beauforta, stan morza 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta, stan morza 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 3 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była prognoza pogody dla marynarzy i rybaków.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
3: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
2: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
3: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
2: Sekrety mundiali.
3: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
2: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
3: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Andrzej Janisz
3: i Filip Jastrzębski.
2: Zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: Kolejna piosenka z Ameryką w tytule i to właśnie cały tytuł Ameryka, Simon Garfunkel. Mikołaju, czy jesteś?
1: Jestem.
0: Jesteś Mikołaj Remi, jest naszym gościem i mam takie pytanie, kiedy właściwie to się zmieniło, to postrzeganie w mediach, a właściwie w innych krajach, bo to przez media, ale w innych krajach, Ameryki jako raju, że nagle się okazuje, że to kraj największej liczby osób otyłych. Nagle się okazuje, no oczywiście fentanyl to są ostatnie lata, ale powiedzmy, że to jest tak, to jest najbardziej widowiskowe, prawda? Przypominające thrillera może Michaela Jacksona, teledysk. Ale już wcześniejsze, inne narkotyczne, narkomańskie jakieś tragedie, że właściwie no to nie jest taki kraj idealny.
1: Nie, to nie jest kraj idealny i tak właśnie myślę, kiedy to mogło się stać, że ta percepcja Ameryki się zmieniła. I powiem ci, że bardzo możliwe, że to jest po prostu wraz z rozwinięciem się tak mediów społecznościowych do poziomu takiego, że my momentalnie możemy mieć zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych i to nie są zdjęcia przez mediów, tylko przez przeciętne osoby, które mieszkają na przykład w Filadelfii, mieszkają w San Francisco czy w Los Angeles, w tych miastach, które są pełne ludzi bezdomnych, ludzi na różnych opioidach, ludzi po prostu w totalnej rozpaczy. I, a problem od tego czasu się po prostu pogorszył. Fentanyl, czyli to nowy typ tak naprawdę narkotyków, który jest 100 razy mocniejszy, 100 razy oczywiście także bardziej niebezpieczny, ale także niesamowicie uzależniający, teraz podbija Stany Zjednoczone
0: tak,
1: w taki
0: czyli
1: sposób.
0: Wiesz co, czyli wydaje mi się, że chyba masz rację, że tutaj internet jest odpowiedzią, dlatego że, popraw mnie, jeśli nie mam racji, ale że Ameryka przez dziesiątki lat to było taki konglomerat władz, elit, mediów, bogatych ludzi, że to wszystko, cały ten mit i cały ten raj i to, o czym rozmawialiśmy i z tobą i z naszym słuchaczem, panem Grzegorzem, że to było świadomie tworzone po prostu. I internet, który się pojawił i nagle po prostu nie ma jednego korespondenta z telewizji do jakiegoś kraju i jednego przekazu jakiegoś w jakimś filmie, tylko nagle tysiące osób nadają po prostu, jak u nich jest, po prostu pokazało, że to halo, że to jest po prostu inny kraj niż myśleliśmy.
1: Jak najbardziej. I do tego także bym dołożył zmiana w nastawieniu Hollywood. Hollywood już nie przedstawiało Amerykę w takim pozytywnym świetle. Zawsze z happy endem, tylko Hollywood, można powiedzieć to tak, że Hollywood stało się mniej patriotyczne z czasem. A szczególnie jak na przykład Donald Trump wszedł do władzy, to elity z Los Angeles, które tworzyły te wszystkie różne filmy, które my teraz oglądamy albo na telewizji, albo na Netflixie, to były obrzydzone, że są ze Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump wygrał wybory, bo ich rówieśnicy zagłosowali na Donalda Trumpa. A więc nie tylko mamy internet, który pokazuje nam, jak naprawdę w niektórych miastach życie wygląda dla Amerykanów, ale także Hollywood stał się mniej patriotyczny.
0: Ja ci powiem, że kiedy ja usłyszałem pewną frazę, to byłem autentycznie oburzony. Autentycznie oburzony, fraza ta brzmiała, że Ameryka to jest trzeci świat i powiem ci, dlaczego byłem oburzony. Nie dlatego, że ktoś mi moją Amerykę tutaj mit, wiesz, bo już przecież wiedziałem, że jak jest, nie? Ale po prostu, że się szarpie.

0: ulega po prostu tragedią naprawdę trzeciego świata i mówi się o tym bogatym kraju, który być może ma jakieś tam rozwarstwienie, coś tam, co nazywa się to trzecim światem, prawda? No ale niestety poszczególne sytuacje, kiedy czytamy, ile zarabiają ludzie najbiedniejsi, jak o tych kamperowych, czy nawet zwykłe budy po prostu, w których mieszkają rodziny, nie jedą na święta, na wakacje, tylko po prostu mieszkają cały rok w czymś takim. Właśnie o tych już bez żartów Urbana, o tych bezdomnych i tak dalej. No to i to rozwarstwienie. I ile miliardów ma tam, nie wiem, dziesiątka najbogatszych ludzi w Stanach. No to rzeczywiście chyba to określenie wcale nie jest takie obrazoburcze i takie przesadne. Nie wiem, ciekaw jestem bardzo, co sądzisz o tym powiedzeniu, że Ameryka to teraz trzeci świat.
1: To dodam troszeczkę do tego powiedzenia, bo słyszałem wiele powiedzeń takich od osób, które bardziej tak złośliwie opisują Stany Zjednoczone, że to jest kraj trzeciego świata z paskiem Gucci nałożonym na pas. A więc i to jest takie złośliwe stwierdzenie Stanów Zjednoczonych, ale jak na Stany Zjednoczone popatrzeć z drugiej strony? I ci, którzy chcieliby odpowiedzieć na to, że Ameryka jest krajem trzeciego świata, to by powiedzieli, że Stany Zjednoczone to są tak naprawdę jeden z najbardziej ambitnych i powiedzieliby, że udanych eksperymentów społecznych kiedykolwiek na świecie. I jak jest eksperyment, gdzie tak naprawdę w którym kraj tworzymy od zera na ultra indywidualistycznych i kapitalistycznych wartościach, to eksperyment także na przykład czasami się nie udaje. No i niestety nie są Stany Zjednoczone idealne pod tym względem. Ale niemniej jednak te fakty, że przepraszam, coś za coś musimy oddać. Ameryka jest taka indywidualistyczna, kapitalistyczna i ci, którym idzie, no są na samym szczycie. To są najbogatsze osoby na świecie. Niestety także taki indywidualistyczny system bardzo dużą liczbę osób pozostawia w tyle. Ci, którzy powiedzmy, że nie są aż tak zdolni przeżyć w tym systemie, czy stworzyć coś jak inni. No i niestety Stany Zjednoczone właśnie były zbudowane nie na tym, co rząd może zrobić dla obywateli, tylko na tym, że rząd po prostu nie powinien przeszkadzać. I nie mamy na przykład takich rozbudowanych programów społecznych, jak na przykład w Europie, w Stanach Zjednoczonych. I dlatego niestety te osoby, które są pozostawione w tyle w tym systemie kapitalistycznym, no to cierpią. Wiele z nich właśnie kończy na ulicach, na fentanylu.
0: A takie mam do ciebie socjologiczne pytanie, bo są takie dwa słowa, które wszyscy chyba znamy, dotyczące społeczeństwa amerykańskiego, właśnie to, co teraz powiedziałeś. Winner i loser, czyli zwycięzca i przegrany. Ale przecież umówmy się, no to nie jest większość, prawda? Większość jest to pośrodku. A jakie jest takie słowo, które określa właśnie między winner a loser kogoś pośrodku? Bo chciałbym używać go, a nawet nie wiem, które za słowo.
1: Znaczy tutaj po prostu bym powiedział, pierwsza rzecz, co mi przychodzi do głowy, to klasa średnia, middle class. I można tak naprawdę ich zaliczyć do takich winnerów, ale to wszystko jest subiektywne, można powiedzieć, bo jak zdefiniować winnera, czy osoba, która ma rodzinę, która ma dom, czy mieszkania, czy żyje komfortowo, czy to jest winner, mimo tego, że jest po prostu w klasy średniej, czy wystarczy być winnerem po prostu, że nie mieszkasz w przyczepie.
0: Ktoś powiedział, że wysokość kredytu do możliwości normalnego spłacania przy dobrym życiu to jest. Czy kredyt określa, czy kim jesteś? Tak ktoś nazwał to.
1: No to jeżeli kredyt określa, świadomość, jak tak to wygląda, to ja bym powiedział właśnie inaczej, bo chcę przytoczyć taki śmieszny temat, który akurat teraz jest taka walka między Europejczykami a Amerykanami w internecie. I to jest taka kłótnia na bazie zdjęć, opowieści lub po prostu

0: prostu memów czy żartów, z tym, że kto ma lepiej, Europejczycy czy Amerykanie. Powiem ci coś, co jest bardzo trudne do zrozumienia, ale w najbiedniejszym stanie w Stanach Zjednoczonych, czyli Mississippi, PKB per capita jest na tym samym poziomie, co na przykład w Niemczech. Jest większa PKB per capita, czyli na osobę, w wysokości 55 tysięcy dolarów, niż w większości krajach europejskich.
1: Proszę państwa, no to szok, ale co teraz, ty zmieniłeś. Aha.
0: Ale teraz kwestia jest taka, czy chcesz mieszkać na przykład jakimś zabetonowanym miastem w Mississippi, gdzie nie możesz wyjść z domu, tylko wszędzie, gdzie się przemieszczać, to musisz pojechać autem. I życie, powiedzmy, wygląda tak, że jesteś w pracy cały dzień, wracasz przez drive-thru i wracasz do tam jesz i wracasz do domu. Czy na przykład jak to wygląda w południowych Włochach, gdzie siedzisz sobie na słoneczku z kawką i praca cię tak nie martwi. Może dużo mniej zarabiasz, ale no chyba twoje życie jest, można powiedzieć, że lepsze. Ale pod względem materialistycznych to Amerykanie mają lepiej.
1: Czyli co innego, powiedzmy, gospodarka państwowa, a co innego gospodarka od strony ludzi. To trzeba zawsze pamiętać. Naszym gościem jest Mikołaj Remy. Przez całe życie właściwie w Irlandii, od niedawna, od jakiegoś czasu bywający w Polsce i właściwie już osiadły w Polsce. No ale zakochany w Stanach Zjednoczonych, jak słychać, chociaż nie bezwarunkowo. Proszę państwa, a państwa wspomnienia, państwa wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, bardzo jestem ciekaw, to zawsze ktoś, kto przyjeżdżał z Ameryki, to była opowieść. Ktoś przyjeżdżał po prostu z Anglii, czy z Niemiec, no sorry, to może ja tam bym chciał zdjęcia pokazywać w ratunku, ja nie mogę teraz, nie? Ale Stany to co innego, bo przynajmniej tak w moim pokoleniu. 226452266, może ktoś z państwa chce podzielić jakimś takim amerykańskim obrazkiem.

0: Z jednej strony Ameryka jest Bogiem, z drugiej strony Ameryka jest w ogniu. Taka zaktualizowana wersja, można powiedzieć, z tych mitów. Ale właśnie, amerykański mit, raj. Proszę Państwa, zastanówmy się, ile krajów na świecie jest takich, że takie określamy. Właściwie szczerze mówiąc, nie przychodzi mi do głowy. Może jakieś, teraz jakieś tam arabskie nowo budowy, ale jak się okazuje, łatwo jednym pociskiem cały mit zburzyć. Pani Edyta, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, również witam serdecznie. Panie słuchacze i wszystkich tutaj.
0: Kiedy pani była w Stanach?
1: Ja byłam w Stanach po raz pierwszy w 1997 roku. Podróżowałam sobie tak, ponieważ udało mi się wygrać w tamtych czasach zieloną kartę.
0: Wow! Jak to się czuje, jak się wygrywa zieloną kartę?
1: Wie pan co, długo do mnie to nie dochodziło, bo w ogóle ominęłabym w ogóle spotkanie w ambasadzie. Moja mama mi przypomniała, że leży tam jakaś koperta. Przyznam szczerze, że dotarło to do mnie chyba po raz pierwszy, jak poleciałam i nie musiałam stać w kolejce dla zwykłych, że tak powiem, pasażerów, tylko byłam traktowana jako obywatel. I jak mogłam sobie swobodnie, dosłownie z dnia na dzień, pracując w Niemczech, po prostu kupić bilet, to chyba wtedy do mnie to dotarło po raz pierwszy. Natomiast nie zrobiła ta chyba karta dużego wrażenia, ponieważ ja w międzyczasie czekałam na wizę pracowniczą. Pamiętam rozmowę w ambasadzie, pan powiedział, że nie można mieć dwóch rodzajów wiz, więc ja odpowiedziałam, że nie chcę zielonej karty. Czekam na taki kurs związany z moim zawodem fizjoterapią, ale w drodze wyjątku udało mi się mieć przez chwilę wizę pracowniczą, zieloną kartę. Mogłam tak dużo opowiadać, ale chciałam tutaj w nawiązaniu do poprzednich tutaj rozmówców. Ja przyznam szczerze, że mam takie dwa podstawowe wrażenia, jak pierwszy raz wylądowałam właśnie na lotnisku Kennedy'ego. Zaskoczyła mnie wielkość praktycznie wszystkiego, samochodów, ulic, budynków, samolotów, również ludzi, gabarytów głównie czarnoskórych. Natomiast porcje oczywiście jedzenia, natomiast przyznam szczerze, że sam Nowy Jork mnie jednak bardzo zniesmaczył i ja nie byłam jakby taka rozanielona tym, że jestem w Ameryce, bo zatrwożył mnie, przepraszam bardzo, powiem dosłownie, smród, latające szczury na ulicach. Dotarło do mnie...
0: Latające po chodnikach, nie tak, że latające tak. Jak Batman.
1: Nie, oczywiście, biegające, tak. Biegające. I tak naprawdę dotarło do mnie po dwóch, trzech dniach bardzo szybko, że to jest tak naprawdę miasto skrajności. Czyli można się spodziewać tam naprawdę wspaniałych rzeczy w zakresie różnych dziedzin życia, kultury, przemysłu, różnego rodzaju, tak, no, muzyki tutaj głównie mam na myśli, jedzenia, ubrań, mody, ale również w drugą stronę biedoty, właśnie tego brudu, jakość usług bardzo niskiej jakości. I przyznam szczerze, że taki miszmasz zrobił na mnie bardzo takie... wywarł na mnie bardzo silne wrażenie, ale to było też bardzo dziwne, bo przylatując do Polski brakowało mi pewnych rzeczy z Ameryki, natomiast latając do Ameryki brakowało mi wielu rzeczy z Polski, tak? Udało mi się mieszkać

0: no, ulic i tak naprawdę górny Manhattan niczym nie przypomina tego dolnego, tak? Tam są ulice, w których do tej pory biali nie powinni się pojawiać, bo jest to zbyt niebezpieczne. Więc na mnie Ameryka o tyle wywarła bardzo taki pozytywny wpływ, że rzeczywiście jak ktoś ma pomysł na siebie, ma pasję, to rzeczywiście drzwi bardzo często stoją otworem i można zrealizować swoje marzenie i plany życiowe dużo chyba łatwiej niż tutaj. Aczkolwiek myślę, że to też ma bardzo ważne znaczenie, na kogo się trafi. Mnie się udało obracać w różnych, że tak powiem, sferach, klasach i na szczęście z naukowcami, muzykami. I tak naprawdę oni bardzo nie kojarzyli Polski. Rzeczywiście potwierdzam Poland, ale od razu wiedzieli w tamtych czasach Wałęsa, Jan Popiesz II, pani Dudziak, Basia Przetrzelewska, Wajda, Chopin.
1: Super, że pani to mówi. Ja pani chciałem bardzo podziękować, że pani to powiedziała, dlatego że to, co mnie najbardziej, bo tak narzekam ci trochę na tą Amerykę i bardzo mówię też, jak jest okej, okay, nie? Ale narzekam. Ale teraz chciałem ponarzekać na naszych rodaków, którzy przyjeżdżają, obracając się w danych sferach, takich czy innych, po prostu nie mieli na tyle wyobraźni, żeby pomyśleć, że to jest ta sfera. I przyjeżdżali do mnie, Ameryka? To są durnie, to są prostacy, to są tacy, śmacy. Ale w ogóle nie widzieli tego, że to jest tylko wycinek. Tak samo jak pani pięknie powiedziała. Zarówno o wysokości, prawda, że jest chodnik czy rynsztok nowojorski, ale są też wysokościowcy i ci, którzy tam mieszkają, czy tam pracują i tak dalej. Są tak samo górny i dolny Manhattan. No to takie aż fizyczne po prostu różnice. A bardzo wiele osób pracując fizycznie i tak dalej, przyjeżdżało z taką właściwie antywizją tego bogactwa, że myśleli, że będzie bogato, pojechali i to jest biedne. No tak to wyglądało.
0: No właśnie, jeśli mogę jeszcze, jeśli mam jeszcze chwilkę, tak? Zgadzam się dokładnie, bo ja poznałam Polaków, którzy pracowali dla NASA. Poznałam już Polaków, którzy pracowali na budowach, czyli wykonywali stricte bardzo taką fizyczną pracę, tak? Ale spotkałam się również, również tam pilnowałam dzieci, pracowałam z seniorami, pracowałam nie w szpitalu, więc różne prace wykonywałam, ale bardzo generalnie pozytywnie odbierano nas, Polaków, szczególnie tych, którzy właśnie budują, pracują. Kobiety też były bardzo pozytywnie postrzegane jako świetne gospodynie, które potrafiły zrobić wiele rzeczy, ugotować i wyprać, i kręcić żarówkę, i coś szyć, i naprawić, i wziąć piłę jak trzeba, więc przyznam szczerze, rzadko kiedy mi się spotkało z kimś obcym, typowym Amerykaninem, żeby traktował nas jako hydraulików, złodziei samochodów i pijaków. Także ja myślę, że takie stereotypy są chyba na całym świecie. I myślę, że nie można mówić o kraju, jak się w nim przynajmniej nie było chociaż raz. Można czytać, można oglądać filmy, ale podróże rzeczywiście kształcą. To jest bardzo mądre powiedzenie, więc ja wróciłam do Ameryki, ponieważ mieszkałam tam z przerwami 10 lat. Wróciłam po 16 latach w 2023 roku, będąc w Teksasie przez chwilę i w Nowym Jorku. I niestety moje wrażenie jest bardzo, bardzo negatywne. To, co już wcześniej powiedziałam, jest dużo więcej skrajności na ulicach, coraz więcej ludzi biednych, narkomanów, nagich ludzi, obok których przechodzi się obojętnie. No, to było dla mnie takie bardzo, bardzo trudne przeżycie.
1: Czy to realna zmiana jest? To nie jest to, że...
2: Przepraszam, a w Teksasie na przykład, czy pani doświadczyła różne osoby, które naprawdę chciały to zmienić, czy to były raczej puste słowa i żadnej poprawy sytuacji nie było?
0: I tak, i tak. Byłam akurat na konferencji, więc ci, którzy byli na konferencji, mieli głowy pełne pomysłów i chcieli to zmienić, a idąc do sklepu, gdzie pracował pan, który przyjechał gdzieś z Meksyku, czy jeszcze z innego krańca świata, albo rodowy Amerykanin twierdził, że nie, to już nic dobrego z tego nie będzie, będziemy się tylko staczać i to nie ma sensu, więc bardzo różne tutaj opinie, więc myślę, że w naszym kraju chyba byłoby też podobnie, no. W zależności od tego, kto jaki zawód wykonuje, w jakiej sytuacji się znalazł, będzie miał takie inne zdanie, natomiast Amerykę bym poleciła i mam piękne wspomnienia, jedne z najwspanialszych z podróży po prostu, wzdłuż i wszerz, w północy, na południe, akurat w Kalifornii. I piękna natura, przyroda, tak? Niesamowicie ciepli ludzie, otwarci. I, I wspominam to bardzo dobrze i będę wspominać dobrze.
1: Natomiast
0: jakby ktoś mnie zapytał, czy bym wróciła i chciała tam mieszkać, bo tak

0: kiedyś plan był, to powiedziałabym od razu nie. Mieszkać. Wybieram Polskę.
1: Takie zdanie, które teraz powiem, powinno się pojawić na końcu programu, a jeszcze tego na szczęście trochę mamy, ale powiem pani i tobie, Mikołaj, że takim się tu rysuje zdanie, mianowicie, że jaka jest Ameryka? Chyba nie ma takiego kraju na świecie, który byłby tak różnorodny po prostu.
0: Myślę, że tak.
1: No to się zgodziliśmy.
2: I ludzie.
1: Okej, okay, to posłuchajmy, jak o Ameryce śpiewano przed wojną. To jest wersja powojenna, ale tekst i melodia jest wtedy. A pani Edyto, bardzo dziękuję.

0: siadaj na konia i wio.
1: Tam masz ciotkę na miliony, tam mieć możesz cztery żony i to wcale nie jest takie złe.

0: szaleński boj, o korboj, o goj.
1: W US, US jak się żyje, co się je i co się pije, whisky, chicken, za

0: spektakularny utwór, Amelka, Młynarski, Masecki. I oczywiście nie ich utwór, a utwór przedwojenny. Prawie pewien jestem, że jest to spółka autorska żydowska. Bardzo dużo było żydowskich twórców w Polsce w latach 30. tworzących super muzykę i bardzo wielu z nich wjechało później do Ameryki tam kontynuować karierę, podobnie jak filmowców i różnych innych. Natomiast to, co najbardziej mnie teraz tak poruszyło i takie skojarzenie, że to jest w tym samym czasie, w latach 30. W Niemczech, w Berlinie były kabarety z bardzo podobną muzyką, i oddał to film właśnie Kabaret, wybitny film Kabaret. Jeśli ktoś nie widział, to serdecznie polecam. I właściwie tak bardzo podobna muzyka z tego filmu, jak i to. Polecam rzeczywiście muzykę polską z lat 30., bo to naprawdę nie tylko Mieczysław Fok czy Ordonówna. Jest bardzo dużo super, super muzyki, która tak aktualnie brzmi po latach. No i zobacz, Mikołaj, 190 lat temu, a po prostu wszystko to, co mówimy, to samo.
1: I jeszcze taki rytm naprawdę pobudzający, ekscytujący, czuć to przedsiębiorstwo w tej piosence, no i Ameryka to raj.
0: No właśnie, bo tak rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną o energii dzisiejszego programu. To, co o czym rozmawiamy, to, że piosenki te, też właściwie to samo przedstawiają, że Ameryka nie tylko ekscytuje, ale jakoś pobudza coś. Czyli jak to możliwe, że można kierować krajem i w drugą stronę to robić? O co tu chodzi z tym Trumpem?
1: O co tutaj chodzi z tym Trumpem? Gdzie tutaj zacząć? Możemy zacząć od tego, że Donald Trump rozumie, jak mało kto show biznes w Stanach Zjednoczonych. A więc my tutaj mówimy o Hollywood, o różnych produkcjach. To Donald Trump był prowadzącym tak zwanego programu The Apprentice przez wiele lat przed tym, jak został politykiem, i to widać w jego prezydenturze aktualnie, że umie się sprzedawać.
0: Robić show,
1: się sprzedawać Amerykanom.
0: Halo?
1: Tak.
0: Tak, tak. No ale tak, właśnie, tak, no, tak. Teraz nie mówimy o jego jakościach i jego sukcesach, tylko jak można zepsuć coś tak funkcjonującego, no bo tak jest uważany, skoro ma 37%, a nie 55%, jak powinien mieć każdy prezydent po roku prezydentury, no to coś chyba psuje, no.
1: Tak, psuje to, że nie robi tego, co powiedział, że zrobi, a głównie poprawić gospodarkę i walczyć z inflacją.
0: No właśnie, dosłownie odpowiadasz na pytanie. Miał poprawić, dokładnie. A psuje. To właśnie to robi. A obiecał, no, że poprawi.
1: I robi to swoimi niestety decyzjami. To jest wszystko po prostu jego wina. Tutaj nie mówimy o tym, że gospodarka Stanów Zjednoczonych po prostu bez jakiegoś powodu jest taka, jaka jest. Bez powodu ludzie narzekają na koszty życia. To jest dlatego przez jego cła, przez ceny paliw teraz, przez wojnę z Iranem. To wszystko są jego działania.
0: A słuchaj, a może jest tak właśnie, bardzo dobrze zacząłeś od tego, że przez olbrzymi szmat czasu prowadził programy telewizyjne, był showmanem, ludzie go znali jako właśnie robiącego show, a nie był politykiem, który najpierw w ogóle jakimś tam osiedlowym, potem stanowym, potem idącym do Waszyngtonu w jakiejś tam funkcji, potem senator czy kongresmen, tylko po prostu wskoczył w tą politykę. I może po prostu doświadczenie show biznesu naprawdę ma i przedsiębiorcy, ma naprawdę w genach, i chce po prostu, sięgając do takich pokładów, który senator czy jakiś inny polityk, nie wiem, sędzia sądu i tak dalej, po prostu by do swojego życiorysu, do poszczególnych etapów, które doprowadziły go do danego momentu, no on kiedy miałby sięgnąć do swojego życiorysu, to zrobienie show i po prostu sprzedawanie kitu na spotkaniach biznesowych.
1: I te cechy, które wymieniłeś, właśnie widocznie są kluczowymi cechami, które pomagają w wygraniu wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest coś nowego, nie spodziewaliśmy się tego. Przez lata prezydenci byli

0: no jak powiedzieliśmy, politykami merytoryczni. Ale myślę, że Donald Trump, kilka rzeczy się po prostu złożyło w tym samym czasie. Oczywiście coraz większa popularność internetu. Wiem, że to jest takie dziwne, że mówię o popularności internetu, ale media społecznościowe i różne szybkie formy komunikowania się, to Donald Trump nagle umiał to robić lepiej niż ktokolwiek inny. I to, co ja wcześniej powiedziałem, bunt elektoratu wobec takich klasycznych polityków, wobec elity waszyngtońskiej. No i przyszedł ktoś jak Donald Trump, który chciał rozwalić cały system i wielu osobom się to podobało. Plus oczywiście to, że umiał postować różne głupoty w internecie.
1: No bardzo jest to ciekawe rzeczywiście, ale muszę powiedzieć, że to znakomite, co powiedziałeś, czyli po prostu, że nałożyło się w pewnym sensie oczekiwanie, że prezydent to nie będą jakieś tam durnoty, głupoty, po prostu ustawy i tak dalej, tylko będzie show i sprzedaż i trafił się jednocześnie człowiek, który dokładnie to miał do zaproponowania. To bardzo ciekawa uwaga.
0: Dokładnie i Barack Obama tak naprawdę już zaczął robić te kroki. Barack Obama był taki fajny. On lubił rozmawiać z gwiazdami, z celebrytami. I on tak naprawdę otworzył te drzwi. Powiedziałbym, że prezydenci, czy może Donald Trump zaczął myśleć, mogę być prezydentem. Barack Obama lubi być przed kamerą, lubi rozmawiać z celebrytami, lubi być na tych late shows, na programach, powiedzmy, że odpowiednikach Kuby Wojewódzkiego, tylko w Stanach Zjednoczonych. I Donald Trump robił to, tylko po prostu do ekstremum.
1: I takie właśnie ekstremum mamy obecnie.

For America, For America i Redbox. No i kończymy dzisiejszą audycję. Mikołaju, dużo mówiliśmy o zjawiskach, o bogactwie, biedzie, o znanych osobach. A jeśli w ostatnim wejściu mógłbyś powiedzieć trochę o znanych ci ludziach, po prostu ludziach z Ameryki. Jak swoimi osobowościami prezentują ten świat. Mówię o znajomych.

0: Znajomych twoich, tak?
1: Ze Stanów Zjednoczonych?
0: Tak.
1: No to ja poznałem kilka bardzo interesujących ludzi, powiem, pracując w stanie New Hampshire i tam byłem w takim obozie dla akurat mniej zamożnych dzieci, dla biednych dzieci. I to były osoby, które były w 100% oddane temu, żeby biednemu dziecku, które ma tak naprawdę nic, z naprawdę biednych rodzin przyjeżdżały dzieci, to żeby dać im najlepszy tydzień lata. Mhm. I tych Amerykanów akurat, których poznałem, to byli szczerzy ludzie, którzy wiedzieli, że w Stanach Zjednoczonych ten ich system pozostawia dużo osób w tyle. I oni byli gotowi oddać całe swoje lato, żeby pomóc rodzinom właśnie, które tego potrzebowały. A więc byłem niesamowicie pod wrażeniem Amerykanów, których poznałem.
0: Czyli to były takie osoby nie z tych filmów o bogaczach i nie z tych filmów o cynikach, tylko z takich wzruszających filmów.
1: Tak, wzruszających filmów.
0: Tacy ludzie są naprawdę.
1: Są naprawdę i gwarantuję, że jest ich więcej niż myślimy. Ameryka to nie tylko osoby na fentanylu albo biznesmeni bez serca. To jest wiele, wiele różnych osób w Stanach Zjednoczonych i ja miałem bardzo dobre doświadczenie z nimi.
0: Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś na koniec, muszę ci powiedzieć, bo zostawiamy słuchaczy z taką nadzieją po prostu, że jeszcze Ameryka nie zginęła. No.
1: Nie zginęła i ludzie dbają o siebie. Ludzie wiedzą, że mało jest rozbudowany ta siatka społeczna, ten system społeczny pomocy państwowy i akcje charytatywne i różne takie obozy, jak powiedziałem, dla biednych dzieci są niesamowicie tam powszechne.
0: No i No King, prawda? Chyba trudno się było spodziewać takich tak wielkich demonstracji. No olbrzymie po prostu.
1: Tak wielkich demonstracji, ale one są odzwierciedleniem po prostu na ten moment niepopularności Donalda Trumpa.
0: Dobra, dziękuję ci serdecznie. Jeszcze powiedz, gdzie możemy ci w internecie zobaczyć?
1: Zapraszam głównie na kanał YouTube BlaBla USA. Blach, blach, USA.
0: Dzięki serdeczne. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Słuchaj, właśnie, a z czego to się wzięło? Przecież jest Ameryka Południowa, prawda? I dlaczego tak sobie Stany Zjednoczone zagarnęły słowo Ameryka? Nie wiesz, jak to historia... Właśnie chciałem się dowiedzieć, jak to jest po prostu. Są dwie Ameryki, w tyle krajów Ameryki, a jeden z krajów dwóch Ameryk się nazwał Ameryka. No przecież to jest bezczelność.
1: Znaczy, to tutaj, my to tutaj mówimy o Stanach Zjednoczonych. To Ameryka to był kontynent i tam...
0: Ale są dwie Ameryki.
1: No ale... No tak, no ale to Stany Zjednoczone Północnej Ameryki to chyba nie brzmi dobrze. Stany Zjednoczone Ameryki.
0: No tak, za długo by po prostu było. Proszę Państwa, tak samo jak za długo by było naszej audycji, po prostu czas ją już kończyć. A druga część po godzinie drugiej to Andrzej i Kajetan Tłukowscy usiądą tutaj. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj wieczorem będą fryderyki. Wszystkich, którzy sympatyzują z polską sceną rozrywkową, chyba o tym informować nie trzeba, ale za to można informować o tym, co się działo kiedyś na Fryderykach i to właśnie będzie po godzinie pierwszej. Dzięki serdeczne, dobrej nocy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Internetowe konto pacjenta. Recepty, skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Na zegarach godzina druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski oraz miejscy radni tracą stanowiska. Za ich odwołaniem opowiedziało się znacznie ponad 90% głosujących. To wyniki sondażowe, te oficjalne będą znane rano. Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic i fatalny sposób wprowadzenia strefy czystego transportu. To samo można było usłyszeć przy urnach.
4: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
5: No nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta, zwłaszcza strefa czystego transportu.
3: Jeśli oficjalne wyniki się potwierdzą, Kraków za 3 miesiące czekają wybory. Do tego czasu miastem będzie zarządzał komisarz wyznaczony przez premiera. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada zmiany w systemie przyjmowania zgłoszeń i wysyłania służb ratunkowych. To po serii fałszywych alarmów o zagrożeniu. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem służby siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zareagowały na SMS, w którym ktoś informował o pożarze i osobie bez funkcji życiowych. System powiadamiania powinien się zmienić, ale nie może to być bezrefleksyjna decyzja, tak mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz.
6: To wprowadza taki element chaosu do całego systemu, bo jeżeli dojdzie do błędnej weryfikacji, coś zostanie zweryfikowane jako fałszywy alarm, a w rzeczywistości nie będzie fałszywym alarmem, no to może prowadzić też do jeszcze bardziej poważnych konsekwencji, więc na pewno wprowadzanie tego typu usprawnień jest